0: Oczywiście diabetogenny jest duży i musimy się liczyć z tym, że przy pewnych takich lekach mogą pojawiać się właśnie, może się pojawiać dodatkowy problem związany z rozchwianiem już obecnej cukrzycy, bądź pojawieniem się zaburzeń glikemii. Tak jak powiedziałem, pewne choroby również zakaźne, czyli wirusowe zapalenie typu B, C, choroby, które mają powinowactwo do takich narządów jak wątroba czy trzustka, które mogą bezpośrednio uszkadzać. Tutaj mówimy o chorobach takich jak cytomegalia czy zakażenia wirusem Coxsackie. Gro takich chorób, które rzeczywiście zakaźne mogą. Takim wirusem też jest koronawirus, który rzeczywiście my obserwowaliśmy w czasie pandemii, że dochodziło często do pojawienia się, ujawnienia na przykład cukrzycy czy uszkodzenia wątroby. Bo tu też ciekawostka taka, należy wspomnieć o tym, że cukrzyca w zasadzie to nie jest tylko trzustka, tak? Czyli nie tylko ta trzustka odpowiada za to, jaki mamy
1: Tak.
0: poziom glikemii,
1: Tak.
0: ale i stan naszej wątroby, i stan naszych jelit, i stan naszych nerek. To są wszystko jakby narządy, które z sobą współgrają
1: Więc
0: i
1: holistycznie trzeba
0: tak,
1: podchodzić do
0: zaburzenie,
1: pacjenta.
0: dokładnie, zaburzenie homeostazy, gdzieś uszkodzenie czy niewłaściwa funkcja któregoś z tych
1: Powoduje
0: narządów może powodować
1: kolejne.
0: wtórnie, że te wzrosty glukozy trwałe będą.
1: Panie doktorze, wcześniej wymienił pan wiele chorób, które mogą być jakby takim zaczynem, mogą wywołać tę cukrzycę wtórną. Więc diagnostyka wydaje się tutaj bardzo skomplikowana i taka chyba kosztowna, no bo tych powodów może być tak wiele i żeby leczyć przyczynę, a nie skutek, no to należałoby dotrzeć do tej przyczyny, tak?
0: Tak, oczywiście. Diagnostyka cukrzycy
1: Wtórnej.
0: wbrew, to znaczy diagnostyka cukrzycy jest zawsze taka sama, tak? To niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą wtórną, czy cukrzycą typu pierwszego, drugiego, opiera się w zasadzie o dane matematyczne niemalże, tak? Bo żeby rozpoznać cukrzycę, my nie możemy się opierać, i tu zawsze też powtarzam, staram się powtarzać zawsze o pomiary na przykład przygodne glikemii z palca, z krwi włośniczkowej, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś ma pewne objawy, które sugerują i ten poziom z palca sobie zmierzy i wyjdzie on nieprawidłowy,
1: Te
0: jakieś
1: objawy
0: podejrzanie
1: jeszcze
0: wysokie,
1: przypomnimy za
0: tak,
1: chwilkę, tak?
0: oczywiście. Zawsze jest to jakiś przyczynek do tego, żeby przebadać się w kierunku cukrzycy. Natomiast ja zawsze zaznaczam, że diagnostyka cukrzycy zawsze się opiera o pomiary krwi żylnej, czyli pomiar krwi z palca może dać jakby być stanowić przyczynek do dalszej diagnostyki. Natomiast my mamy, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, drugiego czy wtórną, zawsze metody diagnozowania tej cukrzycy są takie same, czyli są cztery w zasadzie sytuacje kliniczne, laboratoryjne, kiedy my tą cukrzycę możemy rozpoznać, tak? Zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z objawami, tak? Czyli pacjent zdradza objawy,
1: Czyli co?
0: czyli
1: Co się
0: typowe
1: dzieje?
0: objawy wysokich cukrów, czyli
1: Czy wahań cukru też, tak?
0: z wata, czyli przede wszystkim no, zwiększenie częstości oddawania moczu, wzmożone
1: Nocą czy w ciągu
0: pragnienie
1: dnia?
0: całego dnia, tak, w ciągu całego dnia, wzmożone pragnienie, tak, utrata niekontrolowana masy ciała, tak, nadmierna senność, często powracające infekcje, szczególnie w drogach moczowych,
1: Potliwość
0: też
1: wzmożona.
0: oczywiście jak najbardziej suchość skóry, potliwość, czasami to jest tak, że na przykład dolne partie, górne partie są wzmożoną potliwością, dolne nie. Obraz jest bardzo różny, bardzo zróżnicowany czasami i często jest tak, że pacjent nie zdradza żadnych objawów. Ale mówię, to są takie klasyczne objawy, te, o których mówi, wysokich cukrów, które utrzymają się przez dłuższy czas. I wtedy, kiedy mamy takiego pacjenta, wystarczy pomiar z krwi żylnej o dowolnej porze dnia. To nie musi być pomiar nadczo, jeżeli on
1: Nie
0: jest,
1: musi być
0: nie
1: nadczo,
0: musi
1: tak?
0: być nadczo, jeżeli on jest powyżej 200, a są tego typu objawy.
1: A jeżeli powyżej 90, powiedzmy, nie wiem, 100, 110, to jeszcze nie?
0: No nie, to mówię o sytuacji, w której mamy pacjenta z typowymi objawami takimi, jak wymieniliśmy, i mamy cukier przygodny z żyły powyżej 200, powyżej 90 nie wystarczy. Natomiast są jeszcze trzy, znaczy inne sytuacje, kiedy my tą cukrzycę rozpoznajemy, tak? Druga sytuacja jest taka, kiedy dwukrotnie powyżej pobieramy krew z żyły naczczo i ten cukier jest powyżej 125. ale musi być to potwierdzenie, czyli nie wystarczy jeden pomiar, trzeba to potwierdzić.

0: kolejnym pomiarem, najlepiej w ciągu paru tygodni kolejnych. Jeżeli oba są powyżej 125, nie potrzebujemy żadnych innych objawów, również rozpoznajemy cukrzycę. Trzecia sytuacja, taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia, kiedy te cukry są, powiedzmy, podwyższone delikatnie, ale nie spełniają tych kryteriów cukrzycy, czyli nie są powyżej 125, czyli pomiędzy 99 a 125. Tego typu sytuacje skłaniają nas do wykonania tak zwanego testu obciążenia glukozą. Jeżeli w takim teście, przepraszam, po 2 godzinach cukier wychodzi powyżej 200.
1: Więc najpierw natto, później po posiłku, po 2 godzinach,
0: nie, po
1: tak?
0: Po 2 godzinach od obciążenia, tak? Czyli to jest specyficzne
1: wypiciu
0: badanie,
1: płynu,
0: które
1: tak.
0: polega na wypiciu glukozy, ale też oczywiście obwarowane pewnymi obowiązkowymi sytuacjami, znaczy ten pacjent nie może być w ruchu, może musi być na miejscu, nie może w tym czasie wykonywać żadnych czynności i po 2 godzinach w drugim pomiarze po wypiciu 75 gramów glukozy, jeżeli cukier jest powyżej 200, też możemy rozpoznać cukrzycę. Ostatnią sytuacją jest sytuacja, kiedy mamy tak zwany pomiar hemoglobiny glikowanej, czyli badania z krwi, które notabene nie wymaga, aby pacjent był na czczo. To jest badanie, które wykonuje się również z krwi żylnej. Jeżeli ten poziom powyżej 6,5 występuje, to również niezależnie od tego, czy te objawy są, czy nie, możemy rozpoznać cukrzycę. Tylko pod warunkiem oczywiście, że jest to pomiar wykonany wedle standaryzowanych metod w laboratorium certyfikowanym. Tak?
1: Panie doktorze, powiedzmy jeszcze na koniec, jak cukrzyca niszczy organizm i wspomnijmy o profilaktyce, czyli co robić, aby uchronić się przed tą chorobą, oczywiście w miarę.
0: Cukrzyca niestety niszczy organizm wielotorowo, można powiedzieć. Całe nieszczęście polega na tym, że my nie jako ludzie nie jesteśmy jakby, nasz organizm nie działa w ten sposób, że zabiera sobie z tej ilości glukozy czy kwasów tłuszczowych, które my wprowadzamy do organizmu, tylko tyle, ile chce, a resztę wydala, tylko gdzieś tą glukozę, wolne kwasy tłuszczowe przerabia, odkłada i to w zasadzie jest przyczynkiem całego nieszczęścia, ponieważ ten nadmiar glukozy, który we krwi krąży, jeżeli jest jej odpowiednia ilość, jest on spalany, jest źródłem energii. Ona jest nam potrzebna, glukoza jest nam potrzebna do życia, nasze narządy jej potrzebują. Natomiast jeżeli jest jej odpowiednia ilość, ona jest spalana w sposób, powiedzmy, fizjologiczny, taki, który nie niesie za sobą następstw negatywnych. Natomiast jeżeli jest jej za dużo, uaktywniają się w naszym organizmie pewne tak zwane alternatywne szlaki spalania tej glukozy. To są niestety szlaki, które spalając glukozę i przerabiając ją na energię w trakcie tego metabolizmu powstają metabolity szkodliwe, wolne rodniki tlenowe, które niestety, ale mają skłonność do uszkadzania nabłonka, najczęściej śródbłonka naczyń. W związku z powyższym efekt jest taki, wiadomo, że każdy nasz narząd, każda nasza tkanka jest unaczyniona, unerwiona, tak? Więc jeżeli takie zmiany zachodzą w naczyniach krwionośnych, w naczyniach, we włóknach nerwowych, które unerwiają, unaczyniają nasze narządy, to wiadomo, że praktycznie każdy narząd jest narażony na, po pierwsze, jego zniszczenie strukturalne, po drugie, zniszczenie jego funkcji, tak? Czyli upośledzenie jego funkcji. Inny sposób to jest bezpośrednia glikacja, czyli jakby wiązanie się tych cukrów z białkami i też wpływanie na ich nieprawidłową budowę i co za tym idzie nieprawidłową funkcję wielu narządów.
1: A jak się chronić przed cukrzycą, panie doktorze?
0: Jak się chronić przed cukrzycą? Oczywiście z pozoru najprostsze pytania są najtrudniejsze w realizacji. Oczywiście, można powiedzieć, że odpowiedź może być banalna, tak? Bo wiadomo, że ta cukrzyca, o której my w tej chwili mówimy, tutaj może mamy troszkę mniej wpływu, aczkolwiek gro tych cukrzycy jednak wiąże się mechanizm jakby jej powstawania To są mechanizmy związane, powiedzmy, z gorszą wrażliwością tkanek na insulinę, tak?

0: i gorszym przyswojem glukozy. I to niestety wiąże się oczywiście ze skłonnością do nadwagi i otyłości, tak? Czyli tryb życia, nasz tryb życia w dużym stopniu generuje,
1: Determinuje.
0: determinuje to, czy my to ryzyko cukrzycy będziemy mieli duże czy małe. Oczywiście są pewne czynniki tak zwane niemodyfikowalne, na które my nie
1: Geny.
0: mamy wpływu. Tak, oczywiście, geny, tak? Bo jeżeli, bo cukrzyca typu drugiego na przykład, no to jest kilkadziesiąt co najmniej genów, tak? I jeżeli jest nasi rodzice, czy dziadkowie, czy rodzeństwo chorowało,
1: prawdopodobieństwo rośnie.
0: zdecydowanie rośnie, że też zachorujemy. To, czyli geny, tak, wiek oczywiście, bo im człowiek starszy, tym ta cukrzyca też oczywiście większe prawdopodobieństwo, że ona może wystąpić. Pewne rasy również, no, czy Latynosi, czy Afroamerykanie, czy Azjaci są bardziej też narażeni. To są czynniki, na które nie mamy wpływu. Natomiast na gro czynników mamy wpływ, tak jak powiedziałem już, nadwaga, otyłość, tak? Czyli te główne czynniki, mówimy coraz częściej, że to jest normalne w tej chwili, o tak zwanej chorobie otyłościowej, tak? Kiedyś mówiło się, że jest to w zasadzie no, defekt kosmetyczny. To nie jest defekt kosmetyczny, jest to choroba, którą trzeba leczyć tak samo jak nadciśnienie, cukrzyca czy nadmiar cholesterolu. Ale też inne, tak, tutaj czynniki, no, czyli generalnie leczenie chorób towarzyszących, nadciśnienie, hipercholesterolemia, tak. Dieta, którą oczywiście stosujemy, ma ogromny wpływ, jeżeli unikamy produktów o wysokim indeksie glikemicznym, wysoko przetworzonych, tak, jeżeli staramy się zdrowo zjadać dobre rzeczy, też mniej obciążamy nasz organizm na ten stres oksydacyjny. Czyli aktywność fizyczna, właściwa dieta, dbania o choroby towarzyszące, tak, żeby je właściwie leczyć. I to są w zasadzie takie podstawy, tak, dbanie o to, żeby też no, starać się pewne rzeczy wyprzedzać, czyli diagnostyka, tak.
1: Czyli takie uniwersalne zasady,
0: uniwersalne zasady, ale
1: w
0: też
1: każdej sytuacji.
0: Pamiętajmy o tym, żeby jednak się badać, tak, żeby nie odkładać pewnych rzeczy na później, bo mamy do czynienia akurat z chorobą, która w połowie ponad przypadków może być bezobjawowa, natomiast ona, jej powikłania toczą się miesiącami, latami. W momencie, kiedy my tą chorobę wykrywamy, już w pewnym zakresie możemy też mieć powikłania, a tego byśmy chcieli uniknąć.
1: Więc oznaczmy jak najszybciej poziom glukozy we krwi. Z krwi żylnej oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Dariusz Polachowski, diabetolog, internista. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność. Planuj

0: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
1: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
0: A co z jedzeniem?
1: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Do pracy, do zabawy. Radio Kujawy. 99,4 FM.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Do pracy, do zabawy. Radio Kujawy. 99,4 FM.

0: Radio Kujawy 99 i 4 FM. Czas na wiadomości.
1: Afera w warszawskim szpitalu będzie wyjaśniona, zapewnia premier. Tragiczny w skutkach wstrząs w kopalni.

0: Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Wrocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
1: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast BraTape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i no i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki. Także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
2: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
1: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że no, klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
2: Czy trzyma się on całą noc?
1: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
2: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
1: W każdym z tejpów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie. Ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
2: A jakie mamy rodzaje taśm?
1: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach, także pod każdą

0: kreację, możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
1: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no, nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Włocławku też, że tak powiem, żeby panie z Włocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
1: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
1: Jeśli przed tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
2: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 17:30 i będzie ładna pogoda.
3: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
1: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
2: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak no, jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną. I dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie, go nigdy nie zabraknie.
4: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże, polskie produkty na naszych stołach.
1: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół

0: oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
1: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
2: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
3: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry, i muffinki.
4: Czy często pani gością na tego typu wydarzenia?
3: Co roku. Co robimy? Przygotujemy.
4: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
3: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
4: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
3: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
4: I ile osób w nim uczestniczy?
3: 15.
4: I to się zmienia?
3: Nie, na razie nic, nie idziemy trochę do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
4: I pani wszystko same gotują?
3: Tak, na miejscu w remizie.
0: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.
5: Piękni, Młodzi, Grabkowo, Piękni, Młodzi.

0: dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kali Stanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała. Tak.
1: Jak wrażenia? Jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
0: Co roku jest bardzo fajnie.

0: A dobrze, dopiero
1: Super,
0: przyjechaliśmy.
1: dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. A czy czekają Państwo na jakiś koncert? Tak,
0: oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
1: Selfie?
0: Selfie, jak najbardziej. Kiedyś, tak. Kiedyś nasi terenak byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał z kariery.
1: Że pogoda nam dopisze, nie?
0: Tak nieźle, nieźle.
1: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
0: Nie, nie, ja to jestem pierwszy raz.
1: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
2: Dobrze się bawimy.
1: A na jaki koncert Państwo czekają?
2: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
1: A czy Państwo są tutaj co roku?
2: Nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
1: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
2: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
1: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
2: Tak, dokładnie.
3: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu.
4: Powiedz

0: Amen.
1: Przedszkole samorządowe w Izbicy Kujawskiej ma już 50 lat. Okrągły jubileusz jest okazją do wspomnień oraz planów na przyszłość. Uroczystość półwiecza placówki odbyła się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola.
2: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 10. Msza święta odbyła się w naszym kościele parafialnym o godzinie 11. Tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Za chwileczkę, za moment rozpoczną się dalsze uroczystości jubileuszowe, czyli część oficjalna, część artystyczna. Potem również chciałabym pokazać wszystkim zaproszonym gościom naszą jednostkę. No i na tym koniec.
3: Właśnie opowiedzmy o samej jednostce. Ile jest dzieciaków, ilu uczniów? Jakie proponujecie zajęcia?
2: Na chwilę obecną mamy 4 grupy w naszym przedszkolu. W 2024 roku dzięki udziałowi w projekcie z Unii Europejskiej udało nam się zwiększyć tutaj liczbę grup z 3 do 4.

0: Aktualnie liczba dzieci w naszym przedszkolu wynosi 89. Zajęcia, które realizujemy w naszym przedszkolu, to przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ale realizujemy również język angielski, zajęcia logopedyczne. Jest u nas zatrudniony pedagog specjalny, psycholog, logopeda, także wachlarz jest naprawdę szeroki.
1: Domyślam się, że przedszkole także organizuje wycieczki dla dzieci, wyjścia, poznawanie nowych miejsc.
0: Bardzo często wycieczki krajoznawcze już na stałe wpisały się w plan pracy naszego przedszkola. Zresztą no nie wyobrażam sobie tutaj efektywnej pracy jednostki oświatowej bez zaznajamiania dzieci, czy to z otoczeniem regionu, czy z zasobami, miejscami, które mamy w Polsce, prawda?
2: Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Wśród nich parlamentarzyści, władze samorządowe, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego. W wielu przypadkach rodzice sami w przyszłości chodzili do tej placówki.
3: Rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, okrągła rocznica, wyjątkowy jubileusz 50-lecia funkcjonowania naszego przedszkola samorządowego, w tej chwili samorządowego, no, poprzednio troszeczkę innej formule działało. Ale istotnie, mamy jeszcze tutaj dokomponowaną kolejną instytucję, jest to zespół, myślę tutaj o żłobku również samorządowym, z którego też tutaj korzystają nasi mieszkańcy. Mamy pełne obłożenie obydwu instytucji. Do tej pory borykaliśmy się nawet z brakiem miejsc w naszym przedszkolu, bo opieka przedszkolna również była sprawowana w oddziałach zerowych w szkole podstawowej numer 1. W tej chwili mamy niestety niż demograficzny i pewnie nasza placówka tutaj przedszkolna będzie potrzeby w pełni zaspokajać. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że w ostatnim okresie czasu udało nam się zmodernizować budynek, w którym mieści się nasze przedszkole. Udało nam się kompleksowo najpierw wykonać termomodernizację z zewnątrz, poprawiliśmy termikę budynku i w roku ubiegłym udało nam się kompletnie wyremontować wnętrze, uzupełnić sprzęt, wyposażyliśmy salę w nowe meble. Funkcjonuje przy okazji powstania żłobka też nowa kuchnia z pełnym wyposażeniem. Myślę, że w tej chwili instytucja na miarę aktualnych wymogów.
2: Uczestnikom wydarzenia przedstawiono historię przedszkola, wykorzystując archiwalne zdjęcia. Przypomniano dokonania poprzednich dyrektorów oraz pokazano, jak zmieniła się sama placówka od skromnego budynku po przedszkole na miarę XXI wieku. Dziś nie mogło zabraknąć kwiatów oraz życzeń.
4: 50 lat to jest niemało. Szczególnie dla dzieci, którzy tutaj trafiają, czyli tych roczników, bym powiedział, jest bardzo wiele, przynajmniej 25 przez te 50 lat. Dlatego jest to piękna okazja, żeby podsumować działalność 50-lecia przedszkola samorządowego w gminie, mieście Izbica Kujawska przez ostatnie 50 lat, czyli od 1976 roku. Były różne lata, różne okresy, i spokojniejsze, i mniej spokojne, ale oświata przetrwała, począwszy od tych najmłodszych przez szkoły podstawowe, później średnią, którą mamy także w Izbicy Kujawskiej. To dobrze, że organizatorzy zaprosili nas dzisiaj na świętowanie razem tej okazji i dobrze, że odbywa się to w nowo odbudowanym, wyremontowanym miejsko-gminnym ośrodku kultury, dzisiaj Centrum Kultury. Życzę dobrej przyszłości dla oświaty w Izbicy Kujawskiej, dla przedszkola samorządowego w Izbicy Kujawskiej, dla nauczycieli dobrych i wytrwałych, ale jednocześnie bardzo inteligentnych uczniów, tak aby ta praca była pasją, a nie tylko obowiązkiem. Życzę przy tej okazji także i zdrowia wszystkim, którzy mają wpływ, mają przełożenie na organizację codziennego życia wszystkich mieszkańców, od najmłodszych aż do seniorów. Wszystkiego dobrego.
2: Wisienką na torcie były występy dzieci.
5: Przedszkole ma dziś urodziny, więc się cieszą chłopcy i dziewczyny. 50 lat to wielka sprawa, czas na śpiewy i zabawa.

0: We wtorek po południu na osiedlu Zadamcze pojawiły się karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Do centrum kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej znajduje się mężczyzna z ranami kłutymi.
1: Wczoraj po godzinie 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej leży nieprzytomny mężczyzna. Udaliśmy się na miejsce i tam ujawniliśmy mężczyznę z ranami, jak wstępnie ustalono, kłutymi. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu też był prokurator, pod którego nadzorem właśnie te czynności były prowadzone. Obecnie zatrzymaliśmy mężczyznę w wieku 50 lat, który miał związek właśnie z tymi powstałymi obrażeniami. Mężczyzna ten w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. I jak ustalono, mężczyzna razem z osobą pokrzywdzoną przebywali wspólnie w jednym mieszkaniu.
0: Mężczyzna znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czekamy na wyniki ustaleń służb, by dowiedzieć się, jaki przebieg miały zdarzenia w bloku przy ulicy Toruńskiej. Wiosna w pełni, a więc w gminach rozpoczął się już sezon inwestycyjny. Samorządy kontynuują rozpoczęte prace, a także wyznaczają plany na kolejne działania. W gminie Lubraniec będzie wiele się działo. Poprawiony zostanie chociażby brzeg Dunaju.
2: Będziemy poprawiać brzegi właśnie na tym cieku wodnym Dunaj. Tu proszę sobie wyobrazić naszą muszlę koncertową. Też będziemy zmieniać, ale najważniejsza inwestycja to tężnie. Tężnie staną po prawej stronie, jeśli z Wocławka, przepraszam, z Lubrańca idziemy na Dobierzyn, po prawej stronie, tam gdzie kiedyś dawni włodarze chcieli postawić basen, ale się niestety nie udało, to w tym miejscu będą tężnie, a więc miejsca, gdzie szczególnie mieszkańcy Lubrańca, nie tylko, będą mogli wypoczywać, cieszyć się zielenią. Tu muszę też wspomnieć i podziękować za bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kutno. Będzie ścieżka, będzie fajnie. Oczywiście zaproszę na odebranie domu, który pan Godecki-Ćwirko nam przekazał.
0: W Lubrańcu końca dobiega budowa żłobka. Jednostka będzie mogła przyjąć do 40 dzieci w wieku do 3 lat. Wartość inwestycji wynosi około 4,5 miliona złotych. Ponad połowa wartości inwestycji została pokryta ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Też ważne dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgowiące będzie rozbudowa jednostki.
2: Tak, będzie.
3: Termomodernizacja.
2: Także mi jako staremu druhowi tej jednostki, który startował jeszcze w latach 80. w zawodach strażackich, tak trudno o tym mówić, ale będzie to inwestycja za 3 miliony złotych, gdzie totalnie zmodernizujemy remizę, piękną remizę, ale powstałą już w 1986 roku, a więc czas na jej remont, o tak to określmy.
0: Niebawem przedstawimy szerszą relację z inwestycji, które zostaną wykonane w gminie Lubraniec.

0: Ma zaledwie 12 lat, a już udowadnia, że talent i determinacja nie znają wieku. Kasper Wojciechowski z Osławka z powodzeniem podbija muzyczną scenę. Uczy się w zespole szkół muzycznych, gra na wielu instrumentach, ale to właśnie perkusja skradła jego serce. O swojej muzycznej drodze opowiedział przed naszą kamerą.
1: Moją pasją jest granie na perkusji. Zacząłem na niej grać, jak miałem około 7 lat. Ogólnie jakoś tak to było, że jakoś najpierw mnie rodzice tak zachęcili, żebym może poszedł, spróbował. No, najpierw chodziłem na ognisko szkolne, takie jakby, że po przedszkolu. No i jakoś mi się tak spodobało, no i potem rodzice mnie zapisali do szkoły właśnie. No i do dzisiaj właśnie...

0: Gram na perkusji.
1: Jak to wygląda? Jak wyglądają twoje codzienne przygotowania i treningi?
0: No, siedzę w domu, no, ćwiczę, gram na perkusji, uczę się w szkole różnych rzeczy właśnie związanych z muzyką. No i ogólnie bardzo mi się podoba granie na tym instrumencie.
1: A co daje ci muzyka?
0: Satysfakcja. Bardzo dużo satysfakcji.
1: Powiedz proszę, czy pochodzisz z muzykalnej rodziny?
0: Znaczy, mój brat dotarł do półfinału w The Voice Kids i no i chyba tyle.
1: A kto u was zaszczepił tą pasję do muzyki?
0: Chyba tata.
2: Młody perkusista nie zwalnia tempa. Kasper wziął udział w ogólnopolskim konkursie instrumentalnym Rezonans, w którym walczy o nagrodę publiczności. Aby wesprzeć utalentowanego wrocławianina, wystarczy wysłać SMS pod numer 73480 o treści typ.reg.8.
0: Brałem udział w konkursie ogólnopolskim instrumentalnym. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Augustynowiczowi i chciałem jeszcze podziękować panu Patrykowi Demczukowi za to, że nagrał mnie w swoim studiu Sound Place.
1: Jaki był odzyw jury?
0: Jeszcze nie powiedzieli, jeszcze nie było ogłoszone, ale ogólnie chcę zachęcić, żeby wszyscy na mnie głosowali.
1: Powiedz proszę, jakie są twoje marzenia muzyczne związane z perkusją?
0: No, moim marzeniem jest właśnie może wystąpić właśnie na jakimś konkursie bardziej takim ogólnym, czyli na przykład no ogólnoświatowym. To jest takie moje marzenie. Bo no, chciałbym kiedyś tak pójść, tak zagrać na scenie takiej no już właśnie ogólnoświatowej i właśnie pokazać innym, że potrafię. Że potrafię na serio coś osiągnąć w życiu.
1: Czyli wiążesz swoją przyszłość z perkusją?
0: Tak, wiążę.
2: Na oddanie głosu na Kacpra zostało niewiele czasu. Głosować można do 18 czerwca do godziny 20. Pokażmy, że Wocławek potrafi wspierać młode talenty.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni

0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Dariusz Polachowski, internista, diabetolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj oczywiście o cukrzycy, ale cukrzyca ma różne oblicza. Jedną z takich odsłon cukrzycy jest cukrzyca wtórna. Co to takiego?
1: Zgadza się, tak jak na poprzednich spotkaniach już wspomnieliśmy, cukrzyca w zasadzie w samej definicji Światowej Organizacji Zdrowia nie jest to jedna choroba. Jest to grupa chorób, których wspólną cechą jest podwyższony poziom glukozy we krwi, które w konsekwencji prowadzić może i najczęściej prowadzi do powikłań narządowych poprzez upośledzenie funkcji narządów, a także ich destrukcję. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, do tej pory mówiliśmy o tych głównych typach cukrzycy, a więc cukrzycy typu pierwszego i cukrzycy typu drugiego, które stanowią w zasadzie wedle różnych szacunków ponad 90% wszystkich cukrzyc, natomiast nie są to jedyne rodzaje cukrzycy, ponieważ jest cała grupa cukrzycy, których określamy potocznie nazwą cukrzycę typu trzeciego, a tak naprawdę są to cukrzyce wtórne o znanej przyczynie.
0: Panie doktorze, kiedy ta cukrzyca wtórna może wystąpić? Jakie są czynniki ryzyka cukrzycy wtórnej?
1: Cukrzyca wtórna, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja taka, kiedy inne choroby wywołują nadmiar glukozy we krwi. To są całe grupy chorób, ale dotyczą to zazwyczaj ich wywołanie, jakby ich objawy pojawiają się u tych osób, które już pewne predyspozycje mają, czyli to są najczęściej osoby, które mają stan przedcukrzycowy i u tych osób łatwiej dojdzie do ujawnienia tych cukrzy, chociaż też nie ogólniaj, nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. Wśród tych cukrzyc wtórnych, które tak jak powiedziałem, w zasadzie w tej chwili stanowią coraz to szerszą grupę. Szacuje się, że to jest wedle różnych obliczeń około 3-5, a nawet 7% wszystkich cukrzyc. Jedną z grup są tak zwane cukrzyce typu mody, czyli cukrzyce uwarunkowane pojedynczymi mutacjami w genach, które kodują produkcję insuliny. Defekty w tych genach, z racji tego, że medycyna oczywiście rozwija się, jesteśmy coraz bardziej w stanie wykrywać, tak jak jeszcze naście lat temu znaliśmy kilka typów tej cukrzycy monogenowej, tak zwanej, teraz już jest ponad 40 znanych typów. I to są cukrzyce, które najczęściej są cukrzycami diagnozowanymi w młodym wieku, osób, które najczęściej są osobami szczupłymi, które mają bagaż
0: szczupłymi
1: rodzinny.
0: Jednak.
1: Szczupłymi, tak, oczywiście, które mają bagaż rodzinny, obciążenia rodzinne, często w dwóch, trzech pokoleniach, które często mają łagodny przebieg, choć nie zawsze, i które.

0: które często dają się leczyć z preparatami doustnymi. Taką cechą charakterystyczną przy niektórych cukrzycach tych monogenowych jest to, że niektóre mogą współistnieć z wadami układu moczowego na przykład, tak? I to są te cukrzyce, które, tak jak powiedziałem, ich ilość rośnie, ponieważ diagnostyka genetyczna rośnie. Ma to duże znaczenie w zasadzie, bo wiedząc, że nie chorujemy na typową cukrzycę typu drugiego, a cukrzycę monogenową, która jest de facto związana z niewłaściwą produkcją insuliny przez komórkę beta, jesteśmy w stanie z jednej strony określić, czy ta osoba to jest osoba, która wymaga intensywnego leczenia. Czy to jest osoba, której grożą powikłania późniejsze cukrzycy? Czy to jest osoba raczej, którą spokojnie możemy kontrolować ten poziom glikemii i w sposób łagodny prowadzić, tak, na lekach doustnych? To są, tak jak powiedziałem, ta grupa, która rośnie. Ich jest coraz to więcej, związane z defektem komórki beta. Oczywiście tu też należą cukrzyce rzadkie, kazuistyczne, ale jednak cukrzyce na przykład noworodkowe, tak, związane, tak zwana przejściowa bądź przetrwała cukrzyca noworodkowa, też związana z mutacjami genów, które odpowiadają za wydzielanie insuliny. Cukrzyce mitochondrialne to są cukrzyce, tak jak powiedziałem, kazuistyczne, ich jest niedużo, ale to są istotne rzeczy, które potrafimy diagnozować i leczyć. Cała grupa cukrzyc związanych z nieprawidłowościami działania insuliny, a więc na przykład insulinooporność typu A, mamy do czynienia z niewłaściwą reakcją na receptor insulinowy, rzadkie wady, tak jak krasnoludkowatość na przykład, ale też i cała rzesza chorób w kolejnym etapie, gdzie rzeczywiście ta cukrzyca się pojawia wtórnie. I tutaj dochodzimy do takiej grupy, jak na przykład choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki, czyli cukrzyca może się pojawić w przypadku choroby nowotworowej, nowotworu trzustki, w przypadku przewlekłego bądź ostrego zapalenia trzustki o różnej etiologii, czy alkoholowej, czy kamiczej. W przypadku takich chorób jak mukowiscydoza, tak? W przypadku urazów pooperacyjnych na przykład, czy
1: Nawet.
0: urazów komunikacyjnych, gdzie dochodzi do utraty miąższu trzustki, wtórnie może się ta cukrzyca rozwinąć. To jest oczywiście cała grupa tak zwanych endokrynopatii, czyli chorób gruczołów wydzielania
1: Wewnętrznego.
0: wewnętrznego, gdzie ta cukrzyca może wystąpić w przypadku zespołu Cushinga, czyli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nadprodukcją hormonów kortykosteroidowych, czy to w przebiegu gruczołaka, czy nowotworu nadnerczy, czy w przypadku też guzów ośrodkowego układu nerwowego, tak, ale również w guzach rdzenia nadnerczy, czyli w guzie chromochłonnym, w przypadku guzów czy gruczołaków przysadki wydzielających hormon wzrostu, bo to są też hormony, które działają antagonistycznie, czyli odwrotnie niż insulina, czyli ich nadprodukcja może doprowadzić do zwiększonego poziomu cukru w organizmie. Rzadkie guzy przewodu pokarmowego, jak na przykład somatostatinoma, tak, ale też w przebiegu nadczynności czy niedoczynności tarczycy, więc cała grupa takich chorób, gdzie czy nadczynności kory nadnerczy w zakresie wydzielania aldosteronu, a więc cała grupa chorób, gdzie hormony niekoniecznie glukagon czy inne hormony wpływające bezpośrednio na wątrobę trzustkę, ale też inne hormony, które mogą powodować wzrost cukru we krwi. Jest też oczywiście cała grupa leków, które predysponują, kiedy bierzemy je z różnych z przyczyn, predysponują do podwyższenia poziomu cukru we krwi.
1: Więc
0: Tak?
1: lecząc jakąś chorobę, możemy spowodować cukrzycę wtórną, tak? W
0: Tak,
1: wyniku
0: możemy spowodować.
1: Zażywania określonych
0: W
1: leków,
0: wyniku
1: o
0: tak.
1: których oczywiście nie możemy
0: Oczywiście.
1: powiedzieć.
0: Oczywiście nie żadne nazwy preparaty handlowe tutaj nie padną, ale oczywiście nie jest tajemnicą, że są pewne leki, które w przebiegu których no, bierzemy je z powodu różnych chorób. Tutaj na pierwszym planie są te kortykosterydy, tak, czyli

0: leki, które są no, powszechnie
1: Mhm.
0: stosowane czy chociażby w reumatologii, w ortopedii, czy w onkologii, gdzie te leki to są to leki po prostu bardzo korzystne dla nas, bo one są stosowane z tego tytułu, żeby wytłumić reakcję zapalną, żeby ją modulować, żeby poprawiał się stan zdrowia. Natomiast efekt uboczny tych leków
1: Kolejna choroba.
0: może powodować, że oczywiście poziom cukru będzie podwyższony. W przypadku sterydów to odbywa się najczęściej na zasadzie zwiększenia tak zwanej insulinooporności, czyli mamy do czynienia z tym, że obwodowo tkanki, tak, mięśnie, tkanka tłuszczowa tracą zdolność do wychwytywania tej glukozy, ale też kortykosteroidy działają w ten sposób, że wzmagają pewne procesy w wątrobie, czyli glikogenolizę, czy w wątrobie, w mięśniach, czyli uwalnianie jakby glukozy z zapasów zgromadzonych, a także glukoneogenezę, czyli taki proces, który polega na produkcji wątrobowej tego cukru, i poprzez wzmożenie tych procesów powodują, że ten cukier może być wyższy. Oczywiście nie będzie tak u każdego, tak? To nie jest tak, że każda osoba, która będzie brała steryd z jakiegoś powodu, tą
1: Tak.
0: cukrzycę będzie miała. Zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z pacjentem, który jest, powiedzmy, do końca zdrowy, czy mamy do czynienia z pacjentem takim, który już gdzieś te zaburzenia glikemii, stan przedcukrzycowy ma. Ten drugi oczywiście będzie bardziej narażony
1: Narażony.
0: na wystąpienie objawów. Inne rzeczy to jest oczywiście to, jak długo stosujemy lek, w jakich dawkach. Tak, oczywiście wyższe dawki będą powodowały większe ryzyko
1: Ryzyko.
0: wystąpienia cukrzycy, ale także droga podania tego leku, tak, czyli podanie dożylne czy podanie doustne będzie się związało z większym ryzykiem wystąpienia cukrzycy wtórnej w przebiegu steroidoterapii, aniżeli stosowanie leków czy wziewnych, jak to mamy do czynienia w pulmonologii, czy miejscowo, tak. Czyli sterydy, generalnie taka grupa, gdzie chyba no, wszyscy wiemy, że to może się zdarzyć. Ale nie tylko sterydy, tak? Bo chociażby pewne leki, które stosujemy nawet i w psychiatrii, tak? My w tej chwili oczywiście dysponujemy różnymi lekami, ale te starsze leki, powiedzmy, a typowe leki neuroleptyczne, jak na przykład olanzapina, klozapina,
1: To
0: gdzie
1: są grupy leków, to
0: to
1: nie
0: są
1: są
0: grupy,
1: nazwy
0: to nie są,
1: handlowe.
0: tak, nie musimy się obawiać, to nie są preparaty handlowe, to są substancje. Zresztą w latach 50. powstał już termin tak zwanego cukrzycy fenotiazynowej, czyli cukrzycy spowodowanej pewną luką, grupą leków. Tak jak powiedziałem, te starsze preparaty mogą powodować, że ta cukrzyca się wywoła. Najczęściej w takim mechanizmie, że one pobudzają pewne receptory histaminowe, serotoninergiczne i wywołują wzrost apetytu. Wzrost apetytu wiąże się też z przyrostem masy ciała i w związku z powyższym też nasilenie insulinooporności i wywołanie pewnych objawów właśnie związanych z podwyższonym poziomem cukru, tak? Tak samo starsze leki przeciwdepresyjne, zarówno z grupy trójpierścieniowych leków, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kamitryptylina na przykład, czy starszych leków inhibitorów wychwytu serotoniny, czyli na przykład miaseryny. Natomiast jest gro leków, powiedzmy, które są stosowane w psychiatrii, które są pozbawione tego wpływu, tak? To nie jest tak, że każdy lek to wywoła,
1: To
0: więc
1: zwróćmy na to
0: tak, to
1: uwagę.
0: jest istotne i to jest nasza rola też lekarzy z wszelkich specjalności, którzy tymi pacjentami się na co dzień zajmują, że są pewne, że mając pacjenta czy z cukrzycą, czy ze stanem przedcukrzycowym, powinniśmy się zastanowić, które z tych leków bezpiecznie u takiego pacjenta zastosować, a których raczej powinniśmy, które raczej powinniśmy odstawić na bok z racji tego, że one gdzieś mają ten potencjał diabetogenny większy. Mówimy o lekach przeciwcukrzycowych, ale nie tylko. No, powszechnie znane starsze leki w leczeniu nadciśnienia, alfa blokery, przepraszam, beta blokery, ale tak jak powiedziałem, starsze, te, które powiedzmy są mało selektywne, mało wybiórcze, które mogą się przyczynić. Leki tiazydowe, czyli moczopędne, też starszej generacji, które mogą, ich profil metaboliczny jest taki, że mogą gdzieś tam podnieść poziom glukozy. Leki stosowane, powiedzmy, w leczeniu chorób zakaźnych, jak na przykład interferon, tak, w wirusowym

0: zapaleniu wątroby, który też może wywołać poprzez przez bezpośrednią uszkodzenie komórek beta, czy też przez wzrost insulinooporności może wywołać ten efekt, tak? Leki stosowane w końcu po transplantacjach narządów, tak? Jest też termin cukrzycy potransplantacyjnej, czyli u pacjenta, który jest po przeszczepie, musimy pewne leki stosować w tym celu, żeby organizm nie odrzucił przeszczepu. W związku z powyższym na przykład cyklosporyna jest takim lekiem, których potencjał rzeczywiście diabetogenny jest duży i musimy się liczyć z tym, że przy pewnych takich lekach mogą pojawiać się właśnie, może się pojawić dodatkowy problem związany z rozchwianiem już obecnej cukrzycy, bądź pojawieniem się zaburzeń glikemii. Tak jak powiedziałem, pewne choroby również zakaźne, czyli wirusowe zapalenie typu B, C, choroby, które mają powinowactwo do takich narządów jak wątroba czy trzustka, które mogą bezpośrednio uszkadzać. Tutaj mówimy o chorobach takich jak cytomegalia czy zakażenie wirusem Coxsackie. Gro takich chorób, które rzeczywiście zakaźne mogą. Takim wirusem też jest koronawirus, który rzeczywiście my obserwowaliśmy w czasie pandemii, że dochodziło często do pojawienia się, ujawnienia na przykład cukrzycy czy uszkodzenia wątroby. Bo tu też ciekawostka taka, należy wspomnieć o tym, że cukrzyca w zasadzie to nie jest tylko trzustka, tak? Czyli nie tylko ta trzustka odpowiada za to, jaki mamy poziom glikemii, ale i stan naszej wątroby, i stan naszych jelit, i stan naszych nerek, to są wszystko jakby narządy, które z sobą współgrają.
1: Więc holistycznie trzeba podchodzić do pacjenta.
0: Zaburzenie dokładnie. Zaburzenie homeostazy, gdzieś uszkodzenie czy niewłaściwa funkcja któregoś z tych narządów może powodować wtórnie, że te wzrosty glukozy trwałe będą.
1: Panie doktorze, wcześniej wymienił pan wiele chorób, które mogą być jakby takim czynem mogą wywołać tę cukrzycę wtórną. Więc diagnostyka wydaje się tutaj bardzo skomplikowana i taka chyba kosztowna, no bo tych powodów może być tak wiele i żeby leczyć przyczynę, a nie skutek, no to należałoby dotrzeć do tej przyczyny, tak?
0: Tak, oczywiście. Diagnostyka cukrzycy
1: wtórnej.
0: To znaczy, diagnostyka cukrzycy jest zawsze taka sama, tak? To niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą wtórną, czy cukrzycą typu pierwszego, drugiego, opiera się w zasadzie o dane matematyczne niemalże, tak? Bo żeby rozpoznać cukrzycę, my nie możemy się opierać, i tu zawsze też powtarzam, staram się powtarzać zawsze, o pomiary na przykład przygodne glikemii z palca, z krwi włośniczkowej, tak? Mhm. Oczywiście, jeżeli ktoś ma pewne objawy, które sugerują i ten poziom z palca sobie zmierzy i wyjdzie on nieprawidłowy, jakieś
1: objawy
0: podejrzanie
1: jeszcze
0: wysokie.
1: Przypomnimy za chwilkę,
0: tak? Oczywiście. Tak? Zawsze jest to jakiś przyczynek do tego, żeby przebadać się w kierunku cukrzycy. Natomiast ja zawsze zaznaczam, że diagnostyka cukrzycy zawsze się opiera o pomiary krwi żylnej, czyli pomiar krwi z palca może dać jakby być stanowić przyczynek do dalszej diagnostyki. Natomiast my mamy, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, drugiego czy wtórną, zawsze metody diagnozowania tej cukrzycy są takie same, czyli są cztery w zasadzie sytuacje kliniczne, laboratoryjne, kiedy my tą cukrzycę możemy rozpoznać, tak? Zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z objawami, tak? Czyli pacjent zdradza objawy.
1: Czyli?
0: Czyli
1: co się
0: typowe
1: dzieje?
0: Objawy wysokich cukrów, czyli
1: czy wahań cukru też, tak?
0: Zwata, czyli przede wszystkim zwiększenie częstości oddawania moczu.
1: Nocą czy w ciągu dnia?
0: Całego dnia, tak? W ciągu całego dnia. Wzmożone pragnienie, tak? Utrata niekontrolowana masy ciała, tak? Nadmierna senność, często powracające infekcje, szczególnie w drogach moczowych.
1: Potliwość?
0: Też
1: zmożona?
0: Oczywiście, jak najbardziej, suchość skóry, potliwość. Czasami to jest tak, że na przykład dolne partie, górne partie są wzmożone potliwością, dolne nie. Obraz jest bardzo różny, bardzo zróżnicowany czasami, i często jest tak, że pacjent nie zdradza żadnych objawów, ale mówię, to są takie klasyczne objawy, te, o których mówi, wysokich cukrów, które utrzymają się przez dłuższy czas. To, i wtedy, kiedy mamy takiego pacjenta, wystarczy pomiar z krwi żylnej o dowolnej porze dnia. To nie musi być pomiar nadczo, jeżeli on jest...
1: Nie musi być nadczo,
0: nie musi być nadczo, jeżeli on jest powyżej 200, a są tego typu objawy.
1: A jeżeli powyżej 90, powiedzmy,

0: Nie wiem, 100, 110, to jeszcze nie?
1: No nie, to mówię o sytuacji, w której mamy pacjenta z typowymi objawami takimi, jak wymieniliśmy, i mamy cukier przygodny z żyły powyżej 200, powyżej 90 nie wystarczy. Natomiast są jeszcze trzy, inne sytuacje, kiedy my tą cukrzycę

0: na energię w trakcie jej tego metabolizmu. Powstają metabolity szkodliwe, wolne rodniki tlenowe, które niestety, ale mają skłonność do uszkodzenia nabłonka, najczęściej śródbłonka naczyń. W związku z powyższym efekt jest taki, wiadomo, że każdy nasz narząd, każda nasza tkanka jest unaczyniona, unerwiona, tak? Więc jeżeli takie zmiany zachodzą w naczyniach krwionośnych, w naczyniach, we włóknach nerwowych, które unerwiają, unaczyniają nasze narządy, to wiadomo, że praktycznie każdy narząd jest narażony na po pierwsze jego zniszczenie strukturalne, po drugie zniszczenie jego funkcji, tak? Czyli upośledzenie jego funkcji. Inny sposób to jest bezpośrednia glikacja, czyli jakby wiązanie się tych cukrów z białkami i też wpływanie na ich nieprawidłową budowę i co za tym idzie nieprawidłową funkcję wielu narządów.
1: A jak się chronić przed cukrzycą, panie doktorze?
0: Jak się chronić przed cukrzycą? Oczywiście z pozoru najprostsze pytania są
1: No
0: najtrudniejsze
1: właśnie.
0: w realizacji. Oczywiście, no, można powiedzieć, że odpowiedź może być banalna, tak? Bo wiadomo, że ta cukrzyca, o której my w tej chwili mówimy, tutaj może mamy troszkę mniej wpływu, aczkolwiek gro tych cukrzycy jednak wiąże się mechanizm jej powstawania. To są mechanizmy związane, powiedzmy, z gorszą wrażliwością tkanek na insulinę, tak, i gorszym przyswojem glukozy. I to niestety wiąże się oczywiście ze skłonnością do nadwagi, otyłości, tak? Czyli tryb życia, nasz tryb życia w dużym stopniu generuje,
1: Determinuje.
0: determinuje to, czy my to ryzyko cukrzycy będziemy mieli duże czy małe. Oczywiście są pewne czynniki, tak zwane niemodyfikowalne, na które my nie
1: Geny.
0: mamy wpływu. Tak, oczywiście, geny, tak? Bo jeżeli, bo cukrzyca typu drugiego na przykład, no, to jest kilkadziesiąt co najmniej genów, tak? I jeżeli jest nasi rodzice, czy dziadkowie, czy rodzeństwo chorowało,
1: Prawdopodobieństwo rośnie.
0: prawdopodobieństwo zdecydowanie rośnie, że też zachorujemy. To, czyli geny, tak, wiek oczywiście, bo im człowiek starszy, tym ta cukrzyca też oczywiście większe prawdopodobieństwo, że ona może wystąpić. Pewne rasy również, no, czy Latynosi, czy Afroamerykanie, czy Azjaci są bardziej też narażeni. To są czynniki, na które nie mamy wpływu. Natomiast na gro czynników mamy wpływ, tak jak powiedziałem już, nadwaga, otyłość, tak? Czyli te główne czynniki, mówimy coraz częściej, że to jest normalne w tej chwili o tak zwanej chorobie otyłościowej, tak?
1: Tak.
0: Kiedyś mówiło się, że jest to w zasadzie, no, defekt kosmetyczny. To nie jest defekt kosmetyczny, jest to choroba, którą trzeba leczyć tak samo jak nadciśnienie, cukrzyca czy nadmiar cholesterolu. Ale też inne, tak, tutaj czynniki, no, czyli generalnie leczenie chorób towarzyszących, nadciśnienie, hipercholesterolemia, tak. Dieta, którą oczywiście stosujemy, ma ogromny wpływ. Jeżeli unikamy produktów o wysokim indeksie glikemicznym, wysoko przetworzonych, tak, jeżeli staramy się zdrowo zjadać dobre rzeczy, też mniej obciążamy nasz organizm na ten stres oksydacyjny. Czyli aktywność fizyczna, właściwa dieta, dbanie o choroby towarzyszące, tak, żeby je właściwie leczyć. I to są w zasadzie takie podstawy, tak? Dbanie o to, żeby też, no, starać się pewne rzeczy wyprzedzać, czyli diagnostyka, tak?
1: Czyli
0: Nie
1: takie
0: zostawiajmy
1: uniwersalne zasady, generalnie do
0: uniwersalne zasady,
1: stosowania w
0: ale też
1: każdej sytuacji.
0: pamiętajmy o tym, żeby jednak się badać, tak? Żeby nie odkładać pewnych rzeczy na później, bo mamy do czynienia akurat z chorobą, która w połowie ponad przypadków może być bezobjawowa, natomiast ona, jej powikłania toczą się miesiącami, latami. W momencie, kiedy my tą chorobę wykrywamy, już w pewnym zakresie możemy też mieć powikłania, tego byśmy chcieli uniknąć.
1: Więc oznaczmy jak najszybciej poziom glukozy we krwi, z krwi żylnej oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Dariusz Polachowski, diabetolog, internista. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję, do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Wrocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
1: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast Bratape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki, także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
2: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
1: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę na

0: przeciw potrzebom, bo rozumiem, że no, klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
1: Czy trzyma się on całą noc?
0: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
1: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
0: W każdym z tejpów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie. Ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
1: A jakie mamy rodzaje taśm?
0: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach, także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
2: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no, nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Wrocławku też, że tak powiem, żeby panie z Wrocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
2: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
2: Jeśli przed tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
3: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się 5:30 i będzie ładna pogoda.
4: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
2: Święto Mleka

0: Od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła mlecznego dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
1: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak, no jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną i dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie, go nigdy nie zabraknie.
2: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże polskie produkty na naszych stołach.
0: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
3: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
4: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
5: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry i muffinki.
6: Czy często panie gością na tego typu wydarzenia?
5: Co roku. Co roku przygotujemy.
6: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
5: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
6: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
5: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
6: I ile osób?

0: nim uczestniczy?
1: 15.
0: I to się zmienia?
1: Nie, na razie nic, nie idziemy trochę do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
0: I pani wszystko same gotują?
1: Tak, na miejscu w remizie.
2: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Fu do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.

0: dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kari Stanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenia? Jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
0: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero
3: super, przyjechaliśmy. Dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
1: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak.
2: Oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
3: Selfie?
2: Selfie, jak najbardziej. Kiedyś nasi terenach byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie. Jeden na pewno stąd zaczynał z kariery.
3: Że pogoda nam dopisze, nie?
2: Tak nieźle, nieźle.
1: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
2: Nie, nie, ja to jestem pierwszy raz.
3: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
4: Dobrze, dobrze się bawimy.
1: A na jaki koncert Państwo czekają?
4: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
1: A czy Państwo są tutaj co roku?
4: Nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
1: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
4: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
1: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
4: Tak, dokładnie.
5: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu.

0: Przedszkole samorządowe w Izbicy Kujawskiej ma już 50 lat. Okrągły jubileusz jest okazją do wspomnień oraz planów na przyszłość. Uroczystość półwiecza placówki odbyła się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola.
1: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 10. Msza święta odbyła się w naszym kościele parafialnym o godzinie 11. Tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Za chwileczkę, za moment rozpoczną się dalsze uroczystości jubileuszowe, czyli część oficjalna, część artystyczna. Potem również chciałabym pokazać wszystkim zaproszonym gościom naszą jednostkę. No i na tym koniec.
2: Właśnie opowiedzmy o samej jednostce. Ile jest dzieciaków, ilu uczniów? Jakie proponujecie zajęcia?
1: Na chwilę obecną mamy 4 grupy w naszym przedszkolu. W 2024 roku dzięki udziałowi w projekcie z Unii Europejskiej udało nam się zwiększyć tutaj liczbę grup z 3 do 4. Aktualnie liczba dzieci w naszym przedszkolu wynosi 89. Zajęcia, które realizujemy w naszym przedszkolu, to przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ale realizujemy również język angielski, zajęcia logopedyczne. Jest u nas zatrudniony pedagog specjalny, psycholog, logopeda. Także wachlarz jest naprawdę szeroki.
2: Domyślam się, że przedszkole także organizuje wycieczki dla dzieci, wyjścia, poznawanie nowych miejsc.
1: Bardzo często. Wycieczki krajoznawcze już na stałe wpisały się w plan pracy naszego przedszkola. Zresztą no nie wyobrażam sobie tutaj efektywnej pracy jednostki oświatowej bez zaznajamiania dzieci, czy to z otoczeniem regionu, czy z zasobami, miejscami, które mamy w Polsce, prawda?
0: Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Wśród nich parlamentarzyści, władze samorządowe, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego. W wielu przypadkach rodzice sami w przyszłości chodzili do tej placówki.
3: Dziś rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, okrągła rocznica, wyjątkowy jubileusz 50-lecia funkcjonowania naszego przedszkola samorządowego, w tej chwili samorządowego, no, poprzednio troszeczkę innej formule działało. Ale istotnie, mamy jeszcze tutaj dokomponowaną kolejną instytucję, jest to zespół, myślę tutaj o żłobku również samorządowym, z którego też tutaj korzystają nasi mieszkańcy, mamy pełne obłożenie obydwu instytucji. Do tej pory borykaliśmy się nawet z brakiem miejsc w naszym przedszkolu, bo opieka przedszkolna również była sprawowana w oddziałach zerowych w szkole podstawowej numer 1. W tej chwili mamy niestety niż demograficzny i pewnie nasza placówka tutaj przedszkolna będzie potrzeby w pełni zaspokajać. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że w ostatnim okresie czasu udało nam się zmodernizować budynek, w którym mieści się nasze przedszkole. Udało nam się kompleksowo najpierw wykonać termomodernizację z zewnątrz, poprawiliśmy termikę budynku. I w roku ubiegłym udało nam się kompletnie wyremontować wnętrze, uzupełnić sprzęt, wyposażyliśmy salę w nowe meble. Funkcjonuje przy okazji powstania żłobka też nowa kuchnia z pełnym wyposażeniem. Myślę, że w tej chwili instytucja na miarę aktualnych wymogów.
0: Uczestnikom wydarzenia przedstawiono historię przedszkola, wykorzystując archiwalne zdjęcia. Przypomniano dokonania poprzednich dyrektorów oraz pokazano, jak zmieniła się sama placówka od skromnego budynku po przedszkole na miarę XXI wieku. Dziś nie mogło zabraknąć kwiatów oraz życzeń.
4: 50 lat to jest niemało, szczególnie dla dzieci, którzy tutaj trafiają, czyli tych roczników, bym powiedział, jest bardzo wiele, przynajmniej 25 przez te 50

0: lat. Dlatego jest to piękna okazja, żeby podsumować działalność 50-lecia przedszkola samorządowego w gminie, mieście Izbica Kujawska przez ostatnie 50 lat, czyli od 1976 roku. Były różne lata, różne okresy, i spokojniejsze, i mniej spokojne, ale oświata przetrwała, począwszy od tych najmłodszych przez szkoły podstawowe, później średnią, którą mamy także w Izbicy Kujawskiej. To dobrze, że organizatorzy zaprosili nas dzisiaj na świętowanie razem tej okazji i dobrze, że odbywa się to w nowo odbudowanym, wyremontowanym miejsko-gminnym ośrodku kultury, dzisiaj Centrum Kultury. Życzę dobrej przyszłości dla oświaty w Izbicy Kujawskiej, dla przedszkola samorządowego w Izbicy Kujawskiej, dla nauczycieli dobrych i wytrwałych, ale jednocześnie bardzo inteligentnych uczniów, tak aby ta praca była pasją, a nie tylko obowiązkiem. Życzę przy tej okazji także i zdrowia wszystkim, którzy mają wpływ, mają przełożenie na organizację codziennego życia wszystkich mieszkańców, od najmłodszych aż do seniorów. Wszystkiego dobrego.
1: Wisienką na torcie były występy dzieci.
2: Przedszkole ma dziś urodziny, więc się cieszą chłopcy i dziewczyny. 50 lat to wielka sprawa, czas na śpiewy i zabawa.

0: We wtorek po południu na osiedlu Zadamcze pojawiły się karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Do centrum kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej znajduje się mężczyzna z ranami kłutymi.
1: Wczoraj po godzinie 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej leży nieprzytomny mężczyzna. Udaliśmy się na miejsce i tam ujawniliśmy mężczyznę z ranami, jak wstępnie ustalono, kłutymi. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu też był prokurator, pod którego nadzorem właśnie te czynności były prowadzone. Obecnie zatrzymaliśmy mężczyznę w wieku 50 lat, który miał związek właśnie z tymi powstałymi obrażeniami. Mężczyzna ten w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. I jak ustalono, mężczyzna razem z osobą pokrzywdzoną przebywali wspólnie w jednym mieszkaniu.
0: Mężczyzna znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czekamy na wyniki ustaleń służb, by dowiedzieć się, jaki przebieg miały zdarzenia w bloku przy ulicy Toruńskiej. Wiosna w pełni, a więc w gminach rozpoczął się już sezon inwestycyjny. Samorządy kontynuują rozpoczęte prace, a także wyznaczają plany na kolejne działania. W gminie Lubraniec będzie wiele się działo. Poprawiony zostanie chociażby brzeg Dunaju.
2: Będziemy poprawiać brzegi właśnie na tym cieku wodnym Dunaj. Tu proszę sobie wyobrazić naszą muszlę koncertową. Też będziemy zmieniać, ale najważniejsza inwestycja to tężnie. Tężnie staną po prawej stronie, jeśli z Lubrańca idziemy na Dobierzyn, po prawej stronie, tam gdzie kiedyś dawni włodarze chcieli postawić basen, ale się niestety nie udało, to w tym miejscu będą tężnie, a więc miejsca, gdzie szczególnie mieszkańcy Lubrańca, nie tylko, będą mogli wypoczywać, cieszyć się zielenią. Tu muszę też wspomnieć i podziękować za bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kutno. Będzie ścieżka, będzie fajnie. Oczywiście zaproszę na odebranie domu, który pan Godecki-Ćwirko nam przekazał.
0: W Lubrańcu końca dobiega budowa żłobka. Jednostka będzie mogła przyjąć do 40 dzieci w wieku do 3 lat. Wartość inwestycji wynosi około 4,5 miliona złotych. Ponad połowa wartości

0: Część inwestycji została pokryta ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
1: Też ważne dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgowiące będzie rozbudowa jednostki.
2: Tak, będzie.
1: Termomodernizacja. Ale
2: mi jako staremu druhowi tej jednostki, który startował jeszcze w latach 80. w zawodach strażackich, tak trudno o tym mówić, ale będzie to inwestycja za 3 miliony złotych, gdzie totalnie zmodernizujemy remizę, piękną remizę, ale powstałą już w 1986 roku, a więc czas na jej remont, o tak to określmy.
0: Niebawem przedstawimy szerszą relację z inwestycji, które zostaną wykonane w gminie Lubraniec.

0: Ma zaledwie 12 lat, a już udowadnia, że talent i determinacja nie znają wieku. Kasper Wojciechowski z Osławka z powodzeniem podbija muzyczną scenę. Uczy się w zespole szkół muzycznych, gra na wielu instrumentach, ale to właśnie perkusja skradła jego serce. O swojej muzycznej drodze opowiedział przed naszą kamerą.
1: Moją pasją jest granie na perkusji. Zacząłem na niej grać, jak miałem około 7 lat. No ogólnie jakoś tak to było, że jakoś najpierw mnie rodzice tak zachęcili, żebym może poszedł, spróbował. No najpierw chodziłem na ognisko szkolne, takie jakby, że po przedszkolu. No i jakoś mi się tak spodobało, no i potem rodzice mnie zapisali do szkoły właśnie. No i do dzisiaj właśnie gram na perkusji.
2: Jak to wygląda? Jak wyglądają twoje codzienne przygotowania i treningi?
1: No, siedzę w domu, no ćwiczę, gram na perkusji, uczę się w szkole różnych rzeczy właśnie związanych z muzyką. No i ogólnie bardzo mi się podoba granie na tym instrumencie.
2: A co daje ci muzyka?
1: Satysfakcja. Bardzo dużo satysfakcji.
2: Powiedz proszę, czy pochodzisz z muzykalnej rodziny?
1: Znaczy mój brat dotarł do półfinału w The Voice Kids. No i chyba tyle.
2: A kto u was zaszczepił tą pasję do muzyki?
1: Chyba tata.
0: Młody perkusista nie zwalnia tempa. Kasper wziął udział w ogólnopolskim konkursie instrumentalnym Rezonans, w którym walczy o nagrodę publiczności. Aby wesprzeć utalentowanego wrocławianina, wystarczy wysłać SMS pod numer 73480 o treści typ.reg.8.
1: Brałem udział w konkursie ogólnopolskim instrumentalnym. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Augustynowiczowi i chciałem jeszcze podziękować panu Patrykowi Demczukowi za to, że nagrał mnie w swoim studiu Sound Place.
2: Jaki był odzyw jury?
1: Jeszcze nie powiedzieli, jeszcze nie było ogłoszone, ale ogólnie chcę zachęcić, żeby wszyscy na mnie głosowali.
2: Powiedz proszę, jakie są twoje marzenia muzyczne związane z perkusją?
1: No, moim marzeniem jest właśnie może wystąpić właśnie na jakimś konkursie bardziej takim ogólnym, czyli na przykład no ogólnoświatowym. To jest takie moje marzenie. Bo no, chciałbym kiedyś tak pójść, tak zagrać na scenie takiej no już właśnie ogólnoświatowej i właśnie pokazać innym, że potrafię. Że potrafię na serio coś osiągnąć w życiu.
2: Czyli wiążesz swoją przyszłość z perkusją?
1: Tak, wiążę.
0: Na oddanie głosu na Kacpra zostało niewiele czasu. Głosować można do 18 czerwca do godziny 20. Pokażmy, że Wocławek potrafi wspierać młode talenty.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego

0: Dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Dariusz Polachowski, internista, diabetolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj oczywiście o cukrzycy, ale cukrzyca ma różne oblicza. Jedną z takich odsłon cukrzycy jest cukrzyca wtórna. Co to takiego?
1: Zgadza się, tak jak na poprzednich spotkaniach już wspomnieliśmy, cukrzyca w zasadzie w samej definicji Światowej Organizacji Zdrowia nie jest to jedna choroba. Jest to grupa chorób, których wspólną cechą jest podwyższony poziom glukozy we krwi, które w konsekwencji prowadzić może i najczęściej prowadzi do powikłań narządowych poprzez upośledzenie funkcji narządów, a także ich destrukcję. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, do tej pory mówiliśmy o tych głównych typach cukrzycy, więc cukrzycy typu pierwszego i cukrzycy typu drugiego, które stanowią w zasadzie wedle różnych szacunków ponad 90% wszystkich cukrzyc, natomiast nie są to jedyne rodzaje cukrzycy, ponieważ jest cała grupa cukrzyc, których określamy potocznie nazwą cukrzycę typu trzeciego, a tak naprawdę są to cukrzyce wtórne o znanej przyczynie.
0: Panie doktorze, kiedy ta cukrzyca wtórna może wystąpić? Jakie są czynniki ryzyka cukrzycy wtórnej?
1: Cukrzyca wtórna, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja taka, kiedy inne choroby wywołują nadmiar glukozy we krwi. To są całe grupy chorób, ale dotyczą to zazwyczaj ich wywołanie, jakby ich objawy pojawiają się u tych osób, które

0: już pewne predyspozycje mają, czyli to są najczęściej osoby, które mają stan przedcukrzycowy, i u tych osób łatwiej dojdzie do ujawnienia tych cukrzyk, no, chociaż też nie uogólniaj, nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. Wśród tych cukrzyc wtórnych, które, tak jak powiedziałem, w zasadzie w tej chwili stanowią coraz to szerszą grupę. Szacuje się, że to jest wedle różnych obliczeń około 3-5, a nawet 7% wszystkich cukrzyc. Jedną z grup są tak zwane cukrzyce typu mody, czyli cukrzyce uwarunkowane pojedynczymi mutacjami w genach, które kodują produkcję insuliny. Defekty w tych genach, z racji tego, że medycyna oczywiście rozwija się, jesteśmy coraz bardziej w stanie wykrywać, tak jak jeszcze naście lat temu znaliśmy kilka typów tej cukrzycy monogenowej, tak zwanej, teraz już jest ponad 40 znanych typów. I to są cukrzyce, które najczęściej są cukrzycami diagnozowanymi w młodym wieku, osób, które najczęściej są osobami szczupłymi, które mają bagaż
1: Szczupłymi
0: rodzinny,
1: jednak.
0: szczupłymi, tak, oczywiście, które mają bagaż rodzinny, obciążenia rodzinne, często w dwóch, trzech pokoleniach, które często mają łagodny przebieg, choć nie zawsze, i które często dają się leczyć z preparatami doustnymi. Taką cechą charakterystyczną przy niektórych cukrzycach tych monogenowych jest to, że niektóre mogą współistnieć z wadami układu moczowego na przykład, tak? I to są te cukrzyce, które, tak jak powiedziałem, ich ilość rośnie, ponieważ diagnostyka genetyczna rośnie. Ma to duże znaczenie w zasadzie, bo wiedząc, że nie chorujemy na typową cukrzycę typu drugiego, a cukrzycę monogenową, która jest de facto związana z niewłaściwą produkcją insuliny przez komórkę beta, jesteśmy w stanie z jednej strony określić, czy ta osoba to jest osoba, która wymaga intensywnego leczenia. Czy to jest osoba, której grożą powikłania późniejsze cukrzycy? Czy to jest osoba raczej, którą spokojnie możemy kontrolować ten poziom glikemii i w sposób łagodny prowadzić, tak, na lekach doustnych? To są, tak jak powiedziałem, ta grupa, która rośnie. Ich jest coraz to więcej, związane z defektem komórki beta. Oczywiście tu też należą cukrzyce rzadkie, kazuistyczne, ale jednak cukrzyce na przykład noworodkowe, tak, związane, tak zwana przejściowa bądź przetrwała cukrzyca noworodkowa, też związana z mutacjami genów, które odpowiadają za wydzielanie insuliny. Cukrzyce mitochondrialne to są cukrzyce, tak jak powiedziałem, kazuistyczne, ich jest niedużo, ale to są istotne rzeczy, które potrafimy diagnozować i leczyć. Cała grupa cukrzyc związanych z nieprawidłowościami działania insuliny, a więc na przykład insulinooporność typu A, mamy do czynienia z niewłaściwą reakcją na receptor insulinowy. Rzadkie wady, tak jak krasnoludkowatość na przykład, ale też i cała rzesza chorób w kolejnym etapie, gdzie rzeczywiście ta cukrzyca się pojawia wtórnie. I tutaj dochodzimy do takiej grupy, jak na przykład choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki, czyli cukrzyca może się pojawić w przypadku choroby nowotworowej, nowotworu trzustki, w przypadku przewlekłego bądź ostrego zapalenia trzustki o różnej etiologii, czy alkoholowej, czy kamiczej. W przypadku takich chorób jak mukowiscydoza, tak? W przypadku urazów pooperacyjnych na przykład, czy
1: Nawet.
0: urazów komunikacyjnych, gdzie dochodzi do utraty miąższu trzustki, wtórnie może się ta cukrzyca rozwinąć. To jest oczywiście cała grupa tak zwanych endokrynopatii, czyli chorób gruczołów wydzielania
1: Wewnętrznego.
0: wewnętrznego, gdzie ta cukrzyca może wystąpić w biegu zespołu Cushinga, czyli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nadprodukcją hormonów kortykosteroidowych, czy to w przebiegu gruczołaka czy nowotworu.

0: otworu nadnerczy, czy w przypadku też guzów ośrodkowego układu nerwowego, tak, ale również w guzach rdzenia nadnerczy, czyli w guzie chromochłonnym. W przypadku guzów czy gruczołaków przysadki wydzielających hormon wzrostu, bo to są też hormony, które działają antagonistycznie, czyli odwrotnie niż insulina, czyli ich nadprodukcja może doprowadzić do zwiększonego poziomu cukru w organizmie. Rzadkie guzy przewodu pokarmowego, jak na przykład somatostatinoma, tak, ale też w przebiegu nadczynności czy niedoczynności tarczycy, więc cała grupa takich chorób, gdzie czy nadczynności kory nadnerczy w zakresie wydzielania aldosteronu, a więc cała grupa chorób, gdzie hormony niekoniecznie glukagon czy inne hormony wpływające bezpośrednio na wątrobę trzustkę, ale też inne hormony, które mogą powodować wzrost cukru we krwi. Jest też oczywiście cała grupa leków, które predysponują, kiedy bierzemy je z różnych z przyczyn, predysponują do podwyższenia poziomu cukru we krwi.
1: Więc tak, lecząc jakąś chorobę, możemy spowodować cukrzycę wtórną, tak?
0: Tak,
1: w wyniku
0: możemy
1: zażywania
0: spowodować
1: określonych leków,
0: wyniku,
1: o których
0: tak,
1: oczywiście nie możemy powiedzieć.
0: Oczywiście, nie żadne nazwy, preparaty handlowe tutaj nie padną, ale oczywiście nie jest tajemnicą, że są pewne leki, które w przebiegu których no, bierzemy je z powodu różnych chorób. Tutaj na pierwszym planie są te kortykosterydy, tak, czyli leki, które są no, powszechnie stosowane, czy chociażby w reumatologii, w ortopedii, czy w onkologii, gdzie te leki to są to leki po prostu bardzo korzystne dla nas, bo one są stosowane z tego tytułu, żeby wytłumić reakcję zapalną, żeby ją modulować, żeby poprawiał się stan zdrowia. Natomiast efekt uboczny tych leków
1: kolejna choroba
0: może powodować, że oczywiście poziom cukru będzie podwyższony. W przypadku sterydów to odbywa się najczęściej na zasadzie zwiększenia tak zwanej insulinooporności, czyli mamy do czynienia z tym, że obwodowo tkanki, tak, mięśnie, tkanka tłuszczowa tracą zdolność do wychwytywania tej glukozy, ale też kortykosteroidy działają w ten sposób, że wzmagają pewne procesy w wątrobie, czyli glikogenolizę, czy w wątrobie, w mięśniach, czyli uwalnianie jakby glukozy z zapasów zgromadzonych, a także glukoneogenezę, czyli taki proces, który polega na produkcji wątrobowej tego cukru, i poprzez wzmożenie tych procesów powodują, że ten cukier może być wyższy. Oczywiście nie będzie tak u każdego, tak? To nie jest tak, że każda osoba, która będzie brała steryd z jakiegoś powodu,
1: tak,
0: tą cukrzycę będzie miała. Zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z pacjentem, który jest, powiedzmy, do końca zdrowy, czy mamy do czynienia z pacjentem takim, który już gdzieś te zaburzenia glikemii, stan przedcukrzycowy ma. Ten drugi oczywiście będzie bardziej narażony na wystąpienie objawów. Inne rzeczy to jest oczywiście to, jak długo stosujemy lek, w jakich dawkach. Tak, oczywiście wyższe dawki będą powodowały większe ryzyko wystąpienia cukrzycy, ale także droga podania tego leku, tak, czyli podanie dożylne czy podanie doustne będzie się związało z większym ryzykiem wystąpienia cukrzycy wtórnej w przebiegu sterydoterapii, aniżeli stosowanie leków czy wziewnych, jak to mamy do czynienia w pulmonologii, czy miejscowo, tak. Czyli sterydy, generalnie taka grupa, gdzie chyba no, wszyscy wiemy, że to może się zdarzyć. Ale nie tylko sterydy, tak? Bo chociażby pewne leki, które stosujemy nawet i w psychiatrii, tak? My w tej chwili oczywiście dysponujemy różnymi lekami, ale te starsze leki, powiedzmy, a typowe leki neuroleptyczne, jak na przykład olanzapina, klozapina, gdzie
1: to są grupy leków, to
0: to
1: nie
0: są
1: są
0: grupy,
1: nazwy
0: to nie
1: handlowe.
0: są, tak, nie musimy się obawiać, to nie są preparaty handlowe, to są substancje, zresztą w latach 50. powstał już termin tak zwanego cukrzycy fenotiazynowej, czyli cukrzycy spowodowanej pewną luką, grupą leków. Tak jak powiedziałem, te starsze preparaty mogą powodować, że ta cukrzyca się wywoła. Najczęściej w takim mechanizmie, że one pobudzają pewne receptory histaminowe, serotoninergiczne i wywołują wzrost apetytu. Wzrost apetytu wiąże się też z przyrostem masy ciała i w związku z powyższym też nasilenie insulinooporności i wywołanie pewnych objawów właśnie związanych z podwyższonym poziomem cukru, tak?

Tak samo starsze leki przeciwdepresyjne, zarówno z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kamitryptylina na przykład, czy starszych

0: wszelkich specjalności, którzy tymi pacjentami się na co dzień zajmują, że są pewne, że mając pacjenta czy z cukrzycą, czy ze stanem przedcukrzycowym, powinniśmy się zastanowić, które z tych leków bezpiecznie u takiego pacjenta zastosować, a których raczej powinniśmy, które raczej powinniśmy odstawić na bok z racji tego, że one gdzieś mają ten potencjał diabetogenny większy. Mówimy o lekach przeciwcukrzycowych, ale nie tylko. No, powszechnie znane starsze leki w leczeniu nadciśnienia, alfamimetyki, alfablokery, przepraszam, betablokery, ale tak jak powiedziałem, starsze, te, które powiedzmy są mało selektywne, mało wybiórcze, które mogą się przyczynić. Leki tiazydowe, czyli moczopędne, też starszej generacji, które mogą, ich profil metaboliczny jest taki, że mogą gdzieś tam podnieść poziom glukozy. Leki stosowane powiedzmy w leczeniu chorób zakaźnych, jak na przykład interferon, tak, w wirusowym zapaleniu wątroby, który też może wywołać poprzez przez bezpośrednią uszkodzenie komórek beta, czy też przez wzrost insulinooporności może wywołać ten efekt, tak? Leki stosowane w końcu po transplantacjach narządów, tak? Jest też termin cukrzycy potransplantacyjnej, czyli u pacjenta, który jest po przeszczepie, musimy pewne leki stosować w tym celu, żeby organizm nie odrzucił przeszczepu. W związku z powyższym na przykład cyklosporyna jest takim lekiem, których potencjał rzeczywiście diabetogenny jest duży i musimy się liczyć z tym, że przy pewnych takich lekach mogą pojawiać się właśnie, może się pojawiać dodatkowy problem związany z rozchwianiem już obecnej cukrzycy, bądź pojawieniem się zaburzeń glikemii. Tak jak powiedziałem, pewne choroby również zakaźne, czyli wirusowe zapalenie typu B, C, choroby, które mają powinowactwo do takich narządów jak wątroba czy trzustka, które mogą bezpośrednio uszkadzać. Tutaj mówimy o chorobach takich jak cytomegalia czy zakażenia wirusem Coxsackie. Gro takich chorób, które rzeczywiście zakaźne mogą. Takim wirusem też jest koronawirus, który rzeczywiście my obserwowaliśmy w czasie pandemii, że dochodziło często do pojawienia się, ujawnienia na przykład cukrzycy czy uszkodzenia wątroby, bo tu też ciekawostka taka, należy wspomnieć o tym, że cukrzyca w zasadzie to nie jest tylko trzustka, tak? Czyli nie tylko ta trzustka odpowiada za to, jaki mamy poziom glikemii, ale i stan naszej wątroby, i stan naszych jelit, i stan naszych nerek, to są wszystko jakby narządy, które z sobą współgrają.
1: Więc holistycznie trzeba podchodzić do pacjenta.
0: Zaburzenie, dokładnie. Zaburzenie homeostazy, gdzieś uszkodzenie czy niewłaściwa funkcja któregoś z tych narządów może powodować wtórnie, że te wzrosty glukozy trwałe będą.
1: Panie doktorze, wcześniej wymienił pan wiele chorób, które mogą być jakby takim zaczynem, mogą wywołać tę cukrzycę wtórną. Więc diagnostyka wydaje się tutaj bardzo skomplikowana i taka chyba kosztowna, no bo tych powodów może być tak wiele i żeby leczyć przyczynę, a nie skutek, no to należałoby dotrzeć do tej przyczyny, tak?
0: Tak, oczywiście. Diagnostyka cukrzycy
1: wtórnej.
0: To znaczy, diagnostyka cukrzycy jest zawsze taka sama, tak? To niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą wtórną, czy cukrzycą typu pierwszego, drugiego, opiera się w zasadzie o dane matematyczne niemalże, tak? Bo żeby rozpoznać cukrzycę, my nie możemy się opierać, i tu zawsze też powtarzam, staram się powtarzać zawsze, o pomiary na przykład przygodne glikemii z palca, z krwi włośniczkowej, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś ma pewne objawy, które sugerują i ten poziom z palca sobie zmierzy i wyjdzie on nieprawidłowy, jakieś
1: podejrzanie wysokie.
0: To objawy jeszcze
1: przypomnimy za chwilkę, tak?
0: Zawsze jest to jakiś przyczynek do tego, żeby przebadać się w kierunku cukrzycy. Natomiast ja zawsze zaznaczam, że diagnostyka cukrzycy zawsze się opiera o pomiary krwi żylnej, czyli pomiar krwi z palca może dać jakby być stanowić przyczynek do dalszej diagnostyki. Natomiast my mamy, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, drugiego czy wtórną, zawsze metody diagnozowania tej cukrzycy są takie same, czyli są cztery w zasadzie sytuacje kliniczne, laboratoryjne, kiedy my tą cukrzycę możemy rozpoznać, tak? Zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z objawami, tak? Czyli pacjent zdradza objawy,
1: Czyli co?
0: czyli
1: Co się
0: typowe
1: dzieje?
0: objawy wysokich cukrów, czyli
1: Czy wahań cukru też, tak?
0: zwata, czyli przede wszystkim no, zwiększenie częstości oddawania moczu, wzmożone
1: Nocą czy w ciągu
0: pragnienie
1: dnia?
0: całego dnia, tak? W ciągu

0: całego dnia, wzmożone pragnienie, tak, utrata niekontrolowana masy ciała, tak, nadmierna senność, często powracające infekcje, szczególnie w drogach moczowych.
1: Potliwość
0: Też
1: wzmożona.
0: oczywiście jak najbardziej suchość skóry, potliwość. Czasami to jest tak, że na przykład dolne partie, górne partie są wzmożone potliwością, dolne nie. Obraz jest bardzo różny, bardzo zróżnicowany czasami i często jest tak, że pacjent nie zdradza żadnych objawów. Ale mówię, to są takie klasyczne objawy, te, o których mówi, wysokich cukrów, które utrzymają się przez dłuższy czas. To, i wtedy, kiedy mamy takiego pacjenta, wystarczy pomiar z krwiżyny o dowolnej porze dnia. To nie musi być pomiar nadczo, jeżeli on jest...
1: Nie musi być nadczo,
0: nie musi
1: tak?
0: być nadczo, jeżeli on jest powyżej 200, a są tego typu objawy.
1: A jeżeli powyżej 90, powiedzmy, nie wiem, 100, 110, to jeszcze nie?
0: No nie, to mówimy, mówię, o sytuacji, w której mamy pacjenta z typowymi objawami takimi, jak wymieniliśmy i mamy cukier przygodny z żyły. Powyżej 200, powyżej 90 nie wystarczy. Natomiast są jeszcze trzy, znaczy inne sytuacje, kiedy my tą cukrzycę rozpoznajemy, tak? Druga sytuacja jest taka, kiedy dwukrotnie powyżej pobieramy krew z żyły nadczo i ten cukier jest powyżej 125, ale musi być to potwierdzenie, czyli nie wystarczy jeden pomiar, trzeba to potwierdzić kolejnym pomiarem, najlepiej w ciągu paru tygodni kolejnych. Jeżeli oba są powyżej 125 i nie potrzebujemy żadnych innych objawów, również rozpoznajemy cukrzycę. Trzecia sytuacja, taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia, kiedy te cukry są, powiedzmy, podwyższone delikatnie, ale nie spełniają tych kryteriów cukrzycy, czyli nie są powyżej 125, czyli pomiędzy 99 a 125. Tego typu sytuacje skłaniają nas do wykonania tak zwanego testu obciążenia glukozą. Jeżeli w takim teście, przepraszam, po 2 godzinach cukier wychodzi powyżej 200.
1: Więc najpierw nadczo, później po posiłku, po 2 godzinach,
0: nie,
1: tak?
0: Po 2 godzinach od obciążenia, tak? Czyli to jest specyficzne badanie,
1: płynu,
0: które
1: tak.
0: Polega na wypiciu glukozy, ale też oczywiście obwarowane pewnymi obowiązkowymi sytuacjami, znaczy ten pacjent nie może być w ruchu, może musi być na miejscu, nie może w tym czasie wykonywać żadnych czynności i po 2 godzinach w drugim pomiarze po wypiciu 75 gramów glukozy, jeżeli cukier jest powyżej 200, też możemy rozpoznać cukrzycę. Ostatnią sytuacją jest sytuacja, kiedy mamy tak zwany pomiar hemoglobiny glikowanej, czyli badania z krwi, które notabene nie wymaga, aby pacjent był nadczo. To jest badanie, które wykonuje się również z krwi żylnej. Jeżeli ten poziom powyżej 6,5 występuje, to również niezależnie od tego, czy te objawy są, czy nie, możemy rozpoznać cukrzycę. Tylko pod warunkiem oczywiście, że jest to pomiar wykonany wedle standaryzowanych metod w laboratorium certyfikowanym. Tak?
1: Panie doktorze, powiedzmy jeszcze na koniec, jak cukrzyca niszczy organizm i wspomnijmy o profilaktyce, czyli co robić, aby uchronić się przed tą chorobą, oczywiście w miarę.
0: Cukrzyca niestety niszczy organizm wielotorowo, można powiedzieć. Całe nieszczęście polega na tym, że my nie jako ludzie nie jesteśmy jakby, nasz organizm nie działa w ten sposób, że zabiera sobie z tej ilości glukozy czy kwasów tłuszczowych, które my wprowadzamy do organizmu, tylko tyle, ile chce, a resztę wydala, tylko gdzieś tą glukozę, wolne kwasy tłuszczowe przerabia, odkłada i to w zasadzie jest przyczynkiem całego nieszczęścia, ponieważ ten nadmiar glukozy, który we krwi krąży, jeżeli jest jej odpowiednia ilość, jest on spalany, jest źródłem energii. Ona jest nam potrzebna, glukoza jest nam potrzebna do życia, nasze narządy jej potrzebują. Natomiast jeżeli jest jej odpowiednia ilość, ona jest spalana w sposób, powiedzmy, fizjologiczny, taki, który nie niesie za sobą następstw negatywnych. Natomiast jeżeli jest jej za dużo, uaktywniają się w naszym organizmie pewne tak zwane alternatywne szlaki spalania tej glukozy. To są niestety szlaki, które spalając glukozę i przerabiając ją na energię w trakcie tego metabolizmu powstają metabolity szkodliwe, wolne rodniki tlenowe, które niestety, ale mają skłonność do uszkadzania nabłonka.

0: najczęściej śródbłąka naczyń. W związku z powyższym efekt jest taki, wiadomo, że każdy nasz narząd, każda nasza tkanka jest unaczyniona, unerwiona, tak? Więc jeżeli takie zmiany zachodzą w naczyniach krwionośnych, w naczyniach, we włóknach nerwowych, które unerwiają, unaczyniają nasze narządy, to wiadomo, że praktycznie każdy narząd jest narażony na po pierwsze jego zniszczenie strukturalne, po drugie zniszczenie jego funkcji, tak? Czyli upośledzenie jego funkcji. Inny sposób to jest bezpośrednia glikacja, czyli jakby wiązanie się tych cukrów z białkami i też wpływanie na ich nieprawidłową budowę i co za tym idzie nieprawidłową funkcję wielu narządów.
1: A jak się chronić przed cukrzycą, panie doktorze?
0: Jak się chronić przed cukrzycą? Oczywiście z pozoru najprostsze pytania są najtrudniejsze w realizacji. Oczywiście, no, można powiedzieć, że odpowiedź może być banalna, tak? Bo wiadomo, że ta cukrzyca, o której my w tej chwili mówimy, tutaj może mamy troszkę mniej wpływu, aczkolwiek gro tych cukrzycy jednak wiąże się mechanizm jakby jej powstawania. To są mechanizmy związane, powiedzmy, z gorszą wrażliwością tkanek na insulinę, tak, i gorszym przyswojem glukozy. I to niestety wiąże się oczywiście ze skłonnością do nadwagi, otyłości, tak, czyli tryb życia, nasz tryb życia w dużym stopniu generuje, determinuje to, czy my to ryzyko cukrzycy będziemy mieli duże czy małe. Oczywiście są pewne czynniki tak zwane niemodyfikowalne, na które my nie mamy wpływu. Tak, oczywiście, geny, tak, bo jeżeli, bo cukrzyca typu drugiego na przykład, no, to jest kilkadziesiąt co najmniej genów, tak, i jeżeli jest nasi rodzice, czy dziadkowie, czy rodzeństwo chorowało,
1: prawdopodobieństwo rośnie.
0: Zdecydowanie rośnie, że też zachorujemy. To, czyli geny, tak, wiek oczywiście, bo im człowiek starszy, tym ta cukrzyca też oczywiście większe prawdopodobieństwo, że ona może wystąpić. Pewne rasy również, no, czy Latynosi, czy Afroamerykanie, czy Azjaci są bardziej też narażeni. To są czynniki, na które nie mamy wpływu. Natomiast na gro czynników mamy wpływ, tak jak powiedziałem już, nadwaga, otyłość, tak? Czyli te główne czynniki, mówimy coraz częściej, że to jest normalne w tej chwili, o tak zwanej chorobie otyłościowej, tak? Kiedyś mówiło się, że jest to w zasadzie, no, defekt kosmetyczny. To nie jest defekt kosmetyczny, jest to choroba, którą trzeba leczyć tak samo jak nadciśnienie, cukrzyca czy nadmiar cholesterolu. Ale też inne, tak, tutaj czynniki, no, czyli generalnie leczenie chorób towarzyszących, nadciśnienie, hipercholesterolemia, tak. Dieta, którą oczywiście stosujemy, ma ogromny wpływ, jeżeli unikamy produktów o wysokim indeksie glikemicznym, wysoko przetworzonych, tak, jeżeli staramy się zdrowo zjadać dobre rzeczy, też mniej obciążamy nasz organizm na ten stres oksydacyjny. Czyli aktywność fizyczna, właściwa dieta, dbanie o choroby towarzyszące, tak, żeby je właściwie leczyć. I to są w zasadzie takie podstawy, tak, dbanie o to, żeby też, no, starać się pewne rzeczy wyprzedzać, czyli diagnostyka, tak.
1: Czyli takie uniwersalne zasady,
0: uniwersalne zasady, ale
1: w każdej sytuacji.
0: Pamiętajmy o tym, żeby jednak się badać, tak, żeby nie odkładać pewnych rzeczy na później, bo mamy do czynienia akurat z chorobą, która w połowie ponad przypadków może być bezobjawowa, natomiast ona, jej powikłania toczą się miesiącami, latami. W momencie, kiedy my tą chorobę wykrywamy, już w pewnym zakresie możemy też mieć powikłania, tego byśmy chcieli uniknąć.
1: Więc oznaczmy jak najszybciej poziom glukozy we krwi, z krwi żylnej oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Dariusz Polachowski, diabetolog, internista. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję. Do widzenia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Wrocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
1: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast BraTape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki, także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
2: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
1: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że no, klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
2: Czy trzyma się on całą noc?
1: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą.

0: i mówią, że nie, nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
1: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
0: W każdym z tape'ów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie. Ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
1: A jakie mamy rodzaje taśm?
0: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach. Także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
2: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Włocławku też, że tak powiem, żeby panie z Włocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
2: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
2: Jeśli przed tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
3: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 17:30 i będzie ładna pogoda.
4: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
2: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła mlecznego dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
3: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy.

0: My, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak, no jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną i dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie i go nigdy nie zabraknie.
1: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże, polskie produkty na naszych stołach.
2: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
3: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
4: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
5: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry i muffinki.
6: Czy często pani gością na tego typu wydarzenia?
5: Co roku przygotujemy.
6: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
5: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
6: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
5: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
6: I ile osób w nim uczestniczy?
5: 15.
6: I to się zmienia?
5: Nie, na razie nic, nie idziemy do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
6: I pani wszystko same gotują?
5: Tak, na miejscu w remizie.
2: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.
7: Piękni i Młodzi! Grabkowo!

0: z dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kari Stanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenia? Jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
0: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero
3: super, przyjechaliśmy. Dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
1: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak.
2: Oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
3: Selfie?
2: Selfie, jak najbardziej. Kiedyś w naszych terenach byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie. Jeden na pewno stąd zaczynał z kariery.
3: Że pogoda nam dopisze, nie?
2: Tak nieźle, nieźle.
1: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
2: Nie, nie, ja to jestem pierwszy raz.
3: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
4: Dobrze się bawimy.
1: A na jaki koncert Państwo czekają?
4: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
1: A czy Państwo są tutaj co roku?
4: Nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
1: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
4: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
1: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
4: Tak, dokładnie.
5: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu.

0: Przedszkole samorządowe w Izbicy Kujawskiej ma już 50 lat. Okrągły jubileusz jest okazją do wspomnień oraz planów na przyszłość. Uroczystość półwiecza placówki odbyła się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola.
1: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 10. Msza święta odbyła się w naszym kościele parafialnym o godzinie 11. Tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Za chwileczkę, za moment rozpoczną się dalsze uroczystości jubileuszowe, czyli część oficjalna, część artystyczna. Potem również chciałabym pokazać wszystkim zaproszonym gościom naszą jednostkę. No i na tym koniec.
2: Właśnie opowiedzmy o samej jednostce. Ile jest dzieciaków, ilu uczniów? Jakie proponujecie zajęcia?
1: Na chwilę obecną mamy 4 grupy w naszym przedszkolu. W 2024 roku dzięki udziałowi w projekcie z Unii Europejskiej udało nam się zwiększyć tutaj liczbę grup z 3 do 4. Aktualnie liczba dzieci w naszym przedszkolu wynosi 89. Zajęcia, które realizujemy w naszym przedszkolu, to przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ale realizujemy również język angielski, zajęcia logopedyczne. Jest u nas zatrudniony pedagog specjalny, psycholog, logopeda. Także wachlarz jest naprawdę szeroki.
2: Domyślam się, że przedszkole także organizuje wycieczki dla dzieci, wyjścia, poznawanie nowych miejsc.
1: Bardzo często. Wycieczki krajoznawcze już na stałe wpisały się w plan pracy naszego przedszkola. Zresztą no nie wyobrażam sobie tutaj efektywnej pracy jednostki oświatowej bez zaznajamiania dzieci, czy to z otoczeniem regionu, czy z zasobami, miejscami, które mamy w Polsce, prawda?
0: Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Wśród nich parlamentarzyści, władze samorządowe, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego. W wielu przypadkach rodzice sami w przyszłości chodzili do tej placówki.
3: Dziś rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, okrągła rocznica, wyjątkowy jubileusz 50-lecia funkcjonowania naszego przedszkola samorządowego, w tej chwili samorządowego, no, poprzednie troszeczkę innej formule działało. Ale istotnie, mamy jeszcze tutaj dokomponowaną kolejną instytucję, jest to zespół, myślę tutaj o żłobku również samorządowym, z którego też tutaj korzystają nasi mieszkańcy, mamy pełne obłożenie obydwu instytucji. Do tej pory borykaliśmy się nawet z brakiem miejsc w naszym przedszkolu, bo opieka przedszkolna również była sprawowana w oddziałach zerowych w szkole podstawowej numer 1. W tej chwili mamy niestety niż demograficzny i pewnie nasza placówka tutaj przedszkolna będzie potrzeby w pełni zaspokajać. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że w ostatnim okresie czasu udało nam się zmodernizować budynek, w którym mieści się nasze przedszkole. Udało nam się kompleksowo najpierw wykonać termomodernizację z zewnątrz, poprawiliśmy termikę budynku. I w roku ubiegłym udało nam się kompletnie wyremontować wnętrze, uzupełnić sprzęt, wyposażyliśmy salę w nowe meble. Funkcjonuje przy okazji powstania żłobka też nowa kuchnia z pełnym wyposażeniem. Myślę, że w tej chwili instytucja na miarę aktualnych wymogów.
0: Uczestnikom wydarzenia przedstawiono historię przedszkola, wykorzystując archiwalne zdjęcia. Przypomniano dokonania poprzednich dyrektorów oraz pokazano, jak zmieniła się sama placówka od skromnego budynku po przedszkole na miarę XXI wieku. Dziś nie mogło zabraknąć kwiatów oraz życzeń.
4: 50 lat to jest niemało, szczególnie dla dzieci, którzy tutaj trafiają, czyli tych roczników, bym powiedział, jest bardzo wiele, przynajmniej 25 przez te 50 lat. Dlatego jest to piękna okazja, żeby podsumować działalność 50-lecia przedszkola samorządowego w gminie, mieście Izbica Kujawska przez ostatnie 50 lat, czyli od 1976 roku. Były różne lata, różne okresy i spokojniejsze, i mniej spokojne, ale oświata przetrwała, począwszy od tych najmłodszych przez szkoły podstawowe, później średnią, którą mamy także w Izbicy Kujawskiej. To dobrze, że organizatorzy zaprosili nas dzisiaj na świętowanie razem tej okazji.

0: I dobrze, że odbywa się to w nowo odbudowanym, wyremontowanym miejsko-gminnym ośrodku kultury, dzisiaj Centrum Kultury. Życzę dobrej przyszłości dla oświaty w Izbicy Kujawskiej, dla przedszkola samorządowego w Izbicy Kujawskiej, dla nauczycieli dobrych i wytrwałych, ale jednocześnie bardzo inteligentnych uczniów, tak aby ta praca była pasją, a nie tylko obowiązkiem. Życzę przy tej okazji także i zdrowia wszystkim, którzy mają wpływ, mają przełożenie na organizację codziennego życia wszystkich mieszkańców, od najmłodszych aż do seniorów. Wszystkiego dobrego.
1: Wisienką na torcie były występy dzieci.
2: Przedszkole ma dziś urodziny, więc się cieszą chłopcy i dziewczyny. 50 lat to wielka sprawa, czas na śpiewy i zabawa.
3: Nasze przedszkole dziś świętuje, każde dziecko się raduje. 50 lat minęło w biegu, pełnym radości, uśmiechów i śpiewów. Dziś głośno ogłaszamy, że nasze przedszkole mocno kochamy.

0: We wtorek po południu na osiedlu Zadamcze pojawiły się karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Do centrum kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej znajduje się mężczyzna z ranami kłutymi.
1: Wczoraj po godzinie 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej leży nieprzytomny mężczyzna. Udaliśmy się na miejsce i tam ujawniliśmy mężczyznę z ranami, jak wstępnie ustalono, kłutymi. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu też był prokurator, pod którego nadzorem właśnie te czynności były prowadzone. Obecnie zatrzymaliśmy mężczyznę w wieku 50 lat, który miał związek właśnie z tymi powstałymi obrażeniami. Mężczyzna ten w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. I jak ustalono, mężczyzna razem z osobą pokrzywdzoną przebywali wspólnie w jednym mieszkaniu.
0: Mężczyzna znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czekamy na wyniki ustaleń służb, by dowiedzieć się, jaki przebieg miały zdarzenia w bloku przy ulicy Toruńskiej. Wiosna w pełni, a więc w gminach rozpoczął się już sezon inwestycyjny. Samorządy kontynuują rozpoczęte prace, a także wyznaczają plany na kolejne działania. W gminie Lubraniec będzie wiele się działo. Poprawiony zostanie chociażby brzeg Dunaju.
2: Będziemy naprawiać, poprawiać brzegi właśnie na tym cieku wodnym Dunaj. Tu proszę sobie wyobrazić naszą muszlę koncertową. Też będziemy zmieniać, ale najważniejsza inwestycja to tężnie. Tężnie staną po prawej stronie, jeśli z Wocławka, przepraszam, z Lubrańca idziemy na Dobierzyn, po prawej stronie, tam gdzie kiedyś dawni włodarze chcieli postawić basen, ale się niestety nie udało, to w tym miejscu będą tężnie, a więc miejsca, gdzie szczególnie mieszkańcy Lubrańca, nie tylko, będą mogli wypoczywać, cieszyć się zielenią. Tu muszę też wspomnieć i podziękować za bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kutno. Będzie ścieżka, będzie fajnie. Oczywiście zaproszę na odebranie domu, który pan Godecki-Ćwirko nam przekazał.
0: W Lubrańcu końca dobiega budowa żłobka. Jednostka będzie mogła przyjąć do 40 dzieci w wieku do 3 lat. Wartość inwestycji wynosi około 4,5 miliona złotych. Ponad połowa wartości inwestycji została pokryta ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Też ważne dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgowiące będzie rozbudowa jednostki.
2: Tak, będzie.
3: Termomodernizacja. Także
2: mi jako staremu druhowi tej jednostki, który startował jeszcze w latach 80. w zawodach strażackich, tak trudno o tym mówić, ale będzie to inwestycja za 3 miliony złotych, gdzie totalnie zmodernizujemy remizę. Piękną remizę, ale powstałą już w 1986 roku, a więc czas na jej remont, o tak to określmy.
0: Niebawem przedstawimy szerszą relację z

0: Ma zaledwie 12 lat, a już udowadnia, że talent i determinacja nie znają wieku. Kasper Wojciechowski z Osławka z powodzeniem podbija muzyczną scenę. Uczy się w zespole szkół muzycznych, gra na wielu instrumentach, ale to właśnie perkusja skradła jego serce. O swojej muzycznej drodze opowiedział przed naszą kamerą.
1: Moją pasją jest granie na perkusji. Zacząłem na niej grać, jak miałem około 7 lat. No ogólnie jakoś tak to było, że jakoś najpierw mnie rodzice tak zachęcili, żebym może poszedł, spróbował. No najpierw chodziłem na ognisko szkolne, takie jakby, że po przedszkolu. No i jakoś mi się tak spodobało, no i potem rodzice mnie zapisali do szkoły właśnie. No i do dzisiaj właśnie gram na perkusji.
2: Jak to wygląda? Jak wyglądają twoje codzienne przygotowania i treningi?
1: No, siedzę w domu, no ćwiczę, gram na perkusji, uczę się w szkole różnych rzeczy właśnie związanych z muzyką. No i ogólnie bardzo mi się podoba granie na tym instrumencie.
2: A co daje ci muzyka?
1: Satysfakcja. Bardzo dużo satysfakcji.
2: Powiedz proszę, czy pochodzisz z muzykalnej rodziny?
1: Znaczy mój brat dotarł do półfinału w The Voice Kids. No i chyba tyle.
2: A kto u was zaszczepił tą pasję do muzyki?
1: Chyba tata.
0: Młody perkusista nie zwalnia tempa. Kasper wziął udział w ogólnopolskim konkursie instrumentalnym Rezonans, w którym walczy o nagrodę publiczności. Aby wesprzeć utalentowanego wrocławianina, wystarczy wysłać SMS pod numer 73480 o treści typ.reg.8.
1: Brałem udział w konkursie ogólnopolskim instrumentalnym. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Augustynowiczowi i chciałem jeszcze podziękować panu Patrykowi Demczukowi za to, że nagrał mnie w swoim studiu Sound Place.
2: Jaki był odzyw jury?
1: Jeszcze nie powiedzieli, jeszcze nie było ogłoszone, ale ogólnie chcę zachęcić, żeby wszyscy na mnie głosowali.
2: Powiedz proszę, jakie są twoje marzenia muzyczne związane z perkusją?
1: No, moim marzeniem jest właśnie, może wystąpić właśnie na jakimś konkursie bardziej takim ogólnym, czyli na przykład no ogólnoświatowym. To jest takie moje marzenie. Bo no, chciałbym kiedyś tak pójść, tak zagrać na scenie takiej no już właśnie ogólnoświatowej i właśnie pokazać innym, że potrafię. Że potrafię na serio coś osiągnąć w życiu.
2: Czyli wiążesz swoją przyszłość z perkusją?
1: Tak, wiążę.
0: Na oddanie głosu na Kacpra zostało niewiele czasu. Głosować można do 18 czerwca do godziny 20. Pokażmy, że Wocławek potrafi wspierać młode talenty.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe.

0: Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku, godzina 10, w sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Dariusz Polachowski, internista, diabetolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj oczywiście o cukrzycy, ale cukrzyca ma różne oblicza. Jedną z takich odsłon cukrzycy jest cukrzyca wtórna. Co to takiego?
1: Zgadza się, tak jak na poprzednich spotkaniach już wspomnieliśmy, cukrzyca w zasadzie w samej definicji Światowej Organizacji Zdrowia nie jest to jedna choroba. Jest to grupa chorób, których wspólną cechą jest podwyższony poziom glukozy we krwi, które w konsekwencji prowadzić może i najczęściej prowadzi do powikłań narządowych poprzez upośledzenie funkcji narządów, a także ich destrukcję. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, do tej pory mówiliśmy o tych głównych typach cukrzycy, a więc cukrzycy typu pierwszego i cukrzycy typu drugiego, które stanowią w zasadzie wedle różnych szacunków ponad 90% wszystkich cukrzyc, natomiast nie są to jedyne rodzaje cukrzycy, ponieważ jest cała grupa cukrzyc, których określamy potocznie nazwą cukrzycę typu trzeciego, a tak naprawdę są to cukrzyce wtórne o znanej przyczynie.
0: Panie doktorze, kiedy ta cukrzyca wtórna może wystąpić? Jakie są czynniki ryzyka cukrzycy wtórnej?
1: Cukrzyca wtórna, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja taka, kiedy inne choroby wywołują nadmiar glukozy we krwi. To są całe grupy chorób, ale dotyczą to zazwyczaj ich wywołanie, jakby ich objawy pojawiają się u tych osób, które już pewne predyspozycje mają, czyli to są najczęściej osoby, które mają stan przedcukrzycowy i u tych osób łatwiej dojdzie do ujawnienia tych cukrzy, chociaż też nie ogólniam, nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. Wśród tych cukrzyc wtórnych, które tak jak powiedziałem, w zasadzie w tej chwili stanowią coraz to szerszą grupę. Szacuje się, że to

0: defekty w tych genach, z racji tego, że medycyna oczywiście rozwija się, jesteśmy coraz bardziej w stanie wykrywać. Tak jak jeszcze naście lat temu znaliśmy kilka typów tej cukrzycy monogenowej, tak zwanej, teraz już jest ponad 40 znanych typów. I to są cukrzyce, które najczęściej są cukrzycami diagnozowanymi w młodym wieku, u osób, które najczęściej są osobami szczupłymi, które mają bagaż
1: Szczupłymi
0: rodzinny,
1: jednak.
0: szczupłymi, tak, oczywiście, które mają bagaż rodzinny, obciążenia rodzinne, często w dwóch, trzech pokoleniach, które często mają łagodny przebieg, choć nie zawsze, i które często dają się leczyć z preparatami doustnymi. Taką cechą charakterystyczną przy niektórych cukrzycach tych monogenowych jest to, że niektóre mogą współistnieć z wadami układu moczowego na przykład, tak? I to są te cukrzyce, które, tak jak powiedziałem, ich ilość rośnie, ponieważ diagnostyka genetyczna rośnie. Ma to duże znaczenie w zasadzie, bo wiedząc, że nie chorujemy na typową cukrzycę typu drugiego, a cukrzycę monogenową, która jest de facto związana z niewłaściwą produkcją insuliny przez komórkę beta, jesteśmy w stanie z jednej strony określić, czy ta osoba to jest osoba, która wymaga intensywnego leczenia. Czy to jest osoba, której grożą powikłania późniejsze cukrzycy? Czy to jest osoba raczej, którą spokojnie możemy kontrolować ten poziom glikemii i w sposób łagodny prowadzić, tak, na lekach doustnych? To są, tak jak powiedziałem, ta grupa, która rośnie, ich jest coraz to więcej, związane z defektem komórki beta. Oczywiście tu też należą cukrzyce rzadkie, kazuistyczne, ale jednak cukrzyce na przykład noworodkowe, tak, związane, tak zwana przejściowa bądź przetrwała cukrzyca noworodkowa, też związana z mutacjami genów, które odpowiadają za wydzielanie insuliny. Cukrzyce mitochondrialne to są cukrzyce, tak jak powiedziałem, kazuistyczne, ich jest niedużo, ale to są istotne rzeczy, które potrafimy diagnozować i leczyć. Cała grupa cukrzyc związanych z nieprawidłowościami działania insuliny, a więc na przykład insulinooporność typu A, mamy do czynienia z niewłaściwą reakcją na receptor insulinowy. Rzadkie wady, tak jak krasnoludkowatość na przykład, ale też i cała rzesza chorób w kolejnym etapie, gdzie rzeczywiście ta cukrzyca się pojawia wtórnie. I tutaj dochodzimy do takiej grupy, jak na przykład choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki, czyli cukrzyca może się pojawić w przypadku choroby nowotworowej, nowotworu trzustki, w przypadku przewlekłego bądź ostrego zapalenia trzustki o różnej etiologii, czy alkoholowej, czy kamiczej. W przypadku takich chorób jak mukowiscydoza, tak? W przypadku urazów pooperacyjnych na przykład, czy
1: Nawet.
0: urazów komunikacyjnych, gdzie dochodzi do utraty miąższu trzustki, wtórnie może się ta cukrzyca rozwinąć. To jest oczywiście cała grupa tak zwanych endokrynopatii, czyli chorób gruczołów wydzielania
1: Wewnętrznego.
0: wewnętrznego, gdzie ta cukrzyca może wystąpić w biegu zespołu Cushinga, czyli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nadprodukcją hormonów kortykosteroidowych, czy to w przebiegu gruczołaka, czy nowotworu nadnerczy, czy w przypadku też guzów ośrodkowego układu nerwowego, tak, ale również w guzach rdzenia nadnerczy, czyli w guzie chromochłonnym. W przypadku guzów czy gruczołaków przysadki wydzielających hormon wzrostu, bo to są też hormony, które działają antagonistycznie, czyli odwrotnie niż insulina, czyli ich nadprodukcja może doprowadzić do zwiększonego poziomu cukru w organizmie. Rzadkie guzy przewodu pokarmowego, jak na przykład somatostatinoma, tak, ale też w przebiegu nadczynności czy niedoczynności tarczycy, więc cała grupa takich chorób, czy nadczynności kory nadnerczy w zakresie wydzielania aldosteronu, a więc cała grupa chorób, gdzie hormony niekoniecznie glukagon czy inne hormony, wpływające bezpośrednio na wątrobę, trzustkę, ale

0: ale też inne hormony, które mogą powodować wzrost cukru we krwi. Jest też oczywiście cała grupa leków, które predysponują, kiedy bierzemy je z różnych z przyczyn, predysponują do podwyższenia poziomu cukru we krwi.
1: Więc tak? Lecząc jakąś chorobę, możemy spowodować cukrzycę wtórną, tak?
0: Tak,
1: w wyniku zażywania określonych leków, o których oczywiście nie możemy powiedzieć.
0: Oczywiście, nie żadne nazwy, preparaty handlowe tutaj nie padną, ale oczywiście nie jest tajemnicą, że są pewne leki, które w przebiegu których bierzemy je z powodu różnych chorób. Tutaj na pierwszym planie są te kortykosterydy, tak? Czyli leki, które są powszechnie stosowane, czy chociażby w reumatologii, w ortopedii, czy w onkologii, gdzie te leki to są to leki po prostu bardzo korzystne dla nas, bo one są stosowane z tego tytułu, żeby wytłumić reakcję zapalną, żeby ją modulować, żeby poprawiał się stan zdrowia. Natomiast efekt uboczny tych leków może...
1: Kolejna choroba.
0: Może powodować, że oczywiście poziom cukru będzie podwyższony. W przypadku sterydów to odbywa się najczęściej na zasadzie zwiększenia tak zwanej insulinooporności, czyli mamy do czynienia z tym, że obwodowo tkanki, tak, mięśnie, tkanka tłuszczowa tracą zdolność do wychwytywania tej glukozy, ale też kortykosteroidy działają w ten sposób, że wzmagają pewne procesy w wątrobie, czyli glikogenolizę, czy w wątrobie, w mięśniach, czyli uwalnianie jakby glukozy z zapasów zgromadzonych, a także glukoneogenezę, czyli taki proces, który polega na produkcji wątrobowej tego cukru, i poprzez wzmożenie tych procesów powodują, że ten cukier może być wyższy. Oczywiście nie będzie tak u każdego, tak? To nie jest tak, że każda osoba, która będzie brała steryd z jakiegoś powodu, tą cukrzycę będzie miała. Zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z pacjentem, który jest, powiedzmy, do końca zdrowy, czy mamy do czynienia z pacjentem takim, który już gdzieś te zaburzenia glikemii, stan przedcukrzycowy ma. Ten drugi oczywiście będzie bardziej narażony na wystąpienie objawów. Inne rzeczy to jest oczywiście to, jak długo stosujemy lek, w jakich dawkach. Tak, oczywiście wyższe dawki będą powodowały większe ryzyko wystąpienia cukrzycy, ale także droga podania tego leku, tak, czyli podanie dożylne czy podanie doustne będzie się związało z większym ryzykiem wystąpienia cukrzycy wtórnej w przebiegu steroidoterapii, aniżeli stosowanie leków czy wziewnych, jak to mamy do czynienia w pulmonologii, czy miejscowo, tak. Czyli sterydy, generalnie taka grupa, gdzie chyba wszyscy wiemy, że to może się zdarzyć. Ale nie tylko sterydy, tak? Bo chociażby pewne leki, które stosujemy nawet i w psychiatrii, tak? My w tej chwili oczywiście dysponujemy różnymi lekami, ale te starsze leki, powiedzmy, a typowe leki neuroleptyczne, jak na przykład olanzapina, klozapina, gdzie
1: to są grupy leków, to nie są
0: grupy,
1: nazwy handlowe.
0: To nie są, tak, nie musimy się obawiać, to nie są preparaty handlowe, to są substancje, zresztą w latach 50. powstał już termin tak zwanego cukrzycy fenotiazynowej, czyli cukrzycy spowodowanej pewną luką, grupą leków. Tak jak powiedziałem, te starsze preparaty mogą powodować, że ta cukrzyca się wywoła. Najczęściej w takim mechanizmie, że one pobudzają pewne receptory histaminowe, serotoninergiczne i wywołują wzrost apetytu. Wzrost apetytu wiąże się też z przyrostem masy ciała i w związku z powyższym też nasilenie insulinooporności i wywołanie pewnych objawów właśnie związanych z podwyższonym poziomem cukru, tak? Tak samo starsze leki przeciwdepresyjne, zarówno z grupy trójpierścieniowych leków, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kamitryptylina na przykład, czy starszych leków inhibitorów wychwytu serotoniny, czyli na przykład mianseryny. Natomiast jest gro leków, powiedzmy, które są stosowane w psychiatry, które są pozbawione tego wpływu, tak? To nie jest tak, że każdy lek to wywoła, więc...
1: To zwróćmy na to uwagę.
0: Tak, to jest istotne i to jest nasza rola też lekarzy z wszelkich specjalności, którzy tymi pacjentami się na co dzień zajmują, że są pewne, że mając pacjenta czy z cukrzycą, czy ze stanem przedcukrzycowym, powinniśmy się zastanowić, które z tych leków bezpiecznie u takiego pacjenta zastosować, a których raczej powinniśmy

0: które raczej powinniśmy odstawić na bok z racji tego, że one gdzieś mają ten potencjał diabetogenny większy. Mówimy o lekach przeciwcukrzycowych, ale nie tylko. No, powszechnie znane starsze leki w leczeniu nadciśnienia, alfamimetyki, alfablokery, przepraszam, betablokery, ale tak jak powiedziałem, starsze, te, które powiedzmy są mało selektywne, mało wybiórcze, które mogą się przyczynić. Leki tiazydowe, czyli moczopędne, też starszej generacji, które mogą, ich profil metaboliczny jest taki, że mogą gdzieś tam podnieść poziom glukozy. Leki stosowane powiedzmy w leczeniu chorób zakaźnych, jak na przykład interferon, tak, w wirusowym zapaleniu wątroby, który też może wywołać poprzez przez bezpośrednią uszkodzenie komórek beta, czy też przez wzrost insulinooporności może wywołać ten efekt, tak? Leki stosowane w końcu po transplantacjach narządów, tak? Jest też termin cukrzycy potransplantacyjnej, czyli u pacjenta, który jest po przeszczepie, musimy pewne leki stosować w tym celu, żeby organizm nie odrzucił przeszczepu. W związku z powyższym na przykład cyklosporyna jest takim lekiem, których potencjał rzeczywiście diabetogenny jest duży i musimy się liczyć z tym, że przy pewnych takich lekach mogą pojawiać się właśnie, może się pojawiać dodatkowy problem związany z rozchwianiem już obecnej cukrzycy, bądź pojawieniem się zaburzeń glikemii. Tak jak powiedziałem, pewne choroby również zakaźne, czyli wirusowe zapalenie typu B, C, choroby, które mają powinowactwo do takich narządów jak wątroba czy trzustka, które mogą bezpośrednio uszkadzać. Tutaj mówimy o chorobach takich jak cytomegalia czy zakażenia wirusem Coxsackie. Gro takich chorób, które rzeczywiście zakaźne mogą. Takim wirusem też jest koronawirus, który rzeczywiście my obserwowaliśmy w czasie pandemii, że dochodziło często do pojawienia się, ujawnienia na przykład cukrzycy czy uszkodzenia wątroby. Bo tu też ciekawostka taka, należy wspomnieć o tym, że cukrzyca w zasadzie to nie jest tylko trzustka, tak? Czyli nie tylko ta trzustka odpowiada za to, jaki mamy poziom glikemii, ale i stan naszej wątroby, i stan naszych jelit, i stan naszych nerek, to są wszystko jakby narządy, które z sobą współgrają.
1: Więc holistycznie trzeba podchodzić do pacjenta.
0: Zaburzenie, dokładnie. Zaburzenie homeostazy, gdzieś uszkodzenie czy niewłaściwa funkcja któregoś z tych narządów może powodować wtórnie, że te wzrosty glukozy trwałe będą.
1: Panie doktorze, wcześniej wymienił pan wiele chorób, które mogą być jakby takim czynem mogą wywołać tę cukrzycę wtórną. Więc diagnostyka wydaje się tutaj bardzo skomplikowana i taka chyba kosztowna, no bo tych powodów może być tak wiele i żeby leczyć przyczynę, a nie skutek, no to należałoby dotrzeć do tej przyczyny, tak?
0: Tak, oczywiście. Diagnostyka cukrzycy
1: wtórnej.
0: To znaczy, diagnostyka cukrzycy jest zawsze taka sama, tak? To niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą wtórną, czy cukrzycą typu pierwszego, drugiego, opiera się w zasadzie o dane matematyczne niemalże, tak? Bo żeby rozpoznać cukrzycę, my nie możemy się opierać, i tu zawsze też powtarzam, staram się powtarzać zawsze, o pomiary na przykład przygodne glikemii z palca, z krwi włośniczkowej, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś ma pewne objawy, które sugerują i ten poziom z palca sobie zmierzy i wyjdzie on nieprawidłowy, jakieś
1: podejrzanie
0: wysokie.
1: To objawy jeszcze przypomnimy za chwilkę,
0: tak? Oczywiście.
1: Tak?
0: Zawsze jest to jakiś przyczynek do tego, żeby przebadać się w kierunku cukrzycy. Natomiast ja zawsze zaznaczam, że diagnostyka cukrzycy zawsze się opiera o pomiary krwi żylnej, czyli pomiar krwi z palca może dać jakby być stanowić przyczynek do dalszej diagnostyki. Natomiast my mamy, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, drugiego czy wtórną, zawsze metody diagnozowania tej cukrzycy są takie same, czyli są cztery w zasadzie sytuacje kliniczne, laboratoryjne, kiedy my tą cukrzycę możemy rozpoznać, tak? Zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z objawami, tak? Czyli pacjent zdradza objawy.
1: Czyli co się
0: typowe
1: dzieje?
0: Objawy wysokich cukrów, czyli
1: czy wahań cukru też, tak?
0: Zwata, czyli przede wszystkim zwiększenie częstości oddawania moczu.
1: Nocą czy w ciągu dnia?
0: Całego dnia, tak? W ciągu całego dnia. wzmożone pragnienie, tak, utrata niekontrolowana masy ciała, tak, nadmierna senność, często powracające infekcje,

0: szczególnie w drogach moczowych.
1: Potliwość
0: Też
1: zmożona.
0: oczywiście jak najbardziej suchość skóry, potliwość. Czasami to jest tak, że na przykład dolne partie, górne partie są wzmożone potliwością, dolne nie. Obraz jest bardzo różny, bardzo zróżnicowany czasami i często jest tak, że pacjent nie zdradza żadnych objawów. Ale mówię, to są takie klasyczne objawy, te, o których mówi, wysokich cukrów, które utrzymają się przez dłuższy czas. To, i wtedy, kiedy mamy takiego pacjenta, wystarczy pomiar z krwi żylnej o dowolnej porze dnia. To nie musi być pomiar nadczo, jeżeli on
1: Nie
0: jest,
1: musi być
0: nie
1: nadczo,
0: musi być
1: tak?
0: nadczo, jeżeli on jest powyżej 200, a są tego typu objawy.
1: A jeżeli powyżej 90, powiedzmy, nie wiem, 100, 110, to jeszcze nie?
0: No nie, to mówimy, mówię o sytuacji, w której mamy pacjenta z typowymi objawami takimi, jak wymieniliśmy, i mamy cukier przygodny z żyły powyżej 200, powyżej 90 nie wystarczy. Natomiast są jeszcze trzy, znaczy inne sytuacje, kiedy my tą cukrzycę rozpoznajemy, tak? Druga sytuacja jest taka, kiedy dwukrotnie powyżej pobieramy krew z żyły nadczo i ten cukier jest powyżej 125. Ale musi być to potwierdzenie, czyli nie wystarczy jeden pomiar, trzeba to potwierdzić kolejnym pomiarem, najlepiej w ciągu paru tygodni kolejnych. Jeżeli oba są powyżej 125 i nie potrzebujemy żadnych innych objawów, również rozpoznajemy cukrzycę. Trzecia sytuacja, taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia, kiedy te cukry są, powiedzmy, podwyższone delikatnie, ale nie spełniają tych kryteriów cukrzycy, czyli nie są powyżej 125, czyli pomiędzy 99 a 125. Tego typu sytuacje skłaniają nas do wykonania tak zwanego testu obciążenia glukozą. Jeżeli w takim teście, przepraszam, po 2 godzinach cukier wychodzi powyżej 200,
1: Więc najpierw nadczo, później po posiłku, po dwóch
0: nie,
1: godzinach,
0: po
1: tak?
0: 2 godzinach od obciążenia, tak? Czyli to jest specyficzne
1: Wypiciu
0: badanie,
1: płynu,
0: które
1: tak?
0: polega na wypiciu glukozy, ale też oczywiście obwarowane pewnymi obowiązkowymi sytuacjami. Znaczy, ten pacjent nie może być w ruchu, musi być na miejscu, nie może w tym czasie wykonywać żadnych czynności. I po 2 godzinach, w drugim pomiarze, po wypiciu 75 gramów glukozy, jeżeli cukier jest powyżej 200, też możemy rozpoznać cukrzycę. Ostatnią sytuacją jest sytuacja, kiedy mamy tak zwany pomiar hemoglobiny glikowanej, czyli badania z krwi, które notabene nie wymaga, aby pacjent był nadczo. To jest badanie, które wykonuje się również z krwi żylnej. Jeżeli ten poziom powyżej 6,5 występuje, to również niezależnie od tego, czy te objawy są, czy nie, możemy rozpoznać cukrzycę. Tylko pod warunkiem oczywiście, że jest to pomiar wykonany wedle standaryzowanych metod w laboratorium certyfikowanym, tak?
1: Panie doktorze, powiedzmy jeszcze na koniec, jak cukrzyca niszczy organizm i wspomnijmy o profilaktyce, czyli co robić, aby uchronić się przed tą chorobą, oczywiście w miarę.
0: Cukrzyca niestety niszczy organizm wielotorowo, można powiedzieć. Całe nieszczęście polega na tym, że my nie jako ludzie nie jesteśmy nasz organizm nie działa w ten sposób, że zabiera sobie z tej ilości glukozy czy kwasów tłuszczowych, które my wprowadzamy do organizmu, tylko tyle, ile chce, a resztę wydala, tylko gdzieś tą glukozę, wolne kwasy tłuszczowe przerabia, odkłada, i to w zasadzie jest przyczynkiem całego nieszczęścia, ponieważ ten nadmiar glukozy, który we krwi krąży, jeżeli jest jej odpowiednia ilość, jest on spalany, jest źródłem energii. Ona jest nam potrzebna. Glukoza jest nam potrzebna do życia, nasze narządy jej potrzebują. Natomiast jeżeli jest jej odpowiednia ilość, ona jest spalana w sposób, powiedzmy, fizjologiczny, taki, który nie niesie za sobą następstw negatywnych. Natomiast jeżeli jest jej za dużo, uaktywniają się w naszym organizmie pewne tak zwane alternatywne szlaki spalania tej glukozy. To są niestety szlaki, które spalając glukozę i przerabiając ją na energię, w trakcie tego metabolizmu powstają metabolity szkodliwe, wolne rodniki tlenowe, które niestety, ale mają skłonność do uszkodzania nabłonka, najczęściej śródbłonka naczyń. W związku z powyższym efekt jest taki, wiadomo, że każdy nasz narząd, każda nasza tkanka jest unaczyniona, unerwiona.

0: żywione, tak? Więc jeżeli takie zmiany zachodzą w naczyniach krwionośnych, w naczyniach, w włóknach nerwowych, które unerwiają, naczyniają nasze narządy, to wiadomo, że praktycznie każdy narząd jest narażony na po pierwsze jego zniszczenie strukturalne, po drugie zniszczenie jego funkcji, tak? Czyli upośledzenie jego funkcji. Inny sposób to jest bezpośrednia glikacja, czyli jakby wiązanie się tych cukrów z białkami i też wpływanie na ich nieprawidłową budowę i co za tym idzie nieprawidłową funkcję wielu narządów.
1: A jak się chronić przed cukrzycą, panie doktorze?
0: Jak się chronić przed cukrzycą? Oczywiście z pozoru najprostsze pytania są najtrudniejsze w realizacji. Oczywiście, no, można powiedzieć, że odpowiedź może być banalna, tak? Bo wiadomo, że ta cukrzyca, której my w tej chwili mówimy, tutaj może mamy troszkę mniej wpływu, aczkolwiek gro tych cukrzyc jednak wiąże się mechanizm jakby jej powstawania. To są mechanizmy związane, powiedzmy, z gorszą wrażliwością tkanek na insulinę, tak, i gorszym przyswojem glukozy. I to niestety wiąże się oczywiście ze skłonnością do nadwagi i otyłości, tak, czyli tryb życia, nasz tryb życia w dużym stopniu determinuje to, czy my to ryzyko cukrzycy będziemy mieli duże czy małe. Oczywiście są pewne czynniki tak zwane niemodyfikowalne, na które my nie mamy wpływu. Tak, oczywiście, geny, tak, bo jeżeli, bo cukrzyca typu drugiego na przykład, no to jest kilkadziesiąt co najmniej genów, tak, i jeżeli jest nasi rodzice, czy dziadkowie, czy rodzeństwo chorowało,
1: prawdopodobieństwo rośnie.
0: Zdecydowanie rośnie, że też zachorujemy. To, czyli geny, tak, wiek oczywiście, bo im człowiek starszy, tym ta cukrzyca też oczywiście większe prawdopodobieństwo, że ona może wystąpić. Pewne rasy również, no, czy Latynosi, czy Afroamerykanie, czy Azjaci są bardziej też narażeni. To są czynniki, na które nie mamy wpływu. Natomiast na gro czynników mamy wpływ. Tak jak powiedziałem już, nadwaga, otyłość, tak? Czyli te główne czynniki, mówimy coraz częściej, że to jest normalne w tej chwili, o tak zwanej chorobie otyłościowej. Tak? Tak. Kiedyś mówiło się, że jest to w zasadzie, no, defekt kosmetyczny. To nie jest defekt kosmetyczny, jest to choroba, którą trzeba leczyć tak samo jak nadciśnienie, cukrzyca czy nadmiar cholesterolu. Ale też inne, tak, tutaj czynniki, no, czyli generalnie leczenie chorób towarzyszących, nadciśnienie, hipercholesterolemia, tak? Dieta, którą oczywiście stosujemy, ma ogromny wpływ. Jeżeli unikamy produktów o wysokim indeksie glikemicznym, wysoko przetworzonych, tak? Jeżeli staramy się zdrowo zjadać dobre rzeczy, też mniej obciążamy nasz organizm na ten stres oksydacyjny. Czyli aktywność fizyczna, właściwa dieta, dbanie o choroby towarzyszące, tak, żeby je właściwie leczyć. I to są w zasadzie takie podstawy, tak, dbanie o to, żeby też, no, starać się pewne rzeczy wyprzedzać, czyli diagnostyka, tak.
1: Czyli takie uniwersalne zasady,
0: uniwersalne zasady, ale też
1: w każdej sytuacji.
0: Pamiętajmy o tym, żeby jednak się badać, tak, żeby nie odkładać pewnych rzeczy na później, bo mamy do czynienia akurat z chorobą, która w połowie ponad przypadków może być bezobjawowa, natomiast ona, jej powikłania toczą się miesiącami, latami. W momencie, kiedy my tą chorobę wykrywamy, już w pewnym zakresie możemy też mieć powikłania, tego byśmy chcieli uniknąć.
1: Więc oznaczmy jak najszybciej poziom glukozy we krwi, z krwi żylnej oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Dariusz Polachowski, diabetolog, internista. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję. Do widzenia.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i

0: Ślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Wrocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
1: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast Bratape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i no i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki. Także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
2: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
1: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramion

0: czek. Także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
1: Rację. Czy trzyma się on całą noc?
0: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
1: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
0: W każdym z tejpów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR. I wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie. Ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
1: A jakie mamy rodzaje taśm?
0: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach, także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
2: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no, nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Włocławku też, że tak powiem, żeby panie z Włocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
2: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
2: Jeśli przed Tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
3: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 17:30 i będzie ładna pogoda.
4: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
2: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
3: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. podjęliśmy ileś

0: tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak, no jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo oprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną i dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie i go nigdy nie zabraknie.
1: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże, polskie produkty na naszych stołach.
2: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
3: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
4: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
5: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry, i muffinki.
6: Czy często pani gością na tego typu wydarzenia?
5: Co roku. Co robimy? Przygotujemy.
6: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
5: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
6: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
5: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
6: I ile osób w nim uczestniczy?
5: 15.
6: I to się zmienia?
5: Nie, na razie nic, nie idziemy trochę do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
6: I pani wszystko same gotują?
5: Tak, na miejscu w remizie.

0: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.
1: Piękni, Młodzi! Grabkowo!
2: Piękni, Młodzi!

0: dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kari Stanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenia? Jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
0: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero przyjechaliśmy.
3: Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
1: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak,
2: oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
3: Selfie,
2: jak najbardziej. Kiedyś nasi terenach byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał.
3: No, że pogoda nam dopisze, nie?
2: Tak nieźle, nieźle.
1: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
2: Nie, ja to jestem pierwszy raz.
3: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
4: Dobrze się bawimy.
1: A na jaki koncert Państwo czekają?
4: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
1: A czy Państwo są tutaj co roku?
4: Nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
1: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
4: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
1: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
4: Tak, dokładnie.
5: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu. Powiedz

0: in.
1: Przedszkole samorządowe w Izbicy Kujawskiej ma już 50 lat. Okrągły jubileusz jest okazją do wspomnień oraz planów na przyszłość. Uroczystość półwiecza placówki odbyła się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola.
2: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 10. Msza święta odbyła się w naszym kościele parafialnym o godzinie 11. Tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Za chwileczkę, za moment rozpoczną się dalsze uroczystości jubileuszowe, czyli część oficjalna, część artystyczna. Potem również chciałabym pokazać wszystkim zaproszonym gościom naszą jednostkę. No i na tym koniec.
3: Właśnie opowiedzmy o samej jednostce. Ile jest dzieciaków, ilu uczniów? Jakie proponujecie zajęcia?
2: Na chwilę obecną mamy 4 grupy w naszym przedszkolu. W 2024 roku dzięki udziałowi w projekcie z Unii Europejskiej udało nam się zwiększyć tutaj liczbę grup z 3 do 4. Aktualnie liczba dzieci w naszym przedszkolu wynosi 89. Zajęcia, które realizujemy w naszym przedszkolu, to przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ale realizujemy również język angielski, zajęcia logopedyczne. Jest u nas zatrudniony pedagog specjalny, psycholog, logopeda. Także wachlarz jest naprawdę szeroki.
3: Domyślam się, że przedszkole także organizuje wycieczki dla dzieci, wyjścia, poznawanie nowych miejsc.
2: Bardzo często. Wycieczki krajoznawcze już na stałe wpisały się w plan pracy naszego przedszkola. Zresztą no nie wyobrażam sobie tutaj efektywnej pracy jednostki oświatowej bez zaznajamiania dzieci, czy to z otoczeniem regionu, czy z zasobami, miejscami, które mamy w Polsce, prawda?
1: Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Wśród nich parlamentarzyści, władze samorządowe, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego. W wielu przypadkach rodzice sami w przyszłości chodzili do tej placówki.
4: Dziś rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, okrągła rocznica, wyjątkowy jubileusz 50-lecia funkcjonowania naszego przedszkola samorządowego, w tej chwili samorządowego, no, poprzednio troszeczkę innej formule działało. Ale istotnie mamy jeszcze tutaj dokomponowaną kolejną instytucję, jest to zespół, myślę tutaj o żłobku również samorządowym, z którego też tutaj korzystają nasi mieszkańcy, mamy pełne obłożenie obydwu instytucji. Do tej pory borykaliśmy się nawet z brakiem miejsc w naszym przedszkolu, bo opieka przedszkolna również była sprawowana w oddziałach zerowych w szkole podstawowej numer 1. W tej chwili mamy niestety niż demograficzny i pewnie nasza placówka tutaj przedszkolna będzie potrzeby w pełni zaspokajać. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że w ostatnim okresie czasu udało nam się zmodernizować budynek, w którym mieści się nasze przedszkole. Udało nam się kompleksowo najpierw wykonać termomodernizację z zewnątrz, poprawiliśmy termikę budynku. I w roku ubiegłym udało nam się kompletnie wyremontować wnętrze, uzupełnić sprzęt, wyposażyliśmy salę w nowe meble. Funkcjonuje przy okazji powstania żłobka też nowa kuchnia z pełnym wyposażeniem. Myślę, że w tej chwili instytucja na miarę aktualnych wymogów.
1: Uczestnikom wydarzenia przedstawiono historię przedszkola, wykorzystując archiwalne zdjęcia. Przypomniano dokonania poprzednich dyrektorów oraz pokazano, jak zmieniła się sama placówka od skromnego budynku po przedszkole na miarę XXI wieku. Dziś nie mogło zabraknąć kwiatów oraz życzeń.
5: 50 lat to jest niemało, szczególnie dla dzieci, którzy tutaj trafiają, czyli tych roczników, bym powiedział, jest bardzo wiele, przynajmniej 25 przez te 50 lat. Dlatego jest to piękna okazja, żeby podsumować działalność 50-lecia przedszkola samorządowego w gminie, mieście Izbica Kujawska przez ostatnie 50 lat, czyli od 1976

0: 1956 roku. Były różne lata, różne okresy, i spokojniejsze, i mniej spokojne, ale oświata przetrwała, począwszy od tych najmłodszych, przez szkoły podstawowe, później średnią, którą mamy także w Izbicy Kujawskiej. To dobrze, że organizatorzy zaprosili nas dzisiaj na świętowanie razem tej okazji i dobrze, że odbywa się to w nowo odbudowanym, wyremontowanym miejsko-gminnym ośrodku kultury, dzisiaj Centrum Kultury. Życzę dobrej przyszłości dla oświaty w Izbicy Kujawskiej, dla przedszkola samorządowego w Izbicy Kujawskiej, dla nauczycieli dobrych i wytrwałych, ale jednocześnie bardzo inteligentnych uczniów, tak aby ta praca była pasją, a nie tylko obowiązkiem. Życzę przy tej okazji także i zdrowia wszystkim, którzy mają wpływ, mają przełożenie na organizację codziennego życia wszystkich mieszkańców, od najmłodszych aż do seniorów. Wszystkiego dobrego.
1: Wisienką na torcie były występy dzieci.
2: Przedszkole ma dziś urodziny, więc się cieszą chłopcy i dziewczyny. 50 lat to wielka sprawa, czas na śpiewy i zabawa.

biegu pełnym radości, uśmiechów i śpiewów. Dziś głośno ogłaszamy, że nasze przedszkole mocno kochamy.

0: We wtorek po południu na osiedlu Zadamcze pojawiły się karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Do centrum kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej znajduje się mężczyzna z ranami kłutymi.
1: Wczoraj po godzinie 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej leży nieprzytomny mężczyzna. Udaliśmy się na miejsce i tam ujawniliśmy mężczyznę z ranami, jak wstępnie ustalono, kłutymi. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu też był prokurator, pod którego nadzorem właśnie te czynności były prowadzone. Obecnie zatrzymaliśmy mężczyznę w wieku 50 lat, który miał związek właśnie z tymi powstałymi obrażeniami. Mężczyzna ten w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. I jak ustalono, mężczyzna razem z osobą pokrzywdzoną przebywali wspólnie w jednym mieszkaniu.
0: Mężczyzna znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czekamy na wyniki ustaleń służb, by dowiedzieć się, jaki przebieg miały zdarzenia w bloku przy ulicy Toruńskiej. Wiosna w pełni, a więc w gminach rozpoczął się już sezon inwestycyjny. Samorządy kontynuują rozpoczęte prace, a także wyznaczają plany na kolejne działania. W gminie Lubraniec będzie wiele się działo. Poprawiony zostanie chociażby brzeg Dunaju.
2: Będziemy naprawiać, poprawiać brzegi właśnie na tym cieku wodnym Dunaj. Tu proszę sobie wyobrazić naszą muszlę koncertową. Też będziemy zmieniać, ale najważniejsza inwestycja to tężnie. Tężnie staną po prawej stronie, jeśli z Wocławka, przepraszam, z Lubrańca idziemy na Dobierzyn, po prawej stronie, tam gdzie kiedyś dawni włodarze chcieli postawić basen, ale się niestety nie udało, to w tym miejscu będą tężnie, a więc miejsca, gdzie szczególnie mieszkańcy Lubrańca, nie tylko, będą mogli wypoczywać, cieszyć się zielenią. Tu muszę też wspomnieć i podziękować za bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kutno. Będzie ścieżka, będzie fajnie. Oczywiście zaproszę na odebranie domu, który pan Godecki-Ćwirko nam przekazał.
0: W Lubrańcu końca dobiega budowa żłobka. Jednostka będzie mogła przyjąć do 40 dzieci w wieku do 3 lat. Wartość inwestycji wynosi około 4,5 miliona złotych. Ponad połowa wartości inwestycji została pokryta ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Też ważne dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgowiące będzie rozbudowa jednostki.
2: Tak, będzie.
3: Termomodernizacja.
2: Mi jako staremu druhowi tej jednostki,

0: który startował jeszcze w latach 80. w zawodach strażackich. Tak trudno o tym mówić, ale będzie to inwestycja za 3 miliony złotych, gdzie totalnie zmodernizujemy remizę, piękną remizę, ale powstałą już w 1986 roku, a więc czas na jej remont. O, tak to określmy.
1: Niebawem przedstawimy szerszą relację z inwestycji.

0: Ma zaledwie 12 lat, a już udowadnia, że talent i determinacja nie znają wieku. Kasper Wojciechowski z Osławka z powodzeniem podbija muzyczną scenę. Uczy się w zespole szkół muzycznych, gra na wielu instrumentach, ale to właśnie perkusja skradła jego serce. O swojej muzycznej drodze opowiedział przed naszą kamerą.
1: Moją pasją jest granie na perkusji. Zacząłem na niej grać, jak miałem około 7 lat. Ogólnie jakoś tak to było, że jakoś najpierw mnie rodzice tak zachęcili, żebym może poszedł, spróbował. No, najpierw chodziłem na ognisko szkolne, takie jakby, że po przedszkolu. No i jakoś mi się tak spodobało, no i potem rodzice mnie zapisali do szkoły właśnie. No i do dzisiaj właśnie gram na perkusji.
2: Jak to wygląda? Jak wyglądają twoje codzienne przygotowania i treningi?
1: No, siedzę w domu, no ćwiczę, gram na perkusji, uczę się w szkole różnych rzeczy właśnie związanych z muzyką. No i ogólnie bardzo mi się podoba granie na tym instrumencie.
2: A co daje ci muzyka?
1: Satysfakcja. Bardzo dużo satysfakcji.
2: Powiedz proszę, czy pochodzisz z muzykalnej rodziny?
1: Znaczy mój brat dotarł do półfinału w The Voice Kids. No i chyba tyle.
2: A kto u was zaszczepił tą pasję do muzyki?
1: Chyba tata.
0: Młody perkusista nie zwalnia tempa. Kasper wziął udział w ogólnopolskim konkursie instrumentalnym Rezonans, w którym walczy o nagrodę publiczności. Aby wesprzeć utalentowanego wrocławianina, wystarczy wysłać SMS pod numer 73480 o treści typ.reg.8.
1: Brałem udział w konkursie ogólnopolskim instrumentalnym. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Augustynowiczowi i chciałem jeszcze podziękować panu Patrykowi Dębczukowi za to, że nagrał mnie w swoim studiu Sound Place.
2: Jaki był odzyw jury?
1: Jeszcze nie powiedzieli, jeszcze nie było ogłoszone, ale ogólnie chcę zachęcić, żeby wszyscy na mnie głosowali.
2: Powiedz proszę, jakie są twoje marzenia muzyczne związane z perkusją?
1: No, moim marzeniem jest właśnie może wystąpić właśnie na jakimś konkursie bardziej takim ogólnym, czyli na przykład no ogólnoświatowym. To jest takie moje marzenie, bo no chciałbym kiedyś tak pójść, tak zagrać na scenie takiej no już właśnie ogólnoświatowej i właśnie pokazać innym, że potrafię na serio coś osiągnąć w życiu.
2: Czyli wiążesz swoją przyszłość z perkusją?
1: Tak, wiążę.
0: Na oddanie głosu na Kacpra zostało niewiele czasu. Głosować można do 18 czerwca do godziny 20. Pokażmy, że Wrocławek potrafi wspierać młode talenty.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka.

0: Zbuduj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Dariusz Polachowski, internista, diabetolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj oczywiście o cukrzycy, ale cukrzyca ma różne oblicza. Jedną z takich odsłon cukrzycy jest cukrzyca wtórna. Co to takiego?
1: Zgadza się, tak jak na poprzednich spotkaniach już wspomnieliśmy, cukrzyca w zasadzie w samej definicji Światowej Organizacji Zdrowia nie jest to jedna choroba. Jest to grupa chorób, których wspólną cechą jest podwyższony poziom glukozy we krwi, które w konsekwencji prowadzić może i najczęściej prowadzi do powikłań narządowych poprzez upośledzenie funkcji narządów, a także ich destrukcję. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, do tej pory mówiliśmy o tych głównych typach cukrzycy, więc cukrzycy typu pierwszego i cukrzycy typu drugiego, które stanowią w zasadzie wedle różnych szacunków ponad 90% wszystkich cukrzyc, natomiast nie są to jedyne rodzaje cukrzycy, ponieważ jest cała grupa cukrzyc, których określamy potocznie nazwą cukrzycę typu trzeciego, a tak naprawdę są to cukrzyce wtórne o znanej przyczynie.
0: Panie doktorze, kiedy ta cukrzyca wtórna może wystąpić? Jakie są czynniki ryzyka cukrzycy wtórnej?
1: Cukrzyca wtórna, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja taka, kiedy inne choroby wywołują nadmiar glukozy we krwi. To są całe grupy chorób, ale dotyczą to zazwyczaj ich wywołanie, jakby ich objawy pojawiają się u tych osób, które już pewne predyspozycje mają, czyli to są najczęściej osoby, które mają stan przedcukrzycowy i u tych osób łatwiej dojdzie do ujawnienia tych cukrzyc, chociaż też nie ogólniam, nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. Wśród tych cukrzyc wtórnych, które tak jak powiedziałem, w zasadzie w tej chwili stanowią coraz to szerszą grupę. Szacuje się, że to jest wedle różnych obliczeń około 3-5, a nawet 7% wszystkich cukrzyc. Jedną z grup są tak zwane cukrzyce typu mody, czyli cukrzyce uwarunkowane pojedynczymi mutacjami w genach, które kodują produkcję

0: produkcji insuliny. Defekty w tych genach, z racji tego, że medycyna oczywiście rozwija się, jesteśmy coraz bardziej w stanie wykrywać, tak jak jeszcze naście lat temu znaliśmy kilka typów tej cukrzycy monogenowej, tak zwanej, teraz już jest ponad 40 znanych typów. I to są cukrzyce, które najczęściej są cukrzycami diagnozowanymi w młodym wieku, osób, które najczęściej są osobami szczupłymi, które mają bagaż
1: Szczupłymi
0: rodzinny,
1: jednak.
0: szczupłymi, tak, oczywiście, które mają bagaż rodzinny, obciążenia rodzinne, często w dwóch, trzech pokoleniach, które często mają łagodny przebieg, choć nie zawsze, i które często dają się leczyć z preparatami doustnymi. Taką cechą charakterystyczną przy niektórych cukrzycach tych monogenowych jest to, że niektóre mogą współistnieć z wadami układu moczowego na przykład, tak? I to są te cukrzyce, które, tak jak powiedziałem, ich ilość rośnie, ponieważ diagnostyka genetyczna rośnie. Ma to duże znaczenie w zasadzie, bo wiedząc, że nie chorujemy na typową cukrzycę typu drugiego, a cukrzycę monogenową, która jest de facto związana z niewłaściwą produkcją insuliny przez komórkę beta, jesteśmy w stanie z jednej strony określić, czy ta osoba to jest osoba, która wymaga intensywnego leczenia. Czy to jest osoba, której grożą powikłania późniejsze cukrzycy? Czy to jest osoba raczej, którą spokojnie możemy kontrolować ten poziom glikemii i w sposób łagodny prowadzić, tak, na lekach doustnych? To są, tak jak powiedziałem, ta grupa, która rośnie. Ich jest coraz to więcej, związane z defektem komórki beta. Oczywiście tu też należą cukrzyce rzadkie, kazuistyczne, ale jednak cukrzyce na przykład noworodkowe, tak, związane, tak zwana przejściowa bądź przetrwała cukrzyca noworodkowa, też związana z mutacjami genów, które odpowiadają za wydzielanie insuliny. Cukrzyce mitochondrialne to są cukrzyce, tak jak powiedziałem, kazuistyczne, ich jest niedużo, ale to są istotne rzeczy, które potrafimy diagnozować i leczyć. Cała grupa cukrzyc związanych z nieprawidłowościami działania insuliny, a więc na przykład insulinooporność typu A, mamy do czynienia z niewłaściwą reakcją na receptor insulinowy. Rzadkie wady, tak jak krasnoludkowatość na przykład, ale też i cała rzesza chorób w kolejnym etapie, gdzie rzeczywiście ta cukrzyca się pojawia wtórnie. I tutaj dochodzimy do takiej grupy, jak na przykład choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki, czyli cukrzyca może się pojawić w przypadku choroby nowotworowej, nowotworu trzustki, w przypadku przewlekłego bądź ostrego zapalenia trzustki o różnej etiologii, czy alkoholowej, czy kamiczej. W przypadku takich chorób jak mukowiscydoza, tak? W przypadku urazów pooperacyjnych na przykład, czy
1: Nawet.
0: urazów komunikacyjnych, gdzie dochodzi do utraty miąższu trzustki, wtórnie może się ta cukrzyca rozwinąć. To jest oczywiście cała grupa tak zwanych endokrynopatii, czyli chorób gruczołów wydzielania
1: Wewnętrznego.
0: wewnętrznego, gdzie ta cukrzyca może wystąpić w przebiegu zespołu Cushinga, czyli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nadprodukcją hormonów kortykosteroidowych, czy to w przebiegu gruczołaka, czy nowotworu nadnerczy, czy w przypadku też guzów ośrodkowego układu nerwowego, tak, ale również w guzach rdzenia nadnerczy, czyli w guzie chromochłonnym. W przypadku guzów czy gruczołaków przysadki wydzielających hormon wzrostu, bo to są też hormony, które działają antagonistycznie, czyli odwrotnie niż insulina, czyli ich nadprodukcja może doprowadzić do zwiększonego poziomu cukru w organizmie. Rzadkie guzy przewodu pokarmowego, jak na przykład somatostatinoma, tak, ale też w przebiegu nadczynności czy niedoczynności tarczycy, więc cała grupa takich chorób, czy nadczynności kory nadnerczy w zakresie wydzielania aldosteronu, a więc cała grupa chorób, gdzie hormony niekoniecznie glukagon czy inne hormony.

0: wpływające bezpośrednio na wątrobę trzustkę, ale też inne hormony, które mogą powodować wzrost cukru we krwi. Jest też oczywiście cała grupa leków, które predysponują, kiedy bierzemy je z różnych z przyczyn, predysponują do podwyższenia poziomu cukru we krwi.
1: Więc tak? Lecząc jakąś chorobę, możemy spowodować cukrzycę wtórną, tak?
0: Tak,
1: w wyniku zażywania określonych leków, o których oczywiście nie możemy powiedzieć.
0: Oczywiście, nie żadne nazwy, preparaty handlowe tutaj nie padną, ale oczywiście nie jest tajemnicą, że są pewne leki, które w przebiegu których bierzemy je z powodu różnych chorób. Tutaj na pierwszym planie są te kortykosterydy, tak? Czyli leki, które są powszechnie stosowane, czy chociażby w reumatologii, w ortopedii, czy w onkologii, gdzie te leki to są to leki po prostu bardzo korzystne dla nas, bo one są stosowane z tego tytułu, żeby wytłumić reakcję zapalną, żeby ją modulować, żeby poprawiał się stan zdrowia. Natomiast efekt uboczny tych leków może...
1: Kolejna choroba.
0: Może powodować, że oczywiście poziom cukru będzie podwyższony. W przypadku sterydów to odbywa się najczęściej na zasadzie zwiększenia tak zwanej insulinooporności, czyli mamy do czynienia z tym, że obwodowo tkanki, tak, mięśnie, tkanka tłuszczowa tracą zdolność do wychwytywania tej glukozy, ale też kortykosteroidy działają w ten sposób, że wzmagają pewne procesy w wątrobie, czyli glikogenolizę, czy wątrobie w mięśniach, czyli uwalnianie jakby glukozy z zapasów zgromadzonych, a także glukoneogenezę, czyli taki proces, który polega na produkcji wątrobowej tego cukru i poprzez wzmożenie tych procesów powodują, że ten cukier może być wyższy. Oczywiście nie będzie tak u każdego, tak? To nie jest tak, że każda osoba, która będzie brała steryd z jakiegoś powodu, tak, tą cukrzycę będzie miała. Zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z pacjentem, który jest, powiedzmy, do końca zdrowy, czy mamy do czynienia z pacjentem takim, który już gdzieś te zaburzenia glikemii, stan przedcukrzycowy ma. Ten drugi oczywiście będzie bardziej narażony na wystąpienie objawów. Inne rzeczy to jest oczywiście to, jak długo stosujemy lek, w jakich dawkach. Tak, oczywiście wyższe dawki będą powodowały większe ryzyko wystąpienia cukrzycy, ale także droga podania tego leku, tak, czyli podanie dożylne czy podanie doustne będzie się związało z większym ryzykiem wystąpienia cukrzycy wtórnej w przebiegu steroidoterapii, aniżeli stosowanie leków czy wziewnych, jak to mamy do czynienia w pulmonologii, czy miejscowo, tak. Czyli sterydy, generalnie taka grupa, gdzie chyba wszyscy wiemy, że to może się zdarzyć. Ale nie tylko sterydy, tak? Bo chociażby pewne leki, które stosujemy nawet i w psychiatrii, tak? My w tej chwili oczywiście dysponujemy różnymi lekami, ale te starsze leki, powiedzmy atypowe leki neuroleptyczne, jak na przykład olanzapina, klozapina, gdzie
1: to są grupy leków, to nie są
0: grupy,
1: nazwy
0: to
1: handlowe.
0: To nie są, tak, nie musimy się obawiać, to nie są preparaty handlowe, to są substancje, zresztą w latach 50. powstał już termin tak zwanego cukrzycy fenotiazynowej, czyli cukrzycy spowodowanej pewną luką, grupą leków. Tak jak powiedziałem, te starsze preparaty mogą powodować, że ta cukrzyca się wywoła. Najczęściej w takim mechanizmie, że one pobudzają pewne receptory histaminowe, serotoninergiczne i wywołują wzrost apetytu. Wzrost apetytu wiąże się też z przyrostem masy ciała i w związku z powyższym też nasilenie insulinooporności i wywołanie pewnych objawów właśnie związanych z podwyższonym poziomem cukru, tak? Tak samo starsze leki przeciwdepresyjne, zarówno z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kamitryptylina na przykład, czy starszych leków inhibitorów wychwytu serotoniny, czyli na przykład mianseryny. Natomiast jest gro leków, powiedzmy, które są stosowane w psychiatrii, które są pozbawione tego wpływu, tak? To nie jest tak, że każdy lek to wywoła, więc...
1: To zwróćmy na to uwagę.
0: Tak, to jest istotne i to jest nasza rola też lekarzy z wszelkich specjalności, którzy tymi pacjentami się na co dzień zajmują, że są pewne, że mając pacjenta czy z cukrzycą, czy ze stanem przedcukrzycowym, powinniśmy się zastanowić, które z tych leków bezpiecznie u takiego

0: pacjenta zastosować, a których raczej powinniśmy, które raczej powinniśmy odstawić na bok z racji tego, że one gdzieś mają ten potencjał diabetogenny większy. Mówimy o lekach przeciwcukrzycowych, ale nie tylko. No, powszechnie znane starsze leki w leczeniu nadciśnienia, alfa-mimetyki, alfa-blokery, przepraszam, beta-blokery, ale tak jak powiedziałem, starsze, te, które powiedzmy są mało selektywne, mało wybiórcze, które mogą się przyczynić. Leki tiazydowe, czyli moczopędne, też starszej generacji, które mogą, ich profil metaboliczny jest taki, że mogą gdzieś tam podnieść poziom glukozy. Leki stosowane powiedzmy w leczeniu chorób zakaźnych, jak na przykład interferon, tak, w wirusowym zapaleniu wątroby, który też może wywołać poprzez przez bezpośrednią uszkodzenie komórek beta, czy też przez wzrost insulinooporności może wywołać ten efekt, tak? Leki stosowane w końcu po transplantacjach narządów, tak? Jest też termin cukrzycy potransplantacyjnej, czyli u pacjenta, który jest po przeszczepie, musimy pewne leki stosować w tym celu, żeby organizm nie odrzucił przeszczepu. W związku z powyższym na przykład cyklosporyna jest takim lekiem, których potencjał rzeczywiście diabetogenny jest duży i musimy się liczyć z tym, że przy pewnych takich lekach mogą pojawiać się właśnie, może się pojawiać dodatkowy problem związany z rozchwianiem już obecnej cukrzycy, bądź pojawieniem się zaburzeń glikemii. Tak jak powiedziałem, pewne choroby również zakaźne, czyli wirusowe zapalenie typu B, C, choroby, które mają powinowactwo do takich narządów jak wątroba czy trzustka, które mogą bezpośrednio uszkadzać. Tutaj mówimy o chorobach takich jak cytomegalia czy zakażenie wirusem Coxsackie. Gro takich chorób, które rzeczywiście zakaźne mogą. Takim wirusem też jest koronawirus, który rzeczywiście my obserwowaliśmy w czasie pandemii, że dochodziło często do pojawienia się, ujawnienia na przykład cukrzycy czy uszkodzenia wątroby. Bo tu też ciekawostka taka, należy wspomnieć o tym, że cukrzyca w zasadzie to nie jest tylko trzustka, tak? Czyli nie tylko ta trzustka odpowiada za to, jaki mamy poziom glikemii, ale i stan naszej wątroby, i stan naszych jelit, i stan naszych nerek. To są wszystko jakby narządy, które z sobą współgrają
1: Więc
0: i
1: holistycznie trzeba
0: tak,
1: podchodzić do
0: zaburzenie
1: pacjenta.
0: zapłonu, zaburzenie homeostazy, gdzieś uszkodzenie czy niewłaściwa funkcja któregoś z tych
1: Powoduje
0: narządów może powodować
1: kolejne.
0: wtórnie, że te wzrosty glukozy trwałe będą.
1: Panie doktorze, wcześniej wymienił Pan wiele chorób, które mogą być jakby takim zaczynem, mogą wywołać tę cukrzycę wtórną. Więc diagnostyka wydaje się tutaj bardzo skomplikowana i taka chyba kosztowna, no bo tych powodów może być tak wiele i żeby leczyć przyczynę, a nie skutek, no to należałoby dotrzeć do tej przyczyny, tak?
0: Tak, oczywiście. Diagnostyka cukrzycy
1: Wtórnej.
0: wbrew, to znaczy diagnostyka cukrzycy jest zawsze taka sama, tak? To niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą wtórną, czy cukrzycą typu pierwszego, drugiego, opiera się w zasadzie o dane matematyczne niemalże, tak? Bo żeby rozpoznać cukrzycę, my nie możemy się opierać, i tu zawsze też powtarzam, staram się powtarzać zawsze o pomiary na przykład przygodne glikemii z palca, z krwi włośniczkowej, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś ma pewne objawy, które sugerują i ten poziom z palca sobie zmierzy i wyjdzie on nieprawidłowy,
1: Te
0: jakieś
1: objawy
0: podejrzanie
1: jeszcze
0: wysokie,
1: przypomnimy za
0: tak,
1: chwilkę, tak?
0: oczywiście. Zawsze jest to jakiś przyczynek do tego, żeby przebadać się w kierunku cukrzycy. Natomiast ja zawsze zaznaczam, że diagnostyka cukrzycy zawsze się opiera o pomiary krwi żylnej, czyli pomiar krwi z palca może dać jakby być stanowić przyczynek do dalszej diagnostyki. Natomiast my mamy, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, drugiego czy wtórną, zawsze metody diagnozowania tej cukrzycy są takie same, czyli są cztery w zasadzie sytuacje kliniczne, laboratoryjne, kiedy my tą cukrzycę możemy rozpoznać, tak? Zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z objawami, tak? Czyli pacjent zdradza objawy,
1: Czyli co?
0: czyli
1: Co się
0: typowe
1: dzieje?
0: objawy wysokich cukrów, czyli
1: Czy wahań cukru też, tak?
0: z wata, czyli przede wszystkim no, zwiększenie częstości oddawania moczu.
1: Nocą
0: Wzmożone
1: czy w ciągu
0: pragnienie
1: dnia?
0: całego dnia, tak? W ciągu całego dnia. wzmożone pragnienie, tak, utrata niekontrolowana masy ciała, tak, nadmierna

0: senność, często powracające infekcje, szczególnie w drogach moczowych.
1: Potliwość
0: Też
1: zmożona.
0: oczywiście jak najbardziej suchość skóry, potliwość. Czasami to jest tak, że na przykład dolne partie, górne partie są wzmożone potliwością, dolne nie. Obraz jest bardzo różny, bardzo zróżnicowany czasami i często jest tak, że pacjent nie zdradza żadnych objawów. Ale mówię, to są takie klasyczne objawy, te, o których mówi, wysokich cukrów, które utrzymają się przez dłuższy czas. To, i wtedy, kiedy mamy takiego pacjenta, wystarczy pomiar z krwi żylnej o dowolnej porze dnia. To nie musi być pomiar nadczo, jeżeli on jest...
1: Nie musi być nadczo,
0: Nie musi
1: tak?
0: być nadczo, jeżeli on jest powyżej 200, a są tego typu objawy.
1: A jeżeli powyżej 90, powiedzmy, nie wiem, 100, 110, to jeszcze nie?
0: No nie, to mówimy, mówię, o sytuacji, w której mamy pacjenta z typowymi objawami takimi, jak wymieniliśmy i mamy cukier przygodny z żyły powyżej 200, powyżej 90 nie wystarczy. Natomiast są jeszcze trzy, znaczy inne sytuacje, kiedy my tą cukrzycę rozpoznajemy, tak? Druga sytuacja jest taka, kiedy dwukrotnie powyżej pobieramy krew z żyły nadczo i ten cukier jest powyżej 125, ale musi być to potwierdzenie, czyli nie wystarczy jeden pomiar, trzeba to potwierdzić kolejnym pomiarem, najlepiej w ciągu paru tygodni kolejnych. Jeżeli oba są powyżej 125 i nie potrzebujemy żadnych innych objawów, również rozpoznajemy cukrzycę. Trzecia sytuacja, taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia, kiedy te cukry są, powiedzmy, podwyższone delikatnie, ale nie spełniają tych kryteriów cukrzycy, czyli nie są powyżej 125, czyli pomiędzy 99 a 125. Tego typu sytuacje skłaniają nas do wykonania tak zwanego testu obciążenia glukozą. Jeżeli w takim teście, przepraszam, po 2 godzinach cukier wychodzi powyżej 200.
1: Więc najpierw nadczo, później po posiłku, po dwóch godzinach,
0: nie, po
1: tak?
0: Po 2 godzinach od obciążenia, tak? Czyli to jest specyficzne
1: wypiciu
0: badanie,
1: płynu,
0: które
1: tak.
0: polega na wypiciu glukozy, ale też oczywiście obwarowane pewnymi obowiązkowymi sytuacjami, znaczy ten pacjent nie może być w ruchu, może musi być na miejscu, nie może w tym czasie wykonywać żadnych czynności i po 2 godzinach, w drugim pomiarze, po wypiciu 75 gramów glukozy, jeżeli cukier jest powyżej 200, też możemy rozpoznać cukrzycę. Ostatnią sytuacją jest sytuacja, kiedy mamy tak zwany pomiar hemoglobiny glikowanej, czyli badania z krwi, które notabene nie wymaga, aby pacjent był nadczo. To jest badanie, które wykonuje się również z krwi żylnej. Jeżeli ten poziom powyżej 6,5 występuje, to również niezależnie od tego, czy te objawy są, czy nie, możemy rozpoznać cukrzycę. Tylko pod warunkiem oczywiście, że jest to pomiar wykonany wedle standaryzowanych metod w laboratorium certyfikowanym, tak?
1: Panie doktorze, powiedzmy jeszcze na koniec, jak cukrzyca niszczy organizm i wspomnijmy o profilaktyce, czyli co robić, aby uchronić się przed tą chorobą, oczywiście w miarę.
0: Cukrzyca niestety niszczy organizm wielotorowo, można powiedzieć. Całe nieszczęście polega na tym, że my nie jako ludzie nie jesteśmy jakby, nasz organizm nie działa w ten sposób, że zabiera sobie z tej ilości glukozy czy kwasów tłuszczowych, które my wprowadzamy do organizmu, tylko tyle, ile chce, a resztę wydala, tylko gdzieś tą glukozę, wolne kwasy tłuszczowe przerabia, odkłada i to w zasadzie jest przyczynkiem całego nieszczęścia, ponieważ ten nadmiar glukozy, który we krwi krąży, jeżeli jest jej odpowiednia ilość, jest on spalany, jest źródłem energii. Ona jest nam potrzebna, glukoza jest nam potrzebna do życia, nasze narządy jej potrzebują. Natomiast jeżeli jest jej odpowiednia ilość, ona jest spalana w sposób, powiedzmy, fizjologiczny, taki, który nie niesie za sobą następstw negatywnych. Natomiast jeżeli jest jej za dużo, uaktywniają się w naszym organizmie pewne tak zwane alternatywne szlaki spalania tej glukozy. To są niestety szlaki, które spalając glukozę i przerabiając ją na energię w trakcie tego metabolizmu powstają metabolity szkodliwe, wolne rodniki tlenowe, które niestety, ale mają skłonność do uszkodzania nabłonka, najczęściej śródbłonka naczyń. W związku z powyższym efekt jest taki, wiadomo, że każdy z naszych

0: każdy nasz narząd, każda nasza tkanka jest unaczyniona, unerwiona, tak? Więc jeżeli takie zmiany zachodzą w naczyniach krwionośnych, w naczyniach, we włóknach nerwowych, które unerwiają, unaczyniają nasze narządy, to wiadomo, że praktycznie każdy narząd jest narażony na, po pierwsze, jego zniszczenie strukturalne, po drugie, zniszczenie jego funkcji, tak? Czyli upośledzenie jego funkcji. Inny sposób to jest bezpośrednia glikacja, czyli jakby wiązanie się tych cukrów z białkami i też wpływanie na ich nieprawidłową budowę i co za tym idzie nieprawidłową funkcję wielu narządów.
1: A jak się chronić przed cukrzycą, panie doktorze?
0: Jak się chronić przed cukrzycą? Oczywiście z pozoru najprostsze pytania są najtrudniejsze w realizacji. Oczywiście, no, można powiedzieć, że odpowiedź może być banalna, tak? Bo wiadomo, że ta cukrzyca, o której my w tej chwili mówimy, tutaj może mamy troszkę mniej wpływu, aczkolwiek gro tych cukrzyc jednak wiąże się mechanizm jakby jej powstawania. To są mechanizmy związane, powiedzmy, z gorszą wrażliwością tkanek na insulinę, tak, i gorszym przyswojem glukozy. I to niestety wiąże się oczywiście ze skłonnością do nadwagi i otyłości, tak, czyli tryb życia, nasz tryb życia w dużym stopniu determinuje to, czy my to ryzyko cukrzycy będziemy mieli duże czy małe. Oczywiście są pewne czynniki tak zwane niemodyfikowalne, na które geny. My nie mamy wpływu. Tak, oczywiście, geny, tak, bo jeżeli, bo cukrzyca typu drugiego na przykład, no, to jest kilkadziesiąt co najmniej genów, tak, i jeżeli jest nasi rodzice, czy dziadkowie, czy rodzeństwo chorowało,
1: prawdopodobieństwo rośnie.
0: Zdecydowanie rośnie, że też zachorujemy. To, czyli geny, tak, wiek oczywiście, bo im człowiek starszy, tym ta cukrzyca też oczywiście większe prawdopodobieństwo, że ona może wystąpić. Pewne rasy również, no, czy Latynosi, czy Afroamerykanie, czy Azjaci są bardziej też narażeni. To są czynniki, na które nie mamy wpływu. Natomiast na gro czynników mamy wpływ, tak jak powiedziałem już, nadwaga, otyłość, tak? Czyli te główne czynniki, mówimy coraz częściej, że to jest normalne w tej chwili, o tak zwanej chorobie otyłościowej, tak? Tak. Kiedyś mówiło się, że jest to w zasadzie, no, defekt kosmetyczny. To nie jest defekt kosmetyczny, jest to choroba, którą trzeba leczyć tak samo jak nadciśnienie, cukrzyca czy nadmiar cholesterolu. Ale też inne, tak, tutaj czynniki, no, czyli generalnie leczenie chorób towarzyszących, nadciśnienie, hipercholesterolemia, tak? Dieta, którą oczywiście stosujemy, ma ogromny wpływ. Jeżeli unikamy produktów o wysokim indeksie glikemicznym, wysoko przetworzonych, tak? Jeżeli staramy się zdrowo zjadać dobre rzeczy, też mniej obciążamy nasz organizm na ten stres oksydacyjny. Czyli aktywność fizyczna, właściwa dieta, dbanie o choroby towarzyszące, tak, żeby je właściwie leczyć. I to są w zasadzie takie podstawy, tak, dbanie o to, żeby też, no, starać się pewne rzeczy wyprzedzać, czyli diagnostyka, tak.
1: Czyli takie uniwersalne zasady,
0: uniwersalne zasady, ale też
1: w każdej sytuacji.
0: Pamiętajmy o tym, żeby jednak się badać, tak, żeby nie odkładać pewnych rzeczy na później, bo mamy do czynienia akurat z chorobą, która w połowie ponad przypadków może być bezobjawowa, natomiast ona, jej powikłania toczą się miesiącami, latami. W momencie, kiedy my tą chorobę wykrywamy, już w pewnym zakresie możemy też mieć powikłania, tego byśmy chcieli uniknąć.
1: Więc oznaczmy jak najszybciej poziom glukozy we krwi, z krwi żylnej oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Dariusz Polachowski, diabetolog, internista. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję. Do widzenia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Wrocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
1: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast Bratape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki, także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
2: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
1: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
2: Czy trzyma się on całą noc?
1: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej.

0: dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
1: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
0: W każdym z tape'ów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie. Ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
1: A jakie mamy rodzaje taśm?
0: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach. Także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
2: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Włocławku też, że tak powiem, żeby panie z Włocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
2: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
2: Jeśli przed Tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
3: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 17:30 i będzie ładna pogoda.
4: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
2: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła mlecznego dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
3: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej, Nie

0: mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak, no jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną i dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie i go nigdy nie zabraknie.
1: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże, polskie produkty na naszych stołach.
2: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
3: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
4: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
5: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry i muffinki.
6: Czy często Pani gością na tego typu wydarzenia?
5: Co roku przygotujemy.
6: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
5: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
6: A od ilu lat już Panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
5: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
6: I ile osób w nim uczestniczy?
5: 15.
6: I to się zmienia?
5: Nie, na razie nic, nie idziemy do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
6: I Pani wszystko same gotują?
5: Tak, na miejscu w remizie.
2: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.
7: Piękni, Młodzi, Grabkowo, Piękni.

0: dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kalistanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenia? Jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
0: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero przyjechaliśmy.
3: Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
1: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak,
2: oczywiście, piękni, właśnie na to przyjechałem.
3: Selfie,
2: jak najbardziej. Kiedyś nasi to jednak byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał.
3: Tylko jeden. Że pogoda nam dopisze, nie?
2: Tak nieźle, nieźle.
1: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
2: Nie, nie, nie, ja to jestem pierwszy raz.
3: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
4: Dobrze, dobrze się bawimy.
1: A na jaki koncert Państwo czekają?
4: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
1: A czy Państwo są tutaj co roku?
4: Nie, nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
1: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
4: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
1: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
4: Tak, dokładnie.
5: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu.

0: Przedszkole samorządowe w Izbicy Kujawskiej ma już 50 lat. Okrągły jubileusz jest okazją do wspomnień oraz planów na przyszłość. Uroczystość półwiecza placówki odbyła się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola.
1: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 10. Msza święta odbyła się w naszym kościele parafialnym o godzinie 11. Tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Za chwileczkę, za moment rozpoczną się dalsze uroczystości jubileuszowe, czyli część oficjalna, część artystyczna. Potem również chciałabym pokazać wszystkim zaproszonym gościom naszą jednostkę. No i na tym koniec.
2: Właśnie opowiedzmy o samej jednostce. Ile jest dzieciaków, ilu uczniów? Jakie proponujecie zajęcia?
1: Na chwilę obecną mamy 4 grupy w naszym przedszkolu. W 2024 roku dzięki udziałowi w projekcie z Unii Europejskiej udało nam się zwiększyć tutaj liczbę grup z 3 do 4. Aktualnie liczba dzieci w naszym przedszkolu wynosi 89. Zajęcia, które realizujemy w naszym przedszkolu, to przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ale realizujemy również język angielski, zajęcia logopedyczne. Jest u nas zatrudniony pedagog specjalny, psycholog, logopeda, także wachlarz jest naprawdę szeroki.
2: Domyślam się, że przedszkole także organizuje wycieczki dla dzieci, wyjścia, poznawanie nowych miejsc.
1: Bardzo często. Wycieczki krajoznawcze już na stałe wpisały się w plan pracy naszego przedszkola. Zresztą no nie wyobrażam sobie tutaj efektywnej pracy jednostki oświatowej bez zaznajamiania dzieci, czy to z otoczeniem regionu, czy z zasobami, miejscami, które mamy w Polsce, prawda?
0: Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Wśród nich parlamentarzyści, władze samorządowe, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego. W wielu przypadkach rodzice sami w przyszłości chodzili do tej placówki.
3: Dziś rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, okrągła rocznica, wyjątkowy jubileusz 50-lecia funkcjonowania naszego przedszkola samorządowego, w tej chwili samorządowego, no, poprzednio troszeczkę innej formule działało. Ale istotnie, mamy jeszcze tutaj dokomponowaną kolejną instytucję, jest to zespół, myślę tutaj o żłobku również samorządowym, z którego też tutaj korzystają nasi mieszkańcy, mamy pełne obłożenie obydwu instytucji. Do tej pory borykaliśmy się nawet z brakiem miejsc w naszym przedszkolu, bo opieka przedszkolna również była sprawowana w oddziałach zerowych w szkole podstawowej numer 1. W tej chwili mamy niestety niż demograficzny i pewnie nasza placówka tutaj przedszkolna będzie potrzeby w pełni zaspokajać. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że w ostatnim okresie czasu udało nam się zmodernizować budynek, w którym mieści się nasze przedszkole. Udało nam się kompleksowo najpierw wykonać termomodernizację z zewnątrz, poprawiliśmy termikę budynku. I w roku ubiegłym udało nam się kompletnie wyremontować wnętrze, uzupełnić sprzęt, wyposażyliśmy salę w nowe meble. Funkcjonuje przy okazji powstania żłobka też nowa kuchnia z pełnym wyposażeniem. Myślę, że w tej chwili instytucja na miarę aktualnych wymogów.
0: Uczestnikom wydarzenia przedstawiono historię przedszkola, wykorzystując archiwalne zdjęcia. Przypomniano dokonania poprzednich dyrektorów oraz pokazano, jak zmieniła się sama placówka od skromnego budynku po przedszkole na miarę XXI wieku. Dziś nie mogło zabraknąć kwiatów oraz życzeń.
4: 50 lat to jest niemało, szczególnie dla dzieci, którzy tutaj trafiają, czyli tych roczników, bym powiedział, jest bardzo wiele, przynajmniej 25 przez te 50 lat. Dlatego jest to piękna okazja, żeby podsumować działalność 50-lecia przedszkola samorządowego w gminie, mieście Izbica Kujawska przez ostatnie 50 lat, czyli od 1976 roku. Były różne lata, różne okresy i spokojniejsze, i mniej spokojne, ale oświata przetrwała, począwszy od tych najmłodszych przez szkoły podstawowe, później średnią, którą mamy także w Izbicy Kujawskiej. To dobrze, że organizatorzy zaprosili nas dzisiaj na świętowanie razem tej okazji i dobrze, że odbywa się to w nowo odbudowanym, wyremontowanym

miejsko-gminnym ośrodku kultury, dzisiaj Centrum Kultury. Życzę dobrej przyszłości dla oświaty w Izbicy Kujawskiej, dla przedszkola samorządowego w Izbicy Kujawskiej, dla nauczycieli dobrych i wytrwałych, ale jednocześnie bardzo inteligentnych uczniów, tak aby ta praca była pasją, a nie tylko obowiązkiem. Życzę przy tej okazji także i zdrowia wszystkim, którzy mają wpływ, mają przełożenie na organizację codziennego życia wszystkich mieszkańców, od najmłodszych aż do seniorów.

0: 50 lat to wielka sprawa, zasna śpiewy i zabawa.
1: Nasze przedszkole dziś świętuje, każde dziecko się raduje. 50 lat minęło w biegu, pełnym radości, uśmiechów i śpiewów. Dziś głośno ogłaszamy, że nasze przedszkole mocno kochamy.

0: We wtorek po południu na osiedlu Zadamcze pojawiły się karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Do centrum kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej znajduje się mężczyzna z ranami kłutymi.
1: Wczoraj po godzinie 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej leży nieprzytomny mężczyzna. Udaliśmy się na miejsce i tam ujawniliśmy mężczyznę z ranami, jak wstępnie ustalono, kłutymi. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu też był prokurator, pod którego nadzorem właśnie te czynności były prowadzone. Obecnie zatrzymaliśmy mężczyznę w wieku 50 lat, który miał związek właśnie z tymi powstałymi obrażeniami. Mężczyzna ten w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. I jak ustalono, mężczyzna razem z osobą pokrzywdzoną przebywali wspólnie w jednym mieszkaniu.
0: Mężczyzna znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czekamy na wyniki ustaleń służb, by dowiedzieć się, jaki przebieg miały zdarzenia w bloku przy ulicy Toruńskiej. Wiosna w pełni, a więc w gminach rozpoczął się już sezon inwestycyjny. Samorządy kontynuują rozpoczęte prace, a także wyznaczają plany na kolejne działania. W gminie Lubraniec będzie wiele się działo. Poprawiony zostanie chociażby brzeg Dunaju.
2: Będziemy poprawiać brzegi właśnie na tym cieku wodnym Dunaj. Tu proszę sobie wyobrazić naszą muszlę koncertową. Też będziemy zmieniać, ale najważniejsza inwestycja to tężnie. Tężnie staną po prawej stronie, jeśli z Lubrańca idziemy na Dobierzyn, po prawej stronie, tam gdzie kiedyś dawni włodarze chcieli postawić basen, ale się niestety nie udało, to w tym miejscu będą tężnie, a więc miejsca, gdzie szczególnie mieszkańcy Lubrańca, nie tylko, będą mogli wypoczywać, cieszyć się zielenią. Tu muszę też wspomnieć i podziękować za bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kutno. Będzie ścieżka, będzie fajnie. Oczywiście zaproszę na odebranie domu, który pan Godecki-Ćwirko nam przekazał.
0: W Lubrańcu końca dobiega budowa żłobka. Jednostka będzie mogła przyjąć do 40 dzieci w wieku do 3 lat. Wartość inwestycji wynosi około 4,5 miliona złotych. Ponad połowa wartości inwestycji została pokryta ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Też ważne dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgowiące będzie rozbudowa jednostki.
2: Tak, będzie.
3: Termomodernizacja. Także
2: mi jako staremu druhowi tej jednostki, który startował jeszcze w latach 80. w zawodach strażackich, tak trudno o tym mówić, ale będzie to inwestycja za 3 miliony złotych, gdzie totalnie zmodernizujemy remizę. Piękną remizę, ale powstałą już w 1986 roku, a więc czas na jej remont, o tak to określmy.
0: Niebawem przedstawimy szerszą relację z inwestycji, które zostaną wykonane w gminie Lubraniec.

0: Ma zaledwie 12 lat, a już udowadnia, że talent i determinacja nie znają wieku. Kasper Wojciechowski z Osławka z powodzeniem podbija muzyczną scenę. Uczy się w zespole szkół muzycznych, gra na wielu instrumentach, ale to właśnie perkusja skradła jego serce. O swojej muzycznej drodze opowiedział przed naszą kamerą.
1: Moją pasją jest granie na perkusji. Zacząłem na niej grać, jak miałem około 7 lat. No ogólnie jakoś tak to było, że jakoś najpierw mnie rodzice tak zachęcili, że

0: może poszedł, spróbował. No, najpierw chodziłem na ognisko szkolne, takie jakby, że po przedszkolu. No i jakoś mi się tak spodobało, no i potem rodzice mnie zapisali do szkoły właśnie. No i do dzisiaj właśnie gram na perkusji.
1: Jak to wygląda? Jak wyglądają twoje codzienne przygotowania i treningi?
0: No, siedzę w domu, no, ćwiczę, gram na perkusji, uczę się w szkole różnych rzeczy właśnie związanych z muzyką. No i ogólnie bardzo mi się podoba granie na tym instrumencie.
1: A co daje ci muzyka?
0: Satysfakcja. Bardzo dużo satysfakcji.
1: Powiedz proszę, czy pochodzisz z muzykalnej rodziny?
0: Znaczy, mój brat dotarł do półfinału w The Voice Kids. No i chyba tyle.
1: A kto u was zaszczepił tą pasję do muzyki?
0: Chyba tata.
2: Młody perkusista nie zwalnia tempa. Kacper wziął udział w ogólnopolskim konkursie instrumentalnym Rezonans, w którym walczy o nagrodę publiczności. Aby wesprzeć utalentowanego wrocławianina, wystarczy wysłać SMS pod numer 73480 o treści typ.reg.8.
0: Brałem udział w konkursie ogólnopolskim instrumentalnym. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Augustynowiczowi i chciałem jeszcze podziękować panu Patrykowi Dębczukowi za to, że nagrał mnie w swoim studiu Sound Place.
1: Jaki był odzyw jury?
0: Jeszcze nie powiedzieli, jeszcze nie było ogłoszone, ale ogólnie chcę zachęcić, żeby wszyscy na mnie głosowali.
1: Powiedz proszę, jakie są twoje marzenia muzyczne związane z perkusją?
0: No, moim marzeniem jest właśnie może wystąpić właśnie na jakimś konkursie bardziej takim ogólnym, czyli na przykład no ogólnoświatowym. To jest takie moje marzenie, bo no chciałbym kiedyś tak pójść, tak zagrać na scenie takiej no już właśnie ogólnoświatowej i właśnie pokazać innym, że potrafię. Że potrafię na serio coś osiągnąć w życiu.
1: Czyli wiążesz swoją przyszłość z perkusją?
0: Tak, wiążę.
2: Na oddanie głosu na Kacpra zostało niewiele czasu. Głosować można do 18 czerwca do godziny 20. Pokażmy, że Wrocławek potrafi wspierać młode talenty.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek.

0: to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Wrocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Dariusz Polachowski, internista, diabetolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj oczywiście o cukrzycy, ale cukrzyca ma różne oblicza. Jedną z takich odsłon cukrzycy jest cukrzyca wtórna. Co to takiego?
1: Zgadza się, tak jak na poprzednich spotkaniach już wspomnieliśmy. Cukrzyca w zasadzie w samej definicji Światowej Organizacji Zdrowia nie jest to jedna choroba. Jest to grupa chorób, których wspólną cechą jest podwyższony poziom glukozy we krwi, które w konsekwencji prowadzić może i najczęściej prowadzi do powikłań narządowych poprzez upośledzenie funkcji narządów, a także ich destrukcję. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, do tej pory mówiliśmy o tych głównych typach cukrzycy, a więc cukrzycy typu pierwszego i cukrzycy typu drugiego, które stanowią w zasadzie wedle różnych szacunków ponad 90% wszystkich cukrzyc, natomiast nie są to jedyne rodzaje cukrzycy, ponieważ jest cała grupa cukrzyc, których określamy potocznie nazwą cukrzycę typu trzeciego, a tak naprawdę są to cukrzyce wtórne o znanej przyczynie.
0: Panie doktorze, kiedy ta cukrzyca wtórna może wystąpić? Jakie są czynniki ryzyka cukrzycy wtórnej?
1: Cukrzyca wtórna, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja taka, kiedy inne choroby wywołują nadmiar glukozy we krwi. To są całe grupy chorób, ale dotyczą to zazwyczaj ich wywołanie, jakby ich objawy pojawiają się u tych osób, które już pewne predyspozycje mają, czyli to są najczęściej osoby, które mają stan przedcukrzycowy i u tych osób łatwiej dojdzie do ujawnienia tych cukrzy, chociaż też nie ogólniam, nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. Wśród tych cukrzyc wtórnych, które tak jak powiedziałem, w zasadzie w tej chwili stanowią coraz to szerszą grupę. Szacuje się, że to jest wedle różnych obliczeń około 3-5, a nawet 7% wszystkich cukrzyc. Jedną z grup są tak zwane cukrzyce typu mody, czyli cukrzyce uwarunkowane pojedynczymi mutacjami w genach, które kodują produkcję insuliny. Defekty w tych genach, z racji tego, że medycyna oczywiście rozwija się, jesteśmy coraz bardziej w stanie wykrywać, tak jak jeszcze naście lat temu znaliśmy kilka typów tej cukrzycy monogenowej, tak zwanej, teraz już ponad 40 znanych typów. I to są cukrzyce, które najczęściej są cukrzycami diagnozowanymi w młodym wieku, osób, których

0: które najczęściej są osobami szczupłymi, które mają bagaż
1: Szczupłymi
0: rodzinny,
1: jednak.
0: szczupłymi, tak, oczywiście, które mają bagaż rodzinny, obciążenia rodzinne, często w dwóch, trzech pokoleniach, które często mają łagodny przebieg, choć nie zawsze, i które często dają się leczyć z preparatami doustnymi. Taką cechą charakterystyczną przy niektórych cukrzycach tych monogenowych jest to, że niektóre mogą współistnieć z wadami układu moczowego na przykład, tak? I to są te cukrzyce, które, tak jak powiedziałem, ich ilość rośnie, ponieważ diagnostyka genetyczna rośnie. Ma to duże znaczenie w zasadzie, bo wiedząc, że nie chorujemy na typową cukrzycę typu drugiego, a cukrzycę monogenową, która jest de facto związana z niewłaściwą produkcją insuliny przez komórkę beta, jesteśmy w stanie z jednej strony określić, czy ta osoba to jest osoba, która wymaga intensywnego leczenia, czy to jest osoba, której grożą powikłania późniejsze cukrzycy, czy to jest osoba raczej, którą spokojnie możemy kontrolować ten poziom glikemii i w sposób łagodny prowadzić, tak, na lekach doustnych. To są, tak jak powiedziałem, ta grupa, która rośnie, ich jest coraz to więcej, związane z defektem komórki beta. Oczywiście tu też należą cukrzyce rzadkie, kazuistyczne, ale jednak cukrzyce na przykład noworodkowe, tak, związane, tak zwana przejściowa bądź przetrwała cukrzyca noworodkowa, też związana z mutacjami genów, które odpowiadają za wydzielanie insuliny. Cukrzyce mitochondrialne to są cukrzyce, tak jak powiedziałem, kazuistyczne, ich jest niedużo, ale to są istotne rzeczy, które potrafimy diagnozować i leczyć. Cała grupa cukrzyc związanych z nieprawidłowościami działania insuliny, a więc na przykład insulinooporność typu A, gdzie mamy do czynienia z niewłaściwą reakcją na receptor insulinowy, rzadkie wady, tak jak krasnoludkowatość na przykład, ale też i cała rzesza chorób w kolejnym etapie, gdzie rzeczywiście ta cukrzyca się pojawia wtórnie. I tutaj dochodzimy do takiej grupy, jak na przykład choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki, czyli cukrzyca może się pojawić w przypadku choroby nowotworowej, nowotworu trzustki, w przypadku przewlekłego bądź ostrego zapalenia trzustki o różnej etiologii, czy alkoholowej, czy kamiczej. W przypadku takich chorób jak mukowiscydoza, tak? W przypadku urazów pooperacyjnych na przykład, czy urazów komunikacyjnych, gdzie dochodzi do utraty miąższu trzustki, wtórnie może się ta cukrzyca rozwinąć. To jest oczywiście cała grupa tak zwanych endokrynopatii, czyli chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego, gdzie ta cukrzyca może wystąpić w przypadku zespołu Cushinga, czyli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nadprodukcją hormonów kortykosteroidowych, czy to w przebiegu gruczołaka, czy nowotworu nadnerczy, czy w przypadku też guzów ośrodkowego układu nerwowego, tak, ale również w guzach rdzenia nadnerczy, czyli w guzie chromochłonnym, w przypadku guzów czy gruczołaków przysadki wydzielających hormon wzrostu, bo to są też hormony, które działają antagonistycznie, czyli odwrotnie niż insulina, czyli ich nadprodukcja może doprowadzić do zwiększonego poziomu cukru w organizmie. Rzadkie guzy przewodu pokarmowego, jak na przykład somatostatinoma, tak, ale też w przebiegu nadczynności czy niedoczynności tarczycy, więc cała grupa takich chorób, gdzie czy nadczynności kory nadnerczy w zakresie wydzielania aldosteronu, a więc cała grupa chorób, gdzie hormony niekoniecznie glukagon czy inne hormony wpływające bezpośrednio na wątrobę trzustkę, ale też inne hormony, które mogą powodować wzrost cukru we krwi. Jest też oczywiście cała grupa leków, które predysponują, kiedy bierzemy je z różnych przyczyn, predysponują do podwyższenia poziomu cukru we krwi.
1: Więc tak, Lecząc jakąś chorobę, możemy spowodować cukrzycę wtórną, tak?
0: Tak,
1: w wyniku zażywania określonych leków, o których oczywiście nie możemy powiedzieć.

0: Oczywiście nie żadne nazwy, preparaty handlowe tutaj nie
1: Mhm.
0: padną, ale oczywiście nie jest tajemnicą, że są pewne leki, które w przebiegu których no, bierzemy je z powodu różnych chorób. Tutaj na pierwszym planie są te kortykosterydy, tak? Czyli leki, które są no, powszechnie stosowane czy chociażby w reumatologii, w ortopedii, czy w onkologii, gdzie te leki to są to leki po prostu bardzo korzystne dla nas, bo one są stosowane z tego tytułu, żeby wytłumić reakcję zapalną, żeby ją modulować, żeby poprawiał się stan zdrowia. Natomiast efekt uboczny tych leków
1: Kolejna choroba.
0: może powodować, że oczywiście poziom cukru będzie podwyższony. W przypadku sterydów to odbywa się najczęściej na zasadzie zwiększenia tak zwanej insulinooporności, czyli mamy do czynienia z tym, że obwodowo tkanki, tak, mięśnie, tkanka tłuszczowa tracą zdolność do wychwytywania tej glukozy, ale też kortykosteroidy działają w ten sposób, że wzmagają pewne procesy w wątrobie, czyli glikogenolizę, czy w wątrobie, w mięśniach, czyli uwalnianie jakby glukozy z zapasów zgromadzonych, a także gluconeogenezę, czyli taki proces, który polega na produkcji wątrobowej tego cukru i poprzez wzmożenie tych procesów powodują, że ten cukier może być wyższy. Oczywiście nie będzie tak u każdego, tak? To nie jest tak, że każda osoba, która będzie brała steryd z jakiegoś powodu, tą
1: Tak.
0: cukrzycę będzie miała. Zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z pacjentem, który jest, powiedzmy, do końca zdrowy, czy mamy do czynienia z pacjentem takim, który już gdzieś te zaburzenia glikemii, stan przedcukrzycowy ma. Ten drugi oczywiście będzie bardziej narażony
1: Narażony.
0: na wystąpienie objawów. Inne rzeczy to jest oczywiście to, jak długo stosujemy lek, w jakich dawkach. Tak, oczywiście wyższe dawki będą powodowały większe ryzyko wystąpienia cukrzycy, ale także droga podania tego leku, tak, czyli podanie dożylne czy podanie doustne będzie się związało z większym ryzykiem wystąpienia cukrzycy wtórnej w przebiegu steroidoterapii, aniżeli stosowanie leków czy wziewnych, jak to mamy do czynienia w pulmonologii, czy miejscowo, tak. Czyli sterydy, generalnie taka grupa, gdzie chyba no, wszyscy wiemy, że to może się zdarzyć. Ale nie tylko sterydy, tak? Bo chociażby pewne leki, które stosujemy nawet i w psychiatrii, tak? My w tej chwili oczywiście dysponujemy różnymi lekami, ale te starsze leki, powiedzmy, atypowe leki neuroleptyczne, jak na przykład olanzapina, klozapina,
1: To
0: gdzie
1: są grupy leków, to
0: to
1: nie
0: są
1: są nazwy
0: grupy, to nie są,
1: handlowe.
0: tak, nie musimy się obawiać, to nie są preparaty handlowe, to są substancje, zresztą w latach 50. powstał już termin tak zwanego cukrzycy fenotiazynowej, czyli cukrzycy spowodowanej pewną luką, grupą leków. Tak jak powiedziałem, te starsze preparaty mogą powodować, że ta cukrzyca się wywoła. Najczęściej w takim mechanizmie, że one pobudzają pewne receptory histaminowe, serotoninergiczne i wywołują wzrost apetytu. Wzrost apetytu wiąże się też z przyrostem masy ciała i w związku z powyższym też nasilenie insulinooporności i wywołanie pewnych objawów właśnie związanych z podwyższonym poziomem cukru, tak? Tak samo starsze leki przeciwdepresyjne, zarówno z grupy trójpierścieniowych leków, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kamitryptylina na przykład, czy starszych leków inhibitorów wychwytu serotoniny, czyli na przykład miaseryny. Natomiast jest gro leków, powiedzmy, które są stosowane w psychiatrii, które są pozbawione tego wpływu, tak? To nie jest tak, że każdy lek to wywoła,
1: To
0: więc
1: zwróćmy na to
0: tak,
1: uwagę.
0: to jest istotne i to jest nasza rola też lekarzy z wszelkich specjalności, którzy tymi pacjentami się na co dzień zajmują, że są pewne, że mając pacjenta czy z cukrzycą, czy ze stanem przedcukrzycowym, powinniśmy się zastanowić, które z tych leków bezpiecznie u takiego pacjenta zastosować, a których raczej powinniśmy, które raczej powinniśmy odstawić na bok z racji tego, że one gdzieś mają ten potencjał diabetogenny większy. Mówimy o lekach przeciwcukrzycowych, ale nie tylko. No, powszechnie znane starsze leki w leczeniu nadciśnienia, alfablokery, przepraszam, beta-blokery, ale tak jak powiedziałem, starsze, te, które powiedzmy są mało selektywne, mało wybiórcze, które mogą

0: mogą się przyczynić. Leki tiazydowe, czyli moczopędne, też starszej generacji, które mogą, ich profil metaboliczny jest taki, że mogą gdzieś tam podnieść poziom glukozy. Leki stosowane, powiedzmy, w leczeniu chorób zakaźnych, jak na przykład interferon, tak, w wirusowym zapaleniu wątroby, który też może wywołać poprzez przez bezpośrednią uszkodzenie komórek beta, czy też przez wzrost insulinooporności może wywołać ten efekt, tak? Leki stosowane w końcu po transplantacjach narządów, tak? Jest też termin cukrzycy potransplantacyjnej, czyli u pacjenta, który jest po przeszczepie, musimy pewne leki stosować w tym celu, żeby organizm nie odrzucił przeszczepu. W związku z powyższym na przykład cyklosporyna jest takim lekiem, których potencjał rzeczywiście diabetogenny jest duży i musimy się liczyć z tym, że przy pewnych takich lekach mogą pojawiać się właśnie, może się pojawiać dodatkowy problem związany z rozchwianiem już obecnej cukrzycy, bądź pojawieniem się zaburzeń glikemii. Tak jak powiedziałem, pewne choroby również zakaźne, czyli wirusowe zapalenie typu B, C, choroby, które mają powinowactwo do takich narządów jak wątroba czy trzustka, które mogą bezpośrednio uszkadzać. Tutaj mówimy o chorobach takich jak cytomegalia czy zakażenia wirusem Coxsackie. Gro takich chorób, które rzeczywiście zakaźne mogą. Takim wirusem też jest koronawirus, który rzeczywiście my obserwowaliśmy w czasie pandemii, że dochodziło często do pojawienia się, ujawnienia na przykład cukrzycy czy uszkodzenia wątroby. Bo tu też ciekawostka taka, należy wspomnieć o tym, że cukrzyca w zasadzie to nie jest tylko trzustka, tak? Czyli nie tylko ta trzustka odpowiada za to, jaki mamy poziom glikemii, ale i stan naszej wątroby, i stan naszych jelit, i stan naszych nerek, to są wszystko jakby narządy, które z sobą współgrają.
1: Więc holistycznie trzeba podchodzić do pacjenta.
0: Zaburzenie dokładnie. Zaburzenie homeostazy, gdzieś uszkodzenie czy niewłaściwa funkcja któregoś powoduje z tych narządów może powodować kolejne wtórnie, że te wzrosty glukozy trwałe będą.
1: Panie doktorze, wcześniej wymienił pan wiele chorób, które mogą być jakby takim zaczynem, mogą wywołać tę cukrzycę wtórną. Więc diagnostyka wydaje się tutaj bardzo skomplikowana i taka chyba kosztowna, no bo tych powodów może być tak wiele i żeby leczyć przyczynę, a nie skutek, no to należałoby dotrzeć do tej przyczyny, tak?
0: Tak, oczywiście. Diagnostyka cukrzycy
1: wtórnej.
0: To znaczy, diagnostyka cukrzycy jest zawsze taka sama, tak? To niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą wtórną, czy cukrzycą typu pierwszego, drugiego, opiera się w zasadzie o dane matematyczne niemalże, tak? Bo żeby rozpoznać cukrzycę, my nie możemy się opierać, i tu zawsze też powtarzam, staram się powtarzać zawsze, o pomiary na przykład przygodne glikemii z palca, z krwi włośniczkowej, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś ma pewne objawy, które sugerują i ten poziom z palca sobie zmierzy i wyjdzie on nieprawidłowy, jakieś
1: to objawy
0: podejrzanie
1: jeszcze
0: wysokie.
1: Przypomnimy za chwilkę,
0: tak? Oczywiście.
1: Tak?
0: Zawsze jest to jakiś przyczynek do tego, żeby przebadać się w kierunku cukrzycy. Natomiast ja zawsze zaznaczam, że diagnostyka cukrzycy zawsze się opiera o pomiary krwi żylnej, czyli pomiar krwi z palca może dać jakby być stanowić przyczynek do dalszej diagnostyki. Natomiast my mamy, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, drugiego czy wtórną, zawsze metody diagnozowania tej cukrzycy są takie same, czyli są cztery w zasadzie sytuacje kliniczne, laboratoryjne, kiedy my tą cukrzycę możemy rozpoznać, tak? Zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z objawami, tak? Czyli pacjent zdradza objawy.
1: Czyli?
0: Czyli
1: co? Co się
0: typowe
1: dzieje?
0: Objawy wysokich cukrów, czyli
1: czy wahań cukru też, tak?
0: Zwata, czyli przede wszystkim no, zwiększenie częstości oddawania moczu.
1: Nocą czy w ciągu dnia?
0: Całego dnia, tak? W ciągu całego dnia. Wzmożone pragnienie, tak? Utrata niekontrolowana masy ciała, tak? Nadmierna senność, często powracające infekcje, szczególnie w drogach moczowych.
1: Potliwość?
0: Też
1: zmożona.
0: Oczywiście, jak najbardziej, suchość skóry, potliwość. Czasami to jest tak, że na przykład dolne partie, górne partie są wzmożone potliwością, dolne nie. Obraz jest bardzo różny, bardzo zróżnicowany czasami i często jest tak, że pacjent nie zdradza żadnych objawów, ale mówię, to są takie klasyczne objawy, te, o których mówi

0: wysokich cukrów, które utrzymają się przez dłuższy czas. To i wtedy, kiedy mamy takiego pacjenta, wystarczy pomiar z krwi żylnej o dowolnej porze dnia. To nie musi być pomiar nadczo, jeżeli on jest...
1: Nie musi być nadczo,
0: Nie musi
1: tak?
0: być nadczo, jeżeli on jest powyżej 200, a są tego typu objawy.
1: A jeżeli powyżej 90, powiedzmy, nie wiem, 100, 110, to jeszcze nie?
0: No nie, to mówimy, mówię o sytuacji, w której mamy pacjenta z typowymi objawami takimi, jak wymieniliśmy i mamy cukier przygodny z żyły powyżej 200, powyżej 90 nie wystarczy. Natomiast są jeszcze trzy, znaczy inne sytuacje, kiedy my tą cukrzycę rozpoznajemy, tak? Druga sytuacja jest taka, kiedy dwukrotnie powyżej pobieramy krew z żyły nadczo i ten cukier jest powyżej 125, ale musi być to potwierdzenie, czyli nie wystarczy jeden pomiar, trzeba to potwierdzić kolejnym pomiarem, najlepiej w ciągu paru tygodni kolejnych. Jeżeli oba są powyżej 125 i nie potrzebujemy żadnych innych objawów, również rozpoznajemy cukrzycę. Trzecia sytuacja, taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia, kiedy te cukry są, powiedzmy, podwyższone delikatnie, ale nie spełniają tych kryteriów cukrzycy, czyli nie są powyżej 125, czyli pomiędzy 99 a 125. Tego typu sytuacje skłaniają nas do wykonania tak zwanego testu obciążenia glukozą. Jeżeli w takim teście, przepraszam, po 2 godzinach cukier wychodzi powyżej 200.
1: Więc najpierw nadczo, później po posiłku, po dwóch godzinach,
0: nie, po
1: tak?
0: Po 2 godzinach od obciążenia, tak? Czyli to jest specyficzne
1: wypiciu
0: badanie,
1: płynu,
0: które
1: tak.
0: polega na wypiciu glukozy, ale też oczywiście obwarowane pewnymi obowiązkowymi sytuacjami, znaczy ten pacjent nie może być w ruchu, może musi być na miejscu, nie może w tym czasie wykonywać żadnych czynności i po 2 godzinach w drugim pomiarze po wypiciu 75 gramów glukozy, jeżeli cukier jest powyżej 200, też możemy rozpoznać cukrzycę. Ostatnią sytuacją jest sytuacja, kiedy mamy tak zwany pomiar hemoglobiny glikowanej, czyli badania z krwi, które notabene nie wymaga, aby pacjent był nadczo. To jest badanie, które wykonuje się również z krwi żylnej. Jeżeli ten poziom powyżej 6,5 występuje, to również niezależnie od tego, czy te objawy są, czy nie, możemy rozpoznać cukrzycę. Tylko pod warunkiem oczywiście, że jest to pomiar wykonany wedle standaryzowanych metod w laboratorium certyfikowanym, tak?
1: Panie doktorze, powiedzmy jeszcze na koniec, jak cukrzyca niszczy organizm i wspomnijmy o profilaktyce, czyli co robić, aby uchronić się przed tą chorobą, oczywiście w miarę.
0: Cukrzyca niestety niszczy organizm wielotorowo, można powiedzieć. Całe nieszczęście polega na tym, że my nie jako ludzie nie jesteśmy jakby, nasz organizm nie działa w ten sposób, że zabiera sobie z tej ilości glukozy czy kwasów tłuszczowych, które my wprowadzamy do organizmu, tylko tyle, ile chce, a resztę wydala, tylko gdzieś tą glukozę, wolne kwasy tłuszczowe przerabia, odkłada i to w zasadzie jest przyczynkiem całego nieszczęścia, ponieważ ten nadmiar glukozy, który we krwi krąży, jeżeli jest jej odpowiednia ilość, jest on spalany, jest źródłem energii. Ona jest nam potrzebna, glukoza jest nam potrzebna do życia, nasze narządy jej potrzebują. Natomiast jeżeli jest jej odpowiednia ilość, ona jest spalana w sposób, powiedzmy, fizjologiczny, taki, który nie niesie za sobą następstw negatywnych. Natomiast jeżeli jest jej za dużo, uaktywniają się w naszym organizmie pewne tak zwane alternatywne szlaki spalania tej glukozy. To są niestety szlaki, które spalając glukozę i przerabiając ją na energię w trakcie tego metabolizmu powstają metabolity szkodliwe, wolne rodniki tlenowe, które niestety, ale mają skłonność do uszkodzania nabłonka, najczęściej śródbłonka naczyń. W związku z powyższym efekt jest taki, wiadomo, że każdy nasz narząd, każda nasza tkanka jest unaczyniona, unerwiona, tak? Więc jeżeli takie zmiany zachodzą w naczyniach krwionośnych, w naczyniach, we włóknach nerwowych, które unerwiają, naczyniają nasze narządy, to wiadomo, że praktycznie każdy narząd jest narażony na, po pierwsze, jego zniszczenie strukturalne, po drugie, zniszczenie jego funkcji, tak? Czyli upośledzenie jego funkcji. Inny sposób to jest

0: bezpośrednia glikacja, czyli jakby wiązanie się tych cukrów z białkami i też wpływanie na ich nieprawidłową budowę i co za tym idzie nieprawidłową funkcję wielu narządów.
1: A jak się chronić przed cukrzycą, panie doktorze?
0: Jak się chronić przed cukrzycą? Oczywiście z pozoru najprostsze pytania są najtrudniejsze w realizacji. Oczywiście, można powiedzieć, że odpowiedź może być banalna, tak? Bo wiadomo, że ta cukrzyca, o której my w tej chwili mówimy, tutaj może mamy troszkę mniej wpływu, aczkolwiek gro tych cukrzyc jednak wiąże się mechanizm jakby jej powstawania. To są mechanizmy związane powiedzmy z gorszą wrażliwością tkanek na insulinę, tak, i gorszym przyswojeniem glukozy. I to niestety wiąże się oczywiście ze skłonnością do nadwagi i otyłości, tak? Czyli tryb życia, nasz tryb życia w dużym stopniu determinuje to, czy my to ryzyko cukrzycy będziemy mieli duże czy małe. Oczywiście są pewne czynniki tak zwane niemodyfikowalne, na które my nie mamy wpływu. Tak, oczywiście, geny, tak, bo jeżeli, bo cukrzyca typu drugiego na przykład, no to jest kilkadziesiąt co najmniej genów, tak, i jeżeli jest nasi rodzice, czy dziadkowie, czy rodzeństwo chorowało,
1: prawdopodobieństwo rośnie.
0: Zdecydowanie rośnie, że też zachorujemy. To, czyli geny, tak, wiek oczywiście, bo im człowiek starszy, tym ta cukrzyca też oczywiście większe prawdopodobieństwo, że ona może wystąpić. Pewne rasy również, no, czy Latynosi, czy Afroamerykanie, czy Azjaci są bardziej też narażeni. To są czynniki, na które nie mamy wpływu. Natomiast na gro czynników mamy wpływ. Tak jak powiedziałem już, nadwaga, otyłość, tak? Czyli te główne czynniki, mówimy coraz częściej, że to jest normalne w tej chwili, o tak zwanej chorobie otyłościowej. Tak? Tak. Kiedyś mówiło się, że jest to w zasadzie defekt kosmetyczny. To nie jest defekt kosmetyczny, jest to choroba, którą trzeba leczyć tak samo jak nadciśnienie, cukrzyca czy nadmiar cholesterolu. Ale też inne, tak, tutaj czynniki, no, czyli generalnie leczenie chorób towarzyszących, nadciśnienie, hipercholesterolemia, tak, dieta, którą oczywiście stosujemy, ma ogromny wpływ, jeżeli unikamy produktów o wysokim indeksie glikemicznym, wysoko przetworzonych, tak, jeżeli staramy się zdrowo zjadać dobre rzeczy, też mniej obciążamy nasz organizm na ten stres oksydacyjny. Czyli aktywność fizyczna, właściwa dieta, dbanie o choroby towarzyszące, tak, żeby je właściwie leczyć. I to są w zasadzie takie podstawy, tak, dbanie o to, żeby też starać się pewne rzeczy wyprzedzać, czyli diagnostyka, tak.
1: Czyli takie uniwersalne zasady,
0: uniwersalne zasady, ale też
1: w każdej sytuacji.
0: Pamiętajmy o tym, żeby jednak się badać, tak, żeby nie odkładać pewnych rzeczy na później, bo mamy do czynienia akurat z chorobą, która w połowie ponad przypadków może być bezobjawowa, natomiast ona, jej powikłania toczą się miesiącami, latami. W momencie, kiedy my tą chorobę wykrywamy, już w pewnym zakresie możemy też mieć powikłania, tego byśmy chcieli uniknąć.
1: Więc oznaczmy jak najszybciej poziom glukozy we krwi. Z krwi żylnej oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Dariusz Polachowski, diabetolog, internista. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję. Do widzenia.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.

0: Łódka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Wrocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
1: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast BraTape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i no i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki. Także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
2: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
1: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że no, klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
2: Czy trzyma się on całą noc?
1: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tej

0: zakupów, wiem o tym i później klientki przychodzą i mówią, że nie, nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
1: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
0: W każdym z tape'ów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie. Ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
1: A jakie mamy rodzaje taśm?
0: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach, także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
2: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Włocławku też, że tak powiem, żeby panie z Włocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
2: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
2: Jeśli przed tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
3: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 17:30 i będzie ładna pogoda.
4: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
2: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła mlecznego dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
3: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia.

0: żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak, no jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną i dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie i go nigdy nie zabraknie.
1: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże, polskie produkty na naszych stołach.
2: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
3: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
4: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
5: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry, i muffinki.
6: Czy często pani gością na tego typu wydarzenia?
5: Co roku. Co roku przygotujemy.
6: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
5: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
6: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
5: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
6: I ile osób w nim uczestniczy?
5: 15.
6: I to się zmienia?
5: Nie, na razie nic, nie idziemy trochę do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
6: I pani wszystko same gotują?
5: Tak, na miejscu w remizie.
2: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.
7: Piękni, Młodzi, Grabkowo, Piękni, Młodzi.

0: Pani ten zespół na co dzień?
1: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
0: A czy są Państwo tutaj co roku?
1: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
0: Tak. Jak wrażenia? Jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
1: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero przyjechaliśmy.
3: Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
0: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak,
2: oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
3: Selfie,
2: jak najbardziej. Kiedyś nasi to jednak byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał z kariery.
3: Że pogoda nam dopisze, nie?
2: Tak nieźle, nieźle.
0: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
2: Nie, ja to jestem pierwszy raz.
3: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
4: Dobrze się bawimy.
0: A na jaki koncert Państwo czekają?
4: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
0: A czy Państwo są tutaj co roku?
4: Nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
0: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
4: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
0: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
4: Tak, dokładnie.
5: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu.

0: Przedszkole samorządowe w Izbicy Kujawskiej ma już 50 lat. Okrągły jubileusz jest okazją do wspomnień oraz planów na przyszłość. Uroczystość półwiecza placówki odbyła się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola.
1: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 10. Msza święta odbyła się w naszym kościele parafialnym o godzinie 11. Tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Za chwileczkę, za moment rozpoczną się dalsze uroczystości jubileuszowe, czyli część oficjalna, część artystyczna. Potem również chciałabym pokazać wszystkim zaproszonym gościom naszą jednostkę. No i na tym koniec.
2: Właśnie opowiedzmy o samej jednostce. Ile jest dzieciaków, ilu uczniów? Jakie proponujecie zajęcia?
1: Na chwilę obecną mamy 4 grupy w naszym przedszkolu. W 2024 roku

0: Dzięki udziałowi w projekcie z Unii Europejskiej udało nam się zwiększyć tutaj liczbę grup z 3 do 4. Aktualnie liczba dzieci w naszym przedszkolu wynosi 89. Zajęcia, które realizujemy w naszym przedszkolu, to przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ale realizujemy również język angielski, zajęcia logopedyczne. Jest u nas zatrudniony pedagog specjalny, psycholog, logopeda. Także wachlarz jest naprawdę szeroki.
1: Domyślam się, że przedszkole także organizuje wycieczki dla dzieci, wyjścia, poznawanie nowych miejsc.
0: Bardzo często. Wycieczki krajoznawcze już na stałe wpisały się w plan pracy naszego przedszkola. Zresztą no nie wyobrażam sobie tutaj efektywnej pracy jednostki oświatowej bez zaznajamiania dzieci, czy to z otoczeniem regionu, czy z zasobami, miejscami, które mamy w Polsce, prawda?
2: Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Wśród nich parlamentarzyści, władze samorządowe, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego. W wielu przypadkach rodzice sami w przyszłości chodzili do tej placówki.
3: Dziś rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, okrągła rocznica, wyjątkowy jubileusz 50-lecia funkcjonowania naszego przedszkola samorządowego, w tej chwili samorządowego, no, poprzednio troszeczkę innej formule działało. Ale istotnie, mamy jeszcze tutaj dokomponowaną kolejną instytucję, jest to zespół, myślę tutaj o żłobku również samorządowym, z którego też tutaj korzystają nasi mieszkańcy, mamy pełne obłożenie obydwu instytucji. Do tej pory borykaliśmy się nawet z brakiem miejsc w naszym przedszkolu, bo opieka przedszkolna również była sprawowana w oddziałach zerowych w szkole podstawowej numer 1. W tej chwili mamy niestety niż demograficzny i pewnie nasza placówka tutaj przedszkolna będzie potrzeby w pełni zaspokajać. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że w ostatnim okresie czasu udało nam się zmodernizować budynek, w którym mieści się nasze przedszkole. Udało nam się kompleksowo najpierw wykonać termomodernizację z zewnątrz, poprawiliśmy termikę budynku. I w roku ubiegłym udało nam się kompletnie wyremontować wnętrze, uzupełnić sprzęt, wyposażyliśmy salę w nowe meble. Funkcjonuje przy okazji powstania żłobka też nowa kuchnia z pełnym wyposażeniem. Myślę, że w tej chwili instytucja na miarę aktualnych wymogów.
2: Uczestnikom wydarzenia przedstawiono historię przedszkola, wykorzystując archiwalne zdjęcia. Przypomniano dokonania poprzednich dyrektorów oraz pokazano, jak zmieniła się sama placówka od skromnego budynku po przedszkole na miarę XXI wieku. Dziś nie mogło zabraknąć kwiatów oraz życzeń.
4: 50 lat to jest niemało, szczególnie dla dzieci, którzy tutaj trafiają, czyli tych roczników, bym powiedział, jest bardzo wiele, przynajmniej 25 przez te 50 lat. Dlatego jest to piękna okazja, żeby podsumować działalność 50-lecia przedszkola samorządowego w gminie, mieście Izbica Kujawska przez ostatnie 50 lat, czyli od 1976 roku. Były różne lata, różne okresy i spokojniejsze, i mniej spokojne, ale oświata przetrwała, począwszy od tych najmłodszych przez szkoły podstawowe, później średnią, którą mamy także w Izbicy Kujawskiej. To dobrze, że organizatorzy zaprosili nas dzisiaj na świętowanie razem tej okazji i dobrze, że odbywa się to w nowo odbudowanym, wyremontowanym miejsko-gminnym ośrodku kultury, dzisiaj Centrum Kultury. Życzę dobrej przyszłości dla oświaty w Izbicy Kujawskiej, dla przedszkola samorządowego w Izbicy Kujawskiej, dla nauczycieli dobrych i wytrwałych, ale jednocześnie bardzo inteligentnych uczniów, tak aby ta praca była pasją, a nie tylko obowiązkiem. Życzę przy tej okazji także i zdrowia wszystkim, którzy mają wpływ, mają przełożenie na organizację codziennego życia wszystkich mieszkańców, od najmłodszych aż do seniorów. Wszystkiego dobrego.
2: Wisienką na torcie były występy dzieci.
5: Przedszkole ma dziś urodziny, więc się cieszą chłopcy i dziewczyny. 50 lat to wielka sprawa, czas na śpiewy i zabawa.
6: Nasze przedszkole dziś świętuje, każde dziecko.

Biegu pełnym radości, uśmiechów i śpiewów. Dziś głośno ogłaszamy, że nasze przedszkole mocno kochamy.

0: We wtorek po południu na osiedlu Zadamcze pojawiły się karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Do centrum kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej znajduje się mężczyzna z ranami kłutymi.
1: Wczoraj po godzinie 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej leży nieprzytomny mężczyzna. Udaliśmy się na miejsce i tam ujawniliśmy mężczyznę z ranami, jak wstępnie ustalono, kłutymi. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu też był prokurator, pod którego nadzorem właśnie te czynności były prowadzone. Obecnie zatrzymaliśmy mężczyznę w wieku 50 lat, który miał związek właśnie z tymi powstałymi obrażeniami. Mężczyzna ten w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. I jak ustalono, mężczyzna razem z osobą pokrzywdzoną przebywali wspólnie w jednym mieszkaniu.
0: Mężczyzna znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czekamy na wyniki ustaleń służb, by dowiedzieć się, jaki przebieg miały zdarzenia w bloku przy ulicy Toruńskiej. Wiosna w pełni, a więc w gminach rozpoczął się już sezon inwestycyjny. Samorządy kontynuują rozpoczęte prace, a także wyznaczają plany na kolejne działania. W gminie Lubraniec będzie wiele się działo. Poprawiony zostanie chociażby brzeg Dunaju.
2: Będziemy poprawiać brzegi właśnie na tym cieku wodnym Dunaj. Tu proszę sobie wyobrazić naszą muszlę koncertową, też będziemy zmieniać, ale najważniejsza inwestycja to tężnie. Tężnie staną po prawej stronie, jeśli z Wocławka, przepraszam, z Lubrańca idziemy na Dobierzyn, po prawej stronie, tam gdzie kiedyś dawni włodarze chcieli postawić basen, ale się niestety nie udało, to w tym miejscu będą tężnie, a więc miejsca, gdzie szczególnie mieszkańcy Lubrańca, nie tylko, będą mogli wypoczywać, cieszyć się zielenią. Tu muszę też wspomnieć i podziękować za bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kutno. Będzie ścieżka, będzie fajnie. Oczywiście zaproszę na odebranie domu, który pan Godecki-Ćwirko nam przekazał.
0: W Lubrańcu końca dobiega budowa żłobka. Jednostka będzie mogła przyjąć do 40 dzieci w wieku do 3 lat. Wartość inwestycji wynosi około 4,5 miliona złotych. Ponad połowa wartości inwestycji została pokryta ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Też ważne dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgowiące będzie rozbudowa jednostki.
2: Tak, będzie.
3: Termomodernizacja. Tak,
2: mi jako staremu druhowi tej jednostki, który startował jeszcze w latach 80. w zawodach strażackich, tak trudno o tym mówić, ale będzie to inwestycja za 3 miliony złotych, gdzie totalnie zmodernizujemy remizę, piękną remizę, ale powstałą już w 1986 roku, a więc czas na jej remont, o tak to określmy.
0: Niebawem przedstawimy szerszą relację z inwestycji, które zostaną wykonane w gminie Lubraniec.

0: Ma zaledwie 12 lat, a już udowadnia, że talent i determinacja nie znają wieku. Kasper Wojciechowski z Ocławka z powodzeniem podbija muzyczną scenę. Uczy się w zespole szkół muzycznych, gra na wielu instrumentach, ale to właśnie perkusja skradła jego serce. O swojej muzycznej drodze opowiedział przed naszą kamerą.
1: Moją pasją jest granie na perkusji. Zacząłem na niej grać, jak miałem około 7 lat. Ogólnie jakoś tak to było, że jakoś najpierw mnie rodzice tak zachęcili, żebym może poszedł, spróbował. No, najpierw chodziłem na ognisko szkolne, takie jakby, że po przedszkolu.

0: jakoś mi się tak spodobało, no i potem rodzice mnie zapisali do szkoły właśnie. No i do dzisiaj właśnie gram na perkusji.
1: Jak to wygląda? Jak wyglądają twoje codzienne przygotowania i treningi?
0: No, siedzę w domu, no, ćwiczę, gram na perkusji, uczę się w szkole różnych rzeczy właśnie związanych z muzyką. No i ogólnie bardzo mi się podoba granie na tym instrumencie.
1: A co daje ci muzyka?
0: Satysfakcja. Bardzo dużo satysfakcji.
1: Powiedz proszę, czy pochodzisz z muzykalnej rodziny?
0: Znaczy, mój brat dotarł do półfinału w The Voice Kids. No i chyba tyle.
1: A kto u was zaszczepił tą pasję do muzyki?
0: Chyba tata.
2: Młody perkusista nie zwalnia tempa. Kasper wziął udział w ogólnopolskim konkursie instrumentalnym Rezonans, w którym walczy o nagrodę publiczności. Aby wesprzeć utalentowanego wosławianina, wystarczy wysłać SMS pod numer 73480 o treści typ.reg.8.
0: Brałem udział w konkursie ogólnopolskim instrumentalnym. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Augustynowiczowi i chciałem jeszcze podziękować panu Patrykowi Demczukowi za to, że nagrał mnie w swoim studiu Sound Place.
1: Jaki był odzyw jury?
0: Jeszcze nie powiedzieli, jeszcze nie było ogłoszone, ale ogólnie chcę zachęcić, żeby wszyscy na mnie głosowali.
1: Powiedz proszę, jakie są twoje marzenia muzyczne związane z perkusją?
0: No, moim marzeniem jest właśnie może wystąpić właśnie na jakimś konkursie bardziej takim ogólnym, czyli na przykład no ogólnoświatowym. To jest takie moje marzenie, bo no chciałbym kiedyś tak pójść na, tak zagrać na scenie takiej no już właśnie ogólnoświatowej i właśnie pokazać innym, że potrafię na serio coś osiągnąć w życiu.
1: Czyli wiążesz swoją przyszłość z perkusją?
0: Tak, wiąże.
2: Na oddanie głosu na Kacpra zostało niewiele czasu. Głosować można do 18 czerwca do godziny 20. Pokażmy, że Włocławek potrafi wspierać młode talenty.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Dariusz Polachowski, internista, diabetolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj oczywiście o cukrzycy, ale cukrzyca ma różne oblicza. Jedną z takich odsłon cukrzycy jest cukrzyca wtórna. Co to takiego?
1: Zgadza się, tak jak na poprzednich spotkaniach już wspomnieliśmy, cukrzyca w zasadzie w samej definicji Światowej Organizacji Zdrowia nie jest to jedna choroba. Jest to grupa chorób, których wspólną cechą jest podwyższony poziom glukozy we krwi, które w konsekwencji prowadzić może i najczęściej prowadzi do powikłań narządowych poprzez upośledzenie funkcji narządów, a także ich destrukcję. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, do tej pory mówiliśmy o tych głównych typach cukrzycy, a więc cukrzycy typu pierwszego i cukrzycy typu drugiego, które stanowią w zasadzie wedle różnych szacunków ponad 90% wszystkich cukrzyc, natomiast nie są to jedyne rodzaje cukrzycy, ponieważ jest cała grupa cukrzyc, których określamy potocznie nazwą cukrzycę typu trzeciego, a tak naprawdę są to cukrzyce wtórne o znanej przyczynie.
0: Panie doktorze, kiedy ta cukrzyca wtórna może wystąpić? Jakie są czynniki ryzyka cukrzycy wtórnej?
1: Cukrzyca wtórna, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja taka, kiedy inne choroby wywołują nadmiar glukozy we krwi. To są całe grupy chorób, ale dotyczą to zazwyczaj ich wywołanie, jakby ich objawy pojawiają się u tych osób, które już pewne predyspozycje mają, czyli to są najczęściej osoby, które mają stan przedcukrzycowy i u tych osób łatwiej dojdzie do ujawnienia tych cukrzy, chociaż też nie uogólniajmy, nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. Wśród tych cukrzyc wtórnych, które tak jak powiedziałem, w zasadzie w tej chwili stanowią coraz to szerszą grupę. Szacuje się, że to jest wedle różnych obliczeń około 3-5, a nawet 7% wszystkich cukrzyc. Jedną z grup są tak zwane cukrzyce typu mody, czyli cukrzyce uwarunkowane pojedynczymi mutacjami w genach, które kodują produkcję insuliny. Defekty w tych genach, z racji tego, że medycyna oczywiście rozwija się, jesteśmy coraz bardziej w stanie wykrywać, tak jak jeszcze naście lat temu znaliśmy kilka typów tej cukrzycy monogenowej, tak zwanej, teraz już ponad 40 znanych typów. I to są cukrzyce, które najczęściej są cukrzycami diagnozowanymi w młodym wieku, osób, które najczęściej są osobami szczupłymi, które mają bagaż
0: szczupłymi
1: rodzinny.
0: Jednak.
1: Szczupłymi, tak, oczywiście, które mają bagaż rodzinny, obciążenia rodzinne, często w dwóch, trzech pokoleniach, które często mają łagodny przebieg, choć nie zawsze, i które często dają się leczyć z preparatami doustnymi. Taką cechą charakterystyczną

0: cukrzycą przy niektórych cukrzycach tych monogenowych jest to, że niektóre mogą współistnieć z wadami układu moczowego na przykład, tak? I to są te cukrzyce, które, tak jak powiedziałem, ich ilość rośnie, ponieważ diagnostyka genetyczna rośnie. Ma to duże znaczenie w zasadzie, bo wiedząc, że nie chorujemy na typową cukrzycę typu drugiego, a cukrzycę monogenową, która jest de facto związana z niewłaściwą produkcją insuliny przez komórkę beta, jesteśmy w stanie z jednej strony określić, czy ta osoba to jest osoba, która wymaga intensywnego leczenia, czy to jest osoba, której grożą powikłania późniejsze cukrzycy, czy to jest osoba raczej, którą spokojnie możemy kontrolować ten poziom glikemii i w sposób łagodny prowadzić, tak, na lekach doustnych. To są, tak jak powiedziałem, ta grupa, która rośnie, ich jest coraz to więcej, związana z defektem komórki beta. Oczywiście tu też należą cukrzyce rzadkie, kazuistyczne, ale jednak cukrzyce na przykład noworodkowe, tak, związane, tak zwana przejściowa bądź przetrwała cukrzyca noworodkowa, też związana z mutacjami genów, które odpowiadają za wydzielanie insuliny. Cukrzyce mitochondrialne to są cukrzyce, tak jak powiedziałem, kazuistyczne, ich jest niedużo, ale to są istotne rzeczy, które potrafimy diagnozować i leczyć. Cała grupa cukrzyc związanych z nieprawidłowościami działania insuliny, a więc na przykład insulinooporność typu A, mamy do czynienia z niewłaściwą reakcją na receptor insulinowy, rzadkie wady, tak jak krasnoludkowatość na przykład, ale też i cała rzesza chorób w kolejnym etapie, gdzie rzeczywiście ta cukrzyca się pojawia wtórnie. I tutaj dochodzimy do takiej grupy, jak na przykład choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki, czyli cukrzyca może się pojawić w przypadku choroby nowotworowej, nowotworu trzustki, w przypadku przewlekłego bądź ostrego zapalenia trzustki o różnej etiologii, czy alkoholowej, czy kamiczej. W przypadku takich chorób jak mukowiscydoza, tak? W przypadku urazów pooperacyjnych na przykład, czy
1: Nawet.
0: urazów komunikacyjnych, gdzie dochodzi do utraty miąższu trzustki, wtórnie może się ta cukrzyca rozwinąć. To jest oczywiście cała grupa tak zwanych endokrynopatii, czyli chorób gruczołów wydzielania
1: Wewnętrznego.
0: wewnętrznego, gdzie ta cukrzyca może wystąpić w przebiegu zespołu Cushinga, czyli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nadprodukcją hormonów kortykosteroidowych, czy to w przebiegu gruczołaka, czy nowotworu nadnerczy, czy w przypadku też guzów ośrodkowego układu nerwowego, tak, ale również w guzach rdzenia nadnerczy, czyli w guzie chromochłonnym, w przypadku guzów czy gruczołaków przysadki wydzielających hormon wzrostu, bo to są też hormony, które działają antagonistycznie, czyli odwrotnie niż insulina, czyli ich nadprodukcja może doprowadzić do zwiększonego poziomu cukru w organizmie. Rzadkie guzy przewodu pokarmowego, jak na przykład somatostatinoma, tak, ale też w przebiegu nadczynności czy niedoczynności tarczycy, więc cała grupa takich chorób, czy nadczynności kory nadnerczy w zakresie wydzielania aldosteronu, a więc cała grupa chorób, gdzie hormony niekoniecznie glukagon czy inne hormony wpływające bezpośrednio na wątrobę trzustkę, ale też inne hormony, które mogą powodować wzrost cukru we krwi. Jest też oczywiście cała grupa leków, które predysponują, kiedy bierzemy je z różnych z przyczyn, predysponują do podwyższenia poziomu cukru we krwi.
1: Więc lecząc jakąś chorobę, możemy spowodować cukrzycę wtórną, tak? W
0: Tak,
1: wyniku
0: możemy spowodować
1: zażywania określonych
0: w
1: leków, o
0: wyniku,
1: których
0: tak.
1: oczywiście nie możemy
0: Oczywiście.
1: powiedzieć.
0: Oczywiście nie żadne nazwy preparaty handlowe tutaj nie padną, ale oczywiście nie jest tajemnicą, że są pewne leki, które w przebiegu których no, bierzemy je z powodu różnych chorób. Tutaj na pierwszym planie są te kortykosterydy, tak? Czyli leki, które są no, powszechnie stosowane czy chociażby w reumatologii, w ortopedii, czy w

0: onkologii, gdzie te leki to są to leki po prostu bardzo korzystne dla nas, bo one są stosowane z tego tytułu, żeby wytłumić reakcję zapalną, żeby ją modulować, żeby poprawiał się stan zdrowia. Natomiast efekt uboczny tych leków
1: Kolejna choroba.
0: może powodować, że oczywiście poziom cukru będzie podwyższony. W przypadku sterydów to odbywa się najczęściej na zasadzie zwiększenia tak zwanej insulinooporności, czyli mamy do czynienia z tym, że obwodowo tkanki, tak, mięśnie, tkanka tłuszczowa tracą zdolność do wychwytywania tej glukozy, ale też kortykosteroidy działają w ten sposób, że wzmagają pewne procesy w wątrobie, czyli glikogenolizę, czy w wątrobie, w mięśniach, czyli uwalnianie jakby glukozy z zapasów zgromadzonych, a także glukoneogenezę, czyli taki proces, który polega na produkcji wątrobowej tego cukru, i poprzez wzmożenie tych procesów powodują, że ten cukier może być wyższy. Oczywiście nie będzie tak u każdego, tak? To nie jest tak, że każda osoba, która będzie brała steryd z jakiegoś powodu, tą
1: Tak.
0: cukrzycę będzie miała. Zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z pacjentem, który jest, powiedzmy, do końca zdrowy, czy mamy do czynienia z pacjentem takim, który już gdzieś te zaburzenia glikemii, stan przedcukrzycowy ma. Ten drugi oczywiście będzie bardziej narażony
1: Narażony.
0: na wystąpienie objawów. Inne rzeczy to jest oczywiście to, jak długo stosujemy lek, w jakich dawkach. Tak, oczywiście wyższe dawki będą powodowały większe ryzyko
1: Ryzyko.
0: wystąpienia cukrzycy, ale także droga podania tego leku, tak, czyli podanie dożylne czy podanie doustne, będzie się związało z większym ryzykiem wystąpienia cukrzycy wtórnej w przebiegu steroidoterapii, aniżeli stosowanie leków czy wziewnych, jak to mamy do czynienia w pulmonologii, czy miejscowo, tak. Czyli sterydy, generalnie taka grupa, gdzie chyba wszyscy wiemy, że to może się zdarzyć. Ale nie tylko sterydy, tak? Bo chociażby pewne leki, które stosujemy nawet i w psychiatrii, tak? My w tej chwili oczywiście dysponujemy różnymi lekami, ale te starsze leki, powiedzmy atypowe leki neuroleptyczne, jak na przykład olanzapina, klozapina,
1: To
0: gdzie
1: są grupy leków, to
0: to
1: nie
0: są
1: są
0: grupy,
1: nazwy
0: to nie są,
1: handlowe.
0: tak, nie musimy się obawiać, to nie są preparaty handlowe, to są substancje, zresztą w latach 50. powstał już termin tak zwanego cukrzycy fenotiazynowej, czyli cukrzycy spowodowanej pewną luką, grupą leków. Tak jak powiedziałem, te starsze preparaty mogą powodować, że ta cukrzyca się wywoła. Najczęściej w takim mechanizmie, że one pobudzają pewne receptory histaminowe, serotoninergiczne i wywołują wzrost apetytu. Wzrost apetytu wiąże się też z przyrostem masy ciała i w związku z powyższym też nasilenie insulinooporności i wywołanie pewnych objawów właśnie związanych z podwyższonym poziomem cukru, tak? Tak samo starsze leki przeciwdepresyjne, zarówno z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kamitryptylina na przykład, czy starszych leków inhibitorów wychwytu serotoniny, czyli na przykład mianseryny. Natomiast jest gro leków, powiedzmy, które są stosowane w psychiatrii, które są pozbawione tego wpływu, tak? To nie jest tak, że każdy lek to wywoła,
1: To
0: więc
1: zwróćmy na to
0: tak, to jest
1: uwagę.
0: istotne i to jest nasza rola też lekarzy z wszelkich specjalności, którzy tymi pacjentami się na co dzień zajmują, że są pewne, że mając pacjenta czy z cukrzycą, czy ze stanem przedcukrzycowym, powinniśmy się zastanowić, które z tych leków bezpiecznie u takiego pacjenta zastosować, a których raczej powinniśmy, które raczej powinniśmy odstawić na bok z racji tego, że one gdzieś mają ten potencjał diabetogenny większy. Mówimy o lekach przeciwcukrzycowych, ale nie tylko. No, powszechnie znane starsze leki w leczeniu nadciśnienia, alfamimetyki, alfablokery, przepraszam, betablokery, ale tak jak powiedziałem, starsze, te, które powiedzmy są mało selektywne, mało wybiórcze, które mogą się przyczynić. Leki tiazydowe, czyli moczopędne, też starszej generacji, które mogą, ich profil metaboliczny jest taki, że mogą gdzieś tam podnieść poziom glukozy. Leki stosowane powiedzmy w leczeniu chorób zakaźnych, jak na przykład interferon, tak, w wirusowym zapaleniu wątroby, który też może wywołać poprzez bezpośrednią uszkodzenie komórek beta, czy

0: też przez wzrost insulinooporności może wywołać ten efekt, tak? Leki stosowane w końcu po transplantacjach narządów, tak? Jest też termin cukrzycy potransplantacyjnej, czyli u pacjenta, który jest po przeszczepie, musimy pewne leki stosować w tym celu, żeby organizm nie odrzucił przeszczepu. W związku z powyższym na przykład cyklosporyna jest takim lekiem, których potencjał rzeczywiście diabetogenny jest duży i musimy się liczyć z tym, że przy pewnych takich lekach mogą pojawiać się właśnie, może się pojawić dodatkowy problem związany z rozchwianiem już obecnej cukrzycy, bądź pojawieniem się zaburzeń glikemii. Tak jak powiedziałem, pewne choroby również zakaźne, czyli wirusowe zapalenie typu B, C, choroby, które mają powinowactwo do takich narządów jak wątroba czy trzustka, które mogą bezpośrednio uszkadzać. Tutaj mówimy o chorobach takich jak cytomegalia czy zakażenie wirusem Coxsackie. Gro takich chorób, które rzeczywiście zakaźne mogą. Takim wirusem też jest koronawirus, który rzeczywiście my obserwowaliśmy w czasie pandemii, że dochodziło często do pojawienia się, ujawnienia na przykład cukrzycy czy uszkodzenia wątroby. Bo tu też ciekawostka taka, należy wspomnieć o tym, że cukrzyca w zasadzie to nie jest tylko trzustka, tak? Czyli nie tylko ta trzustka odpowiada za to, jaki mamy poziom glikemii, ale i stan naszej wątroby, i stan naszych jelit, i stan naszych nerek, to są wszystko jakby narządy, które z sobą współgrają.
1: Więc holistycznie trzeba podchodzić do pacjenta.
0: Zaburzenie dokładnie. Zaburzenie homeostazy, gdzieś uszkodzenie czy niewłaściwa funkcja któregoś z tych narządów może powodować wtórnie, że te wzrosty glukozy trwałe będą.
1: Panie doktorze, wcześniej wymienił pan wiele chorób, które mogą być jakby takim zaczynem, mogą wywołać tę cukrzycę wtórną. Więc diagnostyka wydaje się tutaj bardzo skomplikowana i taka chyba kosztowna, no bo tych powodów może być tak wiele i żeby leczyć przyczynę, a nie skutek, no to należałoby dotrzeć do tej przyczyny, tak?
0: Tak, oczywiście. Diagnostyka cukrzycy
1: wtórnej.
0: To znaczy, diagnostyka cukrzycy jest zawsze taka sama, tak? To niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą wtórną, czy cukrzycą typu pierwszego, drugiego, opiera się w zasadzie o dane matematyczne niemalże, tak? Bo żeby rozpoznać cukrzycę, my nie możemy się opierać, i tu zawsze też powtarzam, staram się powtarzać zawsze, o pomiary na przykład przygodne glikemii z palca, z krwi włośniczkowej, tak? Mhm. Oczywiście, jeżeli ktoś ma pewne objawy, które sugerują i ten poziom z palca sobie zmierzy i wyjdzie on nieprawidłowy, jakieś
1: objawy jeszcze
0: wysokie,
1: przypomnimy za chwilkę,
0: Zawsze jest to jakiś przyczynek do tego, żeby przebadać się w kierunku cukrzycy. Natomiast ja zawsze zaznaczam, że diagnostyka cukrzycy zawsze się opiera o pomiary krwi żylnej, czyli pomiar krwi z palca może dać jakby być stanowić przyczynek do dalszej diagnostyki. Natomiast my mamy, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, drugiego czy wtórną, zawsze metody diagnozowania tej cukrzycy są takie same, czyli są cztery w zasadzie sytuacje kliniczne, laboratoryjne, kiedy my tą cukrzycę możemy rozpoznać, tak? Zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z objawami, tak? Czyli pacjent zdradza objawy.
1: Czyli co? Co
0: typowe
1: się dzieje?
0: Objawy wysokich cukrów, czyli
1: czy wahań cukru też, tak?
0: Zwata, czyli przede wszystkim no, zwiększenie częstości oddawania moczu.
1: Nocą czy w ciągu dnia?
0: Całego dnia, tak? W ciągu całego dnia. Wzmożone pragnienie, tak? Utrata niekontrolowana masy ciała, tak? Nadmierna senność, często powracające infekcje, szczególnie w drogach moczowych.
1: Potliwość?
0: Też
1: wzmożona?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Suchość skóry, potliwość. Czasami to jest tak, że na przykład dolne partie, górne partie są wzmożone potliwością, dolne nie. Obraz jest bardzo różny, bardzo zróżnicowany czasami i często jest tak, że pacjent nie zdradza żadnych objawów, ale mówię, to są takie klasyczne objawy, te, o których mówi, wysokich cukrów, które utrzymają się przez dłuższy czas. To i wtedy, kiedy mamy takiego pacjenta, wystarczy pomiar z krwi żylnej o dowolnej porze dnia. To nie musi być pomiar nadczo, jeżeli on jest...
1: Nie musi być nadczo,
0: nie
1: tak?
0: Musi być nadczo, jeżeli on jest powyżej 200, a są tego typu objawy.
1: A jeżeli powyżej 90, powiedzmy, nie wiem, 100, 110, to jeszcze nie?
0: No nie, to mówimy, mówię, o sytuacji, w której mamy pacjenta z typowymi objawami takimi jak wymiar.

0: jak wymieniliśmy, i mamy cukier przygodny z żyły powyżej 200, powyżej 90 nie wystarczy. Natomiast są jeszcze trzy, znaczy inne sytuacje, kiedy my tą cukrzycę rozpoznajemy, tak? Druga sytuacja jest taka, kiedy dwukrotnie powyżej pobieramy krew z żyły naczczo i ten cukier jest powyżej 125, ale musi być to potwierdzenie, czyli nie wystarczy jeden pomiar, trzeba to potwierdzić kolejnym pomiarem, najlepiej w ciągu paru tygodni kolejnych. Jeżeli oba są powyżej 125 i nie potrzebujemy żadnych innych objawów, również rozpoznajemy cukrzycę. Trzecia sytuacja, taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia, kiedy te cukry są, powiedzmy, podwyższone delikatnie, ale nie spełniają tych kryteriów cukrzycy, czyli nie są powyżej 125, czyli pomiędzy 99 a 125. Tego typu sytuacje skłaniają nas do wykonania tak zwanego testu obciążenia glukozą. Jeżeli w takim teście, przepraszam, po dwóch godzinach cukier wychodzi powyżej 200.
1: Więc najpierw naczo, później po posiłku, po dwóch godzinach,
0: nie,
1: tak?
0: Po dwóch godzinach od obciążenia, tak? Czyli to jest specyficzne
1: wypiciu
0: badanie
1: płynu,
0: które
1: tak.
0: Polega na wypiciu glukozy, ale też oczywiście obwarowane pewnymi obowiązkowymi sytuacjami, znaczy ten pacjent nie może być w ruchu, może musi być na miejscu, nie może w tym czasie wykonywać żadnych czynności i po dwóch godzinach w drugim pomiarze po wypiciu 75 gramów glukozy, jeżeli cukier jest powyżej 200, też możemy rozpoznać cukrzycę. Ostatnią sytuacją jest sytuacja, kiedy mamy tak zwany pomiar hemoglobiny glikowanej, czyli badania z krwi, które notabene nie wymaga, aby pacjent był naczczo. To jest badanie, które wykonuje się również z krwi żylnej. Jeżeli ten poziom powyżej 6,5 występuje, to również niezależnie od tego, czy te objawy są, czy nie, możemy rozpoznać cukrzycę. Tylko pod warunkiem oczywiście, że jest to pomiar wykonany wedle standaryzowanych metod w laboratorium certyfikowanym, tak?
1: Panie doktorze, powiedzmy jeszcze na koniec, jak cukrzyca niszczy organizm i wspomnijmy o profilaktyce, czyli co robić, aby uchronić się przed tą chorobą, oczywiście w miarę.
0: Cukrzyca niestety niszczy organizm wielotorowo, można powiedzieć. Całe nieszczęście polega na tym, że my nie jako ludzie nie jesteśmy jakby, nasz organizm nie działa w ten sposób, że zabiera sobie z tej ilości glukozy czy kwasów tłuszczowych, które my wprowadzamy do organizmu, tylko tyle, ile chce, a resztę wydala, tylko gdzieś tą glukozę, wolne kwasy tłuszczowe przerabia, odkłada i to w zasadzie jest przyczynkiem całego nieszczęścia, ponieważ ten nadmiar glukozy, który we krwi krąży, jeżeli jest jej odpowiednia ilość, jest on spalany, jest źródłem energii. Ona jest nam potrzebna, glukoza jest nam potrzebna do życia, nasze narządy jej potrzebują. Natomiast jeżeli jest jej odpowiednia ilość, ona jest spalana w sposób, powiedzmy, fizjologiczny, taki, który nie niesie za sobą następstw negatywnych. Natomiast jeżeli jest jej za dużo, uaktywniają się w naszym organizmie pewne tak zwane alternatywne szlaki spalania tej glukozy. To są niestety szlaki, które spalając glukozę i przerabiając ją na energię w trakcie jej tego metabolizmu powstają metabolity szkodliwe, wolne rodniki tlenowe, które niestety, ale mają skłonność do uszkadzania nabłonka, najczęściej śródbłonka naczyń. W związku z powyższym efekt jest taki, wiadomo, że każda nasza tkanka jest unaczyniona, unerwiona, tak? Więc jeżeli takie zmiany zachodzą w naczyniach krwionośnych, w naczyniach, we włóknach nerwowych, które unerwiają, naczyniają nasze narządy, to wiadomo, że praktycznie każdy narząd jest narażony na, po pierwsze, jego zniszczenie strukturalne, po drugie, zniszczenie jego funkcji, tak? Czyli upośledzenie jego funkcji. Inny sposób to jest bezpośrednia glikacja, czyli jakby wiązanie się tych cukrów z białkami i też wpływanie na ich nieprawidłową budowę i co za tym idzie, nieprawidłową funkcję wielu narządów.
1: A jak się chronić przed cukrzycą, panie doktorze?
0: Jak się chronić przed cukrzycą? Oczywiście z pozoru najprostsze pytania są najtrudniejsze
1: No właśnie.
0: w realizacji. Oczywiście, można powiedzieć, że

0: Odpowiedź może być banalna, tak? Bo wiadomo, że ta cukrzyca, której my w tej chwili mówimy, tutaj może mamy troszkę mniej wpływu, aczkolwiek gro tych cukrzyc jednak wiąże się mechanizm jakby jej powstawania. To są mechanizmy związane powiedzmy z gorszą wrażliwością tkanek na insulinę, tak, i gorszym przyswojem glukozy. I to niestety wiąże się oczywiście ze skłonnością do nadwagi, otyłości, tak? Czyli tryb życia, nasz tryb życia w dużym stopniu generuje,
1: Determinuje.
0: determinuje to, czy my to ryzyko cukrzycy będziemy mieli duże czy małe. Oczywiście są pewne czynniki tak zwane niemodyfikowalne, na które my nie
1: Geny.
0: mamy wpływu. Tak, oczywiście, geny, tak? Bo jeżeli, bo cukrzyca typu drugiego na przykład, no, to jest kilkadziesiąt co najmniej genów, tak? I jeżeli jest nasi rodzice, czy dziadkowie, czy rodzeństwo chorowało,
1: Prawdopodobieństwo rośnie.
0: prawdopodobieństwo zdecydowanie rośnie, że też zachorujemy. To, czyli geny, tak, wiek oczywiście, bo im człowiek starszy, tym ta cukrzyca też oczywiście, większe prawdopodobieństwo, że ona może wystąpić. Pewne rasy, również, no, czy Latynosi, czy Afroamerykanie, czy Azjaci są bardziej też narażeni. To są czynniki, na które nie mamy wpływu. Natomiast na gro czynników mamy wpływ. Tak jak powiedziałem już, nadwaga, otyłość, tak? Czyli te główne czynniki, mówimy coraz częściej, że to jest normalne w tej chwili, o tak zwanej chorobie otyłościowej. Tak? Kiedyś mówiło się, że jest to w zasadzie, no, defekt kosmetyczny. To nie jest defekt kosmetyczny, jest to choroba, którą trzeba leczyć tak samo jak nadciśnienie, cukrzyca czy nadmiar cholesterolu. Ale też inne, tak, tutaj czynniki, no, czyli generalnie leczenie chorób towarzyszących, nadciśnienie, hipercholesterolemia, tak. Dieta, którą oczywiście stosujemy, ma ogromny wpływ. Jeżeli unikamy produktów o wysokim indeksie glikemicznym, wysoko przetworzonych, tak, jeżeli staramy się zdrowo zjadać dobre rzeczy, też mniej obciążamy nasz organizm na ten stres oksydacyjny. Czyli aktywność fizyczna, właściwa dieta, dbania o choroby towarzyszące, tak, żeby je właściwie leczyć. I to są w zasadzie takie podstawy, tak? Dbanie o to, żeby też, no, starać się pewne rzeczy wyprzedzać, czyli diagnostyka, tak? Nie
1: Czyli takie
0: zostawiajmy
1: uniwersalne zasady, generalnie
0: uniwersalne
1: do
0: zasady,
1: stosowania
0: ale
1: w
0: też
1: każdej sytuacji.
0: pamiętajmy o tym, żeby jednak się badać, tak? Żeby nie odkładać pewnych rzeczy na później, bo mamy do czynienia akurat z chorobą, która w połowie ponad przypadków może być bezobjawowa, natomiast ona, jej powikłania toczą się miesiącami, latami. W momencie, kiedy my tą chorobę wykrywamy, już w pewnym zakresie możemy też mieć powikłania, a tego byśmy chcieli uniknąć.
1: Więc oznaczmy jak najszybciej poziom glukozy we krwi, z krwi żylnej oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Dariusz Polachowski, diabetolog, internista. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję, do widzenia.

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

0: Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Wrocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
1: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast Bratape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki. Także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
2: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
1: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
2: Czy trzyma się on całą noc?
1: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
2: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
1: W każdym z tejpów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie. Ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
2: A jakie mamy rodzaje taśm?
1: Mamy taśmy do

dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach. Także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać

0: że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak, no nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Wrocławku też, że tak powiem, żeby panie z Wrocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
1: Rezultaty metamorfoz można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
1: Jeśli przed Tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
2: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 17:30 i będzie ładna pogoda.
3: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
1: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła mlecznego dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
2: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak no, jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną. I dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie, go nigdy nie zabraknie.
4: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże, polskie produkty na naszych stołach.
1: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
5: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu włocławskiego, regionu. Bardzo mi miło.

0: że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
1: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
3: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry i muffinki.
4: Czy często panie goszczą na tego typu wydarzenia?
3: Co roku. Co roku przygotujemy.
4: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
3: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
4: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
3: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
4: I ile osób w nim uczestniczy?
3: 15.
4: I to się zmienia?
3: Nie, na razie nic, nie idziemy trochę do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
4: I pani wszystko same gotują?
3: Tak, na miejscu w remizie.
2: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.

0: dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kali Stanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenia? Jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
0: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero
3: super, przyjechaliśmy. Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
1: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak,
2: oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
3: Selfie,
2: jak najbardziej. Kiedyś nasi to jednak byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał.
3: No, że pogoda nam dopisze, nie?
2: Tak nieźle, nieźle.
1: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
2: Nie, ja to jestem pierwszy raz.
3: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
4: Dobrze się bawimy.
1: A na jaki koncert Państwo czekają?
4: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak.

0: zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
1: A czy państwo są tutaj co roku?
0: Nie, nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
1: A dlaczego państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
0: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak, tak impulsywnie po prostu.
1: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
0: Tak, dokładnie.
2: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu. Powiedz

0: Jeden.
1: Przedszkole samorządowe w Izbicy Kujawskiej ma już 50 lat. Okrągły jubileusz jest okazją do wspomnień oraz planów na przyszłość. Uroczystość półwiecza placówki odbyła się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola.
2: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 10. Msza święta odbyła się w naszym kościele parafialnym o godzinie 11. Tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Za chwileczkę, za moment rozpoczną się dalsze uroczystości jubileuszowe, czyli część oficjalna, część artystyczna. Potem również chciałabym pokazać wszystkim zaproszonym gościom naszą jednostkę. No i na tym koniec.
3: Właśnie opowiedzmy o samej jednostce. Ile jest dzieciaków, ilu uczniów? Jakie proponujecie zajęcia?
2: Na chwilę obecną mamy 4 grupy w naszym przedszkolu. W 2024 roku dzięki udziałowi w projekcie z Unii Europejskiej udało nam się zwiększyć tutaj liczbę grup z 3 do 4. Aktualnie liczba dzieci w naszym przedszkolu wynosi 89. Zajęcia, które realizujemy w naszym przedszkolu, to przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ale realizujemy również język angielski, zajęcia logopedyczne. Jest u nas zatrudniony pedagog specjalny, psycholog, logopeda. Także wachlarz jest naprawdę szeroki.
3: Domyślam się, że przedszkole także organizuje wycieczki dla dzieci, wyjścia, poznawanie nowych miejsc.
2: Bardzo często. Wycieczki krajoznawcze już na stałe wpisały się w plan pracy naszego przedszkola. Zresztą no nie wyobrażam sobie tutaj efektywnej pracy.

0: jednostki oświatowej bez zaznajamiania dzieci, czy to z otoczeniem regionu, czy z zasobami, miejscami, które mamy w Polsce, prawda?
1: Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Wśród nich parlamentarzyści, władze samorządowe, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego. W wielu przypadkach rodzice sami w przyszłości chodzili do tej placówki.
2: Dziś rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, okrągła rocznica, wyjątkowy jubileusz 50-lecia funkcjonowania naszego przedszkola samorządowego, w tej chwili samorządowego, no, poprzednio troszeczkę innej formule działało. Ale istotnie, mamy jeszcze tutaj dokomponowaną kolejną instytucję, jest to zespół, myślę tutaj o żłobku również samorządowym, z którego też tutaj korzystają nasi mieszkańcy, mamy pełne obłożenie obydwu instytucji. Do tej pory borykaliśmy się nawet z brakiem miejsc w naszym przedszkolu, bo opieka przedszkolna również była sprawowana w oddziałach zerowych w szkole podstawowej numer 1. W tej chwili mamy niestety niż demograficzny i pewnie nasza placówka tutaj przedszkolna będzie potrzeby w pełni zaspokajać. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że w ostatnim okresie czasu udało nam się zmodernizować budynek, w którym mieści się nasze przedszkole. Udało nam się kompleksowo najpierw wykonać termomodernizację z zewnątrz, poprawiliśmy termikę budynku. I w roku ubiegłym udało nam się kompletnie wyremontować wnętrze, uzupełnić sprzęt, wyposażyliśmy salę w nowe meble. Funkcjonuje przy okazji powstania żłobka też nowa kuchnia z pełnym wyposażeniem. Myślę, że w tej chwili instytucja na miarę aktualnych wymogów.
1: Uczestnikom wydarzenia przedstawiono historię przedszkola, wykorzystując archiwalne zdjęcia. Przypomniano dokonania poprzednich dyrektorów oraz pokazano, jak zmieniła się sama placówka od skromnego budynku po przedszkole na miarę XXI wieku. Dziś nie mogło zabraknąć kwiatów oraz życzeń.
3: 50 lat to jest niemało, szczególnie dla dzieci, którzy tutaj trafiają, czyli tych roczników, bym powiedział, jest bardzo wiele, przynajmniej 25 przez te 50 lat. Dlatego jest to piękna okazja, żeby podsumować działalność 50-lecia przedszkola samorządowego w gminie, mieście Izbica Kujawska przez ostatnie 50 lat, czyli od 1976 roku. Były różne lata, różne okresy, i spokojniejsze, i mniej spokojne, ale oświata przetrwała, począwszy od tych najmłodszych przez szkoły podstawowe, później średnią, którą mamy także w Izbicy Kujawskiej. To dobrze, że organizatorzy zaprosili nas dzisiaj na świętowanie razem tej okazji i dobrze, że odbywa się to w nowo odbudowanym, wyremontowanym miejsko-gminnym ośrodku kultury, dzisiaj Centrum Kultury. Życzę dobrej przyszłości dla oświaty w Izbicy Kujawskiej, dla przedszkola samorządowego w Izbicy Kujawskiej, dla nauczycieli dobrych i wytrwałych, ale jednocześnie bardzo inteligentnych uczniów, tak aby ta praca była pasją, a nie tylko obowiązkiem. Życzę przy tej okazji także i zdrowia wszystkim, którzy mają wpływ, mają przełożenie na organizację codziennego życia wszystkich mieszkańców, od najmłodszych aż do seniorów. Wszystkiego dobrego.
1: Wisienką na torcie były występy dzieci.
4: Przedszkole ma dziś urodziny, więc się cieszą chłopcy i dziewczyny. 50 lat to wielka sprawa, czas na śpiewy i zabawa.
5: Nasze przedszkole dziś świętuje, każde dziecko się raduje. 50 lat minęło w biegu, pełnym radości, uśmiechów i śpiewów. Dziś głośno ogłaszamy, że nasze przedszkole mocno kochamy.

0: We wtorek po południu na osiedlu Zadamcze pojawiły się karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Do centrum kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej znajduje się mężczyzna z ranami kłutymi.
1: Wczoraj po godzinie 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej leży nieprzytomny mężczyzna. Udaliśmy się na miejsce i tam ujawniliśmy mężczyznę z ranami, jak

0: Następnie ustalono okutymi. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu też był prokurator, pod którego nadzorem właśnie te czynności były prowadzone. Obecnie zatrzymaliśmy mężczyznę w wieku 50 lat, który miał związek właśnie z tymi powstałymi obrażeniami. Mężczyzna ten w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. I jak ustalono, mężczyzna razem z osobą pokrzywdzoną przebywali wspólnie w jednym mieszkaniu.
1: Mężczyzna znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czekamy na wyniki ustaleń służb, by dowiedzieć się, jaki przebieg miały zdarzenia w bloku przy ulicy Toruńskiej. Wiosna w pełni, a więc w gminach rozpoczął się już sezon inwestycyjny. Samorządy kontynuują rozpoczęte prace, a także wyznaczają plany na kolejne działania. W gminie Lubraniec będzie wiele się działo. Poprawiony zostanie chociażby brzeg Dunaju.
2: Będziemy naprawiać, poprawiać brzegi właśnie na tym cieku wodnym Dunaj. Tu proszę sobie wyobrazić naszą muszlę koncertową. Też będziemy zmieniać, ale najważniejsza inwestycja to tężnie. Tężnie staną po prawej stronie, jeśli z Wocławka, przepraszam, z Lubrańca idziemy na Dobierzyn, po prawej stronie, tam gdzie kiedyś dawni włodarze chcieli postawić basen, ale się niestety nie udało, to w tym miejscu będą tężnie, a więc miejsca, gdzie szczególnie mieszkańcy Lubrańca, nie tylko, będą mogli wypoczywać, cieszyć się zielenią. Tu muszę też wspomnieć i podziękować za bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kutno. Będzie ścieżka, będzie fajnie. Oczywiście zaproszę na odebranie domu, który pan Godecki-Ćwirko nam przekazał.
1: W Lubrańcu końca dobiega budowa żłobka. Jednostka będzie mogła przyjąć do 40 dzieci w wieku do 3 lat. Wartość inwestycji wynosi około 4,5 miliona złotych. Ponad połowa wartości inwestycji została pokryta ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Też ważne dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgowiące będzie rozbudowa jednostki.
2: Tak, będzie.
3: Termomodernizacja. Ale
2: mi jako staremu druhowi tej jednostki, który startował jeszcze w latach 80. w zawodach strażackich, tak trudno o tym mówić, ale będzie to inwestycja za 3 miliony złotych, gdzie totalnie zmodernizujemy remizę, piękną remizę, ale powstałą już w 1986 roku, a więc czas na jej remont, o tak to określmy.
1: Niebawem przedstawimy szerszą relację z inwestycji, które zostaną wykonane w gminie Lubraniec.

0: Ma zaledwie 12 lat, a już udowadnia, że talent i determinacja nie znają wieku. Kasper Wojciechowski z Ocławka z powodzeniem podbija muzyczną scenę. Uczy się w zespole szkół muzycznych, gra na wielu instrumentach, ale to właśnie perkusja skradła jego serce. O swojej muzycznej drodze opowiedział przed naszą kamerą.
1: Moją pasją jest granie na perkusji. Zacząłem na niej grać, jak miałem około 7 lat. Ogólnie jakoś tak to było, że jakoś najpierw mnie rodzice tak zachęcili, żebym może poszedł, spróbował. No, najpierw chodziłem na ognisko szkolne, takie jakby, że po przedszkolu. No i jakoś mi się tak spodobało, no i potem rodzice mnie zapisali do szkoły właśnie. No i do dzisiaj właśnie gram na perkusji.
2: Jak to wygląda? Jak wyglądają twoje codzienne przygotowania i treningi?
1: No, siedzę w domu, no ćwiczę, gram na perkusji, uczę się w szkole różnych rzeczy właśnie związanych z muzyką. No i ogólnie bardzo mi się podoba granie na tym instrumencie.
2: A co daje ci muzyka?
1: Satysfakcja. Bardzo dużo satysfakcji.
2: Powiedz proszę, czy pochodzisz z muzykalnej rodziny?
1: Znaczy mój brat dotarł do półfinału w The Voice Kids i...

0: No i chyba tyle.
1: A kto u was zaszczepił tą pasję do muzyki?
0: Chyba tata.
2: Młody perkusista nie zwalnia tempa. Kasper wziął udział w ogólnopolskim konkursie instrumentalnym Rezonans, w którym walczy o nagrodę publiczności. Aby wesprzeć utalentowanego wrocławianina, wystarczy wysłać SMS pod numer 73480 o treści typ.reg.8.
0: Brałem udział w konkursie ogólnopolskim instrumentalnym. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Augustynowiczowi i chciałem jeszcze podziękować panu Patrykowi Demczukowi za to, że nagrał mnie w swoim studiu Sound Place.
1: Jaki był odzyw jury?
0: Jeszcze nie powiedzieli, jeszcze nie było ogłoszone, ale ogólnie chcę zachęcić, żeby wszyscy na mnie głosowali.
1: Powiedz proszę, jakie są twoje marzenia muzyczne związane z perkusją?
0: No, moim marzeniem jest właśnie może wystąpić właśnie na jakimś konkursie bardziej takim ogólnym, czyli na przykład no ogólnoświatowym. To jest takie moje marzenie, bo no chciałbym kiedyś tak pójść, tak zagrać na scenie takiej no już właśnie ogólnoświatowej i właśnie pokazać innym, że potrafię na serio coś osiągnąć w życiu.
1: Czyli wiążesz swoją przyszłość z perkusją?
0: Tak, wiążę.
2: Na oddanie głosu na Kacpra zostało niewiele czasu. Głosować można do 18 czerwca do godziny 20. Pokażmy, że Wocławek potrafi wspierać młode talenty.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Dariusz Polachowski, internista, diabetolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj oczywiście o cukrzycy, ale cukrzyca ma różne oblicza. Jedną z takich odsłon cukrzycy jest cukrzyca wtórna. Co to takiego?
1: Zgadza się, tak jak na poprzednich spotkaniach już wspomnieliśmy. Cukrzyca w zasadzie w samej definicji Światowej Organizacji Zdrowia nie jest to jedna choroba. Jest to grupa chorób, których wspólną cechą jest podwyższony poziom glukozy we krwi, które w konsekwencji prowadzić może i najczęściej prowadzi do powikłań narządowych poprzez upośledzenie funkcji narządów, a także ich destrukcję. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, do tej pory mówiliśmy o tych głównych typach cukrzycy, a więc cukrzycy typu pierwszego i cukrzycy typu drugiego, które stanowią w zasadzie wedle różnych szacunków ponad 90% wszystkich cukrzyc, natomiast nie są to jedyne rodzaje cukrzycy, ponieważ jest cała grupa cukrzyc, których określamy potocznie nazwą cukrzycę typu trzeciego, a tak naprawdę są to cukrzyce wtórne o znanej przyczynie.
0: Panie doktorze, kiedy ta cukrzyca wtórna może wystąpić? Jakie są czynniki ryzyka cukrzycy wtórnej?
1: Cukrzyca wtórna, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja taka, kiedy inne choroby wywołują nadmiar glukozy we krwi. To są całe grupy chorób, ale dotyczą to zazwyczaj ich wywołanie, jakby ich objawy pojawiają się u tych osób, które już pewne predyspozycje mają, czyli to są najczęściej osoby, które mają stan przedcukrzycowy i u tych osób łatwiej dojdzie do ujawnienia tych cukrzy, chociaż też nie ogólniam, nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. Wśród tych cukrzyc wtórnych, które tak jak powiedziałem, w zasadzie w tej chwili stanowią coraz to szerszą grupę. Szacuje się, że to jest wedle różnych obliczeń około 3-5, a nawet 7% wszystkich cukrzyc. Jedną z grup są tak zwane cukrzyce typu mody, czyli cukrzyce uwarunkowane pojedynczymi mutacjami w genach, które kodują produkcję insuliny. Defekty w tych genach, z racji tego, że medycyna oczywiście rozwija się, jesteśmy coraz bardziej w stanie wykrywać, tak jak jeszcze naście lat temu znaliśmy kilka typów tej cukrzycy monogenowej, tak zwanej, teraz już jest ponad 40 znanych typów. I to są cukrzyce, które najczęściej są cukrzycami diagnozowanymi w młodym wieku, osób, które najczęściej są osobami szczupłymi, które mają bagaż
0: szczupłymi
1: rodzinny.
0: Jednak.
1: Szczupłymi, tak, oczywiście, które mają bagaż rodzinny, obciążenia rodzinne, często w dwóch, trzech pokoleniach, które często mają łagodny przebieg, choć nie zawsze, i które często dają się leczyć z preparatami doustnymi. Taką cechą charakterystyczną przy niektórych cukrzycach tych monogenowych jest to, że niektóre mogą współistnieć z wadami układu moczowego na przykład, tak? I to są te cukrzyce, które, tak jak powiedziałem, ich ilość rośnie, ponieważ diagnostyka genetyczna rośnie. Ma to duże znaczenie w zasadzie, bo wiedząc, że nie chorujemy na typową cukrzycę typu drugiego, a cukrzycę monogenową,

0: która jest de facto związana z niewłaściwą produkcją insuliny przez komórkę beta, jesteśmy w stanie z jednej strony określić, czy ta osoba to jest osoba, która wymaga intensywnego leczenia, czy to jest osoba, której grożą powikłania późniejsze cukrzycy, czy to jest osoba raczej, którą spokojnie możemy kontrolować ten poziom glikemii i w sposób łagodny prowadzić, tak, na lekach doustnych. To są, tak jak powiedziałem, ta grupa, która rośnie, ich jest coraz to więcej, związane z defektem komórki beta. Oczywiście tu też należą cukrzyce rzadkie, kazuistyczne, ale jednak cukrzyce na przykład noworodkowe, tak, związane, tak zwana przejściowa bądź przetrwała cukrzyca noworodkowa, też związana z mutacjami genów, które odpowiadają za wydzielanie insuliny. Cukrzyce mitochondrialne to są cukrzyce, tak jak powiedziałem, kazuistyczne, ich jest niedużo, ale to są istotne rzeczy, które potrafimy diagnozować i leczyć. Cała grupa cukrzyc związanych z nieprawidłowościami działania insuliny, a więc na przykład insulinooporność typu A, gdzie mamy do czynienia z niewłaściwą reakcją na receptor insulinowy, rzadkie wady, tak jak krasnoludkowatość na przykład, ale też i cała rzesza chorób w kolejnym etapie, gdzie rzeczywiście ta cukrzyca się pojawia wtórnie. I tutaj dochodzimy do takiej grupy, jak na przykład choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki, czyli cukrzyca może się pojawić w przypadku choroby nowotworowej, nowotworu trzustki, w przypadku przewlekłego bądź ostrego zapalenia trzustki o różnej etiologii, czy alkoholowej, czy kamiczej.
1: Tak.
0: W przypadku takich chorób jak mukowiscydoza, tak? W przypadku urazów pooperacyjnych na przykład,
1: nawet,
0: czy urazów komunikacyjnych, gdzie dochodzi do utraty miąższu trzustki, wtórnie może się ta cukrzyca rozwinąć. To jest oczywiście cała grupa tak zwanych endokrynopatii, czyli chorób gruczołów wydzielania
1: wewnętrznego,
0: gdzie ta cukrzyca może wystąpić w biegu zespołu Cushinga, czyli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nadprodukcją hormonów kortykosteroidowych, czy to w przebiegu gruczołaka, czy nowotworu nadnerczy, czy w przypadku też guzów ośrodkowego układu nerwowego, tak, ale również w guzach rdzenia nadnerczy, czyli w guzie chromochłonnym, w przypadku guzów czy gruczołaków przysadki wydzielających hormon wzrostu, bo to są też hormony, które działają antagonistycznie, czyli odwrotnie niż insulina, czyli ich nadprodukcja może doprowadzić do zwiększonego poziomu cukru w organizmie. Rzadkie guzy przewodu pokarmowego, jak na przykład somatostatinoma, tak, ale też w przebiegu nadczynności czy niedoczynności tarczycy, więc cała grupa takich chorób, gdzie czy nadczynności kory nadnerczy w zakresie wydzielania aldosteronu, a więc cała grupa chorób, gdzie hormony niekoniecznie glukagon czy inne hormony wpływające bezpośrednio na wątrobę trzustkę, ale też inne hormony, które mogą powodować wzrost cukru we krwi. Jest też oczywiście cała grupa leków, które predysponują, kiedy bierzemy je z różnych przyczyn, predysponują do podwyższenia poziomu cukru we krwi.
1: Więc tak, Lecząc jakąś chorobę, możemy spowodować cukrzycę wtórną, tak?
0: Tak,
1: w wyniku zażywania określonych leków, o których oczywiście nie możemy powiedzieć.
0: Oczywiście, nie żadne nazwy, preparaty handlowe tutaj nie padną, ale oczywiście nie jest tajemnicą, że są pewne leki, które w przebiegu których bierzemy je z powodu różnych chorób. Tutaj na pierwszym planie są te kortykosterydy, tak, czyli leki, które są powszechnie stosowane, czy chociażby w reumatologii, w ortopedii, czy w onkologii, gdzie te leki to są to leki po prostu bardzo korzystne dla nas, bo one są stosowane z tego tytułu, żeby wytłumić reakcję zapalną, żeby ją modulować, żeby poprawiał się stan zdrowia. Natomiast efekt uboczny tych leków może...
1: Kolejna choroba.
0: Może powodować, że oczywiście poziom cukru będzie podwyższony. W przypadku sterydów to odbywa się najczęściej na zasadzie zwiększenia tak zwanej insulinooporności.

0: czyli mamy do czynienia z tym, że obwodowo tkanki, tak, mięśnie, tkanka tłuszczowa tracą zdolność do wychwytywania tej glukozy, ale też kortykosteroidy działają w ten sposób, że wzmagają pewne procesy w wątrobie, czyli glikogenolizę, czy w wątrobie, w mięśniach, czyli uwalnianie jakby glukozy z zapasów zgromadzonych, a także glukoneogenezę, czyli taki proces, który polega na produkcji wątrobowej tego cukru, i poprzez wzmożenie tych procesów powodują, że ten cukier może być wyższy. Oczywiście nie będzie tak u każdego, tak? To nie jest tak, że każda osoba, która będzie brała steryd z jakiegoś powodu, tą cukrzycę będzie miała. Zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z pacjentem, który jest, powiedzmy, do końca zdrowy, czy mamy do czynienia z pacjentem takim, który już gdzieś te zaburzenia glikemii, stan przedcukrzycowy ma. Ten drugi oczywiście będzie bardziej narażony na wystąpienie objawów. Inne rzeczy to jest oczywiście to, jak długo stosujemy lek, w jakich dawkach. Tak, oczywiście wyższe dawki będą powodowały większe ryzyko wystąpienia cukrzycy, ale także droga podania tego leku, tak, czyli podanie dożylne czy podanie doustne będzie się związało z większym ryzykiem wystąpienia cukrzycy wtórnej w przebiegu steroidoterapii, aniżeli stosowanie leków czy wziewnych, jak to mamy do czynienia w pulmonologii, czy miejscowo, tak. Czyli sterydy, generalnie taka grupa, gdzie chyba no, wszyscy wiemy, że to może się zdarzyć. Ale nie tylko sterydy, tak? Bo chociażby pewne leki, które stosujemy nawet i w psychiatrii, tak? My w tej chwili oczywiście dysponujemy różnymi lekami, ale te starsze leki, powiedzmy atypowe leki neuroleptyczne, jak na przykład olanzapina, klozapina, gdzie
1: to są grupy leków, to
0: nie
1: są
0: grupy,
1: nazwy
0: to nie
1: handlowe.
0: Są, tak, nie musimy się obawiać, to nie są preparaty handlowe, to są substancje, zresztą w latach 50. powstał już termin tak zwanego cukrzycy fenotiazynowej, czyli cukrzycy spowodowanej pewną luką, grupą leków. Tak jak powiedziałem, te starsze preparaty mogą powodować, że ta cukrzyca się wywoła. Najczęściej w takim mechanizmie, że one pobudzają pewne receptory histaminowe, serotoniergiczne i wywołują wzrost apetytu. Wzrost apetytu wiąże się też z przyrostem masy ciała i w związku z powyższym też nasilenie insulinooporności i wywołanie pewnych objawów właśnie związanych z podwyższonym poziomem cukru, tak? Tak samo starsze leki przeciwdepresyjne, zarówno z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kamitryptylina na przykład, czy starszych leków inhibitorów wychwytu serotoniny, czyli na przykład mianseryny. Natomiast jest gro leków, powiedzmy, które są stosowane w psychiatrii, które są pozbawione tego wpływu, tak? To nie jest tak, że każdy lek to wywoła, więc...
1: To zwróćmy na to uwagę.
0: Tak, to jest istotne i to jest nasza rola też lekarzy z wszelkich specjalności, którzy tymi pacjentami się na co dzień zajmują, że są pewne, że mając pacjenta czy z cukrzycą, czy ze stanem przedcukrzycowym, powinniśmy się zastanowić, które z tych leków bezpiecznie u takiego pacjenta zastosować, a których raczej powinniśmy, które raczej powinniśmy odstawić na bok z racji tego, że one gdzieś mają ten potencjał diabetogenny większy. Mówimy o lekach przeciwcukrzycowych, ale nie tylko. No, powszechnie znane starsze leki w leczeniu nadciśnienia, beta-blokery, ale tak jak powiedziałem, starsze, te, które powiedzmy są mało selektywne, mało wybiórcze, które mogą się przyczynić. Leki tiazydowe, czyli moczopędne, też starszej generacji, które mogą, ich profil metaboliczny jest taki, że mogą gdzieś tam podnieść poziom glukozy. Leki stosowane, powiedzmy, w leczeniu chorób zakaźnych, jak na przykład interferon, tak, w wirusowym zapaleniu wątroby, który też może wywołać poprzez przez bezpośrednią uszkodzenie komórek beta, czy też przez wzrost insulinooporności może wywołać ten efekt, tak. Leki stosowane w końcu po transplantacjach narządów, tak. Jest też termin cukrzycy potransplantacyjnej, czyli u pacjenta, który jest po przeszczepie, musimy pewne leki stosować w tym celu, żeby organizm nie odrzucił przeszczepu. W związku z powyższym na przykład cyklosporyna jest takim lekiem, których potencjał rzeczywiście diabetogenny jest duży i musimy się liczyć z tym, że

0: przy pewnych takich lekach mogą pojawiać się właśnie, może się pojawić dodatkowy problem związany z rozchwianiem już obecnej cukrzycy, bądź pojawieniem się zaburzeń glikemii. Tak jak powiedziałem, pewne choroby również zakaźne, czyli wirusowe zapalenie typu B, C, choroby, które mają powinowactwo do takich narządów jak wątroba czy trzustka, które mogą bezpośrednio uszkadzać. Tutaj mówimy o chorobach takich jak cytomegalia czy zakażenia wirusem Coxsackie. Gro takich chorób, które rzeczywiście zakaźne mogą. Takim wirusem też jest koronawirus, który rzeczywiście my obserwowaliśmy w czasie pandemii, że dochodziło często do pojawienia się, ujawnienia na przykład cukrzycy czy uszkodzenia wątroby. Bo tu też ciekawostka taka, należy wspomnieć o tym, że cukrzyca w zasadzie to nie jest tylko trzustka, tak? Czyli nie tylko ta trzustka odpowiada za to, jaki mamy poziom glikemii, ale i stan naszej wątroby, i stan naszych jelit, i stan naszych nerek, to są wszystko jakby narządy, które z sobą współgrają.
1: Więc holistycznie trzeba podchodzić do pacjenta.
0: Zaburzenie dokładnie. Zaburzenie homeostazy, gdzieś uszkodzenie czy niewłaściwa funkcja któregoś z tych narządów może powodować wtórnie, że te wzrosty glukozy trwałe będą.
1: Panie doktorze, wcześniej wymienił pan wiele chorób, które mogą być jakby takim zaczynem, mogą wywołać tę cukrzycę wtórną. Więc diagnostyka wydaje się tutaj bardzo skomplikowana i taka chyba kosztowna, no bo tych powodów może być tak wiele i żeby leczyć przyczynę, a nie skutek, no to należałoby dotrzeć do tej przyczyny, tak?
0: Tak, oczywiście. Diagnostyka cukrzycy
1: wtórnej.
0: To znaczy, diagnostyka cukrzycy jest zawsze taka sama, tak? To niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą wtórną, czy cukrzycą typu pierwszego, drugiego, opiera się w zasadzie o dane matematyczne niemalże, tak? Bo żeby rozpoznać cukrzycę, my nie możemy się opierać, i tu zawsze też powtarzam, staram się powtarzać zawsze, o pomiary na przykład przygodne glikemii z palca, z krwi włośniczkowej, tak? Mhm. Oczywiście, jeżeli ktoś ma pewne objawy, które sugerują i ten poziom z palca sobie zmierzy i wyjdzie on nieprawidłowy, jakieś
1: to objawy
0: podejrzanie
1: jeszcze
0: wysokie.
1: Przypomnimy za chwilkę,
0: tak? Oczywiście.
1: Tak?
0: Zawsze jest to jakiś przyczynek do tego, żeby przebadać się w kierunku cukrzycy. Natomiast ja zawsze zaznaczam, że diagnostyka cukrzycy zawsze się opiera o pomiary krwi żylnej, czyli pomiar krwi z palca może dać jakby być stanowić przyczynek do dalszej diagnostyki. Natomiast my mamy, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, drugiego czy wtórną, zawsze metody diagnozowania tej cukrzycy są takie same, czyli są cztery w zasadzie sytuacje kliniczne, laboratoryjne, kiedy my tą cukrzycę możemy rozpoznać, tak? Zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z objawami, tak? Czyli pacjent zdradza objawy.
1: Czyli
0: co się typowe dzieje? Objawy wysokich cukrów, czyli...
1: Czy wahań cukru też, tak?
0: Zwata, czyli przede wszystkim no, zwiększenie częstości oddawania moczu.
1: Nocą czy w ciągu dnia?
0: Całego dnia, tak? W ciągu całego dnia. Wzmożone pragnienie, tak? Utrata niekontrolowana masy ciała, tak? Nadmierna senność, często powracające infekcje, szczególnie w drogach moczowych.
1: Potliwość?
0: Też
1: zmożone.
0: Oczywiście, jak najbardziej, suchość skóry, potliwość. Czasami to jest tak, że na przykład dolne partie, górne partie są wzmożone potliwością, dolne nie. Obraz jest bardzo różny, bardzo zróżnicowany czasami, i często jest tak, że pacjent nie zdradza żadnych objawów, ale mówię, to są takie klasyczne objawy, te, o których mówi, wysokich cukrów, które utrzymają się przez dłuższy czas. To, i wtedy, kiedy mamy takiego pacjenta, wystarczy pomiar z krwi żylnej o dowolnej porze dnia. To nie musi być pomiar nadczo, jeżeli on jest...
1: Nie musi być nadczo,
0: nie musi
1: tak?
0: być nadczo, jeżeli on jest powyżej 200, a są tego typu objawy.
1: A jeżeli powyżej 90, powiedzmy, nie wiem, 100, 110, to jeszcze nie?
0: No nie, to mówię o sytuacji, w której mamy pacjenta z typowymi objawami takimi, jak wymieniliśmy, i mamy cukier przygodny z żyły powyżej 200, powyżej 90 nie wystarczy. Natomiast są jeszcze inne sytuacje, kiedy my tą cukrzycę rozpoznajemy, tak? Druga sytuacja jest taka, kiedy dwukrotnie powyżej pobieramy krew z żyły nadczo i ten cukier jest powyżej 125, ale musi być to potwierdzenie, czyli nie wystarczy jeden pomiar, trzeba to potwierdzić kolejnym pomiarem, najlepiej w ciągu paru tygodni kolejnych.

0: Jeżeli oba są powyżej 125, nie potrzebujemy żadnych innych objawów, również rozpoznajemy cukrzycę. Trzecia sytuacja, taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia, kiedy te cukry są, powiedzmy, podwyższone delikatnie, ale nie spełniają tych kryteriów cukrzycy, czyli nie są powyżej 125, czyli pomiędzy 99 a 125. Tego typu sytuacje skłaniają nas do wykonania tak zwanego testu obciążenia glukozą. Jeżeli w takim teście, przepraszam, po 2 godzinach cukier wychodzi powyżej 200.
1: Więc najpierw natto, później po posiłku, po 2 godzinach,
0: nie, po
1: tak?
0: Po 2 godzinach od obciążenia, tak? Czyli to jest specyficzne
1: wypiciu
0: badanie,
1: płynu,
0: które
1: tak.
0: polega na wypiciu glukozy, ale też oczywiście obwarowane pewnymi obowiązkowymi sytuacjami, znaczy ten pacjent nie może być w ruchu, może musi być na miejscu, nie może w tym czasie wykonywać żadnych czynności i po 2 godzinach, w drugim pomiarze, po wypiciu 75 gramów glukozy, jeżeli cukier jest powyżej 200, też możemy rozpoznać cukrzycę. Ostatnią sytuacją jest sytuacja, kiedy mamy tak zwany pomiar hemoglobiny glikowanej, czyli badania z krwi, które notabene nie wymaga, aby pacjent był na czczo. To jest badanie, które wykonuje się również z krwi żylnej. Jeżeli ten poziom powyżej 6,5 występuje, to również niezależnie od tego, czy te objawy są, czy nie, możemy rozpoznać cukrzycę. Tylko pod warunkiem oczywiście, że jest to pomiar wykonany wedle standaryzowanych metod w laboratorium certyfikowanym, tak?
1: Panie doktorze, powiedzmy jeszcze na koniec, jak cukrzyca niszczy organizm i wspomnijmy o profilaktyce, czyli co robić, aby uchronić się przed tą chorobą, oczywiście w miarę.
0: Cukrzyca niestety niszczy organizm wielotorowo, można powiedzieć. Całe nieszczęście polega na tym, że my nie jako ludzie nie jesteśmy jakby, nasz organizm nie działa w ten sposób, że zabiera sobie z tej ilości glukozy czy kwasów tłuszczowych, które my wprowadzamy do organizmu, tylko tyle, ile chce, a resztę wydala, tylko gdzieś tą glukozę, wolne kwasy tłuszczowe przerabia, odkłada i to w zasadzie jest przyczynkiem całego nieszczęścia, ponieważ ten nadmiar glukozy, który we krwi krąży, jeżeli jest jej odpowiednia ilość, jest on spalany, jest źródłem energii. Ona jest nam potrzebna, glukoza jest nam potrzebna do życia, nasze narządy jej potrzebują. Natomiast jeżeli jest jej odpowiednia ilość, ona jest spalana w sposób, powiedzmy, fizjologiczny, taki, który nie niesie za sobą następstw negatywnych. Natomiast jeżeli jest jej za dużo, uaktywniają się w naszym organizmie pewne tak zwane alternatywne szlaki spalania tej glukozy. To są niestety szlaki, które spalając glukozę i przerabiając ją na energię w trakcie jej tego metabolizmu powstają metabolity szkodliwe, wolne rodniki tlenowe, które niestety, ale mają skłonność do uszkadzania nabłonka, najczęściej śródbłonka naczyń. W związku z powyższym efekt jest taki, wiadomo, że każdy nasz narząd, każda nasza tkanka jest unaczyniona, unerwiona, tak? Więc jeżeli takie zmiany zachodzą w naczyniach krwionośnych, w naczyniach, we włóknach nerwowych, które unerwiają, naczyniają nasze narządy, to wiadomo, że praktycznie każdy narząd jest narażony na, po pierwsze, jego zniszczenie strukturalne, po drugie, zniszczenie jego funkcji, tak? Czyli upośledzenie jego funkcji. Inny sposób to jest bezpośrednia glikacja, czyli jakby wiązanie się tych cukrów z białkami i też wpływanie na ich nieprawidłową budowę i co za tym idzie, nieprawidłową funkcję wielu narządów.
1: A jak się chronić przed cukrzycą, panie doktorze?
0: Jak się chronić przed cukrzycą? Oczywiście z pozoru najprostsze pytania są najtrudniejsze w realizacji. Oczywiście, no, można powiedzieć, że odpowiedź może być banalna, tak? Bo wiadomo, że ta cukrzyca, o której my w tej chwili mówimy, tutaj może mamy troszkę mniej wpływu, aczkolwiek gro tych cukrzyc jednak wiąże się mechanizm jakby jej powstawania. To są mechanizmy związane, powiedzmy, z gorszą wrażliwością tkanek na insulinę, tak, i gorszym przyswojem glukozy. To niestety wiąże się oczywiście z

0: ze skłonnością do nadwagi, otyłości, tak? Czyli tryb życia, nasz tryb życia w dużym stopniu generuje,
1: Determinuje.
0: determinuje to, czy my to ryzyko cukrzycy będziemy mieli duże czy małe. Oczywiście są pewne czynniki, tak zwane niemodyfikowalne, na które my nie
1: Geny.
0: mamy wpływu.

0: Pewne rasy również, no, czy Latynosi, czy Afroamerykanie, czy Azjaci są bardziej też narażeni. To są czynniki, na które nie mamy wpływu. Natomiast na gro czynników mamy wpływ, tak jak powiedziałem już, nadwaga, otyłość, tak? Czyli te główne czynniki, mówimy coraz częściej, że to jest normalne w tej chwili, o tak zwanej chorobie otyłościowej, tak? Kiedyś mówiło się, że jest to w zasadzie, no, defekt kosmetyczny. To nie jest defekt kosmetyczny, jest to choroba, którą trzeba leczyć tak samo jak nadciśnienie, cukrzyca czy nadmiar cholesterolu. Ale też inne, tak, tutaj czynniki, no, czyli generalnie leczenie chorób towarzyszących, nadciśnienie, hipercholesterolemia, tak. Dieta, którą oczywiście stosujemy, ma ogromny wpływ. Jeżeli unikamy produktów o wysokim indeksie glikemicznym, wysoko przetworzonych, tak, jeżeli staramy się zdrowo zjadać dobre rzeczy, też mniej obciążamy nasz organizm na ten stres oksydacyjny. Czyli aktywność fizyczna, właściwa dieta, dbania o choroby towarzyszące, tak, żeby je właściwie leczyć. I to są w zasadzie takie podstawy, tak, dbanie o to, żeby też, no, starać się pewne rzeczy wyprzedzać, czyli diagnostyka, tak, nie
1: Czyli takie
0: zostawiajmy
1: uniwersalne zasady, generalnie
0: uniwersalne
1: do
0: zasady,
1: stosowania
0: ale
1: w
0: też
1: każdej sytuacji.
0: pamiętajmy o tym, żeby jednak się badać, tak, żeby nie odkładać pewnych rzeczy na później, bo mamy do czynienia akurat z chorobą, która w połowie ponad przypadków może być bezobjawowa, natomiast ona, jej powikłania toczą się miesiącami, latami. W momencie, kiedy my tą chorobę wykrywamy, już w pewnym zakresie możemy też mieć powikłania, a tego byśmy chcieli uniknąć.
1: Więc oznaczmy jak najszybciej poziom glukozy we krwi, z krwi żylnej oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Dariusz Polachowski, diabetolog, internista. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję, do widzenia.

0: Biurona Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biurona Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Wrocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
1: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast Bratape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki, także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
2: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
1: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą.

0: Tak, w związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
1: Czy trzyma się on całą noc?
0: Trzyma się całą noc, tejpy nie przyjmują potu. Nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
1: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
0: W każdym z tejpów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią: nie, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak? Sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie, ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
1: A jakie mamy rodzaje taśm?
0: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach. Także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
2: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no, nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Wrocławku też, że tak powiem, żeby panie z Wrocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
2: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
2: Jeśli przed Tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
3: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 17:30 i będzie ładna pogoda.
4: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta. I to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
2: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła mlecznego. ekonomicznego dla lokalnej gospodarki. To również moment

0: moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
1: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak, no jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną i dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie i go nigdy nie zabraknie.
2: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże polskie produkty na naszych stołach.
0: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
3: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
4: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
5: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry i muffinki.
6: Czy często panie gością na tego typu wydarzenia?
5: Co roku. Co roku przygotujemy.
6: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
5: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
6: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
5: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
6: I ile osób w nim uczestniczy?
5: 15.
6: I to się zmienia?
5: Nie, na razie nic nie.

0: idziemy trochę do przodu, nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować, nie?
1: I pani wszystko same gotują?
0: Tak, na miejscu w remizie.
2: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Fu do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.

0: dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kalistanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenia? Jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
0: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero przyjechaliśmy.
3: Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
1: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak,
2: oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
3: Selfie,
2: jak najbardziej. Kiedyś nasi to jednak byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał z kariery.
3: Że pogoda nam dopisze, nie?
2: Tak nieźle, nieźle.
1: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
2: Nie, nie, ja to jestem pierwszy raz.
3: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
4: Dobrze, dobrze się bawimy.
1: A na jaki koncert Państwo czekają?
4: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
1: A czy Państwo są tutaj co roku?
4: Nie, nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
1: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
4: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
1: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
4: Tak, dokładnie.
5: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu. Yeah!

0: Przedszkole samorządowe w Izbicy Kujawskiej ma już 50 lat. Okrągły jubileusz jest okazją do wspomnień oraz planów na przyszłość. Uroczystość półwiecza placówki odbyła się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola.
1: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 10. Msza święta odbyła się w naszym kościele parafialnym o godzinie 11. Tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Za chwileczkę, za moment rozpoczną się dalsze uroczystości jubileuszowe, czyli część oficjalna, część artystyczna. Potem również chciałabym pokazać wszystkim zaproszonym gościom naszą jednostkę. No i na tym koniec.
2: Właśnie opowiedzmy o samej jednostce. Ile jest dzieciaków, ilu uczniów? Jakie proponujecie zajęcia?
1: Na chwilę obecną mamy 4 grupy w naszym przedszkolu. W 2024 roku dzięki udziałowi w projekcie z Unii Europejskiej udało nam się zwiększyć tutaj liczbę grup z 3 do 4. Aktualnie liczba dzieci w naszym przedszkolu wynosi 89. Zajęcia, które realizujemy w naszym przedszkolu, to przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ale realizujemy również język angielski, zajęcia logopedyczne. Jest u nas zatrudniony pedagog specjalny, psycholog, logopeda. Także wachlarz jest naprawdę szeroki.
2: Domyślam się, że przedszkole także organizuje wycieczki dla dzieci, wyjścia, poznawanie nowych miejsc.
1: Bardzo często. Wycieczki krajoznawcze już na stałe wpisały się w plan pracy naszego przedszkola. Zresztą no nie wyobrażam sobie tutaj efektywnej pracy jednostki oświatowej bez zaznajamiania dzieci, czy to z otoczeniem regionu, czy z zasobami, miejscami, które mamy w Polsce, prawda?
0: Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Wśród nich parlamentarzyści, władze samorządowe, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego. W wielu przypadkach rodzice sami w przyszłości chodzili do tej placówki.
3: Dziś rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, okrągła rocznica, wyjątkowy jubileusz 50-lecia funkcjonowania naszego przedszkola samorządowego, w tej chwili samorządowego, no, poprzednio troszeczkę innej formule działało. Ale istotnie, mamy jeszcze tutaj dokomponowaną kolejną instytucję, jest to zespół, myślę tutaj o żłobku również samorządowym, z którego też tutaj korzystają nasi mieszkańcy, mamy pełne obłożenie obydwu instytucji. Do tej pory borykaliśmy się nawet z brakiem miejsc w naszym przedszkolu, bo opieka przedszkolna również była sprawowana w oddziałach zerowych w szkole podstawowej numer 1. W tej chwili mamy niestety niż demograficzny i pewnie nasza placówka tutaj przedszkolna będzie potrzeby w pełni zaspokajać. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że w ostatnim okresie czasu udało nam się zmodernizować budynek, w którym mieści się nasze przedszkole. Udało nam się kompleksowo najpierw wykonać termomodernizację z zewnątrz, poprawiliśmy termikę budynku. I w roku ubiegłym udało nam się kompletnie wyremontować wnętrze, uzupełnić sprzęt, wyposażyliśmy salę w nowe meble. Funkcjonuje przy okazji powstania żłobka też nowa kuchnia z pełnym wyposażeniem. Myślę, że w tej chwili instytucja na miarę aktualnych wymogów.
0: Uczestnikom wydarzenia przedstawiono historię przedszkola, wykorzystując archiwalne zdjęcia. Przypomniano dokonania poprzednich dyrektorów oraz pokazano, jak zmieniła się sama placówka od skromnego budynku po przedszkole na miarę XXI wieku. Dziś nie mogło zabraknąć kwiatów oraz życzeń.
4: 50 lat to jest niemało, szczególnie dla dzieci, którzy tutaj trafiają, czyli tych roczników, bym powiedział, jest bardzo wiele, przynajmniej 25 przez te 50 lat. Dlatego jest to piękna okazja, żeby podsumować działalność 50-lecia przedszkola

0: samorządowego w gminie, mieście Izbica Kujawska przez ostatnie 50 lat, czyli od 1976 roku. Były różne lata, różne okresy, i spokojniejsze, i mniej spokojne, ale oświata przetrwała, począwszy od tych najmłodszych przez szkoły podstawowe, później średnią, którą mamy także w Izbicy Kujawskiej. To dobrze, że organizatorzy zaprosili nas dzisiaj na świętowanie razem tej okazji i dobrze, że odbywa się to w nowo odbudowanym, wyremontowanym miejsko-gminnym ośrodku kultury, dzisiaj Centrum Kultury. Życzę dobrej przyszłości dla oświaty w Izbicy Kujawskiej, dla przedszkola samorządowego w Izbicy Kujawskiej, dla nauczycieli dobrych i wytrwałych, ale jednocześnie bardzo inteligentnych uczniów, tak aby ta praca była pasją, a nie tylko obowiązkiem. Życzę przy tej okazji także i zdrowia wszystkim, którzy mają wpływ, mają przełożenie na organizację codziennego życia wszystkich mieszkańców, od najmłodszych aż do seniorów. Wszystkiego dobrego.
1: Wisienką na torcie były występy dzieci.
2: Przedszkole ma dziś urodziny, więc się cieszą chłopcy i dziewczyny. 50 lat to wielka sprawa, czas na śpiewy i zabawa.

0: We wtorek po południu na osiedlu Zadamcze pojawiły się karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Do centrum kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej znajduje się mężczyzna z ranami kłutymi.
1: Wczoraj po godzinie 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej leży nieprzytomny mężczyzna. Udaliśmy się na miejsce i tam ujawniliśmy mężczyznę z ranami, jak wstępnie ustalono, kłutymi. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu też był prokurator, pod którego nadzorem właśnie te czynności były prowadzone. Obecnie zatrzymaliśmy mężczyznę w wieku 50 lat, który miał związek właśnie z tymi powstałymi obrażeniami. Mężczyzna ten w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. I jak ustalono, mężczyzna razem z osobą pokrzywdzoną przebywali wspólnie w jednym mieszkaniu.
0: Mężczyzna znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czekamy na wyniki ustaleń służb, by dowiedzieć się, jaki przebieg miały zdarzenia w bloku przy ulicy Toruńskiej. Wiosna w pełni, a więc w gminach rozpoczął się już sezon inwestycyjny. Samorządy kontynuują rozpoczęte prace, a także wyznaczają plany na kolejne działania. W gminie Lubraniec będzie wiele się działo. Poprawiony zostanie chociażby brzeg Dunaju.
2: Będziemy poprawiać brzegi właśnie na tym cieku wodnym Dunaj. Tu proszę sobie wyobrazić naszą muszlę koncertową. Też będziemy zmieniać, ale najważniejsza inwestycja to tężnie. Tężnie staną po prawej stronie, jeśli z Lubrańca idziemy na Dobierzyn, po prawej stronie, tam gdzie kiedyś dawni włodarze chcieli postawić basen, ale się niestety nie udało, to w tym miejscu będą tężnie, a więc miejsca, gdzie szczególnie mieszkańcy Lubrańca, nie tylko, będą mogli wypoczywać, cieszyć się zielenią. Tu muszę też wspomnieć i podziękować za bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kutno. Będzie ścieżka, będzie fajnie. Oczywiście zaproszę na odebranie domu, który pan Godecki-Ćwirko nam przekazał.
0: W Lubrańcu końca dobiega budowa żłobka. Jednostka będzie mogła przyjąć do 40 dzieci w wieku do 3 lat. Wartość inwestycji wynosi około 4,5 miliona złotych. Ponad połowa wartości inwestycji została pokryta ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Też ważne dla remizy Ochotniczej Straży.

0: Straży Pożarnej w Zgowiące będzie rozbudowa jednostki,
1: Tak,
0: budowa,
1: będzie, ale
0: termomodernizacja, tak żeby
1: mi
0: jest.
1: jako staremu druhowi tej jednostki, który startował jeszcze w latach 80. w zawodach strażackich, tak trudno o tym mówić, ale będzie to inwestycja za 3 miliony złotych, gdzie totalnie zmodernizujemy remizę, piękną remizę, ale powstałą już w 1986 roku, a więc czas na jej remont, o tak to określmy.
2: Niebawem przedstawimy szerszą relację z inwestycji, które zostaną wykonane w gminie Lubraniec.

0: Ma zaledwie 12 lat, a już udowadnia, że talent i determinacja nie znają wieku. Kasper Wojciechowski z Osławka z powodzeniem podbija muzyczną scenę. Uczy się w zespole szkół muzycznych, gra na wielu instrumentach, ale to właśnie perkusja skradła jego serce. O swojej muzycznej drodze opowiedział przed naszą kamerą.
1: Moją pasją jest granie na perkusji. Zacząłem na niej grać, jak miałem około 7 lat. Ogólnie jakoś tak to było, że jakoś najpierw mnie rodzice tak zachęcili, żebym może poszedł, spróbował. No najpierw chodziłem na ognisko szkolne, takie jakby, że po przedszkolu. No i jakoś mi się tak spodobało, no i potem rodzice mnie zapisali do szkoły właśnie. No i do dzisiaj właśnie gram na perkusji.
2: Jak to wygląda? Jak wyglądają twoje codzienne przygotowania i treningi?
1: No, siedzę w domu, no ćwiczę, gram na perkusji, uczę się w szkole różnych rzeczy właśnie związanych z muzyką. No i ogólnie bardzo mi się podoba granie na tym instrumencie.
2: A co daje ci muzyka?
1: Satysfakcja. Bardzo dużo satysfakcji.
2: Powiedz proszę, czy pochodzisz z muzykalnej rodziny?
1: Znaczy mój brat dotarł do półfinału w The Voice Kids. No i chyba tyle.
2: A kto u was zaszczepił tą pasję do muzyki?
1: Chyba tata.
0: Młody perkusista nie zwalnia tempa. Kasper wziął udział w ogólnopolskim konkursie instrumentalnym Rezonans, w którym walczy o nagrodę publiczności. Aby wesprzeć utalentowanego wrocławianina, wystarczy wysłać SMS pod numer 73480 o treści typ.reg.8.
1: Brałem udział w konkursie ogólnopolskim instrumentalnym. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Augustynowiczowi i chciałem jeszcze podziękować panu Patrykowi Dębczukowi za to, że nagrał mnie w swoim studiu Sound Place.
2: Jaki był odzyw jury?
1: Jeszcze nie powiedzieli, jeszcze nie było ogłoszone, ale ogólnie chcę zachęcić, żeby wszyscy na mnie głosowali.
2: Powiedz proszę, jakie są twoje marzenia muzyczne związane z perkusją?
1: No, moim marzeniem jest właśnie może wystąpić właśnie na jakimś konkursie bardziej takim ogólnym, czyli na przykład no ogólnoświatowym. To jest takie moje marzenie. Bo no, chciałbym kiedyś tak pójść, tak zagrać na scenie takiej no już właśnie ogólnoświatowej i właśnie pokazać innym, że potrafię. Że potrafię na serio coś osiągnąć w życiu.
2: Czyli wiążesz swoją przyszłość z perkusją?
1: Tak, wiążę.
0: Na oddanie głosu na Kacpra zostało niewiele czasu. Głosować można do 18 czerwca do godziny 20. Pokażmy, że Wocławek potrafi wspierać młode talenty.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo.

0: A wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Dariusz Polachowski, internista, diabetolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj oczywiście o cukrzycy, ale cukrzyca ma różne oblicza. Jedną z takich odsłon cukrzycy jest cukrzyca wtórna. Co to takiego?
1: Zgadza się, tak jak na poprzednich spotkaniach już wspomnieliśmy, cukrzyca w zasadzie w samej definicji Światowej Organizacji Zdrowia nie jest to jedna choroba. Jest to grupa chorób, których wspólną cechą jest podwyższony poziom glukozy we krwi, które w konsekwencji prowadzić może i najczęściej prowadzi do powikłań narządowych poprzez upośledzenie funkcji narządów, a także ich destrukcję. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, do tej pory mówiliśmy o tych głównych typach cukrzycy, więc cukrzycy typu pierwszego i cukrzycy typu drugiego, które stanowią w zasadzie wedle różnych szacunków ponad 90% wszystkich cukrzyc, natomiast nie są to jedyne rodzaje cukrzycy, ponieważ jest cała grupa cukrzyc, których określamy potocznie nazwą cukrzycę typu trzeciego, a tak naprawdę są to cukrzyce wtórne o znanej przyczynie.
0: Panie doktorze, kiedy ta cukrzyca wtórna może wystąpić? Jakie są czynniki ryzyka cukrzycy wtórnej?
1: Cukrzyca wtórna, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja taka, kiedy inne choroby wywołują nadmiar glukozy we krwi. To są całe grupy chorób, ale dotyczą to zazwyczaj ich wywołanie, jakby ich objawy pojawiają się u tych osób, które już pewne predyspozycje mają, czyli to są najczęściej osoby, które mają stan przedcukrzycowy.

0: i u tych osób łatwiej dojdzie do ujawnienia tych cukrzyk, chociaż też nie uogólniajmy, nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. Wśród tych cukrzyc wtórnych, które, tak jak powiedziałem, w zasadzie w tej chwili stanowią coraz to szerszą grupę, szacuje się, że to jest wedle różnych obliczeń około 3-5, a nawet 7% wszystkich cukrzyc. Jedną z grup są tak zwane cukrzyce typu MODY, czyli cukrzyce uwarunkowane pojedynczymi mutacjami w genach, które kodują produkcję insuliny. Defekty w tych genach, z racji tego, że medycyna oczywiście rozwija się, jesteśmy coraz bardziej w stanie wykrywać, tak jak jeszcze naście lat temu znaliśmy kilka typów tej cukrzycy monogenowej, tak zwanej, teraz już jest ponad 40 znanych typów. I to są cukrzyce, które najczęściej są cukrzycami diagnozowanymi w młodym wieku, osób, które najczęściej są osobami szczupłymi, które mają bagaż rodzinny.
1: Szczupłymi,
0: tak, oczywiście, które mają bagaż rodzinny, obciążenia rodzinne, często w 2-3 pokoleniach, które często mają łagodny przebieg, choć nie zawsze, i które często dają się leczyć z preparatami doustnymi. Taką cechą charakterystyczną przy niektórych cukrzycach tych monogenowych jest to, że niektóre mogą współistnieć z wadami układu moczowego na przykład, tak? I to są te cukrzyce, które, tak jak powiedziałem, ich ilość rośnie, ponieważ diagnostyka genetyczna rośnie. Ma to duże znaczenie w zasadzie, bo wiedząc, że nie chorujemy na typową cukrzycę typu drugiego, a cukrzycę monogenową, która jest de facto związana z niewłaściwą produkcją insuliny przez komórkę beta, jesteśmy w stanie z jednej strony określić, czy ta osoba to jest osoba, która wymaga intensywnego leczenia, czy to jest osoba, której grożą powikłania późniejsze cukrzycy, czy to jest osoba raczej, którą spokojnie możemy kontrolować ten poziom glikemii i w sposób łagodny prowadzić, tak, na lekach doustnych. To są, tak jak powiedziałem, ta grupa, która rośnie, ich jest coraz to więcej, związane z defektem komórki beta. Oczywiście tu też należą cukrzyce rzadkie, kazuistyczne, ale jednak cukrzyce na przykład noworodkowe, tak, związane, tak zwana przejściowa bądź przetrwała cukrzyca noworodkowa, też związana z mutacjami genów, które odpowiadają za wydzielanie insuliny. Cukrzyce mitochondrialne to są cukrzyce, tak jak powiedziałem, kazuistyczne, ich jest niedużo, ale to są istotne rzeczy, które potrafimy diagnozować i leczyć. Cała grupa cukrzyc związanych z nieprawidłowościami działania insuliny, a więc na przykład insulinooporność typu A, mamy do czynienia z niewłaściwą reakcją na receptor insulinowy, rzadkie wady, tak jak krasnoludkowatość na przykład, ale też i cała rzesza chorób w kolejnym etapie, gdzie rzeczywiście ta cukrzyca się pojawia wtórnie. I tutaj dochodzimy do takiej grupy jak na przykład choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki, czyli cukrzyca może się pojawić w przypadku choroby nowotworowej, nowotworu trzustki, w przypadku przewlekłego bądź ostrego zapalenia trzustki o różnej etiologii, czy alkoholowej, czy kamiczej. W przypadku takich chorób jak mukowiscydoza, tak? W przypadku urazów pooperacyjnych na przykład, czy urazów komunikacyjnych, gdzie dochodzi do utraty miąższu trzustki, wtórnie może się ta cukrzyca rozwinąć. To jest oczywiście cała grupa tak zwanych endokrynopatii, czyli chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego, gdzie ta cukrzyca może wystąpić w biegu zespołu Cushinga, czyli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nadprodukcją hormonów kortykosteroidowych, czy to w przebiegu gruczołaka, czy nowotworu nadnerczy, czy w przypadku też guzów ośrodkowego układu.

0: nerwowego, tak, ale również w guzach rdzenia nadnerczy, czyli w guzie chromochłonnym. W przypadku guzów czy gruczołaków przysadki wydzielających hormon wzrostu, bo to są też hormony, które działają antagonistycznie, czyli odwrotnie niż insulina, czyli ich nadprodukcja może doprowadzić do zwiększonego poziomu cukru w organizmie. Rzadkie guzy przewodu pokarmowego, jak na przykład somatostatinoma, tak, ale też w przebiegu nadczynności czy niedoczynności tarczycy, więc cała grupa takich chorób, gdzie czy nadczynności kory nadnerczy w zakresie wydzielania aldosteronu, a więc cała grupa chorób, gdzie hormony niekoniecznie glukagon czy inne hormony wpływające bezpośrednio na wątrobę trzustkę, ale też inne hormony, które mogą powodować wzrost cukru we krwi. Jest też oczywiście cała grupa leków, które predysponują, kiedy bierzemy je z różnych z przyczyn, predysponują do podwyższenia poziomu cukru we krwi.
1: Więc
0: Tak,
1: lecząc jakąś chorobę, możemy spowodować cukrzycę wtórną, tak? W wyniku
0: możemy spowodować
1: zażywania określonych
0: w
1: leków, o
0: wyniku,
1: których
0: tak.
1: oczywiście nie możemy
0: Oczywiście.
1: powiedzieć.
0: Oczywiście nie żadne nazwy preparaty handlowe tutaj nie padną, ale oczywiście nie jest tajemnicą, że są pewne leki, które w przebiegu których no, bierzemy je z powodu różnych chorób. Tutaj na pierwszym planie są te kortykosterydy, tak, czyli leki, które są no, powszechnie stosowane czy chociażby w reumatologii, w ortopedii, czy w onkologii, gdzie te leki to są to leki po prostu bardzo korzystne dla nas, bo one są stosowane z tego tytułu, żeby wytłumić reakcję zapalną, żeby ją modulować, żeby poprawiał się stan zdrowia. Natomiast efekt uboczny tych leków
1: Kolejna choroba.
0: może powodować, że oczywiście poziom cukru będzie podwyższony. W przypadku sterydów to odbywa się najczęściej na zasadzie zwiększenia tak zwanej insulinooporności, czyli mamy do czynienia z tym, że obwodowo tkanki, tak, mięśnie, tkanka tłuszczowa tracą zdolność do wychwytywania tej glukozy, ale też kortykosteroidy działają w ten sposób, że wzmagają pewne procesy w wątrobie, czyli glikogenolizę, czy w wątrobie w mięśniach, czyli uwalnianie jakby glukozy z zapasów zgromadzonych, a także glukoneogenezę, czyli taki proces, który polega na produkcji wątrobowej tego cukru i poprzez wzmożenie tych procesów powodują, że ten cukier może być wyższy. Oczywiście nie będzie tak u każdego, tak? To nie jest tak, że każda osoba, która będzie brała steryd z jakiegoś powodu, tą
1: Tak.
0: cukrzycę będzie miała. Zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z pacjentem, który jest, powiedzmy, do końca zdrowy, czy mamy do czynienia z pacjentem takim, który już gdzieś te zaburzenia glikemii, stan przedcukrzycowy ma. Ten drugi oczywiście będzie bardziej narażony
1: Narażony.
0: na wystąpienie objawów. Inne rzeczy to jest oczywiście to, jak długo stosujemy lek, w jakich dawkach. Tak, oczywiście wyższe dawki będą powodowały większe ryzyko
1: Ryzyko.
0: wystąpienia cukrzycy, ale także droga podania tego leku, tak, czyli podanie dożylne czy podanie doustne będzie się związało z większym ryzykiem wystąpienia cukrzycy wtórnej w przebiegu steroidoterapii, aniżeli stosowanie leków czy wziewnych, jak to mamy do czynienia w pulmonologii, czy miejscowo, tak. Czyli sterydy, generalnie taka grupa, gdzie chyba no, wszyscy wiemy, że to może się zdarzyć. Ale nie tylko sterydy, tak? Bo chociażby pewne leki, które stosujemy nawet i w psychiatrii, tak? My w tej chwili oczywiście dysponujemy różnymi lekami, ale te starsze leki, powiedzmy, atypowe leki neuroleptyczne, jak na przykład olanzapina, klozapina,
1: To
0: gdzie
1: są grupy leków, to
0: to
1: nie
0: są
1: są nazwy
0: grupy, to nie są,
1: handlowe.
0: tak, nie musimy się obawiać, to nie są preparaty handlowe, to są substancje, zresztą w latach 50. powstał już termin tak zwanego cukrzycy fenotiazynowej, czyli cukrzycy spowodowanej pewną luką, grupą leków. Tak jak powiedziałem, te starsze preparaty mogą powodować, że ta cukrzyca się wywoła. Najczęściej w takim mechanizmie, że one pobudzają pewne receptory histaminowe, serotoninergiczne i wywołują wzrost apetytu. Wzrost apetytu wiąże się też z przyrostem masy ciała i w związku z powyższym też nasilenie insulinooporności i wywołanie pewnych objawów właśnie związanych z podwyższonym poziomem cukru, tak? Tak samo starsze leki przeciwdepresyjne, zarówno z grupy

trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kamitryptylina na przykład, czy starszych leków inhibitorów wychwytu serotoniny, czyli na przykład mianseryny. Natomiast

0: klienta zastosować, a których raczej powinniśmy, które raczej powinniśmy odstawić na bok z racji tego, że one gdzieś mają ten potencjał diabetogenny większy. Mówimy o lekach przeciwcukrzycowych, ale nie tylko. No, powszechnie znane starsze leki w leczeniu nadciśnienia, alfamimetyki, alfablokery, przepraszam, beta-blokery, ale tak jak powiedziałem, starsze, te, które powiedzmy są mało selektywne, mało wybiórcze, które mogą się przyczynić. Leki tiazydowe, czyli moczopędne, też starszej generacji, które mogą, ich profil metaboliczny jest taki, że mogą gdzieś tam podnieść poziom glukozy. Leki stosowane powiedzmy w leczeniu chorób zakaźnych, jak na przykład interferon, tak, w wirusowym zapaleniu wątroby, który też może wywołać poprzez przez bezpośrednią uszkodzenie komórek beta, czy też przez wzrost insulinooporności może wywołać ten efekt, tak? Leki stosowane w końcu po transplantacjach narządów, tak? Jest też termin cukrzycy potransplantacyjnej, czyli u pacjenta, który jest po przeszczepie, musimy pewne leki stosować w tym celu, żeby organizm nie odrzucił przeszczepu. W związku z powyższym na przykład cyklosporyna jest takim lekiem, których potencjał rzeczywiście diabetogenny jest duży i musimy się liczyć z tym, że przy pewnych takich lekach mogą pojawiać się właśnie, może się pojawiać dodatkowy problem związany z rozchwianiem już obecnej cukrzycy, bądź pojawieniem się zaburzeń glikemii. Tak jak powiedziałem, pewne choroby również zakaźne, czyli wirusowe zapalenie typu B, C, choroby, które mają powinowactwo do takich narządów jak wątroba czy trzustka, które mogą bezpośrednio uszkadzać. Tutaj mówimy o chorobach takich jak cytomegalia czy zakażenia wirusem Coxsackie. Gro takich chorób, które rzeczywiście zakaźne mogą. Takim wirusem też jest koronawirus, który rzeczywiście my obserwowaliśmy w czasie pandemii, że dochodziło często do pojawienia się, ujawnienia na przykład cukrzycy czy uszkodzenia wątroby. Bo tu też ciekawostka taka, należy wspomnieć o tym, że cukrzyca w zasadzie to nie jest tylko trzustka, tak? Czyli nie tylko ta trzustka odpowiada za to, jaki mamy
1: Tak.
0: poziom glikemii,
1: Tak.
0: ale i stan naszej wątroby, i stan naszych jelit, i stan naszych nerek. To są wszystko jakby narządy, które z sobą współgrają
1: Więc
0: i
1: holistycznie trzeba
0: tak,
1: podchodzić do
0: zaburzenie
1: pacjenta.
0: dokładnie. Zaburzenie homeostazy, gdzieś uszkodzenie czy niewłaściwa funkcja któregoś z tych
1: Powoduje
0: narządów może powodować
1: kolejne.
0: wtórnie, że te wzrosty glukozy trwałe będą.
1: Panie doktorze, wcześniej wymienił pan wiele chorób, które mogą być jakby takim zaczynem, mogą wywołać tę cukrzycę wtórną. Więc diagnostyka wydaje się tutaj bardzo skomplikowana i taka chyba kosztowna, no bo tych powodów może być tak wiele i żeby leczyć przyczynę, a nie skutek, no to należałoby dotrzeć do tej przyczyny, tak?
0: Tak, oczywiście, diagnostyka cukrzycy
1: Wtórnej.
0: to znaczy diagnostyka cukrzycy jest zawsze taka sama, tak? To niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą wtórną, czy cukrzycą typu pierwszego, drugiego, opiera się w zasadzie o dane matematyczne niemalże, tak? Bo żeby rozpoznać cukrzycę, my nie możemy się opierać, i tu zawsze też powtarzam, staram się powtarzać zawsze o pomiary na przykład przygodne glikemii z palca, z krwi włośniczkowej, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś ma pewne objawy, które sugerują i ten poziom z palca sobie zmierzy i wyjdzie on nieprawidłowy,
1: Te
0: jakieś
1: objawy
0: podejrzanie
1: jeszcze
0: wysokie,
1: przypomnimy za
0: tak,
1: chwilkę, tak?
0: oczywiście. Zawsze jest to jakiś przyczynek do tego, żeby przebadać się w kierunku cukrzycy. Natomiast ja zawsze zaznaczam, że diagnostyka cukrzycy zawsze się opiera o pomiary krwi żylnej, czyli pomiar krwi z palca może dać jakby być stanowić przyczynek do dalszej diagnostyki. Natomiast my mamy, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, drugiego czy wtórną, zawsze metody diagnozowania tej cukrzycy są takie same, czyli są cztery w zasadzie sytuacje kliniczne, laboratoryjne, kiedy my tą cukrzycę możemy rozpoznać, tak? Zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z objawami, tak? Czyli pacjent zdradza objawy,
1: Czyli co?
0: czyli
1: Co się
0: typowe
1: dzieje?
0: objawy wysokich cukrów, czyli
1: Czy wahań cukru też, tak?
0: zwata, czyli przede wszystkim zwiększenie częstości oddawania moczu. Wzmożone
1: Nocą czy w ciągu
0: pragnienie
1: dnia?
0: całego dnia, tak? W ciągu całego dnia. wzmożone pragnienie, tak, utrata niekontrolowana masy ciała, tak, nadmierna senność.

0: często powracające infekcje, szczególnie w drogach moczowych.
1: Potliwość
0: Też
1: zmożona.
0: oczywiście jak najbardziej suchość skóry, potliwość. Czasami to jest tak, że na przykład dolne partie, górne partie są wzmożoną potliwością, dolne nie. Obraz jest bardzo różny, bardzo zróżnicowany czasami i często jest tak, że pacjent nie zdradza żadnych objawów. Ale mówię, to są takie klasyczne objawy, te, o których mówi, wysokich cukrów, które utrzymają się przez dłuższy czas. I wtedy, kiedy mamy takiego pacjenta, wystarczy pomiar z krwiżyny o dowolnej porze dnia. To nie musi być pomiar natrzo, jeżeli on
1: Nie
0: jest,
1: musi być
0: nie
1: nadczo,
0: musi
1: tak?
0: być natrzo, jeżeli on jest powyżej 200, a są tego typu objawy.
1: A jeżeli powyżej 90, powiedzmy, nie wiem, 100, 110, to jeszcze nie?
0: No nie, to mówię o sytuacji, w której mamy pacjenta z typowymi objawami takimi, jak wymieniliśmy, i mamy cukier przygodny z żyły powyżej 200, powyżej 90 nie wystarczy. Natomiast są jeszcze trzy, znaczy inne sytuacje, kiedy my tą cukrzycę rozpoznajemy, tak? Druga sytuacja jest taka, kiedy dwukrotnie powyżej pobieramy krew z żyły natrzo i ten cukier jest powyżej 125. Ale musi być to potwierdzenie, czyli nie wystarczy jeden pomiar. Trzeba to potwierdzić kolejnym pomiarem, najlepiej w ciągu paru tygodni kolejnych. Jeżeli oba są powyżej 125, nie potrzebujemy żadnych innych objawów, również rozpoznajemy cukrzycę. Trzecia sytuacja, taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia, kiedy te cukry są, powiedzmy, podwyższone delikatnie, ale nie spełniają tych kryteriów cukrzycy, czyli nie są powyżej 125, czyli pomiędzy 99 a 125. Tego typu sytuacje skłaniają nas do wykonania tak zwanego testu obciążenia glukozą. Jeżeli w takim teście, przepraszam, po 2 godzinach cukier wychodzi powyżej 200,
1: Więc najpierw natto, później po posiłku, po 2 godzinach,
0: nie, po
1: tak?
0: 2 godzinach od obciążenia, tak? Czyli to jest specyficzne
1: Wypiciu
0: badanie,
1: płynu,
0: które
1: tak?
0: polega na wypiciu glukozy, ale też oczywiście obwarowane pewnymi obowiązkowymi sytuacjami. Znaczy, ten pacjent nie może być w ruchu, musi być na miejscu, nie może w tym czasie wykonywać żadnych czynności. I po 2 godzinach, w drugim pomiarze, po wypiciu 75 gramów glukozy, jeżeli cukier jest powyżej 200, też możemy rozpoznać cukrzycę. Ostatnią sytuacją jest sytuacja, kiedy mamy tak zwany pomiar hemoglobiny glikowanej, czyli badania z krwi, które notabene nie wymaga, aby pacjent był natczo. To jest badanie, które wykonuje się również z krwi żylnej. Jeżeli ten poziom powyżej 6,5 występuje, to również niezależnie od tego, czy te objawy są, czy nie, możemy rozpoznać cukrzycę. Tylko pod warunkiem oczywiście, że jest to pomiar wykonany wedle standaryzowanych metod w laboratorium certyfikowanym, tak?
1: Panie doktorze, powiedzmy jeszcze na koniec, jak cukrzyca niszczy organizm i wspomnijmy o profilaktyce, czyli co robić, aby uchronić się przed tą chorobą, oczywiście w miarę.
0: Cukrzyca niestety niszczy organizm wielotorowo, można powiedzieć. Całe nieszczęście polega na tym, że my jako ludzie nie jesteśmy jakby, nasz organizm nie działa w ten sposób, że zabiera sobie z tej ilości glukozy czy kwasów tłuszczowych, które my wprowadzamy do organizmu, tylko tyle, ile chce, a resztę wydala, tylko gdzieś tą glukozę, wolne kwasy tłuszczowe przerabia, odkłada, i to w zasadzie jest przyczynkiem całego nieszczęścia, ponieważ ten nadmiar glukozy, który we krwi krąży, jeżeli jest jej odpowiednia ilość, jest on spalany, jest źródłem energii. Ona jest nam potrzebna. Glukoza jest nam potrzebna do życia, nasze narządy jej potrzebują. Natomiast jeżeli jest jej odpowiednia ilość, ona jest spalana w sposób, powiedzmy, fizjologiczny, taki, kiedy który nie niesie za sobą następstw negatywnych. Natomiast jeżeli jest jej za dużo, uaktywniają się w naszym organizmie pewne tak zwane alternatywne szlaki spalania tej glukozy. To są niestety szlaki, które spalając glukozę i przerabiając ją na energię w trakcie tego metabolizmu powstają metabolity szkodliwe, wolne rodniki. tlenowe, które niestety, ale mają skłonność do uszkodzania. Uszkodzania nabłonka najczęściej śródbłonka naczyń. W związku z powyższym efekt jest taki, wiadomo, że każdy z naszych

0: Każdy nasz narząd, każda nasza tkanka jest unaczyniona, unerwiona, tak? Więc jeżeli takie zmiany zachodzą w naczyniach krwionośnych, w naczyniach, w włóknach nerwowych, które unerwiają, unaczyniają nasze narządy, to wiadomo, że praktycznie każdy narząd jest narażony na, po pierwsze, jego zniszczenie strukturalne, po drugie, zniszczenie jego funkcji, tak? Czyli upośledzenie jego funkcji. Inny sposób to jest bezpośrednia glikacja, czyli jakby wiązanie się tych cukrów z białkami i też wpływanie na ich nieprawidłową budowę i co za tym idzie nieprawidłową funkcję wielu narządów.
1: A jak się chronić przed cukrzycą, panie doktorze?
0: Jak się chronić przed cukrzycą? Oczywiście z pozoru najprostsze pytania są najtrudniejsze w realizacji. Oczywiście, no, można powiedzieć, że odpowiedź może być banalna, tak? Bo wiadomo, że ta cukrzyca, której my w tej chwili mówimy, tutaj może mamy troszkę mniej wpływu, aczkolwiek gro tych cukrzyc jednak wiąże się mechanizm jakby jej powstawania. To są mechanizmy związane, powiedzmy, z gorszą wrażliwością tkanek na insulinę, tak, i gorszym przyswojem glukozy. I to niestety wiąże się oczywiście ze skłonnością do nadwagi, otyłości, tak, czyli tryb życia, nasz tryb życia w dużym stopniu determinuje to, czy my to ryzyko cukrzycy będziemy mieli duże czy małe. Oczywiście są pewne czynniki tak zwane niemodyfikowalne, na które my nie mamy wpływu. Tak, oczywiście, geny, tak, bo jeżeli, bo cukrzyca typu drugiego na przykład, no, to jest kilkadziesiąt co najmniej genów, tak, i jeżeli jest nasi rodzice, czy dziadkowie, czy rodzeństwo chorowało,
1: prawdopodobieństwo rośnie.
0: Zdecydowanie rośnie, że też zachorujemy. To, czyli geny, tak, wiek oczywiście, bo im człowiek starszy, tym ta cukrzyca też oczywiście większe prawdopodobieństwo, że ona może wystąpić. Pewne rasy również, no, czy Latynosi, czy Afroamerykanie, czy Azjaci są bardziej też narażeni. To są czynniki, na które nie mamy wpływu. Natomiast na gro czynników mamy wpływ, tak jak powiedziałem już, nadwaga, otyłość, tak? Czyli te główne czynniki, mówimy coraz częściej, że to jest normalne w tej chwili, o tak zwanej chorobie otyłościowej, tak? Kiedyś mówiło się, że jest to w zasadzie, no, defekt kosmetyczny. To nie jest defekt kosmetyczny, jest to choroba, którą trzeba leczyć tak samo jak nadciśnienie, cukrzyca czy nadmiar cholesterolu. Ale też inne, tak, tutaj czynniki, no, czyli generalnie leczenie chorób towarzyszących, nadciśnienie, hipercholesterolemia, tak. Dieta, którą oczywiście stosujemy, ma ogromny wpływ, jeżeli unikamy produktów o wysokim indeksie glikemicznym, wysoko przetworzonych, tak, jeżeli staramy się zdrowo zjadać dobre rzeczy, też mniej obciążamy nasz organizm na ten stres oksydacyjny. Czyli aktywność fizyczna, właściwa dieta, dbanie o choroby towarzyszące, tak, żeby je właściwie leczyć. I to są w zasadzie takie podstawy, tak, dbanie o to, żeby też, no, starać się pewne rzeczy wyprzedzać, czyli diagnostyka, tak.
1: Czyli takie uniwersalne zasady,
0: uniwersalne zasady, ale też
1: w każdej sytuacji.
0: Pamiętajmy o tym, żeby jednak się badać, tak, żeby nie odkładać pewnych rzeczy na później, bo mamy do czynienia akurat z chorobą, która w połowie ponad przypadków może być bezobjawowa, natomiast ona, jej powikłania toczą się miesiącami, latami. W momencie, kiedy my tą chorobę wykrywamy, już w pewnym zakresie możemy też mieć powikłania, tego byśmy chcieli uniknąć.
1: Więc oznaczmy jak najszybciej poziom glukozy we krwi. Z krwi żylnej oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Dariusz Polachowski, diabetolog, internista. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję. Do widzenia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Wrocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
1: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast BraTape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki, także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
2: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
1: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że no, klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
2: Czy trzyma się on całą noc?
1: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej.

0: Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
1: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
0: W każdym z tejpów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie. Ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
1: A jakie mamy rodzaje taśm?
0: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach. Także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
2: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Włocławku też, że tak powiem, żeby panie z Włocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
2: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
2: Jeśli przed tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
3: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 17:30 i będzie ładna pogoda.
4: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
2: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła mlecznego dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
3: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej, mieszkać.

0: i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no, coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak, no, jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną i dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie, go nigdy nie zabraknie.
1: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże, polskie produkty na naszych stołach.
2: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
3: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
4: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
5: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry i muffinki.
6: Czy często pani gością na tego typu wydarzenia?
5: Co roku przygotujemy.
6: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
5: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
6: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
5: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
6: I ile osób w nim uczestniczy?
5: 15.
6: I to się zmienia?
5: Nie, na razie nic, nie idziemy do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
6: I pani wszystko same gotują?
5: Tak, na miejscu w remizie.
2: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.
7: Piękni, Młodzi, Grabkowo, Piękni, Młodzi.

0: dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kalistanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenia? Jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
0: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero przyjechaliśmy.
3: Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
1: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak,
2: oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
3: Selfie,
2: jak najbardziej. Kiedyś nasi to jednak byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał z kariery.
3: Że pogoda nam dopisze, nie?
2: Tak nieźle, nieźle.
1: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
2: Nie, nie, nie, ja to jestem pierwszy raz.
3: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
4: Dobrze, dobrze się bawimy.
1: A na jaki koncert Państwo czekają?
4: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
1: A czy Państwo są tutaj co roku?
4: Nie, nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
1: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
4: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
1: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
4: Tak, dokładnie.
5: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu.

0: Przedszkole samorządowe w Izbicy Kujawskiej ma już 50 lat. Okrągły jubileusz jest okazją do wspomnień oraz planów na przyszłość. Uroczystość półwiecza placówki odbyła się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola.
1: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 10. Msza święta odbyła się w naszym kościele parafialnym o godzinie 11. Tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Za chwileczkę, za moment rozpoczną się dalsze uroczystości jubileuszowe, czyli część oficjalna, część artystyczna. Potem również chciałabym pokazać wszystkim zaproszonym gościom naszą jednostkę. No i na tym koniec.
2: Właśnie opowiedzmy o samej jednostce. Ile jest dzieciaków, ilu uczniów? Jakie proponujecie zajęcia?
1: Na chwilę obecną mamy 4 grupy w naszym przedszkolu. W 2024 roku dzięki udziałowi w projekcie z Unii Europejskiej udało nam się zwiększyć tutaj liczbę grup z 3 do 4. Aktualnie liczba dzieci w naszym przedszkolu wynosi 89. Zajęcia, które realizujemy w naszym przedszkolu, to przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ale realizujemy również język angielski, zajęcia logopedyczne. Jest u nas zatrudniony pedagog specjalny, psycholog, logopeda. Także wachlarz jest naprawdę szeroki.
2: Domyślam się, że przedszkole także organizuje wycieczki dla dzieci, wyjścia, poznawanie nowych miejsc.
1: Bardzo często. Wycieczki krajoznawcze już na stałe wpisały się w plan pracy naszego przedszkola. Zresztą no nie wyobrażam sobie tutaj efektywnej pracy jednostki oświatowej bez zaznajamiania dzieci, czy to z otoczeniem regionu, czy z zasobami, miejscami, które mamy w Polsce, prawda?
0: Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Wśród nich parlamentarzyści, władze samorządowe, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego. W wielu przypadkach rodzice sami w przyszłości chodzili do tej placówki.
3: Dziś rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, okrągła rocznica, wyjątkowy jubileusz 50-lecia funkcjonowania naszego przedszkola samorządowego, w tej chwili samorządowego, no, poprzednio troszeczkę innej formule działało. Ale istotnie, mamy jeszcze tutaj dokomponowaną kolejną instytucję, jest to zespół, myślę tutaj o żłobku również samorządowym, z którego też tutaj korzystają nasi mieszkańcy, mamy pełne obłożenie obydwu instytucji. Do tej pory borykaliśmy się nawet z brakiem miejsc w naszym przedszkolu, bo opieka przedszkolna również była sprawowana w oddziałach zerowych w szkole podstawowej numer 1. W tej chwili mamy niestety niż demograficzny i pewnie nasza placówka tutaj przedszkolna będzie potrzeby w pełni zaspokajać. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że w ostatnim okresie czasu udało nam się zmodernizować budynek, w którym mieści się nasze przedszkole. Udało nam się kompleksowo najpierw wykonać termomodernizację z zewnątrz, poprawiliśmy termikę budynku. I w roku ubiegłym udało nam się kompletnie wyremontować wnętrze, uzupełnić sprzęt, wyposażyliśmy salę w nowe meble. Funkcjonuje przy okazji powstania żłobka też nowa kuchnia z pełnym wyposażeniem. Myślę, że w tej chwili instytucja na miarę aktualnych wymogów.
0: Uczestnikom wydarzenia przedstawiono historię przedszkola, wykorzystując archiwalne zdjęcia. Przypomniano dokonania poprzednich dyrektorów oraz pokazano, jak zmieniła się sama placówka od skromnego budynku po przedszkole na miarę XXI wieku. Dziś nie mogło zabraknąć kwiatów oraz życzeń.
4: 50 lat to jest niemało, szczególnie dla dzieci, którzy tutaj trafiają, czyli tych roczników, bym powiedział, jest bardzo wiele, przynajmniej 25 przez te 50 lat. Dlatego jest to piękna okazja, żeby podsumować działalność 50-lecia przedszkola samorządowego w gminie, mieście Izbica Kujawska przez ostatnie 50 lat, czyli od 1976 roku. Były różne lata, różne okresy i spokojniejsze, i mniej spokojne, ale oświata przetrwała, począwszy od tych najmłodszych przez szkoły podstawowe, później średnią, którą mamy także w Izbicy Kujawskiej. To dobrze, że organizatorzy zaprosili nas dzisiaj na świętowanie razem tej okazji i dobrze, że odbywa się to w nowo odbudowanym, wyremontowanym

0: miejsku, gminnym ośrodku kultury, dzisiaj Centrum Kultury. Życzę dobrej przyszłości dla oświaty w Izbicy Kujawskiej, dla przedszkola samorządowego w Izbicy Kujawskiej, dla nauczycieli dobrych i wytrwałych, ale jednocześnie bardzo inteligentnych uczniów, tak aby ta praca była pasją, a nie tylko obowiązkiem. Życzę przy tej okazji także i zdrowia wszystkim, którzy mają wpływ, mają przełożenie na organizację codziennego życia wszystkich mieszkańców, od najmłodszych aż do seniorów. Wszystkiego dobrego.
1: Wisienką na torcie były występy dzieci.
2: Przedszkole ma dziś urodziny, więc się cieszą chłopcy i dziewczyny. 50 lat to wielka sprawa, czas na śpiewy i zabawa.
3: Nasze przedszkole dziś świętuje, każde dziecko się raduje. 50 lat minęło w biegu, pełnym radości, uśmiechów i śpiewów. Dziś głośno ogłaszamy, że nasze przedszkole mocno kochamy.

0: We wtorek po południu na osiedlu Zadamcze pojawiły się karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Do centrum kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej znajduje się mężczyzna z ranami kłutymi.
1: Wczoraj po godzinie 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej leży nieprzytomny mężczyzna. Udaliśmy się na miejsce i tam ujawniliśmy mężczyznę z ranami, jak wstępnie ustalono, kłutymi. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu też był prokurator, pod którego nadzorem właśnie te czynności były prowadzone. Obecnie zatrzymaliśmy mężczyznę w wieku 50 lat, który miał związek właśnie z tymi powstałymi obrażeniami. Mężczyzna ten w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. I jak ustalono, mężczyzna razem z osobą pokrzywdzoną przebywali wspólnie w jednym mieszkaniu.
0: Mężczyzna znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czekamy na wyniki ustaleń służb, by dowiedzieć się, jaki przebieg miały zdarzenia w bloku przy ulicy Toruńskiej. Wiosna w pełni, a więc w gminach rozpoczął się już sezon inwestycyjny. Samorządy kontynuują rozpoczęte prace, a także wyznaczają plany na kolejne działania. W gminie Lubraniec będzie wiele się działo. Poprawiony zostanie chociażby brzeg Dunaju.
2: Będziemy naprawiać, poprawiać brzegi właśnie na tym cieku wodnym Dunaj. Tu proszę sobie wyobrazić naszą muszlę koncertową. Też będziemy zmieniać, ale najważniejsza inwestycja to tężnie. Tężnie staną po prawej stronie, jeśli z Wocławka, przepraszam, z Lubrańca idziemy na Dobierzyn, po prawej stronie, tam gdzie kiedyś dawni włodarze chcieli postawić basen, ale się niestety nie udało, to w tym miejscu będą tężnie, a więc miejsca, gdzie szczególnie mieszkańcy Lubrańca, nie tylko, będą mogli wypoczywać, cieszyć się zielenią. Tu muszę też wspomnieć i podziękować za bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kutno. Będzie ścieżka, będzie fajnie. Oczywiście zaproszę na odebranie domu, który pan Godecki-Ćwirko nam przekazał.
0: W Lubrańcu końca dobiega budowa żłobka. Jednostka będzie mogła przyjąć do 40 dzieci w wieku do 3 lat. Wartość inwestycji wynosi około 4,5 miliona złotych. Ponad połowa wartości inwestycji została pokryta ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Też ważne dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgowiące będzie rozbudowa jednostki.
2: Tak, będzie.
3: Termomodernizacja. Także
2: mi jako staremu druhowi tej jednostki, który startował jeszcze w latach 80. w zawodach strażackich, tak trudno o tym mówić, ale będzie to inwestycja za 3 miliony złotych, gdzie totalnie zmodernizujemy remizę, piękną remizę, ale powstałą już w 1986 roku, a więc czas na jej remont, o tak to określmy.
0: Niebawem przedstawimy szerszą relację z inwestycji, które zostaną wykonane w gminie Lubraniec.

0: Ma zaledwie 12 lat, a już udowadnia, że talent i determinacja nie znają wieku. Kasper Wojciechowski z Osławka z powodzeniem podbija muzyczną scenę. Uczy się w zespole szkół muzycznych, gra na wielu instrumentach, ale to właśnie perkusja skradła jego serce. O swojej muzycznej drodze opowiedział przed naszą kamerą.
1: Moją pasją jest granie na perkusji. Zacząłem na niej grać, jak miałem około 7 lat. No ogólnie jakoś tak to było, że jakoś najpierw mnie rodzice tak zachęcili, żebym może poszedł, spróbował. No najpierw chodziłem na ognisko szkolne, takie jakby, że po przedszkolu. No i jakoś mi się tak spodobało, no i potem rodzice mnie zapisali do szkoły właśnie. No i do dzisiaj właśnie gram na perkusji.
2: Jak to wygląda? Jak wyglądają twoje codzienne przygotowania i treningi?
1: No, siedzę w domu, no ćwiczę, gram na perkusji, uczę się w szkole różnych rzeczy właśnie związanych z muzyką. No i ogólnie bardzo mi się podoba granie na tym instrumencie.
2: A co daje ci muzyka?
1: Satysfakcja. Bardzo dużo satysfakcji.
2: Powiedz proszę, czy pochodzisz z muzykalnej rodziny?
1: Znaczy mój brat dotarł do półfinału w The Voice Kids. No i chyba tyle.
2: A kto u was zaszczepił tą pasję do muzyki?
1: Chyba tata.
0: Młody perkusista nie zwalnia tempa. Kasper wziął udział w ogólnopolskim konkursie instrumentalnym Rezonans, w którym walczy o nagrodę publiczności. Aby wesprzeć utalentowanego wrocławianina, wystarczy wysłać SMS pod numer 73480 o treści typ.reg.8.
1: Brałem udział w konkursie ogólnopolskim instrumentalnym. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Augustynowiczowi i chciałem jeszcze podziękować panu Patrykowi Demczukowi za to, że nagrał mnie w swoim studiu Sound Place.
2: Jaki był odzyw jury?
1: Jeszcze nie powiedzieli, jeszcze nie było ogłoszone, ale ogólnie chcę zachęcić, żeby wszyscy na mnie głosowali.
2: Powiedz proszę, jakie są twoje marzenia muzyczne związane z perkusją?
1: No, moim marzeniem jest właśnie może wystąpić właśnie na jakimś konkursie bardziej takim ogólnym, czyli na przykład no ogólnoświatowym. To jest takie moje marzenie. Bo no, chciałbym kiedyś tak pójść, tak zagrać na scenie takiej no już właśnie ogólnoświatowej i właśnie pokazać innym, że potrafię. Że potrafię na serio coś osiągnąć w życiu.
2: Czyli wiążesz swoją przyszłość z perkusją?
1: Tak, wiążę.
0: Na oddanie głosu na Kacpra zostało niewiele czasu. Głosować można do 18 czerwca do godziny 20. Pokażmy, że Wocławek potrafi wspierać młode talenty.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5.

0: B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Cukrzyca, w zasadzie w samej definicji Światowej Organizacji Zdrowia, nie jest to jedna choroba. Jest to grupa chorób, których wspólną cechą jest podwyższony poziom glukozy we krwi, które w konsekwencji prowadzić może i najczęściej prowadzi do powikłań narządowych poprzez upośledzenie funkcji narządów, a także ich destrukcję. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, do tej pory mówiliśmy o tych głównych typach cukrzycy, a więc cukrzycy typu pierwszego i cukrzycy typu
1: Drugiego.
0: drugiego, które stanowią w zasadzie wedle różnych szacunków ponad 90% wszystkich cukrzyc, natomiast nie są to jedyne rodzaje cukrzycy, ponieważ jest cała grupa cukrzyc, których określamy potocznie nazwą cukrzycę typu trzeciego, a tak naprawdę są to cukrzyce wtórne o znanej przyczynie.
1: Panie doktorze, kiedy ta cukrzyca wtórna może wystąpić? Jakie są czynniki ryzyka cukrzycy wtórnej?
0: Cukrzyca wtórna, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja taka, kiedy inne choroby wywołują nadmiar glukozy we krwi. To są całe grupy chorób, ale dotyczą to zazwyczaj ich wywołanie, jakby ich objawy pojawiają się u tych osób, które już pewne predyspozycje mają, czyli to są najczęściej osoby, które mają stan przedcukrzycowy, i u tych osób łatwiej dojdzie do ujawnienia tych cukrzyk, chociaż też nie uogólniam, nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. Wśród tych cukrzyc wtórnych, które, tak jak powiedziałem, w zasadzie w tej chwili stanowią coraz to szerszą grupę. Szacuje się, że to jest wedle różnych obliczeń około 3-5, a nawet 7% wszystkich cukrzyc. Jedną z grup są tak zwane cukrzyce typu mody, czyli cukrzyce uwarunkowane pojedynczymi mutacjami w genach, które kodują produkcję insuliny. Defekty w tych genach, z racji tego, że medycyna oczywiście rozwija się, jesteśmy coraz bardziej w stanie wykrywać, tak jak jeszcze naście lat temu znaliśmy kilka typów tej cukrzycy monogenowej, tak zwanej, teraz już jest ponad 40 znanych typów. I to są cukrzyce, które najczęściej są cukrzycami diagnozowanymi w młodym wieku, osób, które najczęściej są osobami szczupłymi, które mają bagaż
1: Szczupłymi
0: rodzinny,
1: jednak.
0: szczupłymi, tak, oczywiście, które mają bagaż rodzinny, obciążenia rodzinne, często w dwóch, trzech pokoleniach, które często mają łagodny przebieg, choć nie zawsze, i które często dają się leczyć z preparatami doustnymi. Taką cechą charakterystyczną przy niektórych cukrzycach tych monogenowych jest to, że niektóre mogą współistnieć z wadami układu moczowego, na przykład, tak? I to są te cukrzyce, które, tak jak powiedziałem, ich ilość rośnie, ponieważ diagnostyka genetyczna rośnie. Ma to duże znaczenie w zasadzie, bo wiedząc, że nie chorujemy na typową cukrzycę typu drugiego, a cukrzycę monogenową, która jest de facto związana z niewłaściwą produkcją insuliny przez komórkę beta, jesteśmy w stanie z jednej strony określić, czy ta osoba to jest osoba, która wymaga intensywnego leczenia. Czy to jest osoba, której grożą powikłania późniejsze cukrzycy, czy to jest osoba raczej, którą spokojnie możemy kontrolować ten poziom glikemii i w sposób łagodny prowadzić, tak, na lekach doustnych. To są, tak jak powiedziałem, ta grupa, która rośnie, ich jest coraz to więcej, związane z defektem komórki beta. Oczywiście tu też należą cukrzyce rzadkie, kazuistyczne, ale jednak cukrzyce na przykład noworodkowe, tak, związane, tak zwana przejściowa bądź przetrwała cukrzyca noworodkowa, też związana z mutacjami genów, które odpowiadają za wydzielanie insuliny. cukrzyce mitochondrialne, to są cukrzyce, tak jak powiedziałem, kazuistyczne, ich jest niedużo, ale to są istotne rzeczy.

0: które potrafimy diagnozować i leczyć. Cała grupa cukrzyc związanych z nieprawidłowościami działania insuliny, a więc na przykład insulinooporność typu A, gdzie mamy do czynienia z niewłaściwą reakcją na receptor insulinowy, rzadkie wady, tak jak krasnoludkowatość na przykład, ale też i cała rzesza chorób w kolejnym etapie, gdzie rzeczywiście ta cukrzyca się pojawia wtórnie. I tutaj dochodzimy do takiej grupy jak na przykład choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki, czyli cukrzyca może się pojawić w przypadku choroby nowotworowej, nowotworu trzustki, w przypadku przewlekłego bądź ostrego zapalenia trzustki o różnej etiologii, czy alkoholowej, czy kamiczej. W przypadku takich chorób jak mukowiscydoza, tak? W przypadku urazów pooperacyjnych na przykład, czy urazów komunikacyjnych, gdzie dochodzi do utraty miąższu trzustki, wtórnie może się ta cukrzyca rozwinąć. To jest oczywiście cała grupa tak zwanych endokrynopatii, czyli chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego, gdzie ta cukrzyca może wystąpić w biegu zespołu Cushinga, czyli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nadprodukcją hormonów kortykosteroidowych, czy to w przebiegu gruczołaka, czy nowotworu nadnerczy, czy w przypadku też guzów ośrodkowego układu nerwowego, tak, ale również w guzach rdzenia nadnerczy, czyli w guzie chromochłonnym, w przypadku guzów czy gruczołaków przysadki wydzielających hormon wzrostu, bo to są też hormony, które działają antagonistycznie, czyli odwrotnie niż insulina, czyli ich nadprodukcja może doprowadzić do zwiększonego poziomu cukru w organizmie. Rzadkie guzy przewodu pokarmowego, jak na przykład somatostatinoma, tak, ale też w przebiegu nadczynności czy niedoczynności tarczycy, więc cała grupa takich chorób, gdzie czy nadczynności kory nadnerczy w zakresie wydzielania aldosteronu, a więc cała grupa chorób, gdzie hormony niekoniecznie glukagon czy inne hormony wpływające bezpośrednio na wątrobę trzustkę, ale też inne hormony, które mogą powodować wzrost cukru we krwi. Jest też oczywiście cała grupa leków, które predysponują, kiedy bierzemy je z różnych z przyczyn, predysponują do podwyższenia poziomu cukru we krwi.
1: Więc tak? Lecząc jakąś chorobę, możemy spowodować cukrzycę wtórną, tak?
0: Tak,
1: w wyniku zażywania określonych leków, o których oczywiście nie możemy powiedzieć.
0: Oczywiście, nie żadne nazwy, preparaty handlowe tutaj nie padną, ale oczywiście nie jest tajemnicą, że są pewne leki, które w przebiegu których no, bierzemy je z powodu różnych chorób. Tutaj na pierwszym planie są te kortykosterydy, tak, czyli leki, które są no, powszechnie stosowane, czy chociażby w reumatologii, w ortopedii, czy w onkologii, gdzie te leki to są to leki po prostu bardzo korzystne dla nas, bo one są stosowane z tego tytułu, żeby wytłumić reakcję zapalną, żeby ją modulować, żeby poprawiał się stan zdrowia. Natomiast efekt uboczny tych leków może
1: kolejna choroba.
0: Może powodować, że oczywiście poziom cukru będzie podwyższony. W przypadku sterydów to odbywa się najczęściej na zasadzie zwiększenia tak zwanej insulinooporności, czyli mamy do czynienia z tym, że obwodowo tkanki, tak, mięśnie, tkanka tłuszczowa tracą zdolność do wychwytywania tej glukozy, ale też kortykosteroidy działają w ten sposób, że wzmagają pewne procesy w wątrobie, czyli glikogenolizę, czy w wątrobie, w mięśniach, czyli uwalnianie jakby glukozy z zapasów zgromadzonych, a także glukoneogenezę, czyli taki proces, który polega na produkcji wątrobowej tego cukru i poprzez wzmożenie tych procesów powodują, że ten cukier może być wyższy. Oczywiście nie będzie tak u każdego, tak? To nie jest tak, że każda osoba, która będzie brała steryd z jakiegoś powodu, tą cukrzycę będzie miała. Zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z pacjentem, który jest, powiedzmy, do końca zdrowy, czy mamy do czynienia z pacjentem takim, który już gdzieś te zaburzenia glikemii, stan przedcukrzycowy ma. Ten drugi oczywiście będzie bardziej narażony na wystąpienie objawów. Inne rzeczy to jest oczywiście to, jak długo stosujemy lek, w jakich dawkach. Tak, oczywiście wyższe dawki będą.

0: powodowały większe ryzyko wystąpienia cukrzycy, ale także droga podania tego leku, tak? Czyli podanie dożylne czy podanie doustne będzie się związało z większym ryzykiem wystąpienia cukrzycy wtórnej w przebiegu steroidoterapii, aniżeli stosowanie leków czy wziewnych, jak to mamy do czynienia w pulmonologii, czy miejscowo, tak? Czyli sterydy, generalnie taka grupa, gdzie chyba no, wszyscy wiemy, że to może się zdarzyć. Ale nie tylko sterydy, tak? Bo chociażby pewne leki, które stosujemy nawet i w psychiatrii, tak? My w tej chwili oczywiście dysponujemy różnymi lekami, ale te starsze leki, powiedzmy, atypowe leki neuroleptyczne, jak na przykład olanzapina, klozapina, gdzie...
1: To są grupy leków, to nie są grupy, nazwy handlowe.
0: To nie są, tak, nie musimy się obawiać, to nie są preparaty handlowe, to są substancje, zresztą w latach 50. powstał już termin tak zwanego cukrzycy fenotiazynowej, czyli cukrzycy spowodowanej pewną luką, grupą leków. Tak jak powiedziałem, te starsze preparaty mogą powodować, że ta cukrzyca się wywoła. Najczęściej w takim mechanizmie, że one pobudzają pewne receptory histaminowe, serotoniergiczne i wywołują wzrost apetytu. Wzrost apetytu wiąże się też z przyrostem masy ciała i w związku z powyższym też nasilenie insulinooporności i wywołanie pewnych objawów właśnie związanych z podwyższonym poziomem cukru, tak? Tak samo starsze leki przeciwdepresyjne, zarówno z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kamitryptylina na przykład, czy starszych leków inhibitorów wychwytu serotoniny, czyli na przykład mianseryny. Natomiast jest gro leków, powiedzmy, które są stosowane w psychiatrii, które są pozbawione tego wpływu, tak? To nie jest tak, że każdy lek to wywoła, więc...
1: To zwróćmy na to uwagę.
0: Tak, to jest istotne i to jest nasza rola też lekarzy z wszelkich specjalności, którzy tymi pacjentami się na co dzień zajmują, że są pewne, że mając pacjenta czy z cukrzycą, czy ze stanem przedcukrzycowym, powinniśmy się zastanowić, które z tych leków bezpiecznie takiego pacjenta zastosować, a których raczej powinniśmy, które raczej powinniśmy odstawić na bok z racji tego, że one gdzieś mają ten potencjał diabetogenny większy. Mówimy o lekach przeciwcukrzycowych, ale nie tylko. No, powszechnie znane starsze leki w leczeniu nadciśnienia, beta-blokery, ale tak jak powiedziałem, starsze, te, które powiedzmy są mało selektywne, mało wybiórcze, które mogą się przyczynić. Leki tiazydowe, czyli moczopędne, też starszej generacji, które mogą, ich profil metaboliczny jest taki, że mogą gdzieś tam podnieść poziom glukozy. Leki stosowane, powiedzmy, w leczeniu chorób zakaźnych, jak na przykład interferon, tak, w wirusowym zapaleniu wątroby, który też może wywołać poprzez przez bezpośrednią uszkodzenie komórek beta, czy też przez wzrost insulinooporności może wywołać ten efekt, tak. Leki stosowane w końcu po transplantacjach narządów, tak. Jest też termin cukrzycy potransplantacyjnej, czyli u pacjenta, który jest po przeszczepie, musimy pewne leki stosować w tym celu, żeby organizm nie odrzucił przeszczepu. W związku z powyższym na przykład cyklosporyna jest takim lekiem, których potencjał rzeczywiście diabetogenny jest duży i musimy się liczyć z tym, że przy pewnych takich lekach mogą pojawiać się właśnie, może się pojawiać dodatkowy problem związany z rozchwianiem już obecnej cukrzycy, bądź pojawieniem się zaburzeń glikemii. Tak jak powiedziałem, pewne choroby również zakaźne, czyli wirusowe zapalenie typu B, C, choroby, które mają powinowactwo do takich narządów jak wątroba czy trzustka, które mogą bezpośrednio uszkadzać. Tutaj mówimy o chorobach takich jak cytomegalia czy zakażenia wirusem Coxsackie. Gro takich chorób, które rzeczywiście zakaźne mogą. Takim wirusem też jest koronawirus, który rzeczywiście my obserwowaliśmy w czasie pandemii, że dochodziło często do pojawienia się, ujawnienia na przykład cukrzycy czy uszkodzenia wątroby. Bo tu też ciekawostka taka, należy wspomnieć o tym, że cukrzyca w zasadzie to nie jest tylko trzustka, tak? Czyli nie tylko ta trzustka odpowiada za to, jaki mamy poziom glikemii,
1: tak.
0: Ale i stan naszej wątroby, i stan naszych jelit, i stan

0: naszych nerek. To są wszystko jakby narządy, które z sobą współgrają.
1: Więc holistycznie trzeba
0: tak,
1: podchodzić do
0: zaburzenie,
1: pacjenta.
0: Dokładnie. Zaburzenie homeostazy, gdzieś uszkodzenie czy niewłaściwa funkcja któregoś z tych narządów może powodować
1: kolejne.
0: Wtórnie, że te wzrosty glukozy trwałe będą.
1: Panie doktorze, wcześniej wymienił pan wiele chorób, które mogą być jakby takim zaczynem, mogą wywołać tę cukrzycę wtórną. Więc diagnostyka wydaje się tutaj bardzo skomplikowana i taka chyba kosztowna, no bo tych powodów może być tak wiele i żeby leczyć przyczynę, a nie skutek, no to należałoby dotrzeć do tej przyczyny, tak?
0: Tak, oczywiście. Diagnostyka cukrzycy
1: wtórnej.
0: Wbrew, to znaczy diagnostyka cukrzycy jest zawsze taka sama, tak? To niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą wtórną, czy cukrzycą typu pierwszego, drugiego, opiera się w zasadzie o dane matematyczne niemalże, tak? Bo żeby rozpoznać cukrzycę, my nie możemy się opierać, i tu zawsze też powtarzam, staram się powtarzać zawsze, o pomiary na przykład przygodne glikemii z palca, z krwi włośniczkowej, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś ma pewne objawy, które sugerują i ten poziom z palca sobie zmierzy i wyjdzie on nieprawidłowy, jakieś
1: to objawy
0: podejrzenie
1: jeszcze
0: wysokie,
1: przypomnimy za
0: tak,
1: chwilkę, tak?
0: oczywiście. Zawsze jest to jakiś przyczynek do tego, żeby przebadać się w kierunku cukrzycy. Natomiast ja zawsze zaznaczam, że diagnostyka cukrzycy zawsze się opiera o pomiary krwi żylnej, czyli pomiar krwi z palca może dać jakby być stanowić przyczynek do dalszej diagnostyki. Natomiast my mamy, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, drugiego czy wtórną, zawsze metody diagnozowania tej cukrzycy są takie same, czyli są cztery w zasadzie sytuacje kliniczne, laboratoryjne, kiedy my tą cukrzycę możemy rozpoznać, tak? Zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z objawami, tak? Czyli pacjent zdradza objawy,
1: czyli,
0: czyli
1: co? Co się
0: typowe
1: dzieje?
0: Objawy wysokich cukrów, czyli
1: czy wahań cukru też, tak?
0: Zwata, czyli przede wszystkim no, zwiększenie częstości oddawania moczu.
1: Nocą czy w ciągu
0: pragnienie
1: dnia?
0: Całego dnia, tak? W ciągu całego dnia. Wzmożone pragnienie, tak? Utrata niekontrolowana masy ciała, tak? Nadmierna senność, często powracające infekcje, szczególnie w drogach moczowych.
1: Potliwość
0: też
1: wzmożona?
0: Oczywiście, jak najbardziej, suchość skóry, potliwość. Czasami to jest tak, że na przykład dolne partie, górne partie są wzmożone potliwością, dolne nie. Obraz jest bardzo różny, bardzo zróżnicowany czasami i często jest tak, że pacjent nie zdradza żadnych objawów, ale mówię, to są takie klasyczne objawy, te, o których mówi, wysokich cukrów, które utrzymają się przez dłuższy czas. To, i wtedy, kiedy mamy takiego pacjenta, wystarczy pomiar z krwi żylnej o dowolnej porze dnia. To nie musi być pomiar nadczo, jeżeli on jest...
1: Nie musi być nadczo,
0: nie musi
1: tak?
0: być nadczo, jeżeli on jest powyżej 200, a są tego typu objawy.
1: A jeżeli powyżej 90, powiedzmy, nie wiem, 100, 110, to jeszcze nie?
0: No nie, to mówimy, mówię, o sytuacji, w której mamy pacjenta z typowymi objawami takimi, jak wymieniliśmy, i mamy cukier przygodny z żyły powyżej 200, powyżej 90 nie wystarczy. Natomiast są jeszcze trzy, znaczy inne sytuacje, kiedy my tą cukrzycę rozpoznajemy, tak? Druga sytuacja jest taka, kiedy dwukrotnie powyżej pobieramy krew z żyły nadczo i ten cukier jest powyżej 125, ale musi być to potwierdzenie, czyli nie wystarczy jeden pomiar, trzeba to potwierdzić kolejnym pomiarem, najlepiej w ciągu paru tygodni kolejnych. Jeżeli oba są powyżej 125 i nie potrzebujemy żadnych innych objawów, również rozpoznajemy cukrzycę. Trzecia sytuacja, taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia, kiedy te cukry są, powiedzmy, podwyższone delikatnie, ale nie spełniają tych kryteriów cukrzycy, czyli nie są powyżej 125, czyli pomiędzy 99 a 125. Tego typu sytuacje skłaniają nas do wykonania tak zwanego testu obciążenia glukozą. Jeżeli w takim teście, przepraszam, po 2 godzinach cukier wychodzi powyżej 200.
1: Więc najpierw nadczo, później po posiłku, po dwóch godzinach,
0: nie, po
1: tak?
0: Po 2 godzinach od obciążenia, tak? Czyli to jest specyficzne
1: wypiciu
0: badanie,
1: płynu,
0: które
1: tak.
0: Polega na wypiciu glukozy, ale też oczywiście obwarowane pewnymi obowiązkowymi sytuacjami, znaczy ten pacjent nie może być w ruchu, musi być na miejscu, nie może w tym czasie wykonywać żadnych czynności. i po 2 godzinach w drugim pomiarze po wypiciu 75 gramów

0: glukozy, jeżeli cukier jest powyżej 200, też możemy rozpoznać cukrzycę. Ostatnią sytuacją jest sytuacja, kiedy mamy tak zwany pomiar hemoglobiny glikowanej, czyli badania z krwi, które notabene nie wymaga, aby pacjent był na czczo. To jest badanie, które wykonuje się również z krwi żylnej. Jeżeli ten poziom powyżej 6,5 występuje, to również niezależnie od tego, czy te objawy są, czy nie, możemy rozpoznać cukrzycę. Tylko pod warunkiem oczywiście, że jest to pomiar wykonany wedle standaryzowanych metod w laboratorium certyfikowanym, tak?
1: Panie doktorze, powiedzmy jeszcze na koniec, jak cukrzyca niszczy organizm i wspomnijmy o profilaktyce, czyli co robić, aby uchronić się przed tą chorobą, oczywiście w miarę.
0: Cukrzyca niestety niszczy organizm wielotorowo, można powiedzieć. Całe nieszczęście polega na tym, że my nie jako ludzie nie jesteśmy jakby, nasz organizm nie działa w ten sposób, że zabiera sobie z tej ilości glukozy czy kwasów tłuszczowych, które my wprowadzamy do organizmu, tylko tyle, ile chce, a resztę wydala, tylko gdzieś tą glukozę, wolne kwasy tłuszczowe przerabia, odkłada i to w zasadzie jest przyczynkiem całego nieszczęścia, ponieważ ten nadmiar glukozy, który we krwi krąży, jeżeli jest jej odpowiednia ilość, jest on spalany, jest źródłem energii. Ona jest nam potrzebna, glukoza jest nam potrzebna do życia, nasze narządy jej potrzebują. Natomiast jeżeli jest jej odpowiednia ilość, ona jest spalana w sposób, powiedzmy, fizjologiczny, taki, który nie niesie za sobą następstw negatywnych. Natomiast jeżeli jest jej za dużo, uaktywniają się w naszym organizmie pewne tak zwane alternatywne szlaki spalania tej glukozy. To są niestety szlaki, które spalając glukozę i przerabiając ją na energię w trakcie tego metabolizmu powstają metabolity szkodliwe, wolne rodniki tlenowe, które niestety, ale mają skłonność do uszkodzania nabłonka, najczęściej śródbłonka naczyń. W związku z powyższym efekt jest taki, wiadomo, że każdy nasz narząd, każda nasza tkanka jest unaczyniona, unerwiona, tak? Więc jeżeli takie zmiany zachodzą w naczyniach krwionośnych, w naczyniach, we włóknach nerwowych, które unerwiają, naczyniają nasze narządy, to wiadomo, że praktycznie każdy narząd jest narażony na, po pierwsze, jego zniszczenie strukturalne, po drugie, zniszczenie jego funkcji, tak? Czyli upośledzenie jego funkcji. Inny sposób to jest bezpośrednia glikacja, czyli jakby wiązanie się tych cukrów z białkami i też wpływanie na ich nieprawidłową budowę i co za tym idzie, nieprawidłową funkcję wielu narządów.
1: A jak się chronić przed cukrzycą, panie doktorze?
0: Jak się chronić przed cukrzycą? Oczywiście z pozoru najprostsze pytania są najtrudniejsze w realizacji. Oczywiście, można powiedzieć, że odpowiedź może być banalna, tak? Bo wiadomo, że ta cukrzyca, której my w tej chwili mówimy, tutaj może mamy troszkę mniej wpływu, aczkolwiek gro tych cukrzyc jednak wiąże się mechanizm jakby jej powstawania. To są mechanizmy związane, powiedzmy, z gorszą wrażliwością tkanek na insulinę, tak, i gorszym przyswojem glukozy. I to niestety wiąże się oczywiście ze skłonnością do nadwagi, otyłości, tak, czyli tryb życia, nasz tryb życia w dużym stopniu determinuje to, czy my to ryzyko cukrzycy będziemy mieli duże czy małe. Oczywiście są pewne czynniki tak zwane niemodyfikowalne, na które my nie mamy wpływu. Tak, oczywiście, geny, tak, bo jeżeli, bo cukrzyca typu drugiego na przykład, no to jest kilkadziesiąt co najmniej genów, tak, i jeżeli jest nasi rodzice, czy dziadkowie, czy rodzeństwo chorowało,
1: prawdopodobieństwo rośnie.
0: Zdecydowanie rośnie, że też zachorujemy. Czyli geny, tak, wiek oczywiście, bo im człowiek starszy, tym ta cukrzyca też oczywiście większe prawdopodobieństwo, że ona może wystąpić. Pewne rasy również, no, czy Latynosi, czy Afroamerykanie, czy Azjaci są bardziej też narażeni. To są czynniki, na które nie mamy wpływu. Natomiast na gro czynników mamy wpływ, tak jak powiedziałem już, nadwaga, otyłość, tak? Czyli te główne czynniki.

0: wyniki, mówimy coraz częściej, że to jest normalne w tej chwili o tak zwanej chorobie otyłościowej. Tak? Kiedyś mówiło się, że jest to w zasadzie defekt kosmetyczny. To nie jest defekt kosmetyczny, jest to choroba, którą trzeba leczyć tak samo jak nadciśnienie, cukrzyca czy nadmiar cholesterolu. Ale też inne tak tutaj czynniki, no, czyli generalnie leczenie chorób towarzyszących, nadciśnienie, hipercholesterolemia, tak? Dieta, którą oczywiście stosujemy, ma ogromny wpływ, jeżeli unikamy produktów o wysokim indeksie glikemicznym, wysoko przetworzonych, tak? Jeżeli staramy się zdrowo zjadać dobre rzeczy, też mniej obciążamy nasz organizm na ten stres oksydacyjny. Czyli aktywność fizyczna, właściwa dieta, dbanie o choroby towarzyszące, tak, żeby je właściwie leczyć. I to są w zasadzie takie podstawy, tak, dbanie o to, żeby też starać się pewne rzeczy wyprzedzać, czyli diagnostyka, tak.
1: Czyli takie uniwersalne zasady,
0: uniwersalne zasady, ale też
1: w każdej sytuacji.
0: Pamiętajmy o tym, żeby jednak się badać, tak, żeby nie odkładać pewnych rzeczy na później, bo mamy do czynienia akurat z chorobą, która w połowie ponad przypadków może być bezobjawowa, natomiast ona, jej powikłania toczą się miesiącami, latami. W momencie, kiedy my tą chorobę wykrywamy, już w pewnym zakresie możemy też mieć powikłania, a tego byśmy chcieli uniknąć.
1: Więc oznaczmy jak najszybciej poziom glukozy we krwi, z krwi żylnej oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Dariusz Polachowski, diabetolog, internista. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Dariusz Polachowski, internista, diabetolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj oczywiście o cukrzycy, ale cukrzyca ma różne oblicza. Jedną z takich odsłon cukrzycy jest cukrzyca wtórna. Co to takiego?
1: Zgadza się, tak jak na poprzednich spotkaniach już wspomnieliśmy, cukrzyca w zasadzie w samej definicji Światowej Organizacji Zdrowia nie jest to jedna choroba. Jest to grupa chorób, których wspólną cechą jest podwyższony poziom glukozy we krwi, które w konsekwencji prowadzić może i najczęściej prowadzi do powikłań narządowych poprzez upośledzenie funkcji narządów, a także ich destrukcję. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, do tej pory mówiliśmy o tych głównych typach cukrzycy, więc cukrzycy typu pierwszego i cukrzycy typu drugiego, które stanowią w zasadzie wedle różnych szacunków ponad 90% wszystkich cukrzyc, natomiast nie są to jedyne rodzaje cukrzycy, ponieważ jest cała grupa cukrzyc, których określamy potocznie nazwą cukrzycę typu trzeciego, a tak naprawdę są to cukrzyce wtórne o znanej przyczynie.
0: Panie doktorze, kiedy ta cukrzyca wtórna może wystąpić? Jakie są czynniki ryzyka cukrzycy wtórnej?
1: Cukrzyca wtórna, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja taka, kiedy inne choroby wywołują nadmiar glukozy we krwi. To są całe grupy chorób, ale dotyczą to zazwyczaj ich wywołanie, jakby ich objawy pojawiają się u tych osób, które już pewne predyspozycje mają, czyli to są najczęściej osoby, które mają stan przedcukrzycowy i u tych osób łatwiej dojdzie do ujawnienia tych cukrzy, chociaż też nie uogólniajmy, nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. Wśród tych cukrzyc wtórnych, które tak jak powiedziałem, w zasadzie w tej chwili stanowią coraz to szerszą grupę. Szacuje się, że to jest wedle różnych obliczeń około 3-5, a nawet 7% wszystkich cukrzyc. Jedną z grup są tak zwane cukrzyce typu mody, czyli cukrzyce uwarunkowane pojedynczymi mutacjami w genach, które kodują produkcję insuliny. Defekty w tych genach, z racji tego, że medycyna oczywiście rozwija się, jesteśmy coraz bardziej w stanie wykrywać, tak jak jeszcze naście lat temu znaliśmy kilka typów tej cukrzycy monogenowej, tak zwanej, teraz już jest ponad 40 znanych typów. I to są cukrzyce, które najczęściej są cukrzycami diagnozowanymi w młodym wieku, osób, które najczęściej są osobami szczupłymi, które mają bagaż
0: szczupłymi
1: rodzinny.
0: Jednak.
1: Szczupłymi, tak, oczywiście, które mają bagaż rodzinny, obciążenia rodzinne, często w dwóch, trzech pokoleniach, które często mają łagodny przebieg, choć nie zawsze, i które często dają się leczyć z preparatami doustnymi. Taką cechą charakterystyczną przy niektórych cukrzycach tych monogenowych jest to, że niektóre mogą współistnieć z wadami układu moczowego na przykład, tak?

0: I to są te cukrzyce, które, tak jak powiedziałem, ich ilość rośnie, ponieważ diagnostyka genetyczna rośnie. Ma to duże znaczenie w zasadzie, bo wiedząc, że nie chorujemy na typową cukrzycę typu drugiego, a cukrzycę monogenową, która jest de facto związana z niewłaściwą produkcją insuliny przez komórkę beta, jesteśmy w stanie z jednej strony określić, czy ta osoba to jest osoba, która wymaga intensywnego leczenia. Czy to jest osoba, której grożą powikłania późniejsze cukrzycy? Czy to jest osoba raczej, którą spokojnie możemy kontrolować ten poziom glikemii i w sposób łagodny prowadzić, tak, na lekach doustnych? To są, tak jak powiedziałem, ta grupa, która rośnie. Ich jest coraz to więcej, związane z defektem komórki beta. Oczywiście tu też należą cukrzyce rzadkie, kazuistyczne, ale jednak cukrzyce na przykład noworodkowe, tak, związane, tak zwana przejściowa bądź przetrwała cukrzyca noworodkowa, też związana z mutacjami genów, które odpowiadają za wydzielanie insuliny. Cukrzyce mitochondrialne to są cukrzyce, tak jak powiedziałem, kazuistyczne, ich jest niedużo, ale to są istotne rzeczy, które potrafimy diagnozować i leczyć. Cała grupa cukrzyc związanych z nieprawidłowościami działania insuliny, a więc na przykład insulinooporność typu A, mamy do czynienia z niewłaściwą reakcją na receptor insulinowy, rzadkie wady, tak jak krasnoludkowatość na przykład, ale też i cała rzesza chorób w kolejnym etapie, gdzie rzeczywiście ta cukrzyca się pojawia wtórnie. I tutaj dochodzimy do takiej grupy, jak na przykład choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki, czyli cukrzyca może się pojawić w przypadku choroby nowotworowej, nowotworu trzustki, w przypadku przewlekłego bądź ostrego zapalenia trzustki o różnej etiologii, czy alkoholowej, czy kamiczej. W przypadku takich chorób jak mukowiscydoza, tak? W przypadku urazów pooperacyjnych na przykład, czy
1: Nawet.
0: urazów komunikacyjnych, gdzie dochodzi do utraty miąższu trzustki, wtórnie może się ta cukrzyca rozwinąć. To jest oczywiście cała grupa tak zwanych endokrynopatii, czyli chorób gruczołów wydzielania
1: Wewnętrznego.
0: wewnętrznego, gdzie ta cukrzyca może wystąpić w przebiegu zespołu Cushinga, czyli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nadprodukcją hormonów kortykosteroidowych, czy to w przebiegu gruczołaka, czy nowotworu nadnerczy, czy w przypadku też guzów ośrodkowego układu nerwowego, tak, ale również w guzach rdzenia nadnerczy, czyli w guzie chromochłonnym. W przypadku guzów czy gruczołaków przysadki wydzielających hormon wzrostu, bo to są też hormony, które działają antagonistycznie, czyli odwrotnie niż insulina, czyli ich nadprodukcja może doprowadzić do zwiększonego poziomu cukru w organizmie. Rzadkie guzy przewodu pokarmowego, jak na przykład somatostatinoma, tak, ale też w przebiegu nadczynności czy niedoczynności tarczycy, więc cała grupa takich chorób, czy nadczynności kory nadnerczy w zakresie wydzielania aldosteronu, a więc cała grupa chorób, gdzie hormony niekoniecznie glukagon czy inne hormony wpływające bezpośrednio na wątrobę trzustkę, ale też inne hormony, które mogą powodować wzrost cukru we krwi. Jest też oczywiście cała grupa leków, które predysponują, kiedy bierzemy je z różnych z przyczyn, predysponują do podwyższenia poziomu cukru we krwi.
1: Więc
0: Tak,
1: lecząc jakąś chorobę, możemy spowodować cukrzycę wtórną, tak? W
0: tak
1: wyniku
0: możemy spowodować
1: zażywania określonych
0: w
1: leków, o
0: wyniku,
1: których
0: tak.
1: oczywiście nie możemy
0: Oczywiście.
1: powiedzieć.
0: Oczywiście nie żadne nazwy preparaty handlowe tutaj nie padną, ale oczywiście nie jest tajemnicą, że są pewne leki, które w przebiegu których no, bierzemy je z powodu różnych chorób. Tutaj na pierwszym planie są te kortykosterydy, tak, czyli leki, które są no, powszechnie stosowane czy chociażby w reumatologii, w ortopedii, czy w onkologii, gdzie te leki to są to leki po prostu bardzo korzystne dla nas, bo one są stosowane z tego tytułu, żeby wytłumić reakcję zapalną, żeby ją modulować, żeby poprawiał się stan zdrowia. Natomiast efekt uboczny tych leków może
1: Kolejna choroba.

0: może powodować, że oczywiście poziom cukru będzie podwyższony. W przypadku sterydów to odbywa się najczęściej na zasadzie zwiększenia tak zwanej insulinooporności, czyli mamy do czynienia z tym, że obwodowo tkanki, tak, mięśnie, tkanka tłuszczowa tracą zdolność do wychwytywania tej glukozy, ale też kortykosteroidy działają w ten sposób, że wzmagają pewne procesy w wątrobie, czyli glikogenolizę, czy w wątrobie, w mięśniach, czyli uwalnianie jakby glukozy z zapasów zgromadzonych, a także glukoneogenezę, czyli taki proces, który polega na produkcji wątrobowej tego cukru, i poprzez wzmożenie tych procesów powodują, że ten cukier może być wyższy. Oczywiście nie będzie tak u każdego, tak? To nie jest tak, że każda osoba, która będzie brała steryd z jakiegoś powodu, tak, tą cukrzycę będzie miała. Zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z pacjentem, który jest, powiedzmy, do końca zdrowy, czy mamy do czynienia z pacjentem takim, który już gdzieś te zaburzenia glikemii, stan przedcukrzycowy ma. Ten drugi oczywiście będzie bardziej narażony na wystąpienie objawów. Inne rzeczy to jest oczywiście to, jak długo stosujemy lek, w jakich dawkach. Tak, oczywiście wyższe dawki będą powodowały większe ryzyko wystąpienia cukrzycy, ale także droga podania tego leku, tak, czyli podanie dożylne czy podanie doustne będzie się związało z większym ryzykiem wystąpienia cukrzycy wtórnej w przebiegu sterydoterapii, aniżeli stosowanie leków czy wziewnych, jak to mamy do czynienia w pulmonologii, czy miejscowo, tak. Czyli sterydy, generalnie taka grupa, gdzie chyba wszyscy wiemy, że to może się zdarzyć. Ale nie tylko sterydy, tak? Bo chociażby pewne leki, które stosujemy nawet i w psychiatrii, tak? My w tej chwili oczywiście dysponujemy różnymi lekami, ale te starsze leki, powiedzmy, a typowe leki neuroleptyczne, jak na przykład olanzapina, klozapina, gdzie
1: to są grupy leków, to nie są grupy, nazwy handlowe.
0: To nie są, tak, nie musimy się obawiać, to nie są preparaty handlowe, to są substancje, zresztą w latach 50. powstał już termin tak zwanego cukrzycy fenotiazynowej, czyli cukrzycy spowodowanej pewną luką, grupą leków. Tak jak powiedziałem, te starsze preparaty mogą powodować, że ta cukrzyca się wywoła. Najczęściej w takim mechanizmie, że one pobudzają pewne receptory histaminowe, serotoninergiczne i wywołują wzrost apetytu. Wzrost apetytu wiąże się też z przyrostem masy ciała i w związku z powyższym też nasilenie insulinooporności i wywołanie pewnych objawów właśnie związanych z podwyższonym poziomem cukru, tak? Tak samo starsze leki przeciwdepresyjne, zarówno z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kamitryptylina na przykład, czy starszych leków inhibitorów wychwytu serotoniny, czyli na przykład mianseryny. Natomiast jest gro leków, powiedzmy, które są stosowane w psychiatrii, które są pozbawione tego wpływu, tak? To nie jest tak, że każdy lek to wywoła, więc...
1: To zwróćmy na to uwagę.
0: Tak, to jest istotne i to jest nasza rola też lekarzy z wszelkich specjalności, którzy tymi pacjentami się na co dzień zajmują, że są pewne, że mając pacjenta czy z cukrzycą, czy ze stanem przedcukrzycowym, powinniśmy się zastanowić, które z tych leków bezpiecznie u takiego pacjenta zastosować, a których raczej powinniśmy, które raczej powinniśmy odstawić na bok z racji tego, że one gdzieś mają ten potencjał diabetogenny większy. Mówimy o lekach przeciwcukrzycowych, ale nie tylko. No, powszechnie znane starsze leki w leczeniu nadciśnienia, alfamimetyki, alfablokery, przepraszam, betablokery, ale tak jak powiedziałem, starsze, te, które powiedzmy są mało selektywne, mało wybiórcze, które mogą się przyczynić. Leki tiazydowe, czyli moczopędne, też starszej generacji, które mogą, ich profil metaboliczny jest taki, że mogą gdzieś tam podnieść poziom glukozy. Leki stosowane, powiedzmy, w leczeniu chorób zakaźnych, jak na przykład interferon, tak, w wirusowym zapaleniu wątroby, który też może wywołać poprzez przez bezpośrednią uszkodzenie komórek beta, czy też przez wzrost insulinooporności może wywołać ten efekt, tak. Leki stosowane w końcu po transplantacjach narządów, tak. Jest też termin cukrzycy potransplantacyjnej, czyli u pacjenta, który jest po przeszczepie,

0: Musimy pewne leki stosować w tym celu, żeby organizm nie odrzucił przyszczepu. W związku z powyższym, na przykład cyklosporyna jest takim lekiem, których potencjał rzeczywiście diabetogenny jest duży i musimy się liczyć z tym, że przy pewnych takich lekach mogą pojawiać się właśnie, może się pojawiać dodatkowy problem związany z rozchwianiem już obecnej cukrzycy, bądź pojawieniem się zaburzeń glikemii. Tak jak powiedziałem, pewne choroby również zakaźne, czyli wirusowe zapalenie typu B, C, choroby, które mają powinowactwo do takich narządów jak wątroba czy trzustka, które mogą bezpośrednio uszkadzać. Tutaj mówimy o chorobach takich jak cytomegalia czy zakażenie wirusem Coxsackie. Gro takich chorób, które rzeczywiście zakaźne mogą. Takim wirusem też jest koronawirus, który rzeczywiście my obserwowaliśmy w czasie pandemii, że dochodziło często do pojawienia się, ujawnienia na przykład cukrzycy czy uszkodzenia wątroby. Bo tu też ciekawostka taka, należy wspomnieć o tym, że cukrzyca w zasadzie to nie jest tylko trzustka, tak? Czyli nie tylko ta trzustka odpowiada za to, jaki mamy poziom glikemii, ale i stan naszej wątroby, i stan naszych jelit, i stan naszych nerek. To są wszystko jakby narządy, które z sobą współgrają
1: Więc
0: i
1: holistycznie trzeba
0: tak,
1: podchodzić do
0: zaburzenie
1: pacjenta.
0: dokładnie. Zaburzenie homeostazy, gdzieś uszkodzenie czy niewłaściwa funkcja któregoś z tych
1: Powoduje
0: narządów może powodować
1: kolejne.
0: wtórnie, że te wzrosty glukozy trwałe będą.
1: Panie doktorze, wcześniej wymienił pan wiele chorób, które mogą być jakby takim zaczynem, mogą wywołać tę cukrzycę wtórną. Więc diagnostyka wydaje się tutaj bardzo skomplikowana i taka chyba kosztowna, no bo tych powodów może być tak wiele i żeby leczyć przyczynę, a nie skutek, no to należałoby dotrzeć do tej przyczyny, tak?
0: Tak, oczywiście, diagnostyka cukrzycy
1: Wtórnej.
0: to znaczy diagnostyka cukrzycy jest zawsze taka sama, tak? To niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą wtórną, czy cukrzycą typu pierwszego, drugiego, opiera się w zasadzie o dane matematyczne niemalże, tak? Bo żeby rozpoznać cukrzycę, my nie możemy się opierać, i tu zawsze też powtarzam, staram się powtarzać zawsze, o pomiary na przykład przygodne glikemii z palca, z krwi włośniczkowej, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś ma pewne objawy, które sugerują i ten poziom z palca sobie zmierzy i wyjdzie on nieprawidłowy,
1: Te
0: jakieś
1: objawy
0: podejrzanie
1: jeszcze
0: wysokie,
1: przypomnimy za
0: tak,
1: chwilkę, tak?
0: oczywiście. Zawsze jest to jakiś przyczynek do tego, żeby przebadać się w kierunku cukrzycy. Natomiast ja zawsze zaznaczam, że diagnostyka cukrzycy zawsze się opiera o pomiary krwi żylnej, czyli pomiar krwi z palca może dać jakby być stanowić przyczynek do dalszej diagnostyki. Natomiast my mamy, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, drugiego czy wtórną, zawsze metody diagnozowania tej cukrzycy są takie same, czyli są cztery w zasadzie sytuacje kliniczne, laboratoryjne, kiedy my tą cukrzycę możemy rozpoznać, tak? Zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z objawami, tak? Czyli pacjent zdradza objawy,
1: Czyli co?
0: czyli
1: Co się
0: typowe
1: dzieje?
0: objawy wysokich cukrów, czyli
1: Czy wahań cukru też, tak?
0: zwata, czyli przede wszystkim no, zwiększenie częstości oddawania moczu,
1: Nocą
0: wzmożone
1: czy w ciągu
0: pragnienie
1: dnia?
0: całego dnia, tak? W ciągu całego dnia wzmożone pragnienie, tak? Utrata niekontrolowana masy ciała, tak? Nadmierna senność, często powracające infekcje, szczególnie w drogach moczowych.
1: Potliwość
0: Też
1: wzmożona.
0: oczywiście jak najbardziej suchość skóry, potliwość. Czasami to jest tak, że na przykład dolne partie, górne partie są wzmożone potliwością, dolne nie. Obraz jest bardzo różny, bardzo zróżnicowany czasami i często jest tak, że pacjent nie zdradza żadnych objawów. Ale mówię, to są takie klasyczne objawy, te, o których mówi, wysokich cukrów, które utrzymają się przez dłuższy czas. I wtedy, kiedy mamy takiego pacjenta, wystarczy pomiar z krwi żylnej o dowolnej porze dnia. To nie musi być pomiar nadczo, jeżeli on
1: Nie
0: jest,
1: musi być
0: nie
1: nadczo,
0: musi
1: tak?
0: być nadczo, jeżeli on jest powyżej 200, a są tego typu objawy.
1: A jeżeli powyżej 90, powiedzmy, nie wiem, 100, 110, to jeszcze nie?
0: No nie, to mówię o sytuacji, w której mamy pacjenta z typowymi objawami takimi, jak wymieniliśmy, i mamy cukier przygodny z żyły powyżej 200, powyżej 90 nie wystarczy. Natomiast są jeszcze trzy, znaczy inne sytuacje, kiedy my tą cukrzycę rozpoznajemy, tak? Druga sytuacja jest taka, kiedy dwukrotnie

0: Powyżej pobieramy krew z żyły naczczo i ten cukier jest powyżej 125, ale musi być to potwierdzenie, czyli nie wystarczy jeden pomiar. Trzeba to potwierdzić kolejnym pomiarem, najlepiej w ciągu paru tygodni kolejnych. Jeżeli oba są powyżej 125, nie potrzebujemy żadnych innych objawów, również rozpoznajemy cukrzycę. Trzecia sytuacja, taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia, kiedy te cukry są, powiedzmy, podwyższone delikatnie, ale nie spełniają tych kryteriów cukrzycy, czyli nie są powyżej 125, czyli pomiędzy 99 a 125. Tego typu sytuacje skłaniają nas do wykonania tak zwanego testu obciążenia glukozą. Jeżeli w takim teście, przepraszam, po 2 godzinach cukier wychodzi powyżej 200,
1: Więc najpierw natto, później po posiłku, po dwóch
0: nie,
1: godzinach,
0: po
1: tak?
0: 2 godzinach od obciążenia, tak? Czyli to jest specyficzne
1: Wypiciu
0: badanie,
1: płynu,
0: które
1: tak.
0: polega na wypiciu glukozy, ale też oczywiście obwarowane pewnymi obowiązkowymi sytuacjami. Znaczy, ten pacjent nie może być w ruchu, może musi być na miejscu, nie może w tym czasie wykonywać żadnych czynności. I po 2 godzinach, w drugim pomiarze, po wypiciu 75 gramów glukozy, jeżeli cukier jest powyżej 200, też możemy rozpoznać cukrzycę. Ostatnią sytuacją jest sytuacja, kiedy mamy tak zwany pomiar hemoglobiny glikowanej, czyli badania z krwi, które notabene nie wymaga, aby pacjent był na czczo. To jest badanie, które wykonuje się również z krwi żylnej. Jeżeli ten poziom powyżej 6,5 występuje, to również niezależnie od tego, czy te objawy są, czy nie, możemy rozpoznać cukrzycę. Tylko pod warunkiem oczywiście, że jest to pomiar wykonany wedle standaryzowanych metod w laboratorium certyfikowanym, tak?
1: Panie doktorze, powiedzmy jeszcze na koniec, jak cukrzyca niszczy organizm i wspomnijmy o profilaktyce, czyli co robić, aby uchronić się przed tą chorobą, oczywiście w miarę.
0: Cukrzyca niestety niszczy organizm wielotorowo, można powiedzieć. Całe nieszczęście polega na tym, że my nie jako ludzie nie jesteśmy nasz organizm nie działa w ten sposób, że zabiera sobie z tej ilości glukozy czy kwasów tłuszczowych, które my wprowadzamy do organizmu, tylko tyle, ile chce, a resztę wydala, tylko gdzieś tą glukozę, wolne kwasy tłuszczowe przerabia, odkłada, i to w zasadzie jest przyczynkiem całego nieszczęścia, ponieważ ten nadmiar glukozy, który we krwi krąży, jeżeli jest jej odpowiednia ilość, jest on spalany, jest źródłem energii. Ona jest nam potrzebna, glukoza jest nam potrzebna do życia, nasze narządy jej potrzebują. Natomiast jeżeli jest jej odpowiednia ilość, ona jest spalana w sposób, powiedzmy, fizjologiczny, taki, który nie niesie za sobą następstw negatywnych. Natomiast jeżeli jest jej za dużo, uaktywniają się w naszym organizmie pewne tak zwane alternatywne szlaki spalania tej glukozy. To są niestety szlaki, które spalając glukozę i przerabiając ją na energię, w trakcie jej tego metabolizmu powstają metabolity szkodliwe, wolne rodniki tlenowe, które niestety, ale mają skłonność do uszkodzania nabłonka, najczęściej śródbłonka naczyń. W związku z powyższym efekt jest taki, wiadomo, że każdy nasz narząd, każda nasza tkanka jest unaczyniona, unerwiona, tak? Więc jeżeli takie zmiany zachodzą w naczyniach krwionośnych, w naczyniach, we włóknach nerwowych, które unerwiają, unaczyniają nasze narządy, to wiadomo, że praktycznie każdy narząd jest narażony na, po pierwsze, jego zniszczenie strukturalne, po drugie, zniszczenie jego funkcji, tak? Czyli upośledzenie jego funkcji. Inny sposób to jest bezpośrednia glikacja, czyli jakby wiązanie się tych cukrów z białkami i też wpływanie na ich nieprawidłową budowę i co za tym idzie, nieprawidłową funkcję wielu narządów.
1: A jak się chronić przed cukrzycą, panie doktorze?
0: Jak się chronić przed cukrzycą? Oczywiście z pozoru najprostsze pytania są
1: No
0: najtrudniejsze
1: właśnie.
0: w realizacji. Oczywiście, no, można powiedzieć, że odpowiedź może być banalna, tak? Bo wiadomo, że ta cukrzyca, której my w tej chwili mówimy, Tutaj może mamy troszkę mniej wpływu, aczkolwiek gro tych cukrzycy jednak wiąże się mechanizm jakby jej powstawania. To są mechanizmy związane powiedzmy z gorszą wrażliwością tkanek na insulinę, tak, i gorszym przyswojem glukozy. I to niestety wiąże się oczywiście ze skłonnością do nadwagi i otyłości, tak? Czyli tryb życia, nasz tryb życia w dużym stopniu generuje,
1: Determinuje.
0: determinuje to, czy my to ryzyko cukrzycy będziemy mieli duże czy małe. Oczywiście są pewne czynniki tak zwane niemodyfikowalne, na które my nie
1: Geny.
0: mamy wpływu. Tak, oczywiście, geny, tak, bo jeżeli, bo cukrzyca typu drugiego na przykład, no, to jest kilkadziesiąt co najmniej genów, tak, i jeżeli jest nasi rodzice, czy dziadkowie, czy rodzeństwo chorowało,
1: Prawdopodobieństwo rośnie.
0: prawdopodobieństwo zdecydowanie rośnie, że też zachorujemy. To, czyli geny, tak, wiek oczywiście, bo im człowiek starszy, tym ta cukrzyca też oczywiście większe prawdopodobieństwo, że ona może wystąpić. Pewne rasy również, no, czy Latynosi, czy Afroamerykanie, czy Azjaci są bardziej też narażeni. To są czynniki, na które nie mamy wpływu. Natomiast na gro czynników mamy wpływ. Tak jak powiedziałem już, nadwaga, otyłość, tak? Czyli te główne czynniki, mówimy coraz częściej, że to jest normalne w tej chwili, o tak zwanej chorobie otyłościowej. Tak?
1: Tak.
0: Kiedyś mówiło się, że jest to w zasadzie, no, defekt kosmetyczny. To nie jest defekt kosmetyczny, jest to choroba, którą trzeba leczyć tak samo jak nadciśnienie, cukrzyca czy nadmiar cholesterolu. Ale też inne, tak, tutaj czynniki, no, czyli generalnie leczenie chorób towarzyszących, nadciśnienie, hipercholesterolemia, tak. Dieta, którą oczywiście stosujemy, ma ogromny wpływ. Jeżeli unikamy produktów o wysokim indeksie glikemicznym, wysoko przetworzonych, tak, jeżeli staramy się zdrowo zjadać dobre rzeczy, też mniej obciążamy nasz organizm na ten stres oksydacyjny. Czyli aktywność fizyczna, właściwa dieta, dbanie o choroby towarzyszące, tak, żeby je właściwie leczyć. I to są w zasadzie takie podstawy, tak, dbanie o to, żeby też, no, starać się pewne rzeczy wyprzedzać, czyli diagnostyka, tak,
1: czyli
0: nie
1: takie
0: zostawiajmy
1: uniwersalne zasady, generalnie
0: uniwersalne
1: do
0: zasady,
1: stosowania
0: ale
1: w
0: też
1: każdej sytuacji.
0: pamiętajmy o tym, żeby jednak się badać, tak, żeby nie odkładać pewnych rzeczy na później, bo mamy do czynienia akurat z chorobą, która w połowie ponad przypadków może być bezobjawowa, natomiast ona, jej powikłania toczą się miesiącami, latami. W momencie, kiedy my tą chorobę wykrywamy, już w pewnym zakresie możemy też mieć powikłania, a tego byśmy chcieli uniknąć.
1: Więc oznaczmy jak najszybciej poziom glukozy we krwi, z krwi żylnej oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Dariusz Polachowski, diabetolog, internista. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję. Do widzenia.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

0: Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę. Nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożniej, to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
1: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
0: No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. No, ledwo. Tędy muszę chyba pójść.
2: Co to za spacery środkiem drogi?
0: No wie pan co, to jest takie dla pieszych ta droga. O, tędy pójdę. O, i teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Nie no, muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie wszyscy. O! Ten się nie zmieścił. Nie zmieścił.
1: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Wrocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
0: O, miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. No ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj, cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania, ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek.

0: odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił. Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami? I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? To ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
1: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
2: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej. Już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany w całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
3: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
2: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji, te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. No są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
1: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i ponownie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Włocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
4: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
5: Od kiedy będzie można korzystać?
4: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
1: Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno, więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu włocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
5: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
6: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
7: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester,
5: jajeczko, wigilia, więc to są właśnie takie spotkania integracyjne.
7: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
5: Tak. Dwa lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia. I ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam też, zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
6: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
5: Koło rowerowe, tak. Tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rynkodzieła artystycznego.
7: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
1: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
8: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane, i ta część naukowa i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład zapiski kujawsko-dobrzyńskie, czy ostatnio Włocławski Słownik Biograficzny, i omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
6: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole, czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
8: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa, zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja, i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj z naszej działalności, z naszego klubu.
6: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
9: No nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji.

0: które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno-instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka. Jeżeli chodzi o ogólnie o uniwersytet, jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
1: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
0: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje. Po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
1: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
0: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią, bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
2: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
3: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek. A na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna, mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Włocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Włocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
1: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami, natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
3: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki. On jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
4: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowicie tą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
1: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
4: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie trzeciego Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że

0: przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
1: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Wrocławku sobie poczynają.
0: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
2: Miałem tam przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że uniwersytet zarówno wrocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które, jak obrazu, dzisiaj było to prezentowane, tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywnić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
3: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Wrocławka i okolic, którzy ukończyli 70. rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
4: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70 roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70 rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku, także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5, pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zanaryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy

0: wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie, Już Jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
0: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
1: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi. Takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie. No a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
0: No właśnie,

0: Fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
1: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypuklają się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
0: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła Pani szczególnie w pamięć?
1: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie, czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy na zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś, po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też, żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
0: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
1: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna, chciała po prostu osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład czwórkę, to ona chciała poprawiać się na piątkę. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
0: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
1: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię z czystej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie, powiem oczywiście, pospolity Kowalski naprawdę nie widzi. Bardzo często, ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych, po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka

0: po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
0: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej. Na przykład lokalne HGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt. Więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
1: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie. Tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana, ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
1: Czy widzi pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
0: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia, więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jak najlepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała pani na początku obawy?
0: Na początku tak. Bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś na coś wskazują i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście.

0: w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację, tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi Pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi, czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała Pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, nie, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą

Się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Włocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Włocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycję, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może niesłużące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
0: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
2: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność.
0: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia marszałka Piłsudskiego we Włocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału, znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców, przeprowadził we Włocławku nietypowy eksperyment.
3: Jesteśmy we Włocławku. W strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa

0: za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
1: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wyglądem przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
0: Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A teraz mamy straż miejską, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
2: Ale proszę zejść na chodnik jednak.
0: Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję.
2: Tak.
0: Miłego dnia.
2: Działa.
0: No bo to jest strefa zamieszkania, mogę iść środkiem.
2: No dobrze, jednak już pan nie zauważyłem.
0: No, ale... Wiem, proszę państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację, uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej pieszych, takie tam.
2: Ja zawsze bym zapomniał.
0: Spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożnie i to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
1: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
0: No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie.

0: No ledwo. Oj. O, tędy muszę chyba pójść.
1: Co to za spacery środkiem drogi?
0: No wie pan co, to jest takie dla pieszych ta droga. O, tędy pójdę. O, i teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Nie no, muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie wszyscy. O! Ten się nie zmieścił. Nie zmieścił.
2: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Włocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
0: O, miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. No ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania, ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił? Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami? I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? To ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
2: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
3: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej, już komentując całą

0: decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, no to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
1: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
0: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji, te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. No są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
2: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i ponownie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Włocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
3: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, no bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
4: Od kiedy będzie można korzystać?
3: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
2: Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno, więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu włocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
5: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
4: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
6: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy.

0: okazjonalnie, tak jak Sylwester,
1: Motyw
0: czy
1: jajeczko,
0: o,
1: wigilia, więc to są takie
0: właśnie.
1: spotkania
0: To są.
1: integracyjne.
0: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
1: Tak.
0: Tak.
1: 2 lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia i ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam też zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
2: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
1: Szoło rowerowe,
0: Tak.
1: tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rękodzieła artystycznego.
0: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
3: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
4: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane. I ta część naukowa i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, czy ostatnio Włocławski Słownik Biograficzny. I omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
2: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole? Czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
4: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa. Zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
2: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
5: No, nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno-instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka, jeżeli chodzi ogólnie o uniwersytet. Jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
2: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
5: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje. Po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
2: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
5: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią. Bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
3: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
6: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek, a na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna.

0: Mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Wrocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Wrocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
1: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami, natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
0: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkanaście, kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki, on jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
2: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowicie tą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
1: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
2: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie 3. Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
1: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
2: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
3: Miałem tą przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które jak obrazuję, dzisiaj było to prezentowane, tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. to nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej

0: przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
1: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Wrocławka i okolic, którzy ukończyli 70. rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
2: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70 roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70 rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku, także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5, pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70 roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
1: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie, już jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
0: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
1: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi. Takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie. No a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
0: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
1: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypukleją się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
0: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła Pani szczególnie w pamięć?
1: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie. Czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy,

0: realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy na zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś. Po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też, żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
1: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
0: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna, chciała po prostu osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład czwórkę, to ona chciała poprawiać się na piątkę. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
0: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię jeszcze z tej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie powiem oczywiście pospolity Kowalski naprawdę nie widzi. Bardzo często, ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych, po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
0: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej. Na przykład lokalne HGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt, więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
1: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego

0: tatarskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie. Tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana. Ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
1: Czy widzi pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
0: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia, więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jak najlepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała pani na początku obawy?
0: Na początku tak, bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś znaczy na coś wskazują i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi, czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Mhm. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli

0: człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, nie, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Włocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Włocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycje, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może niesłużące bezpośrednio

0: mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
1: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
2: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność.
1: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia Marszałka Piłsudskiego we Wrocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału, znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców, przeprowadził we Wrocławku nietypowy eksperyment.
3: Jesteśmy we Wrocławku. W strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę Was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
1: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wyglądem przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
3: Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A teraz mamy straż miejską. O, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
4: Ale proszę zejść na chodnik.
3: Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję.
4: Tak.
3: Miłego dnia. Działa. No bo to jest strefa zamieszkania. Mogę iść środkiem.
4: No dobrze, jednak już pan nie zauważyłem.
3: No, ale... Wiem, proszę Państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację, uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej pieszych, takie tam.
4: Ja zawsze
3: spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i Tych przejść nie trzeba wyznać.

0: przeznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożniej, to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
1: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
0: No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. No, ledwo. Tędy muszę chyba pójść.
2: Co to za spacery środkiem drogi?
0: No wie pan co, to jest takie dla pieszych ta droga. O, tędy pójdę. O, i teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Nie no, muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj. Jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie wszyscy. O! Ten się nie zmieścił. Nie zmieścił.
1: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Wrocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
0: O, miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. No ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj, cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć, Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania.

0: Ania? Ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił? Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami? I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? Bo ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
1: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
2: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej. Już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany w całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
3: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
2: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji, te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. No są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
1: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i ponownie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Włocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
4: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę

0: wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
1: Od kiedy będzie można korzystać?
0: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
2: Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno, więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Wrocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu wrocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
3: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
4: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
5: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester,
3: jajeczko, wigilia, tak, więc to są właśnie takie spotkania to integracyjne.
5: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
3: Tak. Dwa lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia. I ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam też, zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
4: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
3: Szoło rowerowe, tak. Tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rynkodzieła artystycznego.
5: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
2: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
6: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane. I ta część naukowa i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład zapiski kujawsko-dobrzyńskie, czy ostatnio wrocławski słownik biograficzny. I omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Wrocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
4: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole? Czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
6: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa. Zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja i zapraszamy właśnie inne osoby, do korzystania z naszego właśnie

0: tutaj z naszej działalności, z naszego klubu.
1: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
2: No, nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które

0: instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka, jeżeli chodzi o, ogólnie o, o uniwersytet. Jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
1: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
0: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje. Po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
1: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
0: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią, bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
2: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
3: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek. A na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna, mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Włocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Włocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
1: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami, natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
3: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki. On jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
4: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowitą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
1: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
4: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie trzeciego Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
1: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
4: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie

0: dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
1: Miałem tam przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że Uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które, jak obrazuję, dzisiaj było to prezentowane, tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
2: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Włocławka i okolic, którzy ukończyli 70 rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
3: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70 roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70 rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku, także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5, pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70 roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
2: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B.

0: To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie, Już Jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka, gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
0: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
1: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład

0: uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi, takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie, no a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
1: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
0: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypuklają się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
1: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła Pani szczególnie w pamięć?
0: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie. Czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy na zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś, po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też, żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
1: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
0: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna, chciała po prostu osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład 4, to ona chciała poprawiać się na 5. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
0: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię z czystej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie

0: naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie powiem oczywiście pospolity Kowalski naprawdę nie widzi. Bardzo często, ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych. Po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
0: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej. Na przykład lokalne HGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt, więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
1: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie. Tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana, ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
1: Czy widzi pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
0: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia, więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jak najlepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała pani na początku obawy?
0: Na początku tak, bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale

0: nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś znaczy na coś wskazują i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi Pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi, czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała Pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie

0: luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Włocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Włocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycje, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może niesłużące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
0: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
2: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność.
0: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia marszałka Piłsudskiego.

0: Wojewódzkiego we Wrocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału, znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców, przeprowadził we Wrocławku nietypowy eksperyment.
1: Jesteśmy we Wrocławku, w strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
0: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wyglądem przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
1: Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A teraz mamy straż miejską. O, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
2: Ale proszę zejść na chodnik.
1: Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję.
2: No tak.
1: Miłego dnia.
2: Działa.
1: No bo to jest strefa zamieszkania. Mogę iść środkiem.
2: No dobrze, jednak już pan nie zauważyłem.
1: No, ale... Wiem, proszę państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację, uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej pieszych, takie tam.
2: Ja zawsze
1: wygląda. Spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożniej, to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
0: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu Zakrętu.

0: sprzętu. Według YouTubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
1: No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe to jest, bardzo ciekawe rozwiązanie. No, ledwo. Tędy muszę chyba pójść.
2: Co to za spacery środkiem drogi?
1: No wie pan co, to jest takie dla pieszych ta droga. Tędy pójdę. I teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Nie no, muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie wszyscy. Ten się nie zmieścił.
0: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Włocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
1: Miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. No ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj, cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania, ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił? Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami? I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? To ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
0: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
3: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej, już komentując całą tą sytuację. Można powiedzieć, że no, kierowcy

0: nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany w całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, no to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
1: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
0: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji. Te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. No są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
2: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i ponownie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Włocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
3: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, no bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
4: Od kiedy będzie można korzystać?
3: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
2: Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno, więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu III wieku. Od tego czasu włocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
5: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
4: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień? W naszym stowarzyszeniu uczestniczy około 300 członków. W tych kołach zainteresowań

0: realizują swoje pasje, członkowie naszego stowarzyszenia z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester,
1: jajeczko, wigilia, więc to są właśnie takie spotkania integracyjne.
0: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
1: Tak, tak. 2 lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia. I ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam też, zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
2: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
1: Koło rowerowe, tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rękodzieła artystycznego.
0: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
3: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
4: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane i ta część naukowa i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład zapiski kujawsko-dobrzyńskie, czy ostatnio Włocławski Słownik Biograficzny, i omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
2: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole? Czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
4: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa. Zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
2: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
5: No nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka. Jeżeli chodzi ogólnie o uniwersytet, jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
2: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
5: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje. Po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
2: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
5: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią. Bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
3: Po powitaniu gości

0: Władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
1: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek. A na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna, mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Włocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Włocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
2: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami, natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
1: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkanaście, kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki. On jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
3: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowicie tą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
2: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
3: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie 3. Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
2: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
3: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
4: Miałem tą przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które, jak obrazuję, dzisiaj było to prezentowane. Tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań, ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą,

cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie

0: gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
1: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Włocławka i okolic, którzy ukończyli 70. rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
2: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70. roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70. rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku, także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5, pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70. roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
1: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie Już Jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
0: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
1: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi. Takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie. No a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
0: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
1: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypukleją się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
0: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła Pani szczególnie w pamięć?
1: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie. Czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy do zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś, po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też, żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej

0: szkole, w każdej instytucji. To jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
1: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
0: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna, chciała po prostu osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład 4, to ona chciała poprawiać się na 5. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
0: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię z czystej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie powiem oczywiście pospolity Kowalski naprawdę nie widzi. Bardzo często, ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych, po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
0: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej. Na przykład lokalne HGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt, więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
1: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje

0: bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie. Tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana. Ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
1: Czy widzi pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
0: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia. Więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jak najlepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała pani na początku obawy?
0: Na początku tak. Bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś znaczy na coś wskazują, i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi, czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a

0: Osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Włocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Włocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany. W związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycję, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może nie służące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
0: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających

0: obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
1: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność.
0: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia Marszałka Piłsudskiego we Wrocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału, znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców, przeprowadził we Wrocławku nietypowy eksperyment.
2: Jesteśmy we Wrocławku. W strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę Was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
0: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wygląda przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
2: Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A teraz mamy straż miejską, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
3: Ale proszę zejść na chodnik jednak.
2: Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję.
3: Tak.
2: Miłego dnia.
3: Działa.
2: No bo to jest strefa zamieszkania, mogę iść środkiem.
3: No dobrze, jednak już pan nie zauważyłem.
2: No, ale... Wiem, proszę Państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację, uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej pieszych, takie tam.
3: Ja zawsze
2: spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować.

0: zablokować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożnie i to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
1: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
0: No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. No, ledwo. Tędy muszę chyba pójść.
2: Co to za spacery środkiem drogi?
0: No wie pan co, to jest takie dla pieszych ta droga. O, tędy pójdę. O, i teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Nie no, muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie wszyscy. O! Ten się nie zmieścił. Nie zmieścił.
1: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Włocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
0: O, miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. Ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu, bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania, ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie,

0: kto wymyślił. Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami? I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? Bo ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
1: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
2: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej. Już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany na całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
3: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
2: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji, te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. Są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
1: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i podobnie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Włocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda, odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
4: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
5: Od kiedy będzie można korzystać?
4: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się

0: właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
1: Pomysł wydaje się ciekawy. Jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno. Więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu włocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
2: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
3: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
4: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester,
2: jajeczko, wigilia, tak, więc to są właśnie takie spotkania integracyjne.
4: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
2: Tak, tak. 2 lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia. I ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam też, zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
3: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
2: Szoło rowerowe, tak. Tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rynkodzieła artystycznego.
4: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
1: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
5: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane. I ta część naukowa i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład zapiski kujawsko-dobrzyńskie, czy ostatnio Włocławski Słownik Biograficzny. I omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
3: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole? Czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
5: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa. Zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
3: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
6: No nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom.

0: Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno-instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka, jeżeli chodzi o ogólnie o uniwersytet. Jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
1: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
0: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje. Po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
1: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
0: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią. Bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
2: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
3: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek. A na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna, mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Włocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Włocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
1: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami, natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
3: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki. On jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
4: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowicie tą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
1: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
4: Z tą starszą młodzieżą, no trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie trzeciego Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
1: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku.

0: Sławku, sobie poczynają.
1: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
2: Miałem tam przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że Uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które, jak obrazu, dzisiaj było to prezentowane, tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywnić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
3: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Włocławka i okolic, którzy ukończyli 70. rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
4: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70. roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70. rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku, także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5. Pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70. roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
3: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

0: Narciarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie Już Jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
0: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
1: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś

0: tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi, takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie, no a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
1: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej.

0: No oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypuklają się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
1: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła Pani szczególnie w pamięć?
0: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie, czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy na zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś, po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też, żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
1: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
0: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład, jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna. Chciała po prostu no, osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład czwórkę, to ona chciała poprawiać się na piątkę. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
0: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię z czystej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej, podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie powiem oczywiście pospolity Kowalski naprawdę nie widzi bardzo często. Ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych. Po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak, czy osoby

0: z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
1: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej, na przykład lokalne HGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt, więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
0: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
1: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie. Tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana, ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
0: Czy widzi pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
1: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia, więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jak najlepiej.
0: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała pani na początku obawy?
1: Na początku tak. Bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś na coś wskazują i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się

0: pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi Pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała Pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona

0: Choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Włocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Włocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycje, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może niesłużące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
0: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
2: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność.
0: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia marszałka Piłsudskiego we Włocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału, znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców, przeprowadził we Włocławku nietypowy eksperyment.
3: Jesteśmy we Włocławku. W strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie

0: wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
1: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wyglądem przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
0: Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A teraz mamy straż miejską. O, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
2: Ale proszę zejść na chodnik
0: jednak. Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję.
2: No nie, no tak.
0: Miłego dnia. Działa. No bo to jest strefa zamieszkania, mogę iść środkiem.
2: No dobrze, jednak już pana nie zauważyłem.
0: No, ale... Wiem, proszę państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację, uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej pieszych, takie tam.
2: Ja zawsze
0: wygląda. Spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożniej, to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
1: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
0: No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. O! No ledwo. Oj! O! Tędy muszę chyba pójść.
2: Co to za spacery środkiem drogi?
0: No wie pan co, to jest tak...

0: jest dla pieszych ta droga. O, tędy pójdę. O, i teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Nie no, muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj. Jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie wszyscy. O! Ten się nie zmieścił. Nie zmieścił.
1: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Włocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
0: O, miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. No ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj, cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania, ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił? Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami? I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? To ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
1: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
2: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej. Już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że no, kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany w całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, no to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
3: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki

0: usunąć?
1: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji, te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. No są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
2: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i ponownie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Włocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
3: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, no bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
4: Od kiedy będzie można korzystać?
3: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
2: Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno, więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu włocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
5: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
4: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
6: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester,
5: jajeczko, wigilia, więc to są właśnie takie spotkania integracyjne.
6: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie. Bardzo

0: dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
1: Tak. Dwa lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia i ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam też zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
2: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
1: Szoło rowerowe, tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rynkodzieła artystycznego.
0: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
3: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
4: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane i ta część naukowa i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład zapiski kujawsko-dobrzyńskie, czy ostatnio Włocławski Słownik Biograficzny, i omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
2: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole, czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
4: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa, zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
2: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
5: No nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka. Jeżeli chodzi ogólnie o uniwersytet, jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
2: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
5: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje i po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
2: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
5: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią, bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
3: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
6: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek. A na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna, mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie.

0: kolejnego roku akademickiego Wrocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Wrocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
1: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami, natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
0: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkanaście, kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki. On jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
2: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowicie tą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
1: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
2: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie 3. Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
1: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
2: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
3: Miałem tam przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które jak obrazuję, dzisiaj było to prezentowane, tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. i tego typu

0: zakończenia, jak i inaugurację roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
1: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Wrocławka i okolic, którzy ukończyli 70. rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
2: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70 roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70 rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku, także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5, pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70 roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
1: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie Już Jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
0: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
1: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi. Takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie, no a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
0: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
1: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypuklają się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
0: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła pani szczególnie w pamięć?
1: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie. Czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy na zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś, po to, żeby nawzajem się, że tak powiem,

0: napędzać do działania, ale też, żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
1: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
0: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, co, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład, jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna. Chciała po prostu osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład czwórkę, to ona chciała poprawiać się na piątkę. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
0: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię z czystej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej, podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie powiem oczywiście pospolity Kowalski naprawdę nie widzi. Bardzo często, ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych. Po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
0: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej. Na przykład lokalne HGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt. Więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
1: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów

pacjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie. Tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa

0: Tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
1: Czy widzi pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
0: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia. Więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się najlepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała pani na początku obawy?
0: Na początku tak. Bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś znaczy na coś wskazują, i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Wrocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Wrocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycję, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może nie służące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
0: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę, 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
2: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem w ogóle inicjatywy

0: Inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy. Liczymy na waszą obecność.
1: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia Marszałka Piłsudskiego we Wrocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału, znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców, przeprowadził we Wrocławku nietypowy eksperyment.
2: Jesteśmy we Wrocławku. W strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
1: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wygląda przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
2: Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A teraz mamy straż miejską. O, która musi mi ustąpić, proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
3: Ale proszę zejść na chodnik jednak.
2: Nie, tak mi jest wygodnie, dziękuję.
3: No nie, no tak.
2: Miłego dnia. Działa. No bo to jest strefa zamieszkania, mogę iść środkiem.
3: No dobrze, jednak już pan nie zauważyłem.
2: No, ale... Wiem, proszę państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację, uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej pieszych, takie tam.
3: Ja zawsze
2: spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożniej, to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale

0: Albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O. Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
1: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
0: No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe to jest, bardzo ciekawe rozwiązanie. No ledwo. Tędy muszę chyba pójść.
2: Co to za spacery środkiem drogi?
0: No wie pan co, to jest takie dla pieszych ta droga. Tędy pójdę. I teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie wszyscy. Ten się nie zmieścił.
1: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Włocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
0: Miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. Ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj, cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania, ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił? Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami? I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? To ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców.

0: rodziców wstyd utrzymywać coś takiego.
1: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
2: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej, już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że no, kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany w całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, no to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
3: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
2: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji, te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. No są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
1: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i ponownie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Włocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
4: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, no bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby no, włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby no, oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
5: Od kiedy będzie można korzystać?
4: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
1: Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno, więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu włocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
6: Był to rok, powiem,
5: dobrze.

0: Dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
1: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
2: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy około 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje, były członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester,
0: jajeczko, wigilia, więc to są
2: właśnie
0: takie spotkania integracyjne.
2: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
0: Tak. Dwa lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia. I ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam też, zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
1: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
0: Koło rowerowe, tak. Tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rękodzieła artystycznego.
2: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
3: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
4: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane. I ta część naukowa i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład zapiski kujawsko-dobrzyńskie, czy ostatnio Włocławski Słownik Biograficzny. I omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
1: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole? Czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
4: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa. Zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
1: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
5: No nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka. Jeżeli chodzi ogólnie o uniwersytet, jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
1: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
5: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się.

0: ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje. Po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
1: W jaki sposób zachęciłby Pan inne osoby, żeby Pana śladem dołączyły do grupy?
0: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią. Bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
2: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
3: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek. A na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna, mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Włocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Włocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
1: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami, natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
3: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki. On jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
4: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowicie tą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
1: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
4: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie trzeciego Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
1: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
4: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
5: Miałem tą przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się

0: Nie spodziewałem, że Uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które, jak obrazuję, dzisiaj było to prezentowane, tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
1: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Włocławka i okolic, którzy ukończyli 70. rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
2: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70 roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70 rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku, także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5, pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70 roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
1: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean.

0: and Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka ZO we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie Już Jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
0: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
1: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi. Takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie. No a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
0: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
1: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka.

0: osobiście bardzo bliska i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypuklają się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
1: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła Pani szczególnie w pamięć?
0: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie, czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy na zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś, po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też, żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
1: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
0: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład, jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna. Chciała po prostu osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład czwórkę, to ona chciała poprawić się na piątkę. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
0: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię z czystej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej, podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie powiem oczywiście pospolity Kowalski naprawdę nie widzi. Bardzo często, ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych. Po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?

0: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej. Na przykład lokalne HGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt. Więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
1: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie. Tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana, ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
1: Czy widzi pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
0: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia. Więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się najlepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała pani na początku obawy?
0: Na początku tak. Bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś znaczy na coś wskazują i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują.

0: prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi Pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi, czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała Pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, nie, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Włocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Włocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycję, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może niesłużące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
0: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
2: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność.
0: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia marszałka Piłsudskiego we Włocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału, znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców, przeprowadził we Włocławku nietypowy eksperyment.
3: Jesteśmy we Włocławku. W strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę Was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
0: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wyglądem przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
4: Trąbią samochody.

0: co?
1: A, super.
0: Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A teraz mamy straż miejską, o, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
2: Ale proszę zejść na chodnik jednak.
0: Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję.
2: No nie, no tak.
0: Miłego dnia.
1: Działa.
0: No bo to jest strefa zamieszkania, mogę iść środkiem.
2: No dobrze, jednak już pan nie zauważyłem.
0: No, ale... Wiem, proszę Państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację, uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej pieszych, takie tam.
2: Ja sam
0: szybko. Spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożnie i to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
3: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
0: No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. O! O! No, ledwo. Oj! O! Tędy muszę chyba pójść.
4: Co to za spacery środkiem drogi?
0: No wie pan co, to jest takie jest dla pieszych ta droga. O, tędy pójdę. O, i teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Nie no, muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest tutaj. Jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie, wszyscy. O! Ten się nie zmieścił. Nie zmieścił.
3: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Włocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii.

0: opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
1: O miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. Ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu. Bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania. Ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił. Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami i co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie, to jest wszystko dla was zrobione, to ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę. To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
0: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
2: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej. Już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany na całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
3: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
2: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji, te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. No są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
0: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i podobnie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Wrocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda,

0: Odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
1: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, no bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
2: Od kiedy będzie można korzystać?
1: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
0: Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno, więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu włocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
3: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
2: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
4: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje, były członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester,
3: jajeczko, wigilia, tak, więc to są właśnie takie spotkania integracyjne.
4: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
3: Tak. Dwa lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia. I ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam też, zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
2: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
3: Szoło rowerowe, tak. Tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rynkodzieła artystycznego.
4: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega

0: Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne, skupia tam kilkunastu członków.
1: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
2: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane. I ta część naukowa i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład zapiski kujawsko-dobrzyńskie, czy ostatnio Włocławski Słownik Biograficzny. I omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
3: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole, czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
2: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa. Zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
3: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
4: No nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno-instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka, jeżeli chodzi ogólnie o uniwersytet. Jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
3: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
4: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje. Po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
3: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
4: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią. Bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
1: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
5: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek. A na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna, mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Włocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Włocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
3: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami. Natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
5: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkanaście, kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie.

0: się przykłady 50-60-latków, a zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki, on jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
1: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowitą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
2: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
1: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie trzeciego Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
2: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
1: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
3: Miałem tą przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które jak obrazuję, dzisiaj było to prezentowane, tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
4: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Włocławka i okolic, którzy ukończyli 70 rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

0: Świątecznego we Wrocławku.
1: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70 roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70 rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku. Także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5. Pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70 roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
0: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie Już Jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
0: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
1: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi. Takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie. No a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
0: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
1: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypuklają się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
0: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła pani szczególnie w pamięć?
1: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie. Czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy na zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś. Po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
0: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
1: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali,

0: tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna, chciała po prostu no, osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład czwórkę, to ona chciała poprawiać się na piątkę. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
0: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię jeszcze z tej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie, powiem oczywiście, pospolity Kowalski naprawdę nie widzi. Bardzo często, ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych, po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
0: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej. Na przykład lokalne HGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt, więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
1: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie. Tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana, ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się

0: dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
1: Czy widzi pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
0: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia, więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jak najlepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała pani na początku obawy?
0: Na początku tak, bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś znaczy na coś wskazują i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi, czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, nie, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Włocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Włocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycję, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może nie służące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
0: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę, 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
2: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej.

0: Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy i liczymy na waszą obecność.
1: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia Marszałka Piłsudskiego we Wrocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału, znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców, przeprowadził we Wrocławku nietypowy eksperyment.
2: Jesteśmy we Wrocławku. W strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
1: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wyglądem przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
2: Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A teraz mamy straż miejską. O, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
3: Ale proszę zejść na chodnik.
2: Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję.
3: No tak.
2: Miłego dnia. Działa. No bo to jest strefa zamieszkania. Mogę iść środkiem.
3: No dobrze, jednak już pan nie zauważyłem.
2: No, ale... Wiem, proszę państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację. Uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak? Bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej. Pieszych, takie tam.
3: Ja zawsze widzę
2: pieszych. Spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożnie i to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie,

przy krawędzi jezdni, lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O,

0: samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
1: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
0: No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. No, ledwo. Oj. O, tędy muszę chyba pójść.
2: Co to za spacery środkiem drogi?
0: No wie pan co, to jest takie dla pieszych ta droga. O, tędy pójdę. O, i teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Nie no, muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj. Jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie wszyscy. O! Ten się nie zmieścił. Nie zmieścił.
1: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Wrocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
0: O, miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. No ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu. Bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj, cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania, ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił? Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami? I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? To ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
1: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
3: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i

0: Wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej. Już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że no, kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany w całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, no to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
1: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
0: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji. Te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak i zajmowanie miejsc parkingowych. No są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
2: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i ponownie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Włocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
3: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, no bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby no, włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby no, oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
4: Od kiedy będzie można korzystać?
3: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
2: Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno, więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu włocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
5: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.

0: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
1: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy około 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester,
2: jajeczko, wigilia, tak, więc to są właśnie takie spotkania integracyjne.
1: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
2: Tak. Dwa lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia. I ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam też, zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
0: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
2: Szoło rowerowe, tak. Tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rynkodzieła artystycznego.
1: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
3: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
4: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane. I ta część naukowa i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład zapiski kujawsko-dobrzyńskie, czy ostatnio Włocławski Słownik Biograficzny. I omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
0: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole? Czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
4: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa. Zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
0: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
5: No nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka, jeżeli chodzi ogólnie o uniwersytet. Jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
0: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
5: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje. I po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
0: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
5: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu.

0: kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią. Bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
1: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
2: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek. A na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna, mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Włocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Włocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
3: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami. Natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
2: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki. On jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
4: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowicie tą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
3: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
4: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie trzeciego Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
3: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
4: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
5: Miałem tą przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach,

0: które, jak obrazu, dzisiaj było to prezentowane, tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywnić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
1: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Włocławka i okolic, którzy ukończyli 70. rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
2: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70 roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70 rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku, także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5, pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70 roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
1: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na

0: Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie, Już Jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
0: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
1: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi. Takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie. No a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
0: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
1: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypuklają się w tych naszych działaniach.

0: Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
1: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła Pani szczególnie w pamięć?
0: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie. Czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy na zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś, po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też, żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
1: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
0: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna, chciała po prostu osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład czwórkę, to ona chciała poprawiać się na piątkę. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
0: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię jeszcze z tej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie powiem oczywiście pospolity Kowalski naprawdę nie widzi. Bardzo często, ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych, po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
0: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej. Na przykład lokalne HGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami

0: współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt. Więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
1: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie. Tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana, ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
1: Czy widzi pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
0: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia, więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jak najlepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała pani na początku obawy?
0: Na początku tak, bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś na coś wskazują i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację, tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi, czy z takimi działaniami społecznymi? Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Mhm.

0: widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała Pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy. I w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, nie, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.